0: zapraszam na aktualności jedynki. 500 hektarów lasu od wtorku spłonęło w Puszczy Solskiej. Strażacy dogaszają torfowiska w puszczy. Wkrótce sprawdzone tereny zostaną przekazane nadleśnictwu, zapowiada lubelski komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Zenon Pisiewicz.
1: Część terenu jest sprawdzana jakby już pod kątem możliwości przekazania służbom leśnym tego terenu, gdzie jest już zupełnie bezpiecznie. Natomiast tam, gdzie jest podłoże torfowe i gdzie tam może być jeszcze niebezpieczeństwo takie, że może w dłuższej perspektywie gdzieś tam się pojawić płomień bądź zadymienie, będziemy to dozorować w tym momencie naszymi siłami.
0: Pożar Puszczy Solskiej to jeden z największych żywiołów, które przeszły w ostatnich latach przez Lubelszczyznę. Zaginiony Maksim odnalazł się w Polsce. 15-latek zaginął prawie miesiąc temu. Opuścił dom i na rowerze wyruszył z Holandii. Znaleźli go podlascy policjanci. Chłopiec spał na przystanku w Sobolewie koło Białegostoku. Trafił do placówki opiekuńczo-wychowawczej, mówi rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa.
2: Chłopiec na miejscu został zbadany przez lekarza, a następnie przewieziony do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Białymstoku, gdzie przebywa do tej pory. O całej sytuacji i odnalezieniu chłopca zostali poinformowani już policjanci z Holandii.
0: 15-letni Maksim zaginął 18 kwietnia, wyjechał rowerem z miasta Apeldoorn w Holandii. Policja zakładała, że może się kierować przez Niemcy do Polski. Władimir Putin zapewniał, że szanuje wkład wszystkich narodów w rozgromienie hitlerowskich Niemiec. Rosyjski dyktator mówił o tym na uroczystym przyjęciu wydanym na Kremlu z okazji Dnia Zwycięstwa. Putin nie wspomniał o rosyjskich zbrodniach popełnianych na Ukrainie.
3: Z wystąpienia Władimira Putina wynika, że Moskwa nigdy nie dzieliła zwycięstwa w II wojnie światowej na swoje i cudze. Jednocześnie wspomniał o, jak się wyraził, odradzającym się w Europie nazizmie i skrytykował zachodnie państwa za rzekome fałszowanie historii II wojny światowej. Polski dyplomata i badacz historii, profesor Hieronim Grala w audycji Prawdziwa Rosja w Polskim Radiu 24 stwierdził, że Moskwa przywłaszcza sobie zwycięstwo w II wojnie światowej.
4: To był ostatni łańcuch, czy ostatnie ogniwo, które pozwalało demonstrować było radziecko jedność właśnie z okazji Dnia Zwycięstwa. Dzisiaj odpadli już alianci i wassale. Zwarto szeregi i to jest święto całkowicie rosyjskie.
3: W ocenie profesora Grali, Władimir Putin prowadzi politykę eliminowania z kart historii roli zachodnich aliantów, sojuszników z narodów okupowanych przez Niemców oraz narodów wchodzących w skład dawnego Związku Sowieckiego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz niepokojące statystyki. 9% wkraczających w dorosłość Polaków ma usunięty co najmniej jeden ząb. Wszystkie zęby ma zaledwie 6,5% polskich seniorów. Najważniejsze w profilaktyce stomatologicznej jest regularne mycie zębów, przypomina dr Jan Kowalski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
6: Ważne jest to, żeby szczotkować zęby dokładnie, żeby nauczyć się tego. Rzeczywiście jest to przy szczoteczce manualnej znacznie trudniejsze niż przy szczoteczce elektrycznej, która właściwie multum tych problemów technicznych załatwia. Za nas. Ważne jest stosowanie odpowiednich preparatów do mycia zębów, czyli past zawierających fluor. No i ważne są okresowe wizyty u lekarza stomatologa, który ewentualnie jakąś patologię, gdyby się pojawiała, wcześniej zauważy. Natomiast oczywiście bezwzględnie tutaj główna rola należy do pacjenta.
0: Stomatolodzy podkreślają, że próchnica zębów i stany zapalne w jamie ustnej mogą powodować wiele groźnych chorób całego organizmu. Na koniec Białystoki nowy widzimisź. Do bluesmana, łyżwiarza, aktora i kibica dołączył lekkoatleta. Przy bieżni stadionu lekkoatletycznego w Białymstoku pojawiła się nowa figurka, tym razem rzuca młotem. To nawiązanie do dyscypliny sportu uprawianej przez mistrza olimpijskiego Wojciecha Nowickiego, którego imię nosi stadion lekkoatletyczny w Białymstoku.
7: 25. widzimisz na szlaku białostockich widzimisiów.
8: Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
7: Tym razem widzimisz lekkoatleta, chociaż niektórzy mówią, że to widzimisz Wojtek, który będzie ozdobą nie tylko stadionu w Zwierzyńcu, który w tym roku ma swoje stulecie i notabene nosi imię naszego mistrza olimpijskiego Wojciecha Nowickiego, ale też takie miejsce, które pozwoli na to, że dziesiątki, setki białostoczan oraz turystów będą tutaj przybywać, by zrobić sobie zdjęcie. Myślę, że z dosyć fajnym widzimiszkiem.
9: Mogę być kojarzony, że to ja. Naprawdę bardzo miło, że rzut młotem to też jest taka fajna promocja naszej konkurencji. Może przyczyni się do tego, że chociaż parę osób przyjdzie i spróbuje swoich sił w rzucie młotem. Kto wie, może dzięki temu będą przychodzić młodzi zawodnicy, może się dochowamy równie dobrego atlety.
10: Moim zdaniem bardzo pasuje.
11: Podobny do taty?
10: Mi przypomina. Przypomina.
0: Białostockie widzimisie to niewielkie figurki misiów wykonujących różne czynności charakterystyczne.

0: charakterystyczne dla miejsc, w których je ustawiono, są popularnym obiektem turystycznych poszukiwań. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy lokalnie możliwe przygruntowe przymrozki. W większości regionów temperatura minimalna od 0 do 6 stopni. W ciągu dnia może popadać na północnym wschodzie. Termometry wskażą od 11 stopni na Podlasiu do 20 w zachodniej części kraju.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Komunikat nadawcy.
2: Szanowni słuchacze, uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12 maja w godzinach od 9 do 19 program pierwszy Polskiego Radia nie będzie odbierany na falach długich. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do słuchania jedynki na falach ultrakrótkich w technologii DAB+, aplikacji mobilnej i na stronie jedynkapolskieradio.pl.
1: Komunikat nadawcy.

I tak zaczynamy trzecią godzinę naszego spotkania w audycji Muzyka Nocą w programie pierwszym Polskiego Radia w niedzielną noc. Za nami surf rock w wykonaniu Power Tria Shishi z Litwy, a przed nami, tak jak zapowiadałam, spotkanie z muzyką w duchu Jimiego Hendrixa poniekąd, dlatego że teraz sięgniemy po muzykę w wykonaniu Keziah Jonesa.

Nigeryjski gitarzysta, wokalista, urodzony w 1968 roku w Lagos. Jego muzyka jest połączeniem muzyki funk oraz bluesa. Sam określa ją mianem blue funk, a wzięło się to z tego, że w 1992 roku wydał debiutancki album pod właśnie takim tytułem Blue Funk is a Fact. Wyniósł go na międzynarodową scenę. No i na przestrzeni 6 albumów studyjnych dodał do tego repertuaru kolejne pamiętne utwory, wzmacniając pojęcie blue funku. Jak on to interpretuje? No mówi, że blue funk to na dobrą sprawę wszystko. To umysł, duch i ciało. A muzyka ta wyrasta z fascynacji Keziah Jonesa, między innymi muzyką właśnie Jimiego Hendrixa, czy Feli Kutiego i Milesa Davisa. Teraz w audycji sięgniemy po fragment jego występu, dość nowego występu na żywo z festiwalu jazzowego w Leverkusen. Keziah Jones wystąpił na tej scenie 6 listopada 2025 roku, a my sobie dzisiaj sięgniemy właśnie i przypominamy, jak bardzo muzyka lat 60. i 70. wpływa na nas i dzisiaj. Keziah Jones w programie Pierwszym Polskiego Radia.

Program pierwszy Polskiego Radia.

Kezia Jones z festiwalu jazzowego w Leverkusen. Koncert z 6 listopada 2025 roku. Fragmentu tego występu posłuchaliśmy dzisiaj w audycji Muzyka Nocą i tym kończymy 3. godzinę naszego spotkania. Ja Państwu życzę miłej nocy, dobrego poranka i udanej niedzieli. Aleksandra Tykarska, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
0: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
1: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Na początek Stany Zjednoczone i eksplozja łodzi w rejonie Miami Beach. Co najmniej 15 osób zostało rannych po wybuchu w pobliżu popularnej atrakcji turystycznej Hallover Sandbar. Na miejscu pracują służby. Według świadków na pokładzie mogło dojść do wycieku gazu. Oficjalna przyczyna eksplozji nie została jeszcze podana. Do zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie czasu lokalnego. Mielizna Hallover Sandbar to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc rekreacyjnych w okolicach Miami. Popularne wśród turystów i właścicieli łodzi. Litwa jako drugi po Polsce kraj Unii Europejskiej podpisała umowę

0: Polska w ramach unijnego programu pożyczkowego ma otrzymać prawie 44 miliardy euro na dozbrojenia. Scena polityczna jest w tej sprawie podzielona. Przedstawiciele koalicji rządzącej mówią o sukcesie i zwiększeniu bezpieczeństwa. Opozycja o zadłużaniu Polski na pokolenia.
1: Poseł PiSu Jarosław Sellin mówi, że umowa SAFE uniemożliwia zakupy zbrojeniowe poza Unią Europejską.
2: Czyli Korea i Stany Zjednoczone już w tym programie są niemożliwe.
3: Te pieniądze za chwilę będą pracowały dla wspólnego bezpieczeństwa, dla uzbrojenia polskiej armii.
1: Odpowiada europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Barbara Oliwiecka z Centrum mówi, że pieniądze z programu SAFE będą wpływać do polskiej gospodarki, czego opozycja nie chce zauważyć.
4: One ostatecznie też przecież trafią do polskich pracowników.
1: Błażej Poboży z Kancelarii Prezydenta ubolewa, że rządzący nie skorzystali z proponowanego przez Karola Nawrockiego SAFE 0%, tylko podpisali umowę z Komisją Europejską.
5: Jej konsekwencje będą odczuwali Polacy przynajmniej przez dwa pokolenia. Może ona doprowadzić do ograniczenia suwerenności naszego państwa.
1: W sumie w ramach programu SAFE Polska ma otrzymać ponad 180 miliardów złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Węgierski parlament wybrał lidera partii TISO, Pétera Madziara, nowym premierem Węgier. Szef rządu w Budapeszcie obiecał zmiany, pojednanie i sprawiedliwość.
6: Ponad 70% węgierskiego parlamentu zagłosowało za tym, aby to Péter Modior został nowym premierem Węgier. Po 16 latach zastąpi na tym stanowisku Viktora Orbána, który nie pojawił się w sali obrad. Otrzymaliśmy upoważnienie do otwarcia nowego rozdziału w historii Węgier. Do zmiany nie tylko rządu, ale i systemu, do rozpoczęcia wszystkiego od nowa. Powiedział w parlamencie Péter Modior. Dodał, że chce pojednania wszystkich Węgrów, ale tego pojednania nie będzie bez wymierzenia sprawiedliwości wszystkim tym, którzy doprowadzili kraj do złego stanu. Ponownie wezwał prezydenta Tomasza Sulyoka do dymisji. Dał mu czas do końca maja, potem zapowiedział kroki prawne z wykorzystaniem zdecydowanej większości, którą do parlamentu wprowadziła jego partia TISO. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
7: To są aktualności jedynki.
0: Ósmoklasiści ze Śląska utrwalali wiedzę przed egzaminami w Panteonie Górnośląskim w Katowicach. Inicjatywa miała na celu pomóc uczniom w osiągnięciu jak najlepszych wyników w rozpoczynających się jutro testach. Powtórki prowadzili uczniowie 3. Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Katowicach, którzy uzyskali najlepsze wyniki ze swoich egzaminów ósmoklasisty. Jak uczestnicy oceniają formułę zajęć, sprawdzał to reporter Radia Katowice Artur Zubek.
8: Dzisiaj powtarzamy matematykę, polski i angielski. Myślę, że bardzo fajnie jest tutaj wszystko wytłumaczone, także myślę, że będziemy przygotowani po tym.
9: Uważam, że dla osób, które chcą jeszcze coś przećwiczyć albo czegoś się nauczyć, czego nie zdążyli w domu, albo sami nie umieją sobie tego wytłumaczyć, nie ma kto tego im wytłumaczyć, to uważam, że jest to bardzo dobra inicjatywa i mogą z tego skorzystać.
10: I wymieniamy się notatkami i jakimiś tam przewidywaniami, co może być i też w niektórych przypadkach uczymy się razem, więc wydaje mi się, że taka zorganizowana nauka też jest bardzo fajna.
0: Wydarzenie miało charakter charytatywny. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na budowę szkoły w regionie Etiopii, który ucierpiał podczas wojny domowej. Ślady, dokument o tragedii kobiet w czasie wojny na Ukrainie, to jeden z filmów, który będzie można zobaczyć podczas dzisiejszych pokazów 23. Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Łącznie zostanie pokazanych 180 produkcji z kilkudziesięciu krajów. Festiwal odbędzie się w 7 miastach: Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu i Bydgoszczy. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio.
11: Reżyserki filmu Ślady, Alisa Kowalenko i Marysia Nikitiuk, przedstawiają historię 6 kobiet, które są ofiarami przemocy seksualnej żołnierzy rosyjskich.
12: Film jest świadectwem kobiet, które zdecydowały się opowiedzieć o tym, co im się przydarzyło. Jest wołaniem o wsparcie i też nazwaniem po imieniu tego, co się dzieje. Przemoc seksualna jest traktowana jako broń wojenna w Ukrainie.
11: Wyjaśnia producentka filmu Izabela Wójcik, która dodaje, że ten film jest niezwykle ważny, ponieważ przypomina o zjawisku, które jest przemilczane podczas relacji z wojny na Ukrainie.
12: Informacje o przemocy seksualnej były dosyć głośne w mediach na początku konfliktu, potem to zniknęło. Trzeba pamiętać, że po pierwsze nie zniknęło, to się nadal dzieje.
11: Dokument Ślady pokazywany jest w konkursie na najlepszy film polski. Witold Banach, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: W nocy i nad ranem możliwe lokalne przymrozki w większości regionów, na termometrach kilka stopni na plusie. Przed nami przeważnie pogodny dzień, popada na północnym wschodzie, a na termometrach zobaczymy od 11 stopni na Podlasiu do 20 na zachodzie.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
2: Danuta Kryńska, dobry wieczór. Gorąco polecam radiową jedynkę w nocy.
3: Heaven, I'm in heaven, and my

Od 35 roku ubiegłego wieku nieustannie popularna piosenka na świecie i nominowana do Oscara. Dzisiejszy standard Cheek to Cheek pochodzi z filmu Panowie w cylindrach. Kompozytorem piosenki jest klasyk muzyki rozrywkowej Irving Berlin, a Fred Astaire pierwszym wykonawcą. O Fredzie Astaire mówimy, że był najpopularniejszym aktorem wśród tancerzy i najlepszym tancerzem wśród aktorów ubiegłego wieku. W tanecznych parach z Ginger Rogers, John Crawford czy z Rita Hayworth Fred Astaire był bezkonkurencyjny, a jako ówczesny celebryta zapamiętany jako niedościgniony wzór klasy i elegancji. Freda Astaire'a okrzyknięto aktorem wszechczasów, a w historii muzyki Astaire zapisał się jako wykonawca wielu ponadczasowych utworów. W radiowej Jedynce w nocy piosenki, które wylansował Fred Astaire w bardziej współczesnych interpretacjach, a sięgamy po te utwory, bo dziś mija 127. rocznica urodzin Freda Astaire'a.

Fred Astaire wprowadził do filmów kilkanaście późniejszych przebojów i aż 11 utworów w jego wykonaniu było nominowanych do Oscara w kategorii najlepsza piosenka oryginalna. Choć z biegiem czasu kilka piosenek Astaire'a zostało standardami muzyki rozrywkowej, to tylko

0: jeden tytuł dostał statuetkę Oscara. Ten tytuł nagrała także Marta Król.
1: Jedynka. To jest radio.

Piosenka skomponowana przez Irvinga Berlina Cheek to Cheek była najbardziej znanym utworem Freda Astera. Przed wojną z polskim tekstem Jerzego Jurandota Cheek to Cheek nagrał Adam Aston, a w czasach nam bardzo bliskich, w XXI wieku, Cheek to Cheek zaśpiewała Anita Lipnicka.

Piosenki dla Freda Astera pisali najwybitniejsi kompozytorzy epoki. Cole Porter, Johnny Mercer, Irving Berlin skomponował Cheek to Cheek, a w 1937 roku bracia Gershwin napisali They Can't Take That Away From Me. Za tę kompozycję pośmiertnie George Gershwin też nominowany był do Oscara. Nominowane dzieło zaśpiewa teraz Andrzej Dąbrowski.

Utwory spopularyzowane przez Freda Astera zaśpiewali w hołdzie dla artysty także Frank Sinatra i Tony Bennett. Do piosenek wylansowanych przez Astera Tony Bennett wracał niejednokrotnie, także w duecie z Christiną Aguilerą.

0: I jeszcze raz wspaniała piosenka w oryginale, zaśpiewana przez Freda Astera. Ta jego najpopularniejsza, Cheek to Cheek, Ella Fitzgerald i Louis Armstrong.
1: Heaven, I'm in heaven, and my

0: komunikat nadawcy.
1: Szanowni słuchacze, uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12 maja w godzinach od 9 do 19 program Pierwszy Polskiego Radia nie będzie odbierany na falach długich. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do słuchania jedynki na falach ultrakrótkich w technologii DAB+, aplikacji mobilnej i na stronie jedynkapolskieradio.pl.
0: Komunikat nadawcy.
2: Minęła czwarta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. To najpotężniejszy kataklizm w regionie od czasów II wojny światowej, mówił w rozmowie z Polskim Radiem burmistrz Józefowa na Lubelszczyźnie, miejscowości oddalonej o kilka kilometrów od Puszczy Solskiej. Pożar, który wybuchł tam we wtorek, strawił już około 500 hektarów lasu. Straż pożarna wciąż dogasza niektóre miejsca. Burmistrz Józefowa Roman Dziura nie pamięta tak trudnej walki z ogniem.
3: Służby no, robiły co mogły, to warunki niesłychanie trudne, to nasi strażacy jak opowiadali, co się działo nie, i co oni przeżyli, że były momenty takie, że ten ogień no, przeskoczył za plecy i trzeba było ratować się ucieczką, zostawiając węże, zostawiając sprzęt.
2: Mieszkańcy nie zostali ewakuowani, choć jak przyznaje włodarz Józefowa, strażacy byli na to gotowi, a niektórzy mieszkańcy miasta wręcz o to zabiegali.
3: Bardzo przelękniona była miejscowość. Poziom zadymienia był tak potężny, że ludzie przychodzili i wręcz domagali się ewakuacji. Cały czas uspokajałem i strażaków, i mieszkańców, że na ten moment nie ma konieczności ewakuacji.
2: W pierwszym dniu akcji gaśniczej doszło

0: Do tragedii rozbił się samolot, biorący w niej udział zginął 65-letni pilot. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju prowadzi śledztwo w tej sprawie. Iran zapowiada odwet na Stanach Zjednoczonych, jeśli statki będą narażone na dalsze ataki podczas zawieszenia broni. Waszyngton twierdzi, że czeka na odpowiedź Teheranu na propozycję zakończenia wojny. Skutki gospodarcze konfliktu nasilają się w obliczu braku długoterminowego porozumienia pokojowego.
1: Iran ostrzegł, że rozpocznie zmasowany atak na amerykańskie aktywa na Bliskim Wschodzie, jeśli jego okręty staną w obliczu kolejnych ataków na wodach otaczających cieśninę Ormuz. Pomimo zaostrzenia sytuacji, Donald Trump wciąż upiera się, że porozumienie o zawieszeniu broni z Iranem jest w mocy i że Waszyngton czeka na odpowiedź Teheranu na propozycję zakończenia wojny. Zawieszenie broni nie przyniosło jeszcze znaczącego przełomu w kwestii długoterminowego porozumienia pokojowego, chociaż wielokrotnie w ostatnim miesiącu było ono zapowiadane przez amerykańskiego prezydenta. Natomiast sekretarz stanu Marco Rubio spotkał się w sobotę na Florydzie z premierem Kataru, Al-Thanim, który pełni również funkcję ministra spraw zagranicznych tego kraju Zatoki Perskiej. W komunikacie Departamentu Stanu podano jedynie, że obaj rozmówcy omawiali partnerstwo Kataru w szeregu kwestii. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: 12 tysięcy firm w Polsce, kooperanci Polskiej Grupy Zbrojeniowej, może uzyskać nowe zlecenia dzięki środkom z programu SAFE. Jedna z tych firm to zakłady HC Gielski w Poznaniu, produkujące elementy do konstrukcji wykorzystywanych przez wojsko. Choć kondycja finansowa zakładu jest kiepska, pieniądze z unijnej pożyczki, a także konsolidacja z innymi zakładami w Poznaniu mogą dać impuls do rozwoju, mówi prezes Cegielskiego Grzegorz Szkaradek.
2: Kwestia połączenia tych dwóch zakładów na pewno jest szansą dla Cegielskiego, jak również dla WZMOT-u, żeby w Poznaniu była jedna firma, która tak do tej pory Cegielski jest dumą Poznania.
0: Zakłady HC Gielski w Poznaniu zatrudniają około 350 osób. Spółka ma zostać połączona z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi serwisującymi czołgi i pojazdy pancerne.
3: To są aktualności jedynki.
0: Zwrócenie uwagi na trudny los bezpańskich zwierząt. To był cel protestu Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt w Polsce. Jego uczestnicy maszerowali wczoraj ulicami 15 miast w Polsce. Organizatorka protestu w Katowicach, Barbara Gaudy-Krupińska, powiedziała, że sprawa bezpańskich zwierząt to duży problem w skali całego kraju.
4: Szacunkowo podaje się, że około miliona zwierząt w Polsce jest bezdomnych, z czego większość są to koty, które są jakby takimi pariasami systemu. Część schronisk dla bezdomnych zwierząt nie przyjmuje na przykład w ogóle kotów. My w tym momencie skupiamy się głównie na zwierzętach towarzyszących, psach i kotach, bo to one wypełniają schroniska.
0: Podczas protestu można było zapoznać się z działalnością Fundacji Prozwierzęcych i zaangażować się w pomoc na rzecz bezdomnych zwierząt. Na koniec Holandia i sposób na dzielenie się literaturą. Na ulicach miast i miasteczek stoją tysiące mini-bibliotek. Tworzą je mieszkańcy, aby przeczytane już książki oddać się w dobre ręce. Każdy, kto lubi czytać, najbliższą półkę z literaturą może znaleźć na specjalnej stronie internetowej albo na mapach w mediach społecznościowych.
5: Zamiast w bibliotece publicznej mieszkańcy osiedla New Sloten w Amsterdamie szukają perełek w tak zwanych mini-bibs. Na tej ulicy są trzy. Właściciele domów powiesili je dla nas wszystkich. Prawie co tydzień moje dzieci zaglądają do tej na rogu, aby znaleźć książki o zwierzętach. Sami też często zostawiamy na półce książki już przeczytane albo takie, z których nasze dzieci wyrosły. Mini biblioteki to stojące lub wiszące na ścianach domów szafki. W najmniejszych mieści się co najwyżej 10 książek. Te największe są wielkości przystanku autobusowego. Zgromadzono w nich nawet do 200 tytułów. Dokładną lokalizację mini bibliotek można znaleźć na specjalnej stronie internetowej lub na interaktywnej mapie w mediach społecznościowych. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Poranek, gdzieniegdzie z przymrozkami, na szczęście z każdą kolejną godziną będzie już coraz cieplej. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 11 stopni na Podlasiu do 20 na zachodzie kraju.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
7: Do rozmowy zaprosiłem multiinstrumentalistę Milo Curtisa, człowieka, który ma

0: wielki wkład w współczesną historię muzyki.
1: Na przełomie lat 60. 70. graliśmy muzykę, którą nazwaliśmy muzyką intuicyjną. Więc chodziło o to, żeby najpierw słuchać, a później grać. I oczywiście pełna improwizacja.
2: Wywiad Żyta. Dziś po 21 w Jedynce.
0: Serdecznie zapraszam, Remigiusz Grzela.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.

za całą wspaniałą aktorską, taneczną, wokalną karierę, za całokształt artystycznej pracy Fred Astaire nagrodzony był Oscarem. Astaire powściągliwie oceniał swój głos najwięksi kompozytorzy epoki: Gershwin, Berlin, Mercer, Cole Porter cenili jego wyczucie rytmu, pisali piosenki wyłącznie z myślą o nim. A w swoim czasie Fred Astaire rywali i rywalek miał wielu.

0: Gwiazdy czasów Freda Astera, The Andrews Sisters, Ray Noble, Billie Holiday, ikona musicalu Judy Garland i Bing Crosby. Największym rywalem Freda Astera był chyba Bing Crosby. Zaśpiewał najwięcej nagrodzonych Oscarem piosenek. Aster zaśpiewał tylko jedną oscarową piosenkę.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Wracamy do bliższych nam czasów, w których piosenki Freda Astera interpretowali Stacey Kent, Judith Owen, Jane Monahan, Michael Bublé i Robbie Williams.

0: Autopromocja.
1: Barytonem
2: i tenorem
1: zapraszamy Państwa
2: na dwa głosy
1: w rytmie rocka albo hip-hopu.
2: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
1: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
2: Paweł Sztompkę
1: i Marcin Kuse.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. W Polsce może wkrótce stacjonować więcej wojsk amerykańskich. Prezydent Donald Trump powiedział Polskiemu Radiu o możliwym przeniesieniu żołnierzy z Niemiec.
4: Zdaniem Jarosława Sellina z PiS-u Polska powinna wykorzystać taką okazję.
5: To jest zgodne z polskim interesem narodowym, jak najsilniejsza obecność amerykańska w Polsce.
6: Grzechem byłoby nie skorzystać z możliwości przejęcia wycofywanych z Niemiec 5000 amerykańskich żołnierzy.
4: Dodaje Błażej Poborze z Kancelarii Prezydenta. Barbara Oliwiecka z Centrum zwraca uwagę, że nie możemy dać się skonfliktować z europejskimi sojusznikami.
7: Wierzę, że znajdziemy rozwiązanie, że będziemy rozmawiać i ze stroną niemiecką, i ze stroną amerykańską w interesie Polski.
4: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba opowiada się za tym, aby w Europie, w tym w Polsce, wojska USA były jak najliczniejsze.
8: To również ma znaczenie dla planów ewentualnościowych, dla planów natowskich. Wojska amerykańskie również w Niemczech stanowią ważny element tego planu.
4: W ubiegłym tygodniu Pentagon poinformował, że planuje wycofać z Niemiec 5000 żołnierzy. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
3: Wielką fetą na placu przed węgierskim parlamentem zakończyła się inauguracja nowej kadencji Zgromadzenia Narodowego i wybór nowego premiera. Péter Modiar przemawiał nie tylko do posłów, ale i do Węgrów zgromadzonych przed gmachem parlamentu.
9: Péter Modiar zarówno w parlamencie, jak i przed nim mówił, że najważniejsze jest pojednanie. Zwrócił się do tych, którzy nie głosowali na jego partię. Powiedzcie im, że ten kraj jest również ich, bo należy do wszystkich, że oni też są potrzebni, bo każdy jest potrzebny i że razem odbudujemy Węgry, bo nie ma prawicy, nie ma lewicy, są tylko Węgrzy. Powiedział Modiar. Razem z nim na placu było 140 reprezentantów partii TISO w parlamencie. Świętujemy teraz, ale od poniedziałku czeka nas mnóstwo pracy. Jestem bardzo szczęśliwa, że otrzymaliśmy tak wielki mandat od narodu. Powiedziała

0: Polskiemu Radiu posłanka Wiktoria Sztrąpowa. W nadchodzącym tygodniu deputowani rozpoczną przesłuchanie kandydatów na ministrów rządu Pétera Modiora. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Panująca w polskich lasach susza jest bardzo groźna, ostrzegają leśnicy. Wilgotność ściółki wynosi zaledwie kilka procent. Miało to wpływ na rozprzestrzenianie się ognia w Puszczy Solskiej. Po zimie w lasach jest brak retencji, tłumaczył w TVP Info Mariusz Kieczyński z Lasów Państwowych w Lublinie.
2: Na Lubelszczyźnie od czasu, kiedy znikł śnieg, kiedy mieliśmy pół metra śniegu, do dzisiaj praktycznie nie spadła ani kropla deszczu, więc w lasach jest bardzo, bardzo sucho, ale również rolnicy to odczuwają, więc myślę, że wszyscy użytkownicy środowiska naturalnego, czy to rolnicy, czy leśnicy, odczuwają ten sam problem.
1: Pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie strawił około 500 hektarów lasu. Strażacy wciąż dogaszają niektóre miejsca.
3: To są aktualności jedynki.
1: W nich teraz Litwa, która jako drugi po Polsce kraj Unii Europejskiej podpisała umowę SAFE. W jej ramach do Wilna trafi prawie 6,5 miliarda euro.
4: Szef litewskiego resortu obrony Robertas Kaunas mówił, że środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozwój wojska. Mechanizm SAFE daje nam elastyczność, gdyż zmieniająca się sytuacja geopolityczna pozwala nam nieco dostosowywać budżet do nowych zagrożeń. Unijny komisarz do spraw obronności Andrius Kubilus podkreślał, że program SAFE wzmacnia przede wszystkim całą wschodnią granicę Unii Europejskiej. Flanka wschodnia broni całej Europy, dlatego potrzebuje ona solidarności i europejskiego wsparcia finansowego. SAFE jest właśnie wyrazem takiej solidarności. W ceremonii podpisania umowy wziął też udział Piotr Serafin, unijny komisarz odpowiedzialny za budżet.
5: Z Wilna popłynął sygnał jedności, gotowości do wspólnej pracy na rzecz bezpieczeństwa i obrony.
4: Pierwsza transza w wysokości prawie miliarda euro ma trafić na Litwę w ciągu 3 miesięcy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Na koniec powracamy do kraju. Nasi na boisko, ścieżka rozwoju młodych piłkarek i piłkarzy. To nowy program Ministerstwa Sportu i Turystyki wspierania dzieci i młodzieży w sporcie. Głównym celem programu z budżetem prawie 29 milionów złotych jest pokazanie młodym osobom, w jaki sposób mogą stać się reprezentantami Polski, wyjaśnia minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
6: Przede wszystkim chodzi o to, aby rzeczywiście promować działania, które właśnie powodować będą to, że klubom sportowym, klubom piłkarskim będzie opłacało się inwestować w naszych reprezentantów. My inwestujemy tam, gdzie jest najlepszy proces szkoleniowy, czyli centralne ligi juniorów i juniorek. Pieniądze idą tam, gdzie kluby najlepiej szkolą.
1: Ministerstwo Sportu stawia też na infrastrukturę. Program Szatnia na Medal to możliwość uzyskania dofinansowania na zbudowanie lub zmodernizowanie wspomnianej szatni. Chodzi o to, by młodzi piłkarze od początku gry mieli odpowiednie warunki do treningów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Niedziela będzie pogodna w większości regionów. Przelotne opady deszczu możliwe na północnym wschodzie. Na termometrach przeważnie kilkanaście stopni, od 11 na Podlasiu, około 18 w centrum, do 20 na zachodzie. Ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 1005 hektopaskali.
3: Jedynka. Polskie Radio.
7: Komunikat nadawcy.
8: Szanowni słuchacze, uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12 maja w godzinach od 9 do 19 program Pierwszy Polskiego Radia nie będzie odbierany na falach długich. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do słuchania jedynki na falach ultrakrótkich w technologii DAB+, aplikacji mobilnej i na stronie jedynkapolskieradio.pl.
7: Komunikat nadawcy.
3: Kiermasz pod kogutkiem. Magazyn Kultury Ludowej.
9: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Patrycja Cisz. Zapraszam na spotkanie z kulturą tradycyjną, fascynującymi kobietami i majem. To miesiąc szczególnie poświęcony kobietom i budzeniu się natury do życia.

W falcie łąki umajone zagrała orkiestra podróżniacy. Sama nazwa tego miesiąca, maja, pochodzi od rzymskiej bogini Mai, patronki płodności i przyrody, i od łacińskiego słowa maius. W Polsce maj jest poświęcony także najważniejszej w tradycji kobiecie, Matce Bożej, co nadaje miesiącowi silny wymiar kobiecy. Dlatego w kiermaszu pod Kogutkiem dziś gościć będą tematy kobiece, pieśni i piosenki śpiewać będą kobiety, a gościniami także będą kobiety. Czeka nas bardzo kobieca audycja. A co przygotowałam dziś dla Państwa? Odwiedzimy w Jastrzębiu Zdroju niesamowitą kobietę, byłą sztygarkę, jedną z nielicznych rzeźbiarek w graficie, Teresę Makarę. Porozmawiamy o jej pasji rzeźbienia i jej drodze do tworzenia w tym nietypowym materiale, jakim jest grafit. Ponadto o roślinach w kulcie maryjnym opowiedzą Małgorzata Sąsiadek Szczyrbowska i Elżbieta Skrzymowska. A sam kult maryjny na pograniczu laskośląskim przedstawi dr Marcela Szymańska. Maj to także nabożeństwa majowe, zwane majowymi lub majówkami, w zależności od regionu. Pieśń śpiewaną podczas nabożeństw majowych w miejscowości Studzian w Przemyskiem zaprezentuje zespół Kresy z Przeworska.

0: Cześć, jaką od początków dziejów Kościoła wierzący oddają Najświętszej Maryi Pannie, ma nie tylko specyficzny charakter, lecz także długą tradycję. Kult Matki Bożej był i nadal jest bardzo żywy. Co można zobaczyć, szczególnie w tym miesiącu, przy przydrożnych kapliczkach. W polskiej pobożności i obyczajowości majowe dni w sposób szczególny poświęcone są właśnie osobie Maryi. Jej cześć oddawano już od IV wieku. W świecie chrześcijańskim właśnie w średniowieczu okres ten przeznaczano Bożej Rodzicielce. Jak wygląda oddawanie czci Matce Bożej na polskich Morawach? O tym dr Marcela Szymańska.
1: Na polskich Morawach, muszę tutaj bardzo mocno zaakcentować, od dawna w szczególny sposób czci się Matkę Bożą. My ją nazywamy Panenką Maryją. I nasi autochtoni z takim wielkim pietyzmem odmawiają w Gwarze Morawskiej pozdrowienie anielskie.
2: Zdrawaś Maryjo, miłości pełna. Pan z Tobą pożegnana, z Ty mierzysz żenami i pożegnany owoc żywota Twego. Jezus, Święta Maria, Matko Boży, proś za nas grzeszne teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Licznie też mieszkańcy biorą udział w obchodach uroczystości, świąt i wszystkich wspomnień maryjnych w roku liturgicznym. Dodam jeszcze, że w niektórych parafiach przedstawicielki najstarszego pokolenia przed każdą poranną mszą świętą odmawiają różaniec w trzech językach: w polskim, niemieckim i dziesiątkę w morawskim.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie zaś te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Jezu, na niebesy poświęcy no Twe, przyjdź królestwo Twe, bądź wola Twa, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba zdejszyj nam jeść, a odpuść nam nasze winy, jako i my odpuścimy naszym winnikom. A nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrawaś Maryja, miłości pełna, Pan z Tobą, pożegnana naś Ty między nami, a pożegnany pro żywota Twego Jezus, krzyżowany, Święta Maryja, Matko Boży, proś za nas grzeszny, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrawaś Maryja.
1: Natomiast w maju i w październiku mieszkańcy uczestniczą w nabożeństwach majowych i różańcowych i bardzo mocno najstarsze pokolenie zachęca dzieci do udziału w tych nabożeństwach. W ostatnich latach zaobserwowałam, że w większości parafii zawiązują się, tworzą się wspólnoty żywego różańca. To jest też nowa tradycja, nowa praktyka. Każda taka wspólnota liczy 20 członków. Zwykle są to członkinie, kobiety, i one mają swoją zelatorkę, która kieruje tą grupą. I przedstawicielki tych róż różańcowych codziennie przez cały miesiąc odmawiają jedną z tajemnic różańca. Z tego, co udało mi się pozyskać informacje, najczęściej są to modlitwy za dusze cierpiące w czyśćcu. W dwóch parafiach pogranicznych dodatkowo działa wspólnota Dzieci Maryi.

0: nazywana Marianki. Tutaj z kolei do tych wspólnot należą młode dziewczęta, które, jak to jedna z sióstr zakonnych tłumaczy, które chcą żyć duchem maryjnym, no i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.
1: Matko, dobre rady, oroduj za nas, u synaczka swego przyjmuj się za nas. To jest koronka, nie?
0: Warto też dodać, że wśród najstarszego pokolenia zachowała się dobra znajomość pieśni morawskich poświęconych Maryi, a to właśnie dzięki modlitewnikowi, który w oryginale brzmi upylny kancjonal, prolit morawski w pruskim szlesku. Tłumacząc na język polski, to jest kompletny kancjonał dla ludu morawskiego w pruskiej części archidiecezji ołomunieckiej. To jest modlitewnik, który został wydany na początku XX wieku przez ówczesnego proboszcza parafii borucińskiej, księdza Józefa Chlubka. I on przez historyków właśnie nazywany jest budzicielem morawskim.
1: Ciotka Florentyna miała też kancjonał taką okładką, ale ona już nie miała tego dodatku, co ta ciotka Mektylda. Sławna Matko Spasiciela, o to chcę da, Rodzico Odkupiciela, ale to nie wiem, kaj to je.
2: To rzekaliście po morawsku od powojnia aż do?
1: Aż przyszli ksiądz Wolik. Aż Wolik przyszli, nie? Tak mi duch powie. Ale jeszcze za Wolika też my jeszcze śpiewali.
0: I z tego właśnie modlitewnika, z tego kancjonału czerpiemy wiedzę na temat tych pieśni morawskich. Z tych najpopularniejszych warto wymienić kilka, które są znane do dnia dzisiejszego. Mam tutaj na myśli Pozdrawena bądź Kralowno, O kraso morawskie zemi, Pod twój płaszcz se uciekamy, Maci Pane Przeswata, czy Maciczka Panenka Maryja po świecie chodziła, bądź też Bądź od nas pozdrawena Maryjo. To są te najbardziej charakterystyczne pieśni morawskie, które jeszcze funkcjonują podczas nabożeństw majowych.
1: Zdrawaś Kralowno, Matko Miłosierdzia, żywocie słodkości, nadzieje nasze. Bądź zdrowa, kto wywołamy wygnani synowie Ewy. Tobie wzdychamy, kajcy płaczy, stumto se łzawy udoli. Protoś o rodownice nasze, obraź nam swe miłosierne oczy. A Jezus, który jest pożegnany nam po tym toputowaniu, każ miłościwa, oprzewieciwa, oprzesłatka Panna Mario.
3: Usłyszeliśmy morawskie pieśni maryjne wykonane przez Annę Stuchłę z Bolesławia. Te pieśni zarejestrowane zostały przeze mnie w mojej rodzinnej wsi ponad 7 lat temu. Pieśni pochodzą z morawskiego śpiewnika i modlitewnika Upylny Kancjonał. Usłyszeliśmy także różaniec odprawiany po morawsku przez wiernych w kościele w Borucinie. A o kulcie maryjnym na pograniczu laskośląskim opowiadała dr Marcela Szymańska.
4: Kiermasz, podko.

0: Pieśnię zalotną w rajskim ogródku rosła lilia wykonała Bronisława Chmielowska. Lilia była symbolem czystości, niewinności, połączonej z chwałą, majestatem i niebiańską szczęśliwością. Ludowo nazywana była, tak jak w pieśni, którą przed chwilą usłyszeliśmy, lilią lub lelują. A czy wiedzą Państwo, że koniczyna to kądziołka Matki Bożej, a dziurawiec nazywany był jej dzwonkami? Na polskich łąkach są też jej trzewiczki, rękawiczki, torebeczki, sukienki, naparstek, a nawet krew i łzy. Kult maryjny w Polsce to nie tylko piękne modlitwy śpiewane przy przydrożnych kapliczkach. To całe bogactwo ziół, krzewów i kwiatów, które nazywane były przez ludzi odniesieniami do Matki Bożej. Bo wszędzie widzieli jej ślad i jej obecność. Opowiadają Elżbieta Skrzymowska i Małgorzata Sąsiadek-Szczerbowska.
1: Majowe rośliny
0: w kulcie maryjnym.
1: Rośliny od zarania dziejów towarzyszą człowiekowi. Są blisko, otaczają nas. Dają nam pokarm, schronienie, okrycie, lekarstwa. Również doznania estetyczne. Kultura chrześcijańska nie mogła być w tej mierze odosobniona, dlatego rośliny wpisały się również w chrześcijaństwo. Z roślinami silnie związany jest kult maryjny, choć w pierwszych stuleciach starano się nie ubóstwiać Maryi, aby uniknąć wielobóstwa, bo Słowianie jednak mieli wielu bogów, a religia chrześcijańska chciała się skupić na tym jednym, dlatego na początku ta Maryja była troszkę odsunięta, nie mówiono o niej jako o Matce Boskiej, ponieważ to już w jakiś sposób ją uświęcało. Natomiast potem faktycznie ten kult maryjny się bardzo rozwinął. Była ona głównie czczona ze względu na swoją czystość, na swoją niewinność, ale również na macierzyństwo. Takim bardzo silnym symbolem macierzyństwa jest drzewo, biblijne drzewo życia. I tutaj się idealnie chrześcijaństwo wpisało w dawną tradycję słowiańską, ponieważ Słowianie czcili drzewa i takim jednym z najważniejszych drzew była lipa. Nawet miesiąc lipiec wziął nazwę swoją od momentu zakwitu lip. I lipa też stała się takim najważniejszym drzewem w kulcie maryjnym. Jest to drzewo, które rodzi owoce dobre, przydatne, ponieważ właśnie kwiaty, owoce lipowe były wykorzystywane. No i bardzo dobrze się to wpisuje w Chrystusa, który jest owocem najlepszym, najważniejszym. I dlatego ta Maryja była wiązana z lipą. Wierzono nawet, że Matka Boska mieszka w lipie, dlatego w lipy nigdy piorun nie trafiał, co po niektórzy nawet wierzyli, że w czasie burzy warto pod taką lipą się schować. Bardzo istotne było też podkreślenie tej niewinności i czystości Matki Boskiej. Gwiazda.

i czystość symbolizuje kolor biały, stąd najczęściej przedstawiano Maryję w białych szatach i w otoczeniu kwiatów, które kwitną na biało. Taką najważniejszą rośliną, najważniejszym kwiatem, który symbolizuje Maryję, jest lilia biała. Jest to roślina, która dla Polski nie jest rośliną rodzimą. Ona pochodzi z Bałkanów i już wiele odniesień biblijnych i opisów traktuje się, że na pewno chodzi o opis białej lilii. Nawet samą Maryję nazywano lilią, to zwłaszcza w polskich pieśniach maryjnych i liturgicznych ma duże odzwierciedlenie, ponieważ w wielu pieśniach nazywa się Maryję lilią i taką bardzo znaną pieśnią jest na przykład pieśń Zawitaj Królowo Różańca Świętego, gdzie w drugiej zwrotce mamy tekst Najśliczniejszy kwiecie lilio, Matko Różańcowa Maryjo. Jest też znana tradycyjna kolęda Rozkwitnęła się lilia w kontekście narodzenia Pana Jezusa. Maryja w momencie, kiedy urodziła Jezusa, to jako piękny kwiat rozkwitła.

0: Dodatkowo takimi kwiatami białymi, wiązanymi z czystością, były stokrotki, które są bardzo popularne, wszędzie rosną właściwie przez cały rok. Nazywane są kokoszkami, wojcieszkami, sierotkami, a nawet gęsimi pępkami. Bogactwo nazewnictwa sugeruje, że były bardzo popularne, bardzo łatwo dostępne. Wykorzystywano w tym kulcie maryjnym również przebiśniegi, jak i konwalie.
1: Jakie były te drużbeczki?
2: Miesiąc maj jest takim najbardziej maryjnym miesiącem, ponieważ mamy wtedy zarówno nabożeństwa majowe, jak też dzieci przystępują do pierwszej komunii świętej. Więc tradycja plecenia wianków dla dziewczynek czy robienia bukiecików wykorzystywała ta tradycja, te białe kwiatki, które symbolizowały czystość, niewinność i tutaj też chodziło o niewinność tych dzieci, że one z tym czystym sercem przyjmują pierwszy raz Pana Jezusa. I co ciekawe, że w kulcie tych kwiatów maryjnych nie zwracano uwagi często na toksyczność roślin, co w innych przypadkach związanych z jakimiś wierzeniami magicznymi. Często jednak te rośliny, które były trujące, były traktowane jako takie diabelskie rośliny. Natomiast w kulcie maryjnym spotykamy rośliny, które mimo swoich trujących właściwości no były czczone. Tak? Tam bardziej chodziło najczęściej o kształt kwiatów. Takimi właśnie trującymi roślinami, które są związane z kultem maryjnym, są konwalie i tojat. Z konwalią związana jest legenda, kiedy zdejmowano Chrystusa z krzyża, Matka Boska zapłakała nad swoim synem i tam, gdzie upadły jej łzy, wyrosły konwalie. Wierzono więc właśnie, że konwalie to są, mówiono też tak na konwalie, łzy Najświętszej Panienki czasem w tych tradycyjnych nazwach. Więc tu nie przejmowano się tą toksycznością roślin, bardziej chodziło o jakieś legendy i o sam kształt kwiatów. I bardzo ciekawa legenda i podanie takie jest związane z rośliną stojadem mocnym, który jest jednym z najbardziej toksycznych roślin w naszym kraju. Wiedza naukowa mówi, że już dawka taka między 2 a 5 mg spożycia akonityny, to jest ten najbardziej trujący alkaloid w tojadzie, jest dawką śmiertelną. A była też to roślina związana z kultem maryjnym.
0: Tojad mocny był bardzo dobrze traktowany, ponieważ wierzono, że Maryja uciekając przed Herodem do Egiptu miała bose i poranione nogi. Widząc to, te krwawiące stopy, tojad ulitował się i podarował jej swoje kwiaty, które mają taki kształt bucika. I te kwiaty w tamtych czasach były szare. Wierzono, że kolor tych kwiatów był szary i z wdzięczności Matka Boska sprawiła, że one zrobiły się ciemno-niebieskie, bo ten niebieski kolor, taki delikatny niebieski, jest również związany z Matką Boską i w średniowiecznych pieśniach nawet Maryja jest nazywana modrym fiołkiem, więc tutaj ten niebieski, fioletowy kolor też się pojawia.

0: sprzętach domowych, ponieważ było to piękne i wzbudzało też miłość i było takim czysto estetycznym doznaniem. Wierzono, że krople rosy, które się zatrzymywały w tym kwiecie, to były łzy wylane przez Matkę Boską nad ludzką nędzą.
1: Jest w tym nazewnictwie pragnienie wyrażania wiary i ufności ludu dla Matki Boga. To nic, że rośliny te rosły na ugorach, przy drożach, nad rowami czy w lesie, że jedne były piękne, inne skromne i niepozorne. Wszystkie należały do Najświętszej Maryi Panny. A my teraz nieco zmieniamy klimat, bo przenosimy się na Śląsk i do kopalni, gdzie wbrew pozorom pracowali nie tylko mężczyźni. A zanim zaczęła się szychta, to na tą szychtę trzeba było wstać.

0: Zagrała nam kapela Fedaków, a zaśpiewała Iga Fedak. A już teraz czas na spotkanie z kobietą niezwykłą, sztygarką Teresą Makarą, rzeźbiarką w węglu, a przede wszystkim w graficie, którą odwiedziłam z mikrofonem w Jastrzębiu Zdroju.
1: To jest pisanka, będzie z grafitu. I to jest właśnie z takiego wałka, ucięty kawałek. I teraz, żeby powstawała taka pisanka, no to ją trzeba opracowywać, prawda? Mhm. Więc najpierw trzeba doprowadzić do takiego kształtu zbliżonego do jaja. Tu już są nacięcia wstępne, prawda? A teraz jeszcze, więc jeszcze jest dużo tej obróbki i proszę zobaczyć, normalnie piłką do metalu tniemy, nie? Nadaję temu, bo ręcznie to jest jeszcze za dużo roboty. I to trzeba poobcinać, żeby ile największych elementów jeszcze się da, to lepiej mechanicznie. No można robić jakimiś, powiedzmy, szlifierkami, ale to jest straszny kurz, to tak pyli. A potem takie rzeczy obrabia się dłutem, już potem ręcznie.

0: Oczywiście, że niektóre rzeczy to też proszę posłuchać, popatrzeć, jak to wygląda. Też nad czymś podłożyć. Jest młotek, dłuto i tylko, że wtedy trzeba jakieś zrobić takie, bo ucieknie, bo to ucieknie, prawda? Więc albo na kolanach wręcz to kładę i pobijam i to też
1: odskakuje.
0: Prawda? Mm-hmm. Tak, tak. I z dłutem jest o tyle niebezpiecznie, że gdyby chcieć jakiś taki większy, szersze dłuto i większy kawałek, może za dużo odpaść. Prawda? Więc taka wstępna obróbka na tej zasadzie, że ja to robię brzeszczotem, jest, no po prostu jest, no, o, to się skrobie. Po prostu się ucina na razie i tak dalej. Grafit był przypadkiem, bo ja od dzieciństwa miałam takie zdolności. Mama to bardzo szybko podtrzymywała, hołubiła we mnie. W szkole wiadomo, w klasie na plastyce to od razu widać, które dziecko ma jakiś talent w tym kierunku. Także i nauczyciele zwracali uwagę. I kiedyś miałam, pani z plastyki była bardzo taka kreatywna i kazała przynieść mydło i jakiś tam scyzoryk. I żeby tam coś wyrzeźbić, nie? No i ja w tym mydle wyrzeźbiłam głowę taką ludzką, nie? I pani to od razu wzięła na wzór do pokoju nauczycielskiego, bo to stało. I na przykład ja wtedy zauważyłam, bo rysować rysowałam postacie, zwierzęta, bo wychowywałam się na przedmieściach, gdzie były kury, koń, krowy, barany, psy, koty. Także te wszystkie rysunki zwierząt dla mnie były normalne. No i wiadomo, z ciasta na pierogi robiłam zwierzątka, które się tam przypiekało na blasze. Także mama i z plasteliny. Plasteliny nie było aż tak, no bieda była, żebym nie wiadomo ile, bo jedną paczką plasteliny musieliśmy się wszyscy w rodzinie podzielić. I potem to mydło było takim odkryciem, że zrobiłam tą ludzką głowę, taką fryzurę pani tamtego. I wtedy właśnie mnie to zainteresowało, że tak sama taką refleksję miałam, że no coś w tym jest i lubię to robić. Robi się to po prostu ręcznie, dlatego muszą być rękawice i zeskrobuje się. I to jest zupełnie inny odgłos wtedy. To już jest, o.
1: I mięciutko wchodzi.
0: I tak, ostre dłuto. I wtedy już widzi się tą strukturę, taka błyszcząca, prawda? Ale to powolutku idzie, więc najpierw wstępnie muszę obrobić to jajo. Potem można to papierem ściernym wygładzić. To jest dużo roboty, zanim powstanie kształt tej pisanki, a dopiero potem na gładkim elemencie, jak już będzie cały kształt nadany, dopiero będę wyznaczać emblemat, który ma być, tu właśnie będzie akurat godło Jastrzębia i Jastrzębie Zdrój, moje miasto, taki napis, który będzie okalał. Także, no i mam zamiar, już obiecałam, że to do Muzeum Jastrzębskiego pójdzie, tylko jeszcze nie wiem, na które święta zdążę to zrobić, tak?
1: Na przyszłoroczne na pewno.
0: Myślę, bo na te nie zdążyłam. Parę rzeczy chciałam bardzo, ale miałam problemy. No to niestety, ale to jest długa praca. To jest koło miesiąca, tak po 2 godziny dziennie to się koło miesiąca takie robi, nie? Żeby to przygotować. Więc to są mozolne, długie prace. Tutaj jest do pokazania, dałam, przyniosłam. To już jest gotowy, z grafitu, skarbni. Taka miniaturka skarbnika, bo te, które robiliśmy, które w muzeum jest, to są 2 razy większe. A ten był potrzebny na taki, myśmy nazywali go miniaturką, jak bryloczek, że jak komuś dać coś małego, coś niedużego, to właśnie taki mały. I to jest oryginał, z którego była robiona forma i było na ten sam wzór były odlewane. No i także to jest takie, tu jeszcze potem było taki wypłaszczony fragment, że można było coś napisać jeszcze, tu było KWK Jasmos wtedy, albo była przyklejana, że można tutaj miejsce na przyklejenie tabliczki jakiejś okolicznościowej i taki, tutaj jest mój znak firmowy, także i to taki skarbniczek i to jest oryginał wydłubany ręcznie przeze mnie, taki jest.
2: I potem przez całe życie to się tam toczyło. Mama bardzo chciała, żebym szła na Akademię Sztuk Pięknych, ale nie było wtedy to takie popularne. Zresztą byliśmy z rodziny rolniczej, robotniczej.

0: Potem daleko od większego miasta, żadnych kursów, żadnego takiego obycia, co trzeba przygotować i tak dalej. Nawet nauczyciele nie byli jakby zainteresowani, albo myśmy nie pytali ich, co trzeba zrobić, żeby dostać się na takie studia, prawda? A ja to w ogóle myślałam, że to jest historia sztuki, że to jest właśnie ten kierunek, a to nie o to chodziło, nie? Teraz dopiero po latach, potem dopiero uświadomiłam sobie, że to są zupełnie inne uczelnie. Ale ta nieświadomość wpłynęła na to, że nie szłam dalej. A poza tym potem wyobrażałam sobie, że no to już były czasy, żeby być jakby samodzielną w życiu, nie? No więc czy można wyżyć z pracy artystycznej, nie? Że jednak zawód zawodem, a to co artystyczne, no to tak jakby na innej zasadzie.
1: No i śląski pragmatyzm.
0: Tak, tak. No ale ten śląski nabyty, bo ja typowo ze Śląska nie jestem, bo myśmy jesteśmy tymi ludźmi, co przyjechaliśmy za chlebem na Śląsk, także że to taka historia, ale cały czas w grupie tam ludzi się obracaliśmy, ale nie było nikogo znajomego, który by jakby pokierował. No i skończyłam w końcu Politechnikę Śląską, także studia typowo techniczne. Ale ten talent się tam pojawiał, to tam, jakieś plakaty, czyli to gdzieś się powiela i potem, jak już pracowałam na kopalni i pojawiały się te rzeźby zrobione w graficie, puchary, ja potem tak patrzyłam z zainteresowaniem, zresztą mama też pracując na kopalni, ja jeszcze uczyłam się, to wiedziała, że są takie osoby, które robią w graficie, które robią puchary, nie? I mówi, że są takie osoby i że się artystycznie po prostu wyrażają, nie? A ja ciągle nie wiedziałam, ciągle nie umiałam, nikt mi po prostu nie pokazał, nie wprowadził w te grono, ale przyszedł ten moment, czyli coś jest zawsze po coś. Była potrzeba na zakładach, takie osoby były bardzo potrzebne, bo to tworzyło zestaw takich gadżetów górniczych, nie? I było to bardzo popularne dla ludzi, którzy odchodzili na emeryturę, żeby mieć jakąś pamiątkę po pracy, dla dyrekcji, żeby były pamiątki dla delegacji, które przyjeżdżały. Albo jak dyrekcja czy te osoby wyjeżdżały gdzieś i też z sobą jakiś upominek, nie? Więc te rzeczy były bardzo potrzebne. I zakład pracy ponosił ten koszt tego materiału, który nie był aż taki wysoki, jak prędzej, żeby tą osobę w swoich zasobach mieć. A jak tu sama pani widziała, brudno, ciężko, więc musi być to warsztat, to nie może być biuro, to musi być naprawdę warsztat ukryty trochę między innymi budynkami, żeby to nie było, bo to zawsze było takie trochę z tyłu. No. To na wielu zakładach funkcjonowało, nie mówiło się o tym głośno, bo te osoby zawsze były gdzieś tam utajnione, za zgodą oczywiście władz zakładu, ale nie pokazywało się tych osób, nie? Dopiero jak ktoś odchodził na emeryturę, dopiero jak ktoś, powiedzmy, zrezygnował, dopiero, bo tym nie wypadało się chwalić na zasadzie takiej, że kopalnia nie jest od rzeźbienia, nie? No. No, teraz mogę tak powiedzieć, bo już jestem poza tym. Poza tym w tej chwili już chyba nie słyszałam, żeby gdzieś na jakiejś zakładzie było to tak prowadzone. No i proszę jeszcze sobie wziąć do ręki teraz to.
2: Teraz ten kawał?
0: To, no, jest.
2: Jest waga.
0: Prawda? Jest waga. I to jest tak wysokość powiedzmy 15 centymetrów, a waży prawie kilogram, nie? Także jest co, nie? No i brudzi cały czas, bo to jest grafit ten, który jest w ołówkach, nie? To jest właśnie ten grafit, którego znamy z ołówków. No i tu są jeszcze potem takie, jak miałam zajęcie z ludźmi, którzy chcieli troszeczkę przeżyć jakąś przygodę z grafitem, tu są takie małe kawałki, których właśnie można sobie spróbować, ile trzeba siły, żeby powiedzmy naciąć jakąś kreskę, zrobić rysunek i...
2: Mogę spróbować?
0: Tak, oczywiście.
2: To odłożę.
0: Proszę bardzo, właśnie
2: mikrofon?
0: Dlatego...
2: O.
0: No, właśnie...
2: Mam rękawiczki. No faktycznie.
0: Tak.
2: I jeszcze prosto, żeby to...
0: Tak. Więc to jest żmudna robota. Jest na przykład dłutko, które okrągło, tylko też ono łatwo nie wyjdzie, bo trzeba się
2: wbić,
0: zaprzeć, ale ten rowek już jest okrągły. Tylko, że to jest trochę za grube i że naprawdę

0: już jak wstępnie jest wyrobiony rowek na przykład i to wtedy nim pozwolić, żeby obrobił te ścianki. O, jak już od zera to źle się tym robi, ale jak już jest wstępnie, to po prostu tym się wygładza ten promień tego, ale...
1: Mogę zobaczyć ten zrobkiem?
0: Tak, tylko...
1: No, jest trudniej, trzeba wstać.
0: Tak, tak. I one wymagają naprawdę siły. Siły fizyczne i teraz potem, już jak jest wszystko przygotowane, to żeby zrobić rysunek, drobniutkimi dutami się potem robi takie szczegóły, ale to już jest przyjemność. To już jest potem naprawdę dopiero wtedy...
1: Po skarbniku, że
0: no, tak.
2: Może jeszcze wrócę do tego, może się przekonam. Także... Bardzo dużo, nikt by nie zliczył, ile rzeczy po prostu jest w świecie. W świecie, w Polsce, między ludźmi. Teraz jak tak z kimś się rozmawia, to się, a u mnie w domu jest coś tam, nie? Ktoś tam mówi, a tam, bo tata dostał, jak odchodził na emeryturę. Ktoś gdzieś tam przywiózł z jakiegoś wyjazdu, nie? Że to jest po ludzkich domach i są jako pamiątka po rodzicach. No i ten szacunek do tych rzeźb jest, nie? Jest to fajne.
3: O swojej pasji rzeźbienia, szczególnie w graficie, opowiadała sztygarka Teresa Makara. Pracę pani Teresy można podziwiać w wirtualnej galerii artystów sztuki węgla na stronie harmonicznychaos.pl. Można także uczyć się pod jej okiem rzeźbienia, między innymi w graficie. A my powracamy do Warszawy.

0: Zagrali dla nas Justyna Jary i Elegancka Kapela. To zdobywcy m.in. nagrody radiowej Jedynki w ubiegłorocznym konkursie Nowa Tradycja. Przypomnę, że nasze wielkie folkowe święto rozpoczyna się już 21 maja w czwartek o 18 w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie, koncertem inaugurującym Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Na tym koncercie zagrają Chrajbery, a także wspomniana Justyna Jary i Elegancka Kapela. Jeśli chcą Państwo być wtedy z nami, także fizycznie, w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie, proszę wysyłać do nas zgłoszenia pod adresem rckl@polskieradio.pl. Chętnie wpiszemy Państwa na listę uczestników tego koncertu. A jeśli nie będą mogli być Państwo fizycznie w studiu imienia Władysława Szpilmana, to transmisja koncertu Justyny Jary i Eleganckiej Kapeli również w czwartek 21 maja od 20.10 na antenie Jedynki. A dzisiejsze spotkanie zakończę nawiązaniem do kolejnej piosenki Justyny Jary i Eleganckiej Kapeli, którą to piosenkę za moment usłyszymy. Bo kiedy mai się mai, to wszystko jest prostsze, szanowni Państwo. Dobrego kolejnego dnia maja życzy Patrycja Cisz.
1: Halina się budzi o 5:00.

0: Co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
2: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska, zapraszam. To pierwsze dzisiaj informacje z dróg. Przed drugą zakończyły się prace służb między węzłem Lublin-Felin a Lublin-Zadębie na S17. To nitka prowadząca do Świdnika, gdzie jeszcze wczoraj doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i zablokowany był prawy pas ruchu w kierunku do Rochuska. Ruch odbywał się lewym pasem. W tym momencie wspomniany odcinek S17 jest już przejezdny. Od samego rana wszystkie trasy w Polsce są drożne. Nigdzie nie tworzą się utrudnienia, także na tych odcinkach, na których zazwyczaj macie Państwo problemy z płynnym przejazdem. Mowa o obwodnicy Krakowa, odcinku autostrady A4 łączącym Kraków z Katowicami. Czysto jest także w samej aglomeracji śląskiej, przejezdna również S8, która prowadzi przez Warszawę. Dzisiaj od godziny 8 do 18 służby będą wykonywać pracę na 4-kilometrowym odcinku S7. Do wieczora mogą występować zwężenia jezdni na pasie prawym, jak i lewym w obu kierunkach. Na tej samej trasie ekspresowej i również do wieczora częściowo zajęty będzie węzeł Elbląg Zachód do węzła Żuławy Wschód, gdzie trwają prace remontowe wiaduktu nad jezdnią prowadzącą do Gdańska. Zamknięty jest tam lewy pas oraz zjazdowy w kierunku Malborka. Odnośnie informacji jeszcze krótka informacja z trasy S7. Przypominamy, że tam na 26 kilometrze będą trwały prace. Natomiast numer do studia to 22 513 11 11. Pod tym numerem jak zawsze mogą Państwo zgłaszać informacje z dróg. Przypomnę raz jeszcze 22 513 11 11. Też przypominamy, że ten numer jest całodobowy i cały dzień można zgłaszać do nas informacje.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
0: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
1: To program, w którym...

0: Minęła szósta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Ważeński. Dzień dobry. Peter Modziar, nowym węgierskim premierem. Lider partii TISA zapowiada rozliczenia poprzedniej władzy. Sanepid potwierdza, jest pierwsza osoba w Polsce pod nadzorem z powodu hantawirusa.
1: Masz kontrolować swój stan zdrowia i być z nami w kontakcie.
0: Martwy wieloryb znaleziony na brzegu Bałtyku blisko ujścia Wisły. Jaki to gatunek, to wyjaśnią badania próbek DNA. To był historyczny dzień dla Węgier. Zmiana władzy w tym kraju stała się faktem. Węgierskie Zgromadzenie Narodowe wybrało Petera Modiara nowym premierem. Następca Viktora Orbana następnie złożył przysięgę. Ja, Peter Modiar, przysięgam, że będę wierny Węgrom i konstytucji. Będę przestrzegać przepisów prawa i dbać o ich przestrzeganie przez innych. Urząd premiera będę sprawować dla dobra narodu węgierskiego. Tak mi dopomóż Bóg. Peter Modiar przemawiał później w parlamencie, między innymi zapowiedział rozliczenia poprzedniej władzy. Ponownie wezwał prezydenta Tamasa Sulioka do dymisji. Podkreślił też, że będzie Węgrom służyć, a nie nimi rządzić. W ostatnich wyborach partia Modiara, TISA, wprowadziła do parlamentu 141 posłów, zyskując w nim większość konstytucyjną. Lada chwila ma przybyć do portu na Teneryfie. Do Kanaryjskiej wyspy zbliża się wycieczkowiec Hondius, na którym wykryto ognisko groźnego dla ludzi hantawirusa. 8 osób zachorowało, 3 z nich zmarły. Kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski. Polskie MSZ informowało wcześniej, że nie wymaga on pomocy medycznej. Tymczasem w naszym kraju jest pierwsza osoba objęta nadzorem epidemiologicznym w związku z ryzykiem zakażenia hantawirusem. Tę informację potwierdził główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
1: Ona się de facto obserwuje sama, czyli masz kontrolować swój stan zdrowia i być z nami w kontakcie telefonicznym, bo taka jest zasada. I gdy się coś medycznie, zdrowotnie z tą osobą działo, to oczywiście zgłasza się do specjalisty z kraju, gdzie jest, a my o tym wiemy.
0: Osoba objęta nadzorem mogła mieć kontakt z pasażerami statku wycieczkowego Hondius. Hantawirus najczęściej przenoszony jest przez gryzonie oraz kontakt z ich odchodami, śliną lub moczem.

0: Martwy wieloryb w wodach polskiego Bałtyku. Zwierzę w stanie znacznego rozkładu znaleziono na plaży w Mikoszewie na terenie rezerwatu Mewia Łacha. To okolice ujścia Wisły. Nie wiadomo, jakiego jest gatunku. Odpowiedź mają dać próbki DNA, które prawdopodobnie zostaną pobrane dziś. Kilkumetrowe zwierzę ma zostać zabrane z plaży. Sytuację utrudnia fakt, że martwy wieloryb leży zaledwie kilka metrów od ptasich gniazd. Na obecnie trwa okres lęgowy. 500 hektarów lasu spłonęło od wtorku w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Wcześniej straty szacowano na 300 hektarów. Strażacy wciąż dogaszają torfowiska w puszczy. Wkrótce sprawdzone tereny przejmie Nadleśnictwo Józefów, poinformował lubelski komendant wojewódzki Straży Pożarnej, nadbrygadier Zenon Pisiewicz.
1: Część terenu jest sprawdzana pod kątem możliwości przekazania służbom leśnym tego terenu, gdzie jest już zupełnie bezpiecznie. Natomiast tam, gdzie jest podłoże torfowe i gdzie tam może w dłuższej perspektywie gdzieś tam się pojawić płomień bądź zadymienie, będziemy to dozorować w tym momencie naszymi siłami.
0: Akcja gaśnicza w puszczy trwała od wtorku. Tego samego dnia rozbił się samolot biorący udział w akcji. Zginął 65-letni pilot. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia zagrożenia.
2: To są aktualności jedynki.
0: Napis Okupanci 45 na pomniku żołnierzy Armii Czerwonej w Bydgoszczy. Nieznany sprawca namalował go czerwoną farbą. Pomnik stoi na cmentarzu przy ulicy Artyleryjskiej. Są tam pochowani żołnierze, którzy brali udział w walkach o wyzwolenie Bydgoszczy w styczniu 1945 roku. Sprawę wyjaśnia policja. Diamentowa batuta, prestiżowa nagroda Polskiego Radia dla Wojciecha Rajskiego. Wybitny dyrygent i pedagog, wieloletni dyrektor Orkiestry Polskiego Radia, odebrał ją w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Uroczystość odbyła się podczas wyjątkowego koncertu Ludzie Orkiestry.
3: Diamentowa batuta trafia do artystów, którzy w szczególny sposób zapisali się w historii polskiej dyrygentury. Nagrodę Wojciechowi Rajskiemu wręczył redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher.
4: Dziś w roku ogłoszonym przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rokiem Polskiego Radia chcemy bardzo mocno podziękować maestro Wojciechowi Rajskiemu za jego pracę z i dla Orkiestry Polskiego Radia.
3: Maestro Wojciech Rajski nagrodę dedykował Orkiestrze Polskiego Radia.
5: Bez tej orkiestry nie było. Byłoby na pewno tej nagrody. Dyrygent sam nie znaczy nic.
3: Diamentowa batuta została wręczona po raz 14. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
2: Pogoda.
0: Dziś będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Więcej chmur i miejscami przelotny deszcz na północnym wschodzie, a po południu także na zachodzie kraju. Temperatura maksymalna od 11 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, do 20 miejscami na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie spadać.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
2: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza w Otwocku. W pozostałych miejscach kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 4% energii elektrycznej. Od 13 do 14 jest zalecane zwiększenie zużycia w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanego prądu. Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe, przeważnie średnie. W niektórych miejscach jest duże, w niektórych małe.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Minęła 6:10.
1: Familijna jedynka.
0: A w niej wita Państwa Mariola Orłowska. Dzień dobry. Bronił polskiej tradycji i tożsamości, praw człowieka oraz praw narodu. Bez jego realizmu politycznego, elastyczności i talentów dyplomatycznych trudno wyobrazić sobie społeczny zryw sierpnia 80. Ukoronowaniem jego życia stał się pogrzeb prawdziwie królewski. Był to pierwszy taki pogrzeb w PRL-u, zorganizowany ze wszystkimi honorami przysługującymi osobom pełniącym najwyższe funkcje państwowe. Mszy świętej przewodniczył specjalny wysłannik papieża, kardynał Agostino Casarolli. Trumnę ustawiono na katafalku okrytym amarantową materią. 45 lat temu, w maju 1981 roku, po ciężkiej chorobie zmarł prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński. Był to dramatyczny czas dla narodu. 13 maja dokonano zamachu na papieża Jana Pawła II, a w środowiskach solidarnościowych narastał społeczny niepokój. O tych wydarzeniach opowiemy Państwu po godzinie 7. Narratorem opowieści będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, historyk Kościoła. A teraz zapraszamy na kalendarz radiowy, który przygotowała Elżbieta Staniszewska, czyta Piotr Warszawski.
2: Pokój Tobie, Polsko!
3: Rozpoczynamy nasze obrady.
4: Good morning. The British ambassador in Berlin.
5: Dźwiękowy kalendarz jedynki.
6: Maj jest w Polsce tradycyjnym miesiącem przystępowania dzieci do sakramentu pierwszej komunii świętej. Do XIII wieku komunia była udzielana już niemowlętom, razem z przyjęciem chrztu. Ta praktyka jest utrzymywana do dziś w niektórych kościołach obrządku wschodniego. W kościele rzymskokatolickim podczas Soboru Laterańskiego, który odbywał się w 1215 roku, ustalono, że dziecko może przystąpić do spowiedzi i pierwszej komunii w wieku około 7 lat. 40 lat temu, 10 kwietnia 1986 roku, zmarła Anna Kamieńska, poetka, tłumaczka, krytyk literacki. Duży wpływ na jej zainteresowania wywarła przyjaźń

0: z księdzem Janem Twardowskim. To właśnie Annie Kamieńskiej zadedykował swój słynny wiersz „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. 80 lat temu, 12 maja 1946 roku, przyszły prymas Polski, ksiądz Stefan Wyszyński, przyjął na Jasnej Górze święcenia biskupie, obejmując urząd ordynariusza diecezji lubelskiej. Za swoją biskupią dewizę przyjął zawołanie Soli Deo, Bogu jedynemu. W zniszczonej wojną diecezji lubelskiej rozpoczął odbudowę struktur kościelnych i życia religijnego.
1: W czasie wizytacji parafii w Pianowie Lubelskim młodzież zawiozła mnie na cmentarz, bo tam leżało kilkaset zamordowanych rolników. Proszę księdza biskupa, my chcemy być bierzmowani tutaj, gdzie nasi ojcowie oddali życie za Polskę. No i rzeczywiście rozstawili się wśród tych grobów i nie bez małego trudu chodziliśmy tam i bierzmowaliśmy jakieś 400 młodzieży.
0: 13 maja 1917 roku w portugalskiej miejscowości Cova da Iria miało miejsce pierwsze objawienie Matki Bożej Fatimskiej. Ukazała się trojgu pastuszkom. Prosiła o modlitwę różańcową za ogarnięty wojną świat i zapowiedziała swoje kolejne przyjście. Ksiądz Paweł Andrianik.
2: Papież Benedykt XVI podczas swego pobytu w Fatimie w 2010 roku stwierdził, że łudziłby się ten, kto by sądził, że misja Fatimy została zakończona.
0: 13 maja 1981 roku był dniem zamachu na życie ojca świętego Jana Pawła II. Zamachowiec strzelał do papieża podczas środowej audiencji generalnej, gdy papież w otwartym samochodzie przejeżdżał przez plac świętego Piotra, pozdrawiając pielgrzymów.
3: Stan zdrowia ojca świętego poprawił się na tyle, że mógł on nagrać słowa. Szczególnie blisko czuję się związany z dwiema osobami, które wraz ze mną zostały ranne. Modlę się także za brata, który mnie zranił, a któremu w sposób serdeczny przebaczam.
4: A te Maria, ripeto, totus tuus ego sum.
0: 15 maja mija 135 lat od ogłoszenia przez papieża Leona XIII encykliki Rerum Novarum, Rzeczy Nowe, z podtytułem Encyklika w sprawie robotniczej. Dokument papieski powstał w czasie wielkiej rewolucji przemysłowej, która postawiła świat robotników, a także ich pracodawców wobec nowych wyzwań, także w sferze moralnej. 16 maja 1657 roku w Janowie Podlaskim zginął męczeńską śmiercią zadaną przez kozaków święty Andrzej Bobola, jezuita, apostoł Polesia, autor tekstu ślubów króla Jana Kazimierza, patron Polski i archidiecezji warszawskiej. Do 14 maja w Europie Środkowej panują trzej zimni ogrodnicy. 12 maja jest nim święty Pankracy, żyjący w III wieku po Chrystusie, patron ogrodników. Jako kilkunastoletni chrześcijanin poniósł śmierć na rzymskiej arenie. 13 maja wspomnienie świętego Serwacego, pierwszego biskupa Belgii żyjącego w IV wieku. Trzecim zimnym ogrodnikiem jest święty Bonifacy Rzymski, patron kawalerów. Poniósł śmierć za wiarę w III wieku po Chrystusie. 15 maja do grona świętych ogrodników dołącza Rzymianka, święta Zofia, matka trzech córek, Pastis, Elpis i Agape, wiary, nadziei i miłości.

0: Maj wyświęca ogrody i przywołuje wspomnienia. Miejsc, ludzi, którzy byli źródłem naszej radości, odmienianej niczym w litanijnych wezwaniach. Swoimi wspomnieniami dzieli się Ewa Ziętek.
1: Spotkania po drodze.
2: Ewunia. Z Ewunią kojarzy mi się Międzygórze. Zachwycająca miejscowość w Kotlinie Kłodzkiej. Byłam tam z nią na początku tego wieku. Mam nadzieję, że się nie zmieniła. Tam powietrze jest dokładnie przeźroczyste, jak kryształ. Piękne poniemieckie domki, jakby czas się zatrzymał. W pobliżu, na górze, kościół Matki Boskiej Śnieżnej, przyczyny naszej radości. I tam taką radość przeżyłam z Ewunią, kiedy zabrała mnie ze sobą, kiedy ja już nie dawałam rady. Z Ewunią widzę się rzadko, nawet bardzo, ale jest mi bliska. Ma cierpliwość i zrozumienie. Zajmowała się mamą w bardzo ciężkim stanie. Nie narzekała. A ten czas w Międzygórzu był cudowny. Maj, wszystko kwitło, mało ludzi, piękny teren i zachwycająca towarzyszka wypraw na górę na majowe nabożeństwo. Byłyśmy już dość dorosłe, szczególnie ja, ale czułyśmy się jak dzieci. Szłyśmy na tę górę wśród pięknej przyrody, śpiewając: po górach, dolinach rozlega się dzwon. Codziennie oczywiście różaniec. W tym kościele przyszło jakieś oczyszczenie. Długo płakałam. Byłam tam szczęśliwa. Dziękuję, Matko Boża, przyczyno naszej radości, za tę radość i za Ewunię.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: W piątek minął rok od wyboru Leona XIV na stolicę Piotrową. W tym czasie usłyszeliśmy wiele jego słów wypowiadanych w różnych okolicznościach, często jako odpowiedź na konkretne wydarzenia. Dziś powracają one w książce Moc Ewangelii – Wiara chrześcijańska w 10 słowach. O tej antologii

0: papieskich wypowiedzi Jan Pniewski rozmawiał z Michałem Kłosowskim z przewodnika katolickiego.
1: To jest tom przede wszystkim, który został opracowany przez Lorenza Fazziniego, który jest zbiorem wystąpień i przemówień papieża, które oczywiście on również wybierał w tym sensie, że nie ukazałaby się w tej formie pod jego nazwiskiem bez jego wiedzy. Więc jest to coś, co on sam, Leon XIV, w zasadzie kilka miesięcy po swoim wyborze chciał przedstawić światu jako taki fundament swoisty swojego nauczania w tych pierwszych miesiącach po wyborze na stolicę apostolską.
2: Te teksty są zgrupowane wokół 10 słów. To takie słowa jak Chrystus, komunia, pokój, nadzieja. One wszystkie brzmią dla nas znajomo, ale papież nadaje im bardzo określony sens, nieraz odbiegający od tego, co na co dzień mamy na myśli.
1: Tak, jak sam Leon XIV pisze, no to są słowa, które mogą się na pierwszy rzut oka wydawać pojęciami ze sobą niezwiązanymi, ale można je spleść w relacje, która jest istotna, żeby ich znaczenie i nowość odsłonić. I tutaj w tych słowach papieża widzimy to, co Leon XIV chce osiągnąć, czyli nadanie takiej nowej jakości językowi i wielu pojęciom, które dzisiaj gdzieś wypadły trochę z tych swoich własnych torów znaczeniowych, no a Leon XIV jako papież przywraca je na swój sposób, na swoje właściwe miejsce.
2: Książka jest zbudowana z fragmentów różnych wystąpień wypowiadanych w różnych kontekstach. Czy z tej mozaiki rzeczywiście wyłania się spójna i pełna wizja papieskiego nauczania?
1: Oczywiście, że nie, ponieważ jest to publikacja, która w oryginale wyszła na jesieni, polskie tłumaczenie Wiosna tego roku. Po zaledwie kilku miesiącach pontyfikatu papieża Leona XIV nie może czegoś takiego być, ponieważ jest to pontyfikat rozpisany na wiele lat i jest wobec tego ta pozycja bardzo użytecznym wstępem, ale absolutnie nie zakończeniem. To jest pewnego rodzaju fundament, dlatego tylko 10 słów, bo z każdą wizytą apostolską, z każdą homilią, każdym przemówieniem, liktem, wiadomością, treścią, papież dodaje kolejną cegiełkę do tego nauczania. No i tak naprawdę ono kompletne będzie dopiero na końcu tej jego drogi, która, tak jak się wydaje, rozpisana jest na wiele lat.
2: Czy można ją czytać jako klucz do zrozumienia tego, w jakim kierunku pontyfikat zmierza?
1: Leon XIV jest takim papieżem, który się wymyka znaczeniom. Ja nazywam go papieżem międzyświata, bo łączy sobie bardzo wiele różnych tożsamości. Tam jest jego urodzenie w Stanach Zjednoczonych, 20 lat w Peru, długi czas spędzony w Kurii Rzymskiej, w Watykanie, więc jest to na pewno użyteczny klucz do zrozumienia tego, gdzie jesteśmy, gdzie idziemy i jaką wizję wstępną papież sobie obrał. Na szczęście na stronie watykan.va możemy czytać pełne teksty papieskich wystąpień, homilii, listów i tam to nauczanie jest cały czas rozbudowywane, do czego też bardzo zachęcam. Mimo tego, że ta książka tak jest takim bardzo użytecznym początkiem czy fundamentem do tego, żeby w ogóle zrozumieć, jak swoją rolę, czy jak rolę Kościoła w dzisiejszym świecie widzi papież Leon XIV.

królowie miast pytać spaciorków pacierzy. Ułóż modlitwę za jej zdrowie. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić.

Choć wie, co będzie i co było. Miast pytać, pomódl się za lato i zapachnącą chlebem miłość. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zranić.

0: Quo vadis, Domine. No właśnie, jak gdyby to odnieść do pontyfikatu papieża Leona XIV. Jak państwo odbierają ten pierwszy rok pontyfikatu nowego papieża? Mamy dla państwa książki, o których była mowa. Moc Ewangelii, wiara chrześcijańska w 10 słowach. Zapraszamy do kontaktu z nami. Komunikator SMS-owy 71 151. 16 maja. Przypada wspomnienie świętego Andrzeja Boboli, jednego z patronów Polski. Niezwykłym miejscem jego obecności i kultu jest poświęcone mu sanktuarium w Strachocinie, na terenie diecezji przemyskiej. Do niedawna kustoszem sanktuarium był ksiądz Józef Niżnik, któremu święty Andrzej Bobola objawiał się przez 4 lata i polecił rozpocząć jego kult właśnie w Strachocinie. O tym Agnieszka Kozłowska-Łysko rozmawia z księdzem prałatem Józefem Niżnikiem.
1: Przez te kilkadziesiąt lat, gdy byłem tu proboszczem, 42 lata, to patrzyłem, jak ten kult Boboli się rozpowszechnia, a dziś, gdy już jestem emerytem i mam więcej wolnego czasu, organizuję takie modlitwy za ojczyznę, przybliżając postać świętego Andrzeja Boboli, dlatego że uważam, iż nieznajomość świętego Andrzeja Boboli sprawia, że ludzie sobie nie wypraszają łaski, które by mogli za jego przyczyną u Boga otrzymać.
2: A jakie łaski można otrzymać za pośrednictwem świętego Andrzeja Boboli?
1: Tych łask jest bardzo, bardzo dużo. Są to łaski uzdrowienia. Mamy naprawdę przepiękne świadectwa uzdrowień, nieuleczalnych chorób, szczególnie z choroby raka. Mamy uratowanych ludzi, którzy gdzieś byli bardzo zagubieni i tutaj w tym miejscu zmienili swoje życie. Mamy uratowane małżeństwa, które już były blisko rozejścia. Dzięki modlitwie w tym miejscu ludzie składają świadectwa, że ktoś im pomógł, by te relacje małżeńskie się zmieniły całkowicie. Mamy świadectwa wyproszonych dzieci, uzdrowionych ludzi z różnych chorób. Ta gama tej pomocy Andrzeja jest wielka, ale przede wszystkim wiemy, że święty Andrzej też ma realny wpływ na bieg naszej historii, bo jest to święty, którego dał nam Bóg, by miał w opiece naszą ojczyznę i nasz naród. I dlatego organizuję różne spotkania modlitewne, intencje ojczyzny, ale to przede wszystkim z myślą, żeby ludzie poznali świętego

0: Andrzeja.
1: To patron jedności, ewangelizacji w trudnych czasach oraz orędownik w sprawach niebezpiecznych. Teraz trwa specjalna nowenna do świętego Andrzeja w intencji pokoju na świecie, ale też jedności w Polsce, bo to przecież patron Polski.
0: Miałem wiele takich pytań, dlaczego ksiądz uważa, że pomoc świętego Andrzeja Boboli tak bardzo potrzebna jest w Polsce. I często się modliłem o to i on wtedy odpowiedział takie słowa. Gdy umierałem męczeńską śmiercią, a była to śmierć, jak powiedział papież Pius IX podczas jego beatyfikacji, że jest to najbardziej męczony chrześcijanin za wiarę katolicką. Bo to męczeństwo jego było okrutne. On powiedział, że w czasie jego męczeństwa Bóg uczynił go patronem Polski i zlecił mu opiekę nad polskim narodem. Dlatego, gdy patrzymy na wszystkie objawienia Andrzeja, one miały zawsze związek z naszą ojczyzną. I dlaczego ta modlitwa, która teraz nowenna, którą napisałem, to między innymi jest po to, abyśmy z pomocą świętego Andrzeja Boboli pomagali tej ojczyźnie, pomagali temu narodowi i uprosili tą łaskę przede wszystkim takiej zgody narodowej, tej jedności, tego pokoju między ludźmi.

Przed nami uroczystość Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej, obchodzona 13 maja w rocznicę objawień Matki Bożej z 1900.

0: 1917 roku. Oznaczenie uroczystości oraz o przesłanie objawień fatimskich publicystę Grzegorza Górnego pytał Przemysław Goławski.
1: Jest pan autorem książki Tajemnice Fatimy, największy sekret XX wieku. Co tak tajemniczego, co tak sekretnego wiąże się z objawieniami fatimskimi?
2: Najważniejsze były trzy tajemnice, które przekazała Matka Boża pastuszkom podczas tych objawień, przy czym trzecia tajemnica nie została ujawniona i treść tej trzeciej, utajnionej przez ponad 80 lat tajemnicy, elektryzowała i fascynowała miliony ludzi na całym świecie, dlatego też powstało szereg apokryficznych wersji owej tajemnicy. Natomiast w 2000 roku została ona odtajniona, ujawniona i w tej chwili dysponujemy jej pełną treścią.
1: Bardzo ważne jest też to, co Maryja mówiła trójgu dzieci, pastuszkom, Łucji, Hiacyncie, Franciszkowi. To oni usłyszeli wezwanie do modlitwy różańcowej i obietnicę, że przez tę modlitwę na świecie może panować pokój.
2: Zgadza się, ale jeżeli prześledzimy treść tej obietnicy, to zauważymy, że Matka Boża mówi wyraźnie, kiedy jej orędzie będzie spełnione, kiedy się Rosja nawróci. A jeżeli dzisiaj spoglądamy na to, co się dzieje na świecie, to chyba nikt z nas z czystym sumieniem, z ręką na sercu nie mógłby powiedzieć, że Rosja rzeczywiście się nawróciła.
1: To ważne przesłanie, ważne wezwanie, także zawierzanie i modlitwa w intencji Rosji podejmowana przez kolejnych papieży. Bardzo ważne są także kolejne wydarzenia historyczne, także zbieżność dat, ponieważ 13 maja w tym roku przypada 45. rocznica zamachu na papieża Jana Pawła II. Jaki jest związek orędzia z Fatimy, objawień fatimskich właśnie z zamachem na papieża? Przez wiele lat trzecią tajemnicę wiązano z zamachem na Ojca Świętego.
2: Głównie dlatego, że zamach na placu Świętego Piotra wydarzył się 13 maja 81 roku, a więc dokładnie w rocznicę pierwszego objawienia fatimskiego. Wiemy, że Ojciec Święty tuż po zamachu powiedział, że życie uratowała mu Matka Boża. I wtedy słowacki biskup Paweł Chnilica, który był wielkim propagatorem orędzia fatimskiego, po raz pierwszy zainteresował Jana Pawła II treścią tych objawień. Jan Paweł II przestudiował je w klinice Gemelli i od tego czasu zaczął interpretować ów zamach właśnie w świetle objawień fatimskich.
1: Jakie dzisiaj każdy osobiście może zabrać dla siebie odczytywanie tajemnicy fatimskiej? Co może być dla osób wierzących najważniejsze w tym wezwaniu i zaproszeniu Maryi?
2: Pierwsza z tajemnic fatimskich to jest ostrzeżenie przed piekłem, a więc przed realną możliwością zatracenia duszy na wieki. I z tego wypływają dwie kolejne tajemnice, które mówią o tym, co może spotkać ludzkość, jeżeli będzie kroczyła nadal drogą grzechu.
1: Bardzo dziękuję. O tajemnicach fatimskich i objawieniach Matki Bożej w Fatimie mówił pan Grzegorz Górny, autor książki Tajemnice Fatimy.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.

0: Prymas tysiąclecia, mąż stanu, ostatni interrex. Tak po śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego mówili o nim niemal wszyscy. Jednym z naszych gości po godzinie 7 będzie dr Ewa Czaczkowska, biografka kardynała Wyszyńskiego.
1: Musimy wiedzieć, komu co zawdzięczamy, bo bez wątpienia prymasowi Wyszyńskiemu zawdzięczamy nie tylko jako Kościół, ale jako ludzie, jako Polacy bardzo, bardzo dużo. I zawdzięczamy również właśnie jego cierpieniu, że się nie poddał, że nie poszedł na wszelkie możliwe układy, nie zdradził właśnie i Kościoła, i kapłanów, i Polaków, że wytrwał, że jak powiedziałam, przygotował nowy program duszpasterski, bo z tego czerpiemy bardzo dużo dzisiaj i tamte historie też tłumaczą nam często właśnie dzisiejsze warunki zachowania, uwarunkowania, ale przede wszystkim tłumaczą nam, dlaczego jesteśmy w takim, a nie innym punkcie też, tak, rozwoju dziejów.
0: Tak, o tym trudnym roku, roku 1981, śmierci kardynała Wyszyńskiego, zamachu na papieża i niepokojów narastających w społeczeństwie i środowiskach solidarnościowych będziemy z Państwem rozmawiać i słuchać po godzinie 7. Natomiast teraz chciałabym powrócić do tego pytania, jak odbierają Państwo pontyfikat nowego papieża Leona XIV. Są już pierwsze SMS-y. Nowy papież jest bardzo sympatyczny, miły, ciepły, łączy konsekwentne podejście do wiary z postępowym podejściem do kwestii współczesnych w Kościele. Jest dostępny dla ludzi, człowiek z sercem na dłoni, nawiązuje do naszego papieża, pisze pani Monika Skrukowa. Czekamy na Państwa SMS-y 71 151, to nasz komunikator SMS-owy.
2: Gdy widzisz

0: Przed nami rozważania czytań liturgicznych, które przygotował ksiądz Jarosław Grabowski.
1: Abyś dzień święty święcił. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna, ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Pan Jezus w swoich mowach podczas ostatniej wieczerzy aż 5 razy zapowiada dar Ducha Świętego. Dziś liturgia przedstawia nam pierwszą z tych obietnic. Duch Święty nazywany jest parakletem. Termin ten znaczy nie tyle pocieszyciel, jak to tłumaczy się w czytaniu mszalnym, lecz raczej obrońca, opiekun. Chodzi o słowo wywodzące się z terminologii prawniczej i procesowej. Nad oskarżycielem roztacza swą opiekę adwokat, rzecznik jego sprawy. Jezus przedstawia życie chrześcijanina jako poddawaną systematycznym atakom tego świata, który będzie go prowadził przed trybunały, podobnie jak uczynił samym Chrystusem. Jednak zgodnie z tym, co Jezus wcześniej zapowiedział, uczeń nie powinien martwić się o to, jak ani co ma mówić, gdyż w owej godzinie będzie mu poddane, co ma mówić. Nie wy bowiem będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Duch obrońca, paraklet, tak skutecznie będzie wspierał ucznia, że w wyniku procesu

narcysu radykalnie odwrócą się role. Świat z oskarżyciela stanie się oskarżonym, a książę tego świata, przeciwnik Chrystusa i jego wiary,

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Komunikat nadawcy.
2: Szanowni słuchacze, uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12 maja w godzinach od 9 do 19 program Pierwszy Polskiego Radia nie będzie odbierany na falach długich. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do słuchania Jedynki na falach ultrakrótkich w technologii DAB+, aplikacji mobilnej i na stronie jedynkapolskieradio.pl.
1: Komunikat nadawcy.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
5: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska, zapraszam, to są wiadomości z dróg. Dobra informacja dla tych z Państwa, którzy planują dzisiaj podróż z Polski w kierunku Białorusi i też w drodze powrotnej do Polski. Tam samochody na wszystkich przejściach granicznych nie muszą czekać na przejazd. Jeżeli mowa o przejściu granicznym z Ukrainą, tam szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy to 3 godziny w Korczowej, w Medyce 4 i podobny czas to miejscowość Budomierz. S17, węzeł Ryki Południe, węzeł Ryki Północ. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje informację, że jeszcze do 8.30 zablokowany będzie pas ruchu po awarii samochodu, dokładniej pas w kierunku stolicy, choć sądząc po mapach nie widać, aby były tam problemy z przejazdem. Trasa S7, Elbląg Zachód do węzła Żuławy Wschód trzeba zwolnić do 50 km na godzinę przez cały dzień dzisiaj do 18. Tak jest podane w komunikacie, a to prace remontowe wiaduktu. Zamknięty jest lewy pas i trudności z przejazdem są także w kierunku Malborka. Niewielkie utrudnienia są na S7 na wysokości Czosnowa, dokładniej tam, gdzie ekspresówka łączy się z ulicą Warszawską. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie odwołała jeszcze nocnego zdarzenia z S12 między węzłami Lublin-Zadębie, Lublin-Felin na wysokości Świdnika. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe, nie było rannych i od 23 była blokada prawego pasa ruchu w kierunku do Rochuska. Na mapach mimo to nie widać już, żeby były problemy z drożnością.

0: S12 jest przejezdna zarówno do samego Lublina, jak i też w trasie do Zamościa. Przypominamy także, że jest częściowa blokada drogi na trasie do miejscowości Wałczy. Zaczyna się przed Mielęcinem i to droga krajowa numer 22.
1: Jest 7:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Dron obserwacyjny, nie bojowy. Tak służby opisują maszynę znalezioną na polu w Warmińsko-Mazurskim. O ustaleniach za chwilę nasz reporter. Na Węgrzech ostateczny koniec epoki Orbana. Peter Modiar został zaprzysiężony na premiera. Tragiczne zderzenie skuterów wodnych podczas zawodów w Płocku.
2: Życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
1: Służby zakończyły wstępne działania w okolicach Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskiem. Wczoraj rano na pole rzepaku we wsi Osieka spadł rosyjski dron wojskowy. Tak wynika z ustaleń żandarmerii wojskowej. Dron według przekazanych informacji miał za zadanie obserwować tereny przygraniczne. Na miejscu jest nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, czy wiemy już wszystko na temat tego bezzałogowca?
3: Nie mamy jeszcze pełnych informacji, a na te trzeba będzie trochę poczekać. Obiekt wczoraj wieczorem po godzinie 21 został zabrany z pola i przewieziony do laboratorium kryminalistycznego żandarmerii wojskowej, gdzie przeprowadzane będą dalsze badania. Według wstępnych ustaleń dron nie był bojowy i nie zagrażał okolicznym mieszkańcom, o czym mówił mi rzecznik żandarmerii podpułkownik Dariusz Rozkosz.
4: Na miejscu działające grupy sprawdziły dron pod względem pirotechnicznym, chemicznym, biologicznym. Nie stwierdzono żadnego zagrożenia. Teren został zabezpieczony.
3: I choć nikomu nic się nie stało, to jednak mieszkańcy Osieki czuli niepokój.
5: W nocy człowiek śpi, nie wiadomo co nad głową lata. Może w każdej chwili mógł spaść w każde jedno miejsce, czy tu, czy tu. No bardzo sąsiedzi są zaniepokojeni tym wydarzeniem, co się wydarzyło w Osiece.
6: No trochę czułem niebezpieczeństwo, ale czułem bardziej zaskoczenie, że to właśnie na moim polu to się stało.
3: Obiekt, który spadł we wsi Osieka, znajdował się kilkanaście kilometrów od granicy z Rosją. Na dronie znajdowały się napisy cyrylicą.
1: O tym wszystkim Krzysztof Kuczyński. Dziękuję za te informacje. Najpierw obrady parlamentu, a na nich zaprzysiężenie Petera Modiara na premiera. Potem przemówienie lidera partii TISA, a na ulicach Budapesztu wiwaty wielotysięcznego tłumu. Na Węgrzech przypieczętowano zmianę władzy po 16 latach rządów Fideszu Viktora Orbana. W emocjonalnym przemówieniu nowy węgierski premier zwrócił się do swoich rodaków. Mówił m.in., że przez 16 lat rządów Fideszu i Orbana Węgrzy byli oszukiwani. Latami chcieli nas nauczyć, że cuda nie istnieją. Chcieli nas nauczyć, że wojna to pokój, że wolność to niewola, że ignorancja to siła, że każdy, kto myśli inaczej, jest mniej Węgrem, mniej wartościowy, mniej częścią tej pięknej ojczyzny. Ale czy im się udało? Nie. Po zamknięciu posiedzenia parlamentu Peter Modiar przemówił na placu przed budynkiem do swoich zwolenników. Zapowiedział pojednanie, ale także sprawiedliwe rozliczenie przestępstw z okresu rządów Fideszu. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości do późnych godzin nocnych w Budapeszcie trwała impreza promowana przez TISA jako narodowe świętowanie zmiany reżimu. Zamiast ciężkiego sprzętu wojskowego i nowoczesnej techniki film o czołgach, wozach bojowych i dronach. Parada w Moskwie z okazji Dnia Zwycięstwa była drastycznie skromniejsza i krótsza niż zazwyczaj. To z obawy przed atakami ukraińskich dronów. Wielu komentatorów mówiło wprost, to była parodia. Zdaniem byłego ambasadora Polski w Kijowie Jana Piekły skutecznie ośmieszył te obchody prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
7: Wydał dekret, że pozwala Putinowi obchodzić swoje święto 9 maja. To była taka satyra i groteska, natomiast nie było tam nikogo bardzo ważnego, bo nawet premier Słowacji, który tam przyleciał, nie wziął udziału w uroczystościach.
1: Obawiając się ukraińskich ataków na Moskwę, Władimir Putin ogłosił rozejm, a jego wojska ściągnęły do stolicy systemy obrony powietrznej z innych regionów kraju.
8: To są aktualności jedynki.
1: A w nich o tragedii na Wiśle w Płocku podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych. Doszło do śmiertelnego wypadku.
2: W trakcie zawodów zderzyły się dwa skutery wodne. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia.

0: ratunkowego. Niestety pomimo reanimacji życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
1: Mówiła Monika Jakubowska z płockiej policji. Ofiara to 18-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego. Drugi z uczestników wypadku, również z Dolnego Śląska, nie odniósł poważnych obrażeń. Zawody zostały przerwane, a policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku. Arcybiskup Józef Michalik pochowany w podziemiach przemyskiej Bazyliki Archikatedralnej. Hierarcha został pożegnany przez duchownych, lokalnych polityków i wiernych. Arcybiskup Michalik zmarł 3 maja, miał 85 lat. Był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski przez dwie kadencje od 2004 do 2014 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
3: Pogoda.
1: Niedziela upłynie z niewielkim zachmurzeniem. Wyjątkiem będzie północny wschód Polski, gdzie chmur będzie więcej i miejscami przelotnie popada. Temperatura maksymalna od 11 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, do 20 miejscami na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie spadać.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
5: Do rozmowy zaprosiłem multiinstrumentalistę Milo Curtisa, człowieka, który ma wielki wkład w współczesną historię muzyki.
6: Na przełomie lat 60. 70. graliśmy muzykę, którą nazwaliśmy muzyką intuicyjną. Więc chodziło o to, żeby najpierw słuchać, a później grać. I oczywiście pełna improwizacja.
4: Wywiad Rzeka. Dziś po 21 w Jedynce.
5: Serdecznie zapraszam, Remigiusz Grzela.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

zaznasz lęku i zachowasz imię. Jak płomień zapałki uparcie się tli, nie trać nadziei do końca swych dni.

0: Minęła 7:10.
1: Familijna jedynka.
2: W 125. rocznicę urodzin i 45. rocznicę śmierci błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie oddać hołd błogosławionemu Stefanowi kardynałowi Wyszyńskiemu, wybitnemu duchownemu, mężowi stanu i wielkiemu Polakowi. Prymas tysiąclecia, jak nazwie go papież Jan Paweł II, był wielkim autorytetem społecznym i widziano w nim troskliwego ojca narodu. Nawet władze komunistyczne uznawały prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego za gwaranta ładu społecznego w Polsce. Ale niewielu z nas wie, że jego ścieżka życiowa, sposób myślenia i działania przenikała duchowość salezjańska. Dlatego naszym przewodnikiem, który nakreśli sylwetkę prymasa tysiąclecia, będzie ksiądz doktor habilitowany Jarosław Wąsowicz, salezjanin, historyk Kościoła, specjalizujący się w historii najnowszej. Obok księdza Jarosława Wąsowicza, redakcyjna popularyzatorka historii Agnieszka Trzeciakiewicz.
3: Osobowość taka, która rodzi się raz na 100 lat, jak mówili niektórzy?
4: No, nas został nazwany prymasem tysiąclecia, najważniejszym prymasem w dziejach Polski ze względu na misję, którą przyszło mu pełnić w czasie jego prymasowskiego pontyfikatu, kiedy stał się głosem narodu. Jego jeszcze za życia nazwano interreksem, odwołując się do czasów nowożytnych, kiedy w okresie bezkrólewia to polski prymas zawsze stał na czele państwa do momentu wybrania nowego króla i taki tytuł przypisywano prymasowi Wyszyńskiemu ze względu właśnie na wielką misję, która przypadła po II wojnie światowej, kiedy Kościół stał się instytucją, która za naród się wypowiadała w tej konfrontacji z władzą komunistyczną, która została nam narzucona z Moskwy. Więc to był czas ciągłej walki tak naprawdę. Prymasa trzeba widzieć w ogóle w szerszym kontekście. Był jednym z najwybitniejszych prymasów, chociaż trudno mi jako salezjaninowi pomijać jego poprzednika, księdza kardynała Augusta Chlonda, który był w zasadzie człowiekiem, który zbudował fundamenty pod te wszystkie wielkie projekty duszpasterskie i narodowe księdza prymasa Wyszyńskiego i zresztą naznaczył go na łożu śmierci na swojego następcę. I to jest taka niezwykła nić duchowa, która te dwie postaci łączy. Nie można mówić tylko o prymasie Wyszyńskim bez pracy, którą wykonał w polskim kościele kardynał August Chlond, do którego zresztą Wyszyński często potem się odwoływał. Dość wspomnieć, że jednym z haseł jego pontyfikatu były słowa wypowiedziane przez Chlonda na łożu śmierci, że zwycięstwo przyjdzie i będzie to zwycięstwo Maryi. Rzeczywiście prymas bardzo konsekwentnie Maryję obrał za patronkę duchowego odrodzenia Polski, o którym właśnie mówił nieco wcześniej prymas Chlond, więc te postaci trzeba widzieć w jednym kluczu tego wszystkiego, co przyniosła nam polska historia. Sprawa nominacji prymasa

0: Polskiej no, wcale nie była taka prosta. My dzisiaj właśnie postrzegamy księdza prymasa Wyszyńskiego jako wielkiego przywódcę, prymasa tysiąclecia, interrexa, o czym już mówiliśmy, ale w momencie, kiedy miał zastąpić księdza prymasa Chlonda, był zaledwie kilka miesięcy biskupem, był najmłodszym biskupem w episkopacie. Z dokumentów wiemy, że kardynała Sapiehę, który w przypadku śmierci prymasa stanął na czele polskiego episkopatu na te kilka tygodni, trzeba było aż 3 dni przekonywać o tym, żeby poprzeć tą intuicję zmarłego prymasa, który wyznaczył do misji poinformowania Stolicy Apostolskiej swojego sekretarza, księdza Baraniaka. Możemy sobie tylko wyobrazić, jakie to musiały być dramatyczne okoliczności, bo Baraniak był zupełnie zdruzgotany, bo ta śmierć nastąpiła zupełnie nagle. I jeszcze musiał jechać do wielkiego księcia kościoła. To były niezwykłe chwile, kto wie, czy nie najważniejsze w naszej powojennej historii. Jeżeli właśnie spojrzymy z takiej perspektywy, kim był później prymas Wyszyński. To dokładnie wszystko wydarzyło się 21 października, bo prymas po konsylium lekarskim dowiedział się, że zostało mu kilka godzin życia. I w zasadzie wówczas wydarzyły się 2 takie niezwykłe sprawy, mianowicie najpierw wezwał księdza biskupa Zygmunta Choromańskiego, żeby sprowadził z kościoła seminaryjnego księdza z wiatykiem, żeby cały świat zobaczył, jak umiera prymas katolickiego narodu. No to była wzruszająca procesja, jeżeli sobie pomyślimy, że to był jedyny kościół wówczas w ruinach leżącej cały czas Warszawy, który funkcjonował, że z tego kościoła seminaryjnego na Mokotów do szpitala jest jednak kawał drogi, a ksiądz szedł przez te ruiny. Ludzie klęczeli, płakali, bo ta wieść o tym, że prymas umiera, rozeszła się bardzo szybko. I kiedy już rzeczywiście się wyspowiadał i przyjął komunię, wiemy z relacji księdza Baraniaka, ale też innych, że wszystkich wyprosił, zostawił właśnie tylko jego i wtedy mu zlecił tą misję poinformowania Stolicy Apostolskiej, że prośbą umierającego prymasa Polski jest to, żeby papież ustanowił na jego miejsce biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego. Więc to są moim zdaniem, w mojej ocenie, najważniejsze momenty naszej powojennej historii właśnie ze względu na to, kim stał się w późniejszych latach prymas Wyszyński.
1: Bronił polskiej tradycji i tożsamości, praw człowieka i praw narodu. Bez jego realizmu politycznego, elastyczności i talentów dyplomatycznych trudno myśleć, iż doszłoby do zrywu społecznego w sierpniu 80 roku.
2: Ale to był człowiek w człowieczeństwie wielki.
1: Arcybiskup Józef Michalik, wieloletni współpracownik prymasa tysiąclecia.
2: A był tak wielki, że ono umykało niekiedy nawet, że to było naturalne bardzo. Ja muszę powiedzieć, że odkąd zostałem tym rektorem proponowanym przez księdza kardynała prymasa Wyszyńskiego w tym Kolegium Polskim w Rzymie, więc te kontakty moje z nim były bardzo osobiste. I to był bardzo ludzki człowiek, bardzo ludzki. Jak zapraszał do siebie tam na obiad czy na kolację, no to był takie obcowanie z ojcem ojczyzny. Tak był odbierany, ale natomiast na zewnątrz może niektórzy uważali, że jest nieco taki tej postury wyprostowany, wysoki, szczupły, no więc trochę tak budził respekt. Potem no to był nauczyciel narodu. Jego kazania długawe były, ale myśmy wisieli na jego ustach. A prywatnie był bardzo ludzki, no bardzo mówię, że to przecież i z poczuciem humoru. Z księdzem prymasem Wyszyńskim zawsze się drożyłem, bo on prowokował, mówił, no witam z Kurpiowszczyzny, mówię, od kiedy to Zuzela i Andrzejewo leży na Kurpiowszczyźnie? To prymas się śmiał i mówił, no tak, no tak. Sytuacyjne poczucie humoru, to zresztą co miał i Jan Paweł II, co mają wielcy ludzie, że i z siebie potrafił zażartować, do siebie mieć dystans. To jest jedna z dróg do wielkości, pokora i właśnie ten dystans do siebie. Nie skoncentrowanie na sobie, tylko na sprawie. To jest też klucz do wielkości prymasa Wyszyńskiego. On nie promował siebie, nie bronił siebie. On bronił Boga, Chrystusa, Ewangelii, Kościoła, Ojczyzny. Bronił prawa do prawdy. I z tego go pamiętamy i dlatego dla nas był tak bardzo ważny.
3: W kontekście kardynała Wyszyńskiego rzadko się mówi o wątku, który łączy

0: prymasa z samymi salezjanami. Chodzi o to, żeby młodych ludzi wychować na dobrych chrześcijan i prawych obywateli. Wydawałoby się, że to na pewno jest myśl kardynała Stefana Wyszyńskiego, a to jest myśl salezjańska. Spoglądając na sylwetkę księdza kardynała, czy widać przez całe jego życie związki takie konkretne z zakonem salezjanów? Czy rzeczywiście kardynał był przesiąknięty tą salezjańską myślą?
1: Był przesiąknięty i to też jest ciekawy wątek. Myślę, że kiedy dojdziemy do etapu końcowego wydawnictwa monumentalnego, jakim są promemoria kardynała Wyszyńskiego, bo jednak to jest podstawowe źródło, dzienniki w zasadzie spisane i ich wnikliwa lektura znacznie nam rozszerza horyzonty właśnie tych powiązań, nie tylko personalnych z salezjanami, ale też duchowych. Personalne są bardzo proste. Prymas Wyszyński jako młody kapłan, kiedy zdołał zwycięsko wyjść z choroby, został wysłany na zachód Europy, żeby przypatrzył się, jak wygląda praca społeczna kościoła w środowiskach robotniczych, w takich biednych środowiskach różnych miast przemysłowych i trafił również do Turynu, do naszego oratorium, gdzie święty Jan Bosko rozpoczął pracę z młodzieżą i był tą pracą zafascynowany. Zresztą do końca życia nosił w portfelu obrazek z księdzem Bosko, z jego relikwiami. Po drugie, ta więź duchowa, która go łączyła z kardynałem Augustem Chlądem, który był salezjaninem i który już przed wojną na niego zwrócił uwagę, kiedy ten jako redaktor Ateneu Kampańskiego i w ogóle w różnych czasopismach publikował wiele ciekawych artykułów, w których z pozycji katolickiej nauki społecznej krytykował ideę komunistyczną. I też bardzo konkretnie działał w środowiskach robotniczych, próbując we Włocławku, to było miasto nazwane Czerwonym Włocławkiem, próbował tworzyć chrześcijańskie związki robotnicze. I wtedy prymas po raz pierwszy na niego zwrócił uwagę, bo przecież nominował go do prymasowskiej rady społecznej, którą Chląd utworzył tuż przed wybuchem wojny i młody ksiądz Wyszyński był zdziwiony tą nominacją. No ale tu już widać to zainteresowanie, które po wojnie zaowocowało tym, że można powiedzieć, że całą kościelną karierę Wyszyński zawdzięcza salezjaninowi. Do tego jego najbliższym współpracownikiem zaraz po śmierci Chląda staje się ksiądz, wtedy jeszcze Antoni Baraniak. Wokół prymasa zaczyna się pojawiać wielu innych salezjanów, którzy pracują w sekretariacie prymasa Polski. Są im powierzane bardzo ważne zadania. On uczestniczy w całym procesie obrony naszych szkół, które nam komuniści zaczynają zabierać od 1948 roku. I potem niezwykle ważne moment, kiedy wychodzą z więzienia. Prymas, który doskonale znał to proroctwo zwycięstwa Maryi, my je znamy z jednego zdania, bo ono jest powielane, ale ono to była cała duża sekwencja wypowiedziana przez Chląda jeszcze w języku łacińskim, w zasadzie w agonii, gdzie on mówił o walce szatanów, która toczy się nad światem, że największa walka rozegra się nad Polską, że to będzie długa wojna, ale nie trwóżcie się dokładnie, tak brzmiały słowa prymasa, zwycięstwo przyjdzie i będzie to zwycięstwo Maryi Wspomożycielki. I to jest kluczowy tytuł Maryi, który pokazuje też tą wielką duchową więź potem prymasa Wyszyńskiego z całym tym światem, który kreowali wtedy salezjanie, byli młodym zgromadzeniem. Ale ksiądz Bosko patronem zgromadzenia uczynił Marię Auxilium Christianorum, wspomożycielkę wiernych chrześcijan, dlatego że przygotowując broszurę dla robotników, żeby im wyjaśniać trudne sprawy wiary albo historię Kościoła, takie broszurki wydawał, lektury katolickie, zafascynował się dwoma bitwami w czasach nowożytnych, które zadecydowały o tym, że Europa wciąż nie przestała być chrześcijańska. Chodzi o bitwy pod Lepanto i pod Wiedniem, gdzie tam Maryja była pod tym tytułem wzywana. Po tych bitwach mamy bardzo wyraźne upamiętnienia jej w kościele, bo mamy świętą Matki Boskiej Zwycięskiej, mamy włączenie tego tytułu Maryi Auxilium Christianorum do litanii loretańskiej. I zauważmy, że kiedy prymas po 3 latach totalnej izolacji i odosobnienia wychodzi na wolność, zostaje uwolniony Baraniak, pierwszym aktem, który wykonuje prymas Wyszyński, jest wprowadzenie do liturgii Kościoła w Polsce.

0: Se uroczystości Maryi Wspomożycielki Wiernych. I od tego momentu bardzo często, kiedy zwraca się do Maryi, mówi Jasnogórska Wspomożycielko. To jest bardzo istotne. Czuł tą misję świętego Jana Bosko, który był nie tylko wielkim wychowawcą młodzieży, bo to zdanie pani redaktor przywołała, to jest jego zdanie, że nam chodzi salezjanom o to, żeby wychowywać młodych ludzi na dobrych chrześcijan i prawych obywateli, którzy będą swoimi umiejętnościami służyli swojej ojczyźnie.
1: Bardzo bliska myśl była przez całe życie, wydaje się również prymasowi Wyszyńskiemu.
0: Bardzo bliska i on bardzo konsekwentnie szedł tą drogą. On też był pomocnikiem salezjańskim. To była taka świecka gałąź, która funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Dzisiaj nosi nazwę Salezjanów Współpracowników. I w archiwum znalazłem taki portret jego z dedykacją, że jestem pierwszym pośród was współpracownikiem księdza Bosko. Czuł i otaczał się sporą ilością salezjanów. I takich wątków mało znanych można by w jego historii jeszcze wiele przytaczać, chociażby wystrój kaplicy w pałacu arcybiskupem, gdzie była figura księdza Bosko. Po pierwsze, gdzie witraże robił salezjanin ksiądz Wincenty Kilian, notabene spokrewniony z rodziną Ulmów błogosławioną, że ostatnią swoją wizytację przed uwięzieniem prymas odbył w bazylice na Kawęczyńskiej w Warszawie i dopiero protokół pisał po wyjściu z więzienia i ostatnią parafię, którą erugował, to była parafia w Głoskowie Salezjańska. Więc takich mało znanych wątków jest bardzo wiele, ale one coś pokazują, że te więzi były bardzo bliskie. Jakoś Pan Bóg też tak ustawiał to wszystko, że to są takie, można powiedzieć, smaczki, ciekawostki, ale niezwykłe.
1: Wizytował, bywał u salezjanów w tych szkołach.
0: Radził księżom diecezjalnym na licznych spotkaniach, żeby chociażby metodę pracy z ministrantami właśnie salezjańską wykorzystywali, czy budowania relacji nawet między przełożonymi już w samym zgromadzeniu. On był w ogóle, często odwiedzał nasze seminaria, bo pamiętać musimy, że w Kutnie i w Lądzie zwłaszcza te dwa, dlatego że prymas Polski był wtedy arcybiskupem Gniezna i Warszawy, więc on każdego tygodnia jeździł do Gniezna na dwa dni i zawsze jeździł z księdzem biskupem Baraniakiem. To była jedyna droga przez Kutno, przez Ląd do Poznania i Gniezna i zawsze się tam zatrzymywali, chociaż na chwilę. I często takie ciekawe myśli prymas po tych wizytach, promemoriach zamieszczał, chociaż też bywało, że niekoniecznie się zgadzał z niektórymi wizjami naszych przełożonych. W każdym razie tych wątków salezjańskich w jego życiu jest bardzo, bardzo wiele. W ogóle pamiętać należy o tym, że duchowieństwo w czasie II wojny światowej poniosło olbrzymie straty. Były diecezje, które straciły połowę księży. Do tego na tę ziemię trafiali ludzie z dawnych kresów Rzeczpospolitej, które straciliśmy. Część z nich przyjeżdżała schorowana, bardzo szybko umierali i trzeba było tym ludziom zapewnić opiekę duszpasterską. U nas się mówiło, prymasowi nigdy nie można było odmówić i zawsze wtedy, kiedy potrzebował naszej pomocy, zawsze to było realizowane. Jest kwestia zwierzchnictwa polskiego prymasa nad katolikami na terenie ZSRR. I tu też były wykorzystywane różne kanały salezjańskie, bo na terenach Związku Sowieckiego pozostało kilku naszych współbraci i przenieśli ten kościół. Tak moglibyśmy powiedzieć, bo salezjanie pracowali na Wileńszczyźnie, na Białorusi, w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice i w Mołdawii, co są niezwykli. Wiedział oczywiście, on miał bardzo dokładne relacje dzięki tym salezjanom przekazywane i oni się pojawiali co jakiś czas. Ksiądz kardynał Wojtyła i Wyszyński i właśnie Baraniak udzielali tajnych święceń, głównie salezjanom, którzy funkcjonowali tam w ramach podziemnego kościoła. To są jeszcze nie do końca przebadane wątki, bardzo, bardzo ciekawe, których ślady no, niekiedy nie były czytelne, dopóki się nie dowiedzieliśmy też jako historycy, że właśnie te uprawnienia, które Chląd przywiózł z Rzymu w 1945 roku, miały tajne klauzury mówiące o tym, że jest zwierzchnikiem kościoła ZSRR katolików wszystkich.
1: A potem te zwierzchnictwo i te uprawnienia przeszły na Wyszyńskiego?
0: Aż się ZSRR nie rozpadł.

0: Pod datą 1 kwietnia 1981 roku prymas kardynał Stefan Wyszyński zapisał w swoim dzienniku: rozpoczyna się Via Dolorosa wśród przyjaciół Hioba. Tak żartobliwie nazywał lekarzy. Dzień dla mnie doniosły, wydaje mi się, że jest to początek końca. Będzie zaznaczał jeszcze kolejne dni w kalendarzu do 18 maja. Później nie ma już na to siły, pisze dr Ewa Czaczkowska w biografii kardynała Wyszyńskiego. 13 maja światem wstrząsnęła wiadomość o zamachu na Jana Pawła II. Od tej chwili w świątyniach w całym kraju modlono się już nie tylko za śmiertelnie chorego kardynała Wyszyńskiego. Wierni prosili o zachowanie przy życiu Jana Pawła II, który nieprzytomny przebywał w rzymskiej klinice Gemelli.
1: Bardzo trudny czas, bo po tej chwilowej euforii i takiego wiatru w żagle, który zawiał w naszą historię, kiedy powstała Solidarność, kiedy wydawało się, że no, rodzi się zupełnie nowa jakość naszego życia społecznego i politycznego w Polsce. Wiemy, że komuniści bardzo konkretnie już przygotowywali się do decydującego starcia siłowego, zniszczenia tego wielkiego społecznego ruchu, jakim była Solidarność. Do tego dochodzą oczywiście tarcia też w samej Solidarności. I właśnie zamach na papieża w symbolicznym dniu 13 maja, kiedy obchodziliśmy rocznicę objawień fatimskich. I właśnie w tym trudnym momencie, kiedy no, Polacy troszkę nie dowierzali w to wszystko, co się wydarzyło, bo papież też był wielkim znakiem nadziei, można powiedzieć pięknym owocem tego wielkiego pontyfikatu prymasa Wyszyńskiego, tego, że mamy papieża z Polski.
2: My w domu prymasowskim wszyscy doskonale wiedzieliśmy, bo nadawały różne rozgłośnie, jak to było z tym zamachem, ale ojcu w pierwszego dnia nie mówiłyśmy. Prosiłyśmy sekretarza, księdza Hieronima Goździewicza, żeby on zaniósł tą wiadomość ojcu. On powiedział, że za skarby świata tego nie zrobi. No i nie było rady. Wysłali mnie. Poszłam do pokoju ojca 14. Dopiero 14 po śniadaniu ojca. Ojciec leżał. Spojrzał na mnie, jakby coś czuł, no i pyta, z czym przychodzisz? Mów wszystko, co masz do powiedzenia. Powiedziałam, ojcze, wczoraj był zamach na Ojca Świętego i natychmiast dodałam, ale już nie ma niebezpieczeństwa, już nic Ojcu Świętemu nie grozi. Już jest po operacji i już zdrowieje. A ojciec spuścił głowę i powiedział tak: zawsze się tego obawiałem. I powtórzył: zawsze się tego obawiałem. I potem jeszcze jakby zebrał siły i powiedział: wiem, jak się za mnie modlicie, dzień i noc, ale proszę, z tą chwilą proszę, już nic za mnie, wszystko za Niego. Wieczorem 14 była wielka uroczystość przed kościołem świętej Anny. Ludzie się modlili o cud uzdrowienia papieża i o cud uzdrowienia prymasa. Pamiętam, jak jakiś pan stałam przy nim, a on aż krzyczał: Boże, zmiłuj się, papież po zamachu, prymas umiera, co z nami będzie, co z nami będzie? A ja go złapałam za rękę, mówię: proszę pana, będzie Bóg i Jego łaska, ufajmy.
1: Co jakiś czas się takie momenty w naszej historii pojawiały i pojawiają, kiedy my zdajemy sobie

0: sobie sprawę z tego, że bez Bożej opieki, bez duchowego wzmocnienia nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego, co się wokół nas dzieje, ale że w przyszłości to może przynieść piękne owoce. I tak jest, bo wszyscy bohaterowie, o których dzisiaj mówimy, bo to też jest ważne, żeby to podkreślić, są albo wyniesieni na ołtarze, albo są na etapie rzymskim zakończone ich procesy beatyfikacyjne. Ksiądz kardynał August Chląd jest czcigodnym sługą Bożym, czekamy na cud. Prymas Wyszyński jest błogosławionym, Jan Paweł II jest świętym. To, że Pan Bóg właśnie dawał nam na tych różnych etapach naszej historii potężnych proroków, którzy bardzo wiernie realizowali zadania, które były im stawiane.
1: 24 maja. Przybywa ojciec Klemens Śliwiński, franciszkanin. Był w klinice Gemelli u rannego Ojca Świętego. Przywozi księdzu prymasowi papieski różaniec.
2: I spotkacie Ojca Świętego w dniu 7 czerwca, jak ufam. Proszę, żebyście go po bratersku ucałowali ode mnie i zapewnili go, że moje cierpienia, które sobie razem schorzenia przewlekłego, że one są dołączone do tych o wiele większych jego cierpień.
3: Kardynał Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku o godzinie 4:40 nad ranem. W uroczystość Wniebowzięcia Pańskiego w miesiącu poświęconym Maryi, której zawierzył całe swoje życie, w sierpniu skończyłby 80 lat. Kilometrowe kolejki ludzi dniem i nocą przychodziły przed trumną prymasa.
4: To był moment historyczny, to był moment wcześniej niespotykany, wierzący i niewierzący idą na trzydniowe uroczystości, stoją w kolejkach, żeby oddać pokłon kardynałowi Wyszyńskiemu. No właśnie, jest 81 rok.
5: I komu jeszcze? Jednak przede wszystkim chyba duchowemu ojcu narodu.
3: Profesor Radosław Lolo. Historyk, wykładowca akademicki, dyrektor Instytutu Badań Historycznych Akademii Finansów i Biznesu Wistula.
5: W tych trudnych, zmieniających się bardzo czasach, ojcu, który wyznaczał normy moralne, który walczył w najróżniejszych okolicznościach o ten naród i teraz nagle w 81 roku jego brakuje. Kto go zastąpi, jaka będzie linia? Co będzie dalej z Solidarnością? Kto będzie tym wyznacznikiem, który zawsze w chwilach kryzysu i w 68, i w 70, i w 76 roku upominał się, był takim głosem rozsądku, był człowiekiem poważanym przez władze komunistyczne. To też trzeba podkreślić. I teraz nagle tego człowieka, w którego słowa na żywo zawsze wsłuchiwały się tysiące, zaczyna brakować. Ale władze, bez względu na to, jak ci przywódcy się zachowywali, czuły zawsze do niego ogromny respekt. Zresztą tak naprawdę od początku, od pierwszych chwil był poddany bardzo szczegółowemu nadzorowi. Znany fakt powszechnie, że próbowano nie dopuścić do ingresu jego. Na drodze, on podróżował w nocy z Lublina, miał jechać i na drodze rozciągnięto linę taką stalową. Jeżeli prymas by pojechał tą drogą, która była zaplanowana, no to ta górna część karoserii samochodu wraz z siedzącymi ludźmi zostałaby ścięta. Mamy i takie świadectwa. Także on od początku był człowiekiem bardzo niewygodnym, młodym, rzutkim, świetnie przygotowanym, a w zasadzie w każdym dniu pełnienia swojej posługi prymasowskiej od 1949 roku zyskiwał wielkie uznanie narodu. Jeżeli mamy jakiekolwiek zdjęcia z oficjalnych uroczystości, kiedy jest prymas, to w zasadzie zawsze są tłumy od początku jego posługi prymasowskiej. od

0: tłumów w czasie ingresów do Gniezna, do Warszawy, no do gigantycznych tłumów na pogrzebie.
1: Bez wątpienia prymasowi Wyszyńskiemu zawdzięczamy nie tylko jako Kościół, ale jako ludzie, jako Polacy bardzo, bardzo dużo.
2: Doktor Ewa Czaczkowska, biografka kardynała Wyszyńskiego.
1: I zawdzięczamy również właśnie jego cierpieniu, że się nie poddał, że nie poszedł na wszelkie możliwe układy, nie zdradził właśnie i Kościoła, i kapłanów, i Polaków, że wytrwał, przygotował nowy program duszpasterski, bo z tego czerpiemy bardzo dużo dzisiaj i tamte historie też tłumaczą nam często, no właśnie naszą współczesną historię i dlaczego jesteśmy w takim, a nie innym punkcie też, tak, rozwoju dziejów. I żeby się nie powtórzyły właśnie takie sytuacje, takich relacji państwo-kościół, tak, które były lat temu 70, które doprowadziły do aresztowań, czy prymasa, czy księży. Fizycznie niszczono ludzi, kiedy aresztowano, więziono, kiedy byli księża, którzy przecież umierali, ginęli w piwnicach UB, kiedy po prostu niszczono fizycznie ludzi kościoła po to, żeby zniszczyć wiarę po prostu w nas, w ludziach, żeby wychować no, ludzi niewierzących w Boga, ludzi, którzy no, będą wyznawać tylko jakiś materializm. Wtedy to była ideologia komunistyczna, dzisiaj jest inna.

0: Ukoronowaniem życia prymasa był prawdziwie królewski pogrzeb. Ostatni taki królewski pogrzeb w Polsce, ale też pierwszy taki pogrzeb w PRL-u. Odbył się ze wszystkimi splendorami przysługującymi osobom pełniącym funkcje państwowe. Mszy koncelebrowanej przewodniczył specjalny wysłannik papieża, kardynał Agostino Casaroli. Trumnę ustawiono na katafalku okrytym amarantową materią. Stała przy krzyżu, przy którym 2 lata wcześniej odprawił mszę świętą w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski papież Jan Paweł II. Ojciec Święty transmisji z pogrzebu słuchał w klinice Gemelli, dochodząc powoli do zdrowia.
1: Tak, ale od 28 do 31 maja czuwanie przedstawicieli wszystkich środowisk, od inteligencji, robotników, chłopów, te tłumy przy kościele, kondukcie żałobnym w Warszawie, te tłumy na Placu Zwycięstwa, bo proszę pamiętać, że msza żałobna odbyła się na Placu Zwycięstwa. Mamy sporo fotografii i Urzędu Bezpieczeństwa, ale również i osób prywatnych, które pokazują nieprawdopodobny ścisk w tym miejscu. Mamy oczywiście testament prymasa Wyszyńskiego zostawiony. Możemy przeczytać przynajmniej zakończenie. Kocąc się u stóp świętej Bożej wspomożycielki mojej, Bogu Rodzicy Dziewicy, Pani Jasnogórskiej, której służyłem jako niewolnik, oddany jej w więzieniu w Stoczku Warmińskim w dniu 8 grudnia 1953 roku, najpokorniej proszę ucieczkę grzeszników, aby była mi orędowniczką przed tronem Trójcy Świętej. Amen. Alleluja. Od początku do końca wierny Maryi od najmłodszych dni. Ja bym się jeszcze upomniał tylko o kilka zdań jako mazowiecki patriota. O to, że jest to człowiek wywodzący się z ziemi nurskiej, z maleńkiej Zuzeli nad Bugiem, syn

0: amerykanisty, wcześniej osierocony przez mamę, potem mieszkający w Andrzejewie, no też bardzo ciekawym miejscu, bo Andrzejewo to miasteczko biskupie niegdyś, założone przez niebyle kogo, bo biskupa Andrzeja Krzyckiego. W tych jego zapiskach są takie fragmenty, że oto to, co pamięta z dzieciństwa, to swojego ojca klękającego do modlitwy co wieczór. To w sumie niełatwe dzieciństwo, przecież pięcioro jeszcze rodzeństwa. I od razu świadomy wybór w chwili dorastania i droga do niższego seminarium duchownego. Praca naukowa na Kulu, którą ja bym uważał za taką w dwudziestoleciu międzywojennym, no dominantę jego, takie intelektualne dorastanie. Bo mówiąc cały czas o tej tradycyjnej ludowej pobożności, to pamiętajmy, że nie robi tego człowiek, który po prostu nie umie inaczej, ale wybitny intelektualista, dla którego jest to świadomy wybór. No i to człowiek, który w momencie wkroczenia Niemców gestapo zaczyna go szukać i wydany zostaje list gończy, on się musiał ukrywać. Poszukiwano go z powodu bardzo negatywnych publikacji na temat nazizmu i ukrywa się w różnych miejscach, ale najdłużej chyba ukrywa się w Laskach pod Warszawą, pod pseudonimem Radwan III. Pomaga w opiece w duszpasterstwie właśnie nad niewidzącymi dziećmi, ale również w szpitalu polowym Powstania Warszawskiego. Więc jest jeszcze taki epizod. Jest jeszcze epizod prymasa odbudowującego Warszawę, kościoły polskie po zniszczeniach II wojny światowej. To taka trochę zapomniana praca, takiego dosłownego budowania kościoła.
1: I kiedy umiera 40 lat temu, artyści i władze i duchowieństwo i ludzie świeccy oddają mu hołd jako prymasowi tysiąclecia, ostatniemu interreksowi. No i co dalej? Po 40 latach, panie profesorze.
0: Kościół się zmienia, rzeczywistość się bardzo zmieniła, ale ja bym powiedział tak, i to bardzo ważne. Przecież kardynał Wyszyński pełnił swoją posługę prymasowską. Tę posługę rzeczywiście w zasłużony sposób określano mianem interreksa, czyli kogoś, kto zastępuje króla, kto zastępuje władcę tego narodu. A de facto, no to w jakimś okresie przejściowym, nazwijmy to, tym państwem, tą nawą publiczną kierował interreks. On też miał do czynienia z okresami przemian. Jego odpowiedzią była wielka odnowa. I to chyba jest taka najważniejsza część jego testamentu. Trwajmy w dziedzictwie z jednej strony, ale nie bójmy się zmian. To my odnawiajmy siebie w najlepszy z możliwych sposobów, tak jak on to rozpoczął. Szukajmy gdzieś jakiejś nowenny. Szkoda, że trudno tak dzisiaj ją napisać wprost. Szkoda, że nie mamy dzisiaj wprost takiego nowego dzieła jak te śluby jasnogórskie. Ale po to on chyba cały czas jest, żeby nam pokazywać, jak trwać w trudnych czasach, w czasach zmian, w czasach niepewności, w czasach ataków na Kościół. I to jest świadek tego, że można i można zwyciężyć.
2: Odszedł od nas człowiek, który przez 30 lat kierował losami Kościoła w Polsce. Człowiek uznany powszechnie za duchowego przywódcę narodu, napisał po śmierci prymasa Jan Turowicz.
3: Tutaj zupełnie przełomowym wydarzeniem najpierw są obchody tysiąclecia Chrztu Polski, bo tego się wszystko zaczęło zmieniać, bo ta masowość uczestnictwa ludzi w wydarzeniach zainicjowanych przez Kościół, a nie przez państwo, które w tym samym czasie, w tych samych miejscach organizowało tysiąclecie państwa polskiego, no to było starcie niezwykle mocne, w którym wyraźnie było widać, po czyjej stronie opowiada się naród. Później wybór Jana Pawła II na stolicę Piotrową i pierwsza pielgrzymka, też niezwykle ważna, kluczowa dla tego, co się później wydarzyło, bo warto zwrócić na nią uwagę, że papież w zasadzie w każdej wypowiedzi odwołuje się do trudnych momentów w naszej historii, pokazując, że wierność Ewangelii Kościołowi pozwalała nam powstawać z kolan. I to był wielki impuls. I to, co zadziwiło zachodni świat,

0: Podczas sierpnia 80 roku to wcale nie były strajki, bo ja też to badałem kiedyś. I to, co pokazują dokumenty, to ich nie fascynowały strajki same w sobie, no bo w demokratycznym świecie to jest codzienność. Natomiast to, że na bramach strajkujących zakładów pracy pojawiły się krzyże, ikony Matki Bożej, papieża, że ci robotnicy zapraszali księży, żeby odprawiać im mszę świętą. I to pokazuje też właśnie wielką pracę, jaką wykonał prymas, więc jego pogrzeb jest rzeczywiście takim wydarzeniem, jednym z tych przełomowych, dlatego że tam cały naród też był na ulicach. Europa, nawet komunistyczne władze, bo on jednak, mieli przed nim respekt. Proszę zauważyć, bo tu moglibyśmy do rana rozmawiać, ale on umiał się nawet Watykanowi postawić, jeśli chodzi o ostpolitik realizowany od czasów Soboru Watykańskiego II. On był bardzo radykalnym przeciwnikiem takiej linii i konsekwentnie stał na swoich pozycjach, co ocaliło Polskę moim zdaniem też od wielu zawirowań. Więc genialny przywódca, którego dał nam Pan Bóg. Na szczęście mieliśmy takich przywódców w XX wieku.
1: Kolejne pokolenia księży, może salezjanów, a może historyków czerpią, wracają do tej postaci?
0: Myślę, że powinni, dlatego że wszystkie osoby, o których dzisiaj wspominaliśmy, to nie były tylko postacie ważne w historii, ale one pozostawiły po sobie ogromną duchową spuściznę, do której się możemy odwoływać i która może być zrozumiana tylko właśnie w pewnym dziejowym kluczu, o którym tutaj często mówiliśmy, o tych różnych niciach, które łączą ich. Tych ludzi łączy duchowa droga, która jest charakterystyczna dla całej naszej historii katolickiego narodu, jak mówił prymas Chląd, że Polska nie może być bezbożna, bo jak będzie bezbożna, to jej nie będzie. I to było konsekwentnie realizowane przez tych wszystkich pasterzy, niezwykłych, charyzmatycznych przywódców, którzy mieli właśnie taką całościową wizję wspólnoty narodowej, która czerpie pełnymi garściami z Ewangelii. Wykorzystywanie znaków czasu, które były charakterystyczne dla nich i odwaga, wielka odwaga. I tego dzisiaj, myślę, wielu księżom brakuje, więc tego moglibyśmy się na pewno uczyć od tych niezłomnych pasterzy, wielkich przywódców, ale też bardzo konsekwentnego realizowania misji Kościoła i nauczania Kościoła. I tu też byłby problem, bo oni byli w tym bardzo radykalni. Było tak, tak, nie, nie. I to im dawało też siłę.
2: Dzisiaj najbliżsi przypominamy sobie te zmagania się tego Kościoła, może najtrudniejsze, bo obciążone w opinii publicznej moją osobowością. Wypadło wam wiele ucierpieć przeze mnie i od początku wspieraliście mnie, co mnie głęboko wobec was zobowiązuje uczuciem braterskiej wdzięczności. Otworzyłem serce swoje najmilsi przed wami w tym przekonaniu, że w pełni mnie rozumiecie.
3: Ksiądz doktor habilitowany Jarosław Wąsowicz, salezjanin, historyk Kościoła, specjalizujący się w historii najnowszej. Profesor Radosław Lolo, historyk, wykładowca akademicki, dyrektor Instytutu Badań Historycznych Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Ksiądz arcybiskup Józef Michalik, wieloletni bliski

dr Ewa Czaczkowska, biografka kardynała Wyszyńskiego. W audycji wykorzystano fragmenty książki dr Ewy Czaczkowskiej Kardynał Wyszyński – Biografia. Agnieszka Trzeciakiewicz i Mariola Orłowska, dziękujemy i zapraszamy do pozostania z nami w kolejnej godzinie familijnej jedynki.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Komunikat nadawcy.
2: Szanowni słuchacze, uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12 maja w godzinach od 9 do 19 program Pierwszy Polskiego Radia nie będzie odbierany na falach długich. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do słuchania Jedynki na falach ultrakrótkich w technologii DAB+, aplikacji mobilnej i na stronie jedynkapolskieradio.pl.
1: Komunikat nadawcy. Ogłoszenie społeczne.
3: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
4: Emilia Kleszczewska, zapraszam. To są wiadomości z dróg. Jeszcze przez pół godziny mogą być utrudnienia z przejazdem na ekspresowej 17. To odcinek węzeł Ryki Południe do węzła Ryki Północ na 85. kilometrze, gdzie doszło do awarii pojazdu ciężarowego. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Warszawy. Na drodze krajowej nr 11 od Bobolic do Szczecinka w województwie zachodniopomorskim do godziny 19 będą trwały prace drogowe. Przypominamy o utrudnieniach także na węźle Elbląg Zachód do węzła Żuławy Wschód. Tam jest ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę i do 18. Dzisiaj będą prowadzone na tym odcinku prace remontowe nad jezdnią do Gdańska. Zamknięty jest lewy pas.

Ale utrudnienia z przejazdem mogą być też w kierunku Malborka. O poranku kierowcy delikatnie zdejmują nogę z gazu. Na wysokości Morawicy to droga krajowa nr 73 i nitka prowadząca do Kielc. Tam częściowo blokowany jest niewielki odcinek krajówki na ulicy Kieleckiej. Stąd też właśnie mogą być te ewentualne spowolnienia w ruchu. W Sandomierzu jest częściowa blokada drogi krajowej nr 77 na moście Jerzego Popiełuszki. To ulica Lwowska prowadząca w kierunku Stalowej Woli. Na niewielkim odcinku nie przejadą Państwo także przez drogę krajową nr 79, to wyjazd z Krakowa w kierunku Trzebini. Całkowita blokada jest natomiast w Chorzowie na ulicy Katowickiej od skrzyżowania z ulicą Marii Konopnickiej do skrzyżowania z ulicą Krakusa. Jednak jak na razie jest to spokojna, słoneczna niedziela, nie ma większych problemów z przejazdem. Czysta jest też autostradowa czwórka na obwodnicy Krakowa, bez utrudnień także w Warszawie czy na drogach aglomeracji śląskiej. 22 513 11 11 to numer do Polskiego Rady Kierowców.

0: Minęła ósma. To program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Nowy rozdział w polityce węgierskiej. Partia TISA rozpoczyna rządy. Jej lider Peter Modiar został wybrany na premiera. Wycieczkowiec Hondius wpłynął do portu na Teneryfie. Na pokładzie statku wykryto wcześniej ognisko hantawirusa. Trzy osoby zmarły. Donald Trump nie wyklucza, że amerykańscy żołnierze wycofani z Niemiec trafią do Polski. Co na to nasi politycy?
1: To jest zgodne z polskim interesem narodowym.
2: To również ma znaczenie dla planów natowskich.
0: Tysiące Węgrów przed budynkiem parlamentu w Budapeszcie i wielka feta do późnych godzin nocnych. Tak zakończyła się inauguracja nowej kadencji Zgromadzenia Narodowego i wybór nowego premiera. Peter Modiar przemawiał nie tylko do posłów, ale i do Węgrów zgromadzonych przed gmachem parlamentu.
3: Peter Modiar zarówno w parlamencie, jak i przed nim mówił, że najważniejsze jest pojednanie. Zwrócił się do tych, którzy nie głosowali na jego partię. Powiedzcie im, że ten kraj jest również ich, bo należy do wszystkich, że oni też są potrzebni, bo każdy jest potrzebny i że razem odbudujemy Węgry, bo nie ma prawicy, nie ma lewicy, są tylko Węgrzy. Powiedział Modiar. Razem z nim na placu było 140 reprezentantów partii TISO w parlamencie. Świętujemy teraz, ale od poniedziałku czeka nas mnóstwo pracy. Jestem bardzo szczęśliwa, że otrzymaliśmy tak wielki mandat od narodu, powiedziała Polskiemu Radiu posłanka Wiktoria Sztrąpowa. W nadchodzącym tygodniu deputowani rozpoczną przesłuchanie kandydatów na ministrów rządu Petera Modiara. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Statek wycieczkowy Hondius wpłynął do portu Granadilla na Teneryfie. Na pokładzie jednostki odnotowano wcześniej 8 przypadków hantawirusa, w tym 3 śmiertelne. Obecnie żadna z obecnych na statku osób nie ma objawów. Mimo to wszyscy pasażerowie są traktowani jako przypadki wysokiego ryzyka. Po zejściu na ląd zostaną zabrani samolotami ewakuacyjnymi do swoich krajów. Statek popłynie do Holandii, gdzie przejdzie pełną dezynfekcję. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski przypominał w TVP Info, że hantawirus zwykle nie przenosi się z człowieka na człowieka, dlatego zachorowania kończą się najczęściej na jednej osobie.
4: Najczęściej zarażamy się w momencie, kiedy uprzątamy odchody gryzoni, myszy, szczurów, nornic, kiedy wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia magazynowego, gdzie jest wyraźnie wyczuwalny zapach odchodów gryzoni, wtedy powinniśmy założyć maseczkę typu FP2, wtedy jesteśmy bezpieczni, bo nie ma innej drogi wniknięcia tego wirusa do naszego organizmu.
0: Na wycieczkowcu Hondius potwierdzono ognisko tak zwanego szczepu andyjskiego hantawirusa. To jedyna odmiana patogenu, która w rzadkich przypadkach może się przenosić między ludźmi. Czy do Polski trafią amerykańscy żołnierze wycofani z Niemiec? Nie wyklucza tego prezydent Donald Trump, a większość polskich polityków jest za.
5: Zdaniem Jarosława Sellina z PiSu Polska powinna wykorzystać taką okazję.
1: To jest zgodne z polskim interesem narodowym, jak najsilniejsza obecność amerykańska w Polsce.
6: Grzechem byłoby nie skorzystać z możliwości przejęcia wycofywanych z Niemiec 5000 amerykańskich żołnierzy.
5: Dodaje Błażej Poboże z Kancelarii Prezydenta. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba opowiada się za tym, aby w Europie, w tym w Polsce, wojska USA były jak najliczniejsze.
2: To również ma znaczenie dla planów ewentualnościowych, dla planów natowskich.
5: W ubiegłym tygodniu Pentagon poinformował, że planuje wycofać z niej.

0: Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Po Polsce Litwa. Nasi sąsiedzi jako drudzy w Unii Europejskiej podpisali umowę pożyczkową z funduszu SAFE. Na obronę dostaną prawie 6,5 miliarda euro. W ceremonii w Wilnie wziął udział m.in. unijny komisarz odpowiedzialny za budżet, Piotr Serafin.
3: Tutaj naprawdę nikomu nie trzeba tłumaczyć, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia powinniśmy wspólnie inwestować w obronę.
2: Litwa przeznaczy pieniądze z SAFE m.in. na rozwój wojska, zapasy amunicji czy na projekty związane z kontrmobilnością wojskową. Wieczorne i nocne iluminacje na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz na Stadionie Narodowym. Tak zakończył się w stolicy Dzień Europy. Wcześniej różne atrakcje przygotowały przedstawicielstwo Komisji Europejskiej i Biuro Parlamentu Europejskiego.
4: Mój brat na Globusie prawie codziennie ćwiczy.
5: To ty dużo chyba znasz tych stolic europejskich.
4: No, prawie wszystkie.
6: Ten samochód jest wykorzystywany do celów szkoleniowych przez Akademię Frontexu, która jest zlokalizowana, tak jak siedziba Frontexu, w Warszawie. Można wsiąść do środka.
7: Z okazji Święta Europy możemy zrobić peelingi kawowe. Jest to naturalny kosmetyk, który możemy wykorzystać z rzeczy, które mamy w domu.
2: Dzień Europy jest obchodzony co roku 9 maja dla upamiętnienia ogłoszenia w 1950 roku deklaracji ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana. Tak zwany plan Schumana dał początek wspólnocie europejskiej. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
8: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Reprezentacja Polski w boksie triumfowała w 41. Memoriale Feliksa Sztama. W finale w Radomiu biało-czerwoni pokonali Brytyjczyków 8-6. W kategorii do 70 kg Bartłomiej Rośkowicz wygrał jednogłośnie z Sonem Kerem.
9: Celuję, żeby być w tej czołówce światowej i tam się uplasować na dobre. Wiem, że jest to blisko, jak nawet nie jest to wyciągnięcie ręki. Tylko potrzeba kwestia czasu, żeby to udowodnić całemu światu.
8: W kwietniu minęło 50 lat od śmierci Feliksa Papy Sztama, jednego z najwybitniejszych trenerów w historii polskiego sportu. Polscy żużlowcy ze srebrem drużynowych Mistrzostw Europy w finale w Rzeszowie najlepsi okazali się Duńczycy. Kajakarka Anna Puławska zajęła trzecie miejsce w rywalizacji na 500 metrów w pierwszych w sezonie zawodach Pucharu Świata w Segedynie na Węgrzech.
10: No ja tutaj zrobiłam swój rekord, także to jest moja życiówka na 500 metrów, więc jestem bardzo zadowolona i patrzę pozytywnie na kolejne nadchodzące starty.
8: A dziś zakończenie zawodów na Węgrzech. Sensacja na tenisowych kortach Foro Italico w Rzymie na trzeciej rundzie zakończyła udział liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka. Białorusinka przegrała z Rumunką Soraną Kirsteą 6-2, 3-6, 5-7. Dziś o awans do czwartej rundy Iga Świątek zagra z Włoszką Elisabetą Cocciaretto. Hiszpana Paula Bazi wygrała kolarski wyścig Vuelta Espania. Najlepsza z Polek Katarzyna Niewiadoma na 8. miejscu. Panowie ścigają się w Giro d'Italia. Drugi etap jeszcze w Bułgarii zakończył się zwycięstwem Urugwajczyka Guillermo Silvy. Dziś kolarze dojadą do Sofii, a jutro w dniu przerwy przeniosą się do Włoch. W piłkarskiej ekstraklasie trwa 32. kolejka. Widzew Łódź pokonał Lechię Gdańsk 3-1. O tym meczu szkoleniowiec łodzian Aleksander Wukowicz.
11: Gratulacje przede wszystkim dla drużyny za postawę, za ważną wygraną. Poczułem to, co jest w sumie najważniejsze w tym wszystkim, a to jest ta synergia i to, jak po prostu tworzyliśmy jedność na tym stadionie i jak po prostu jaką też energię wspólnie utworzyliśmy.
8: W innych wczorajszych meczach Jagiellonia Białystok wygrała z Pogonią Szczecin, a Górnik Zabrze przegrał z Zagłębiem Lubin 0-2. Dziś także trzy mecze: Piast Gliwice, GKS Katowice, Wisła Płock, Motor Lublin, a w niecieczy pewna już degradacji Termalika zagra z Legią Warszawa. Liderem jest Lech Poznań, który ma 7 punktów przewagi nad Jagiellonią, Rakowem, Częstochowa i Górnikiem, ale te trzy drużyny, które gonią kolejorza, mają do rozegrania po jednym zaległym spotkaniu. Ponownie o sporcie tuż po 11.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
12: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
13: Pogoda.
2: Przed nami dzień na ogół pogodny z niewielkim zachmurzeniem, tylko na północnym wschodzie chmur będzie więcej i

0: Miejscami przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna od 11 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, do 20 miejscami na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie spadać.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z buzka zdroju.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
9: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama. Autopromocja.
10: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
11: Do rozmowy zaprosiłem multiinstrumentalistę Milo Curtisa, człowieka, który ma wielki wkład w współczesną historię muzyki.
12: Na przełomie lat 60. 70. graliśmy muzykę, którą nazwaliśmy muzyką intuicyjną. Więc chodziło o to, żeby najpierw słuchać, a później grać. I oczywiście pełna improwizacja.
10: Wywiad Rzeta. Dziś po 21:00 w Jedynce.
11: Serdecznie zapraszam, Remigiusz Grzela.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Minęła 8:16.
1: Familijna jedynka.
0: A w niej wita Państwa Mariola Orłowska. Dzień dobry, po raz trzeci. Dziś 10 maja, niedziela. Ponieważ to majowa niedziela, tak wspominamy dzisiaj w 45. rocznicę śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, ten trudny maj 1981 roku, maj zamachu na papieża, maj umierania kardynała Stefana Wyszyńskiego. I także maj dużego niepokoju społecznego, niepokoju Solidarności. O tym wszystkim mówiliśmy po godzinie 7. A teraz na ważne sprawy zaprasza Jan Pniewski i jego gość.

0: Parafia często jest dziś widziana przez pryzmat kryzysu, przez odpływ ludzi, zmęczenie, utratę znaczenia, a jednocześnie są miejsca, w których dzieje się coś dokładnie odwrotnego. Wspólnoty są żywe, zaangażowane i zakorzenione w codzienności ludzi. Konkurs Aktywna Parafia już po raz szósty spróbuje je wydobyć i pokazać. A gościem dzisiejszych ważnych spraw jest ojciec Stanisław Tasiemski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, która organizuje konkurs. Dzień dobry.
1: Witam, szczęść Boże.
0: Proszę ojca, to już szósta edycja konkursu. Jak dużym zainteresowaniem Aktywna Parafia cieszyła się w poprzednich latach?
1: Chcielibyśmy, żeby większym, ale rzeczywiście myślę, że przede wszystkim dotarła do tych, którzy zechcieli odpowiedzieć na nasze zaproszenie. Tutaj trzeba powiedzieć, że uwagi pana redaktora na początku trochę są uwagami ludzi z dużych miast. To prawda, że parafia inaczej funkcjonuje w wielkim mieście, i zresztą też często tak się dzieje, że z jednej strony mamy parafię, na terenie której mieszkamy, a z drugiej strony wybieramy kościół, gdzie chętnie uczestniczymy.

0: uczestniczymy w liturgii, który często nie jest kościołem parafialnym, ale na przykład spotykają się grupy rówieśnicze. Ja muszę powiedzieć, sam pamiętam z młodości, że owszem, byłem w bardzo dobrej parafii, a jednocześnie w momencie na przykład szkoły średniej, kiedy powstają takie relacje już ogarniające nawet to różne środowiska w danym mieście. Chętnie spotykaliśmy się w klasztorze dominikanów w Poznaniu, moim mieście rodzinnym, bo tam była właśnie grupa rówieśnicza, czyli te więzy rówieśnicze człowieka prowadzą jak gdyby też trochę poza ten schemat parafialny. I potem, kiedy pojawia się sytuacja, że ludzie żenią się, wychodzą za mąż, przychodzą dzieci, na nowo jak gdyby również w dużym mieście odzyskują tę wartość parafii, mają tę świadomość, że parafia jest potrzebna.
1: A skąd najwięcej zgłoszeń?
0: Rzeczywiście chętnie zgłaszają się, powiedzmy, miasta powiatowe, ale czasami też i mniejsze miejscowości, ale też i miejscowości jak gdyby spoza wielkich metropolii. To jest bardzo różnie. Łatwiej rzeczywiście tworzyć takie aktywne środowisko tam, gdzie ludzie się znają, są ze sobą na co dzień i wtedy tworzy się jakieś bardzo istotne dobro, tworzy się dobre relacje.
1: Konkurs wydobywa na światło dzienne dobro, które zwykle pozostaje niewidoczne. To jest pomoc, bliskie relacje, lokalne działania. Czy to, co widzimy w ramach tego konkursu, to promocja, czy obraz rzeczywisty prawdziwego życia Kościoła?
0: Pewnie to jest tak, że życie Kościoła jest takie jak życie każdego z nas. Spotykamy ludzi bardzo pięknych, głęboko żyjących wiarą i ludzi, którzy od wiary odeszli, mają wątpliwości, poszukują, jeżeli poszukują, to całe szczęście. A więc to zależy tak naprawdę też od tego, jak kto postrzega tę sytuację. W czasach sporej laicyzacji, która dotyka właściwie całego świata, niełatwo dostrzec to dobro, które się dzieje w parafiach. Wymiar jak gdyby nie tylko tego chleba powszedniego, którym człowiek żyje, bo ktoś powie, no co mi może dać parafia? Rzeczywiście parafia czasami oferuje pomoc dla najsłabszych, pamięta o osobach chorych, o których inni nie pamiętają. Ale przede wszystkim te wspólnoty parafialne są naznaczone takim głębokim poczuciem sensu tego, co robię. A więc jest to bardzo istotne i tutaj mnie się przypomina to, co Ojciec Święty mówił nie tak dawno w Gwinei Równikowej, że despoci bardzo chcą, żeby ludzie byli bierni, żeby to była taka bezkształtna masa. Natomiast synonimem autentycznej demokracji jest właśnie żywa wspólnota obywatelska, ludzie zaangażowani. I tego potrzebujemy jako społeczeństwo. Także, żeby pamiętać o tych, którzy są trochę zapomniani, którzy są gdzieś dalej. Na pewno parafia przeżywa wyzwania, jakie niosą czasy współczesne, kiedy człowiek chciałby się zamknąć przed swoim komputerem. Dzisiaj to wiąże się też ze sporą samotnością. Ludzie zamykają się w świecie wirtualnym i dostrzegają potrzeby tego kontaktu realnego z drugim człowiekiem, budowania, dawania siebie, ale stąd bierze się też, czytamy, więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu. I tego też ludzie w tych aktywnych parafiach doświadczają.
1: Konkurs pokazuje, że parafie mogą być czymś więcej niż takim punktem usług religijnych, jak często są traktowane, ale że właśnie mogą być żywe, że mogą być żywą wspólnotą. Jakie są znamiona takiej żywej, silnej, dynamicznej parafii? Po czym rozpoznać?
0: Jednym z takich znaków obok żywego życia modlitewnego, religijnego, kiedy widzimy różne grupy modlitewne w tej parafii, czy sporo ministrantów, którzy posługują przy ołtarzu, czy nadzwyczajnych szafarzy, którzy niosą komunię świętą chorym, jest także otwartość plebanii. Odwiedzaliśmy kiedyś z kolegą właśnie jedną z parafii w ubiegłych latach, gdzie taka cecha chyba zawsze tej aktywnej parafii jest, to jest otwarta plebania. Nawet proboszcz tej parafii mówił o tym, że czasami to młodzi przychodzą, coś przygotowuje dla nich, czy stara się, żeby no, czuli się jak u siebie w domu. Już nie liczy ile tamten czy ten zjadł kotletów, bo czasami to tak bywa nawet, że człowiek młody no, okazuje się, że ma duże możliwości i po prostu czuje się rzeczywiście dobrze i nie myśli o tym, że ktoś mocno się napracował na to, żeby ten kotlet był nie jeden, który on wrzucił, ale tak, żeby wszyscy mogli mieli dosyć, więc oczywiście to jest też uczenie się życia.

0: życia społecznego. Ale też na przykład to zaskakuje, kiedy w mieście stosunkowo niewielkim jest na przykład nieustanna adoracja, że ludzie gromadzą się na modlitwę i także w nocy adorują Najświętszy Sakrament.
1: Nie zawsze musi być to duża liczebność w
0: tak,
1: kościele.
0: Oczywiście to nie jest tak, że tych ludzi jest mnóstwo przez całą dobę, którzy klęczą i adorują Pana Jezusa. Chociaż na pewno też fakt, że wspólnota jest żywa, że ludzie przychodzą, to jest coś, co bardzo ludzi łączy. Tak jesteśmy stworzeni, że relacje z Panem Bogiem nie przeżywamy indywidualistycznie, tylko ja i mój Pan Bóg, ale także społecznie. I cieszymy się, kiedy na przykład w grupie młodzieżowej no, są ludzie z mojej klasy, kiedy są ludzie z mojej drużyny harcerskiej, czy w grupie osób starszych, koleżanki, koledzy z pracy. No to jest jakoś naturalne. To jest nasz sposób przeżywania wiary.
1: Często takie parafie stają się centrum życia społecznego w danej miejscowości i w zasadzie nie mają konkurencji, bo lepiej odczytują potrzeby, jakie są na tym terenie.
0: Myślę, że zwłaszcza obecnie, kiedy są takie różne problemy związane z bezpieczeństwem, kiedy nie jesteśmy pewni, co się może wydarzyć w przyszłości, ta aktywność parafii ma istotne znaczenie. Proboszcz zna, oczywiście zna też różne potrzeby, ale i możliwości lokalnej społeczności. To jest zawsze na przykład dobry kontakt ze strażakami. Oni nie tylko w Wielkim Tygodniu adorują grób pański, ale są po prostu obecni na przykład na co dzień, w momencie, kiedy jest jakaś potrzeba. To jest istotny element pewnej no, wspólnoty lokalnej, która wspiera siebie nawzajem, ludzie, którzy są gotowi coś dać. Czyli w gruncie rzeczy często właśnie parafie gromadzą, grupują tych, którzy są gotowi nie tylko siedzieć we własnych murach, ale zejść z kanapy, jak mawiał papież Franciszek.
1: I właśnie zajrzeć do samotnych, chorych, którzy się czują porzuceni.
0: To jest piękna praca parafialnych zespołów Caritas. Zresztą to jest jeden z elementów, które staramy się dostrzegać, które oceniamy w konkursie jednym. Z współorganizatorów jest Caritas Polska, która ocenia te działania, ale także widzimy różne inicjatywy ewangelizacyjne. Widzimy też to, co ludzi łączy, turystyka i sport. To jest często pielgrzymowanie, ale sport to są też i drużyny, no zwłaszcza ludzi młodych, ministrantów i starszych ludzi. W czasie finału także są różne konkursy zręcznościowe i tutaj widzimy, jak bardzo parafie o to dbają, wreszcie dbają też o środowisko, w którym mieszkają i żyją, na przykład troszcząc się o to, żeby nie było wywożenia śmieci do lasu, co się niestety gdzieniegdzie zdarza. Troszczą się po prostu o to, żeby ten świat, w którym żyją, był piękny.
1: Konkurs to rywalizacja. Czy więcej jest tu chęci rywalizowania, czy opowiedzenia o sobie?
0: Myślę, że to jest z jednej strony to piękno opowiedzenia o sobie, bo często na finał te parafie przywożą to, co jest ich dobrem, ich ziemi, różne smakołyki, czy piękno lasu, bo czasami są to parafie takie właśnie położone wśród lasów. To jest wszystko bardzo różne, a muszę powiedzieć, że też zdarzają się właśnie takie sytuacje, że te parafie nawiązują kontakty między sobą. Parafia z Podlasia, z parafią ze Śląska, opolskiego, jakoś bardzo serdeczny nawiązały kontakt, odwiedzają się nawzajem. Więc jest to też coś takiego bardzo pięknego, co pokazuje, że pomimo różnic kulturowych jesteśmy kościołem jednym.
1: Jeżeli ktoś nas teraz słucha i sobie tak myśli, u mnie w parafii coś się dzieje, ale czy warto się zgłaszać? Co by ojciec takiej osobie powiedział?
0: Jasne, że warto. Jasne, że warto. Są nagrody, może nie są jakoś szczególnie imponujące, ale pierwsza nagroda to jest bon na 10 tysięcy złotych na sprzęt sportowy, który na pewno w parafii się przyda. Przewidziano także nagrodę w postaci roweru elektrycznego. No są różne nagrody, też oczywiście staramy się opisywać te parafie, odwiedzamy te parafie. Chcemy pokazać to dobro, które istnieje, a które jest często ukryte, bo właśnie my często bardziej koncentrujemy się na tym, co nie funkcjonuje, niż na tym, co jest naprawdę wielkim dobrem.
1: Gdzie się zgłaszać?
0: Można się zgłaszać na taką naszą stronę internetową, otwartą ekai.pl i tam jest podstrona aktywna parafia.

0: jest adres, na który warto spojrzeć, warto też po prostu zobaczyć, bo można też dostrzec to, co było w poprzednich latach, jak to robić. Pewnie są regiony, w których dzieje się bardzo wiele, a nawet czasami zastanawiam się, dlaczego tak trudno zmobilizować się, żeby zgłosić to dobro, które jest. Bo często nam się wydaje, że tam, gdzie żyjemy, no to jest normalnie, nic specjalnego. Nie, jest coś czasami specjalnego, czego sami nie widzimy.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę, a gościem dzisiejszych ważnych spraw był ojciec Stanisław Tasiemski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.
0: Dziękuję bardzo.

rzecz. Ponazywaj te obrazki, dobry ludziu, co to jest? Ma kształt kuli, a jest płaski. Dobry ludziu, powiedz la, jak najdłużej na wydechu. Dobry ludziu, rozbierz się.

cię. Nie poleżysz, nie uwierzysz. Dobre rady z wodą spuść. Na subskrypcjach im zależy. W zdrowym ciele zdrowy duch. Słaby tekst dla mocnych w gębie. Parametry mogą być. A i tak się zwijasz w kłębek głębi. Nowy tekst

0: W którym wspominamy zmarłego 28 maja 1981 roku prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, znanego z głębokiej maryjności oraz zawierzenia Polski Matce Bożej. Postać prymasa tysiąclecia przybliży Jonathan Luxmore, korespondent Catholic News Service oraz innych zachodnich mediów katolickich.
1: Choć ogólnie postrzegany jako postać bardzo polska, trwale związany z mrocznym okresem historii kraju, kardynał Wyszyński był i jest podziwiany także poza Polską jako mąż stanu, który prowadził swój lud, podobnie jak Mojżesz, przez nowoczesne Morze Czerwone. Czytałem jego pamiętniki więzienne, kiedy zostały opublikowane w języku angielskim w latach 80. Oglądałem materiał z jego wielkiego pogrzebu w maju 1981 roku u szczytu Ruchu Solidarności i odwiedziłem jego grób w katedrze Świętego Jana, kiedy po raz pierwszy pojechałem do Warszawy. Zawsze pozostał moim osobistym bohaterem. Nie trzeba przypominać Polakom o imponującej historii życia Wyszyńskiego, o tym, jak pełnił funkcję kapelana podziemnej Armii Krajowej, został najmłodszym biskupem Polski po zakończeniu wojny, a prymasa katolickiego zaledwie 2 lata później, jak podpisał swoje kontrowersyjne porozumienie z reżimem komunistycznym w 1950 roku, został uwięziony, ale później przywrócony do urzędu, kierując kościołem przez chrześcijański tysiąclecie Polski w 1966 roku oraz napięte i trudne lata 70. Nie trzeba też przypominać, jak Kościół przetrwał i zyskał siłę pod przewodnictwem Wyszyńskiego pomimo zdecydowanych starań o jego zniszczenie i o osłabienie wiary chrześcijańskiej. Wyszyński miał znaczącą przewagę nad swoimi niefortunnymi odpowiednikami w Europie Wschodniej, a w szczególności z kardynałami Stepinaczem z Jugosławii, Mindzenti na Węgrzech i Beranem w Czechach. Miało wokół siebie tradycyjnie silny kościół, który był zbyt dobrze wspierany w Polsce, aby reżim mógł zaatakować bezpośrednio. Na każdym etapie pozostawił szczegółowy zapis swojego myślenia, które można studiować dzisiaj za pomocą listów, wspomnień i notatek.

0: z życia Kościoła w Polsce i na świecie.
1: Dziś w serwisie powiemy m.in. o uroczystościach świętego Stanisława, akcji Dzieci Komunijne Dzieciom Misji oraz wspomnimy zmarłego przed tygodniem arcybiskupa Józefa Michalika, którego pogrzeb odbył się wczoraj. Agnieszka Kozłowska-Łysko, zapraszam. Kościół jest ludem Bożym pielgrzymującym w dziejach, a celem wszystkich jego działań jest Królestwo Boże, powiedział Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej w środę. Zaznaczył, że choć często skupiamy się na tym, co widzialne, to jego istotą jest ukierunkowanie na przyszłe spełnienie w Bogu. Papież dodał, iż Kościół realizuje swoją misję w dziejach poprzez sakramenty, relacje miłości i służby. Leon XIV zachęcił do postrzegania w tej perspektywie jedności chrześcijan żyjących i tych, którzy już odeszli z tego świata. Zwracając się do Polaków, papież wezwał do poszanowania wartości chrześcijańskich.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W pierwszych dniach maja powierzcie się szczególnej opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski oraz świętego Stanisława, biskupa i męczennika, nazywanego patronem ładu moralnego waszej ojczyzny. Przez ich orędownictwo błagajcie o dar jedności i o poszanowanie wartości chrześcijańskich w waszym narodzie. Wszystkich was błogosławię.
1: Ósmego maja minął rok od wyboru kardynała Roberta Prevosta na papieża. Leon XIV to 267 papież w historii Kościoła katolickiego, a jego wybór otworzył wielkie nadzieje. Przypomnijmy zatem. Ojciec Wiesław Dawidowski.
3: Omyli się domagał poszanowania praw człowieka, poszanowania praw migrantów. Powiedział o tym bardzo wyraźnie.
4: On aż 10 razy odwołał się do słowa pokój.
1: Ojciec Tomasz Szyszka.
5: Czyli to oczekiwania względem Leona XIV już są bardzo wielkie. Ja mam takie wrażenie, że on sobie z tego doskonale zdaje sprawę, ale też w czasie właśnie tego pierwszego jego wystąpienia miał taki delikatny, serdeczny uśmiech. Patrzył się na ludzi z taką wielką swobodą, ale nie zapominajmy również, że to jest doświadczony już też taki i dyplomata, i prawnik. Będzie w tym w oparciu o te swoje predyspozycje też właśnie pracował jako głowa Kościoła.
6: Ja go widziałam, skromny.
1: Dominika Szkatuła, misjonarka z Peru.
6: Bardzo skromny, nie wysuwający się z taką pogodną twarzą. Zachowywał taki dystans, nie pchał się do pierwszych rzędów. Bliski ludzie, rozmawiał, umiał się znaleźć nie jako obserwator, tylko był wśród.
1: Czy te oczekiwania zostały spełnione? Leon XIV to człowiek syntezy i równowagi, zarówno między północą a południem świata, jak i między różnymi nurtami katolicyzmu. Ostatnie dni pokazały, że papież nie zamierza dostosowywać swojego przesłania do oczekiwań politycznych i że będzie nadal swobodnie głosił Ewangelię, oświadczając, iż nie boi się urzędującej administracji. W czwartek 7 maja Ojciec Święty przyjął na audiencji w Pałacu Apostolskim w Watykanie premiera Donalda Tuska. Jak podało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, podczas serdecznych rozmów w sekretariacie stanu wyrażono zadowolenie z dobrych stosunków między Stolicą Apostolską a Polską oraz poruszono kwestie dotyczące sytuacji społecznej i ekonomicznej kraju, a także relacji między kościołem lokalnym a państwem, zwłaszcza w obszarze edukacji oraz w zagadnieniach etycznych. Ponadto rozmawiano o aktualnej sytuacji międzynarodowej, a szczególnie o konflikcie w Ukrainie oraz roli Polski w Unii Europejskiej. Donald Tusk powiedział dziennikarzom, że jest pod wielkim wrażeniem spotkania z Ojcem Świętym. Premier zaprosił papieża do Polski, nie tylko w imieniu władz, ale również całego narodu. Stolica Apostolska poinformowała, że najwcześniej będzie to możliwe w 2028 roku. Dokładnie tydzień temu, w wieku 85 lat, zmarł arcybiskup Józef Michalik, emerytowany metropolita przemyski. Przez

0: dekadę kierował konferencją Episkopatu Polski. Był jej przewodniczącym przez dwie kadencje, od 2004 do 2014 roku. Metropolitą przemyskim został mianowany przez papieża w kwietniu 1993 roku. W 2015, po osiągnięciu wieku emerytalnego, zgodnie z prawem kanonicznym, złożył rezygnację z tej funkcji. W liście pożegnalnym do wiernych archidiecezji podkreślił, że sprawy Kościoła i Ojczyzny zawsze powinny nam leżeć na sercu, bo wiemy, że siłę i dobrobyt ojczystego kraju tworzą ludzie zdrowi moralnie, mądrzy i uczciwi. Arcybiskupa Józefa Michalika wspomina jego współpracownik, ksiądz profesor Józef Kloch, wieloletni rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
1: Ksiądz arcybiskup kierował Konferencją Episkopatu Polski w ważnych momentach i dla naszej ojczyzny, i dla Kościoła. Wtedy właśnie zmarł Jan Paweł II, wtedy weszliśmy do Unii, wtedy również było małe trzęsienie ziemi, jeśli chodzi o episkopat, mam na myśli tutaj kwestie związane z IPN-em. Nigdy się nie bał prawdy. Były to czasy bardzo niespokojne, jeśli chodzi o sytuację w episkopacie i on też miał wielką odwagę, bo jeśli nie doszło do ingresu arcybiskupa Stanisława Wielgusa, to uznał, że to jest tak poważna sytuacja, że należy zwołać nadzwyczajne posiedzenie, zebranie plenarne wszystkich biskupów w Polsce. Ale chcę powiedzieć o arcybiskupie Michaliku przede wszystkim jako człowieku. Człowieku, który nie korzystał z windy, ale zawsze na trzecie piętro wychodził piechotą. Człowieku, który miał w Przemyślu bardzo bogatą, chyba kilkutysięczną bibliotekę, w której pracował, przygotowywał kazania, przygotowywał różnego typu dokumenty. Chcę powiedzieć o człowieku, który do nas, do biura prasowego przychodził bez zapowiedzenia. Po prostu na kawę. Ot tak. Porozmawiać. Kiedy przeszedł na emeryturę, był też bardzo blisko natury. Mieszkał w małym domku koło katedry w Przemyślu i tam miał w ogródku różnego typu rośliny, które podlewał, pielił, dbał o nie. Taki był arcybiskup Józef Michalik, człowiek.
0: Msza święta pogrzebowa odbyła się wczoraj w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu, w kryptach której zostało złożone ciało świętej pamięci arcybiskupa Józefa Michalika. Co roku w niedzielę po obchodzonej 8 maja uroczystości świętego Stanisława wierni podążają z Wawelu do Bazyliki świętego Michała Archanioła i Stanisława biskupa i męczennika, zwanego potocznie kościołem na Skałce, aby uczcić patrona archidiecezji krakowskiej i głównego patrona Polski. Święty Stanisław zapisał się w historii jako gorliwy pasterz i nieprzejednany obrońca zasad. W wyniku zatargu z królem Bolesławem Śmiałym został zamordowany podczas mszy świętej w 1079 roku. Jego śmierć stała się symbolem walki o niezależność, mówi przeor Paulinów ze Skałki ojciec Mariusz Tabulski.
2: Ze Skałki nigdy nie odeszliśmy, pomimo właśnie wojen szwedzkich, napadów Szwedów. Przecież tutaj Austriacy również mocno, mieszkając na Skałce, przetrzebili nasz klasztor. Czas wojen, czas również lat 20. i 30. No i wojny tutaj w Krakowie. To jest za co Bogu dziękować. No i przypomnieć sobie i pielgrzymom, że dlatego właśnie jesteśmy w Krakowie, żeby ten kult świętego Stanisława był wciąż wzmacniany i żebyśmy zajmowali się tym miejscem szczególnym dla Krakowa, dla Polski również, jakim jest miejsce męczeństwa świętego biskupa ze Skałki.
0: Dzisiaj o godzinie 9 z katedry na Wawelu wyruszy tradycyjna procesja na Skałkę. O godzinie 10 rozpocznie się tam msza święta, której przewodniczyć będzie kardynał Grzegorz Ryś. Maj to czas pierwszych komunii świętych. A co za tym idzie? Okazja, by włączyć się w akcję Dzieci Komunijne Dzieciom Misji. Zwykle każdego dnia Białego Tygodnia dzieci modlą się za konkretne osoby. Papieskie dzieła misyjne zachęcają, żeby jeden z tych dni poświęcony był modlitwie za misję i misjonarzy. Mówi siostra Monika Juszka.
3: Ta sama Eucharystia, którą tutaj w naszym kościele parafialnym czy kaplicy celebrujemy w tym dniu misyjnym w Białym Tygodniu, ten sam Pan Jezus przychodzi na ołtarze na krańcach świata. Czasami kościoła nie ma i gdzieś tam ławka tylko postawiona w masajskiej wiosce, ale to jest ten sam Pan Jezus i ta sama Eucharystia.

0: Chrystia. A skoro ten sam Pan Jezus, to znaczy, że jesteśmy jedną rodziną i w tej rodzinie chcemy sobie wzajemnie pomagać. Przede wszystkim tym, żeby w tym dniu misyjnym w Białym Tygodniu w ich intencji przyjąć Komunię Świętą.
1: Komunia Święta jest ważna, ponieważ można przyjąć Pana Jezusa do serca.
2: A oprócz przyjęcia Komunii Świętej można też jeszcze inaczej wesprzeć dzieci z najuboższych krajów.
3: Można się modlić za te dzieci.
4: Dowozić jedzenie, na przykład módlmy się za dzieci, które głodują i też które są na wojnie, które tak cierpią.
0: A dopiero na samym końcu, jeśli jest taka wola dzieci i ich rodziców, jeśli chcą podzielić się jakąś odrobiną ze swoich prezentów, z tego co otrzymały, również taką ofiarę materialną można przekazać.
2: Więcej informacji na stronie misje.pl. Serwis z życia Kościoła w Polsce i na świecie przygotowała i przedstawiła Agnieszka Kozłowska-Łysko.

0: Tradycyjnie ostatnie słowa familijnej jedynki zostawiamy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, który w 1983 roku w Rzymie modlił się za młodzież takimi słowami.
1: Pani Jasnogórska, Matko.

0: Otwórz w nas owoce wielkanocnego sakramentu i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Wysłuchajmy jeszcze ogłoszeń duszpasterskich. W najbliższych dniach w liturgii przypada we czwartek święto świętego Macieja Apostoła, w sobotę uroczystość świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Dziś w naszej bazylice odbędzie się inwestytura orderu świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Z tej okazji uroczystej mszy świętej o godzinie 13 będzie przewodniczyć ksiądz biskup Piotr Jarecki. Zapraszamy także na mszę świętą w intencji ojczyzny o 19. Od poniedziałku do środy przypadają dni modlitw o urodzaje. W piątek rozpoczynamy nowennę przygotowującą nas do uroczystości zesłania Ducha Świętego. W sobotę 16 maja o godzinie 18 w sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Warszawie odbędą się uroczystości ku czci świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski, metropolii warszawskiej. Eucharystii będzie przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas. W niedzielę 17 maja przypada uroczystość Wniebowstąpienia. W dalszym ciągu zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych, w naszych świątyniach, w rodzinach oraz przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych. W czasie dzisiejszej mszy świętej śpiew prowadził ksiądz Wojciech Kałamarz, przy organach pan Michał Dąbrowski. Naszej Eucharystii przewodniczył i wygłosił kazanie ksiądz Piotr Markisz. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

pochylcie głowy na błogosławieństwo. Wszechmogący Boże, oczyść dusze i ciała swoich wiernych, aby przemienieni przez Ducha Świętego unikali grzesznych przyjemności i znajdowali radość.

0: Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. Na Teneryfie ewakuacja pasażerów wycieczkowca, na którym stwierdzono ognisko hantawirusa. Sejm pojutrze zajmie się projektami w sprawie kryptoaktywów. Propozycji jest w sumie 5, w tym prezydencka i trzecia już rządowa. Jeżyki wróciły do Polski. Warto dbać o te ptaki, bo uwalniają nas od uciążliwych owadów.
1: My nie mamy na przykład komarów. One wszystko zjadają.
0: Na początek Teneryfa. Na hiszpańskiej wyspie rozpoczęła się ewakuacja pasażerów wycieczkowca Hondius. Na pokładzie odnotowano 8 przypadków hantawirusa, w tym 3 śmiertelne. Statek rano przybił do portu Grandadilla. Jako pierwsi pokład opuszczają pasażerowie z Hiszpanii, podało tamtejsze Ministerstwo Zdrowia. Obecnie żadna z obecnych na statku osób nie ma objawów, przekazała szefowa Światowej Organizacji Zdrowia do spraw chorób zakaźnych, Maria van Kerkhove. Jeśli u kogokolwiek wystąpią objawy, zostanie on natychmiast skierowany do samolotu ewakuacji medycznej i przewieziony do Holandii w celu uzyskania opieki. Osoby zdrowe, te, których stan zdrowia jest dobry, zostaną przetransportowane samolotami, które są organizowane przez ich kraje. Mieszkańcy wyspy są pełni obaw co do zakażonych, powiedziała w TVP Info przewodniczka po Teneryfie Jessica Anna Szczęsny. Według niej przybycie statku Hondius może skłonić turystów do odwołania wyjazdów.
2: O tym się mówi na całym świecie. Turyści, którzy mają zaplanowane wakacje na Teneryfie, bardzo możliwe, że właśnie teraz zastanawiają się nad tym, aby zmienić swój kierunek.
0: Na wycieczkowcu Hondius potwierdzono ognisko tzw. szczepu andejskiego hantawirusa. WHO poinformowała, że ryzyko szerokiego rozprzestrzenienia się patogenu jest niskie. We wtorek Sejm rozpocznie pracę nad 5 projektami ustaw regulujących rynek kryptoaktywów w Polsce. Zostaną rozpatrzone propozycje rządu, prezydenta oraz 3 poselskie – Polski 2050, Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości. Politycy wszystkich opcji są zgodni. Rynek kryptowalut trzeba uregulować, tylko propozycje mają odmienne. Błażej Poboży z Kancelarii Prezydenta liczy, że tym razem większość rządząca uwzględni zastrzeżenia Karola Nawrockiego.
3: W normalnej sytuacji, po pierwszym wecie pana prezydenta, w rządzie powinna pojawić się jakaś refleksja. Albo rząd powinien budować większość dla odrzucenia weta pana prezydenta, albo tak zmodyfikować przepisy, żeby tego weta nie było.
0: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówi o kompromitacji urzędników prezydenta oraz polityków PiS.
4: Boguckiego, Nawrockiego, całej tej ekipy, która lobbowała za firmą z rynku kryptowalut, muszą zjeść teraz swój język, ponieważ wraca projekt rządowy i pojawia się projekt prezydencki, który jest kopiuj i klej projektu, który przygotowała Rada Ministrów.
0: Z kolei projekt Konfederacji ogranicza się tylko do wdrożenia unijnego rozporządzenia MiCA. Jak mówi poseł Witold Tumanowicz, propozycje rządu i prezydenta są przeregulowane.
5: Skoro mamy do czynienia z sytuacją, w której ta ustawa jest właściwie niemalże kopią tej rządowej, no to my także takowej nie możemy poprzeć. Liczymy mimo wszystko na opamiętanie i na zrobienie takich przepisów, które wymaga od nas Unia Europejska i nic więcej.
0: Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie giełdy Zonda Krypto. Liczba poszkodowanych przekroczyła 1000 osób, a straty wynoszą co najmniej 350 milionów złotych.
6: To są aktualności jedynki.
0: Firmy zbrojeniowe czekają na pierwsze kontrakty za pieniądze z SAFE. Przedwczoraj Polska podpisała umowę pożyczkową z Komisją Europejską. Nowe zlecenia w naszym kraju może zyskać nawet 12 tysięcy firm kooperantów Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jedna z nich to poznańskie zakłady HC Gielski, które produkują elementy do konstrukcji wykorzystywanych przez wojsko. Spółka ma zostać połączona z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi, serwisującymi czołgi i pojazdy pancerne.
7: Kwestia połączenia tych dwóch zakładów na pewno jest szansą dla Cegielskiego, jak również dla WZMOT-u.
0: Mówił prezes Cegielskiego Grzegorz Szkaradek. Polska dostanie z programu SAFE pożyczkę prawie 44 miliardy euro na wzmocnienie potencjału wojskowego. To wybitni lotnicy, którzy niemal całe życie spędzają w powietrzu, a przy tym to bardzo pożyteczne ptaki. Jeżyki wracają do Polski. Obserwowane są na Śląsku, w Warszawie, Poznaniu, ale docierają też na północ kraju.
8: Ten charakterystyczny głos jeżyków można usłyszeć już pod koniec kwietnia, mówi Zofia Brzozowska z Fundacji Ratujmy Ptaki.
1: Jerzyk przylatywał zawsze na Jerzego, dlatego w Polsce nazywa się go Jerzykiem.
8: Jerzyków jest niestety coraz mniej i to z naszej winy. Termomodernizując budynki, niszczymy ich gniazda w szczelinach. Rozwiązaniem jest wieszanie odpowiednich dla tego gatunku budek lęgowych i to się opłaca.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Minęła 10:00. Tu program pierwszy.

0: praca i ratuje nas przed wszystkim co lata. My nie mamy na przykład komarów.
1: Trzeba też pamiętać, że każdy jeżyk, czy młody, czy dorosły, znaleziony na ziemi, potrzebuje pomocy. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Na koniec jeszcze Chile. Trzęsienie ziemi w środkowych rejonach kraju miało magnitudę 5,8. Epicentrum znajdowało się 34 km na południowy zachód od portowego miasta Lebu. Nie podano jak dotąd informacji o ewentualnych ofiarach wśród ludzi i o zniszczeniach. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
4: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
2: Pogoda. Niedziela będzie na ogół pogodna z niewielkim zachmurzeniem. Na północnym wschodzie kraju będzie więcej chmur, tam miejscami przelotnie popada deszcz, a po południu chmur przybędzie na zachodzie kraju i w rejonie Zalewu Szczecińskiego i tam również możliwe słabe przelotne opady. Na termometrach teraz od 6 stopni w Kłodzku, 7 w Suwałkach, 12 w Łodzi i w Warszawie, do 15 w Świnoujściu. Ciśnienie w Warszawie 1003 hektopaskale.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
4: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
2: Klimat. Umiarkowana jakość powietrza w Kaliszu, w pozostałych miejscach kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 47% energii elektrycznej. Od 13 do 15 zalecane jest zwiększenie jej zużycia w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanego prądu. W wielu miejscach kraju występuje susza hydrologiczna i w całej Polsce w lasach jest także zagrożenie pożarowe.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: To co, Marian? Rowery?
8: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
9: A raty jakie mają?
8: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
9: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
8: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio.bilety24.pl.
13: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać.

0: Czać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Reklama.
4: Komunikat nadawcy.
3: Szanowni słuchacze, uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12 maja w godzinach od 9 do 19 program Pierwszy Polskiego Radia nie będzie odbierany na falach długich. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do słuchania jedynki na falach ultrakrótkich w technologii DAB+, aplikacji mobilnej i na stronie jedynkapolskieradio.pl.
4: Komunikat nadawcy.
5: Czas pogody. Piękne, dojrzałe życie. Zaprasza Zbigniew Krajewski.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jest słonecznie, niektóre buzie się uśmiechają, niektóre dopiero zaczną się uśmiechać, a dzisiejsze powitanie jest od pani Barbary, która napisała tak. Dzień dobry, wspaniały gość. Uczył nas, że podróżuje się za nie wiadomo jakie pieniądze, ale za najlepszy kosmetyk, uśmiech. Znam, pamiętam, choć jestem za młoda na ten serial. Na szczęście są powtórki i ta ścieżka dźwiękowa, zarówno w podróży, jak i stawiam na Tolka Banana. Pozdrawiam serdecznie pana Filipa Łobodzińskiego, teraz świetnego dziennikarza. A my dopiszemy do tego, czy tylko dziennikarza, czy jeszcze jest to ktoś więcej w naszym życiu. Zaczniemy od niespodzianki, od utworu specjalnie dla niego i zastanawiam się, czy odgadnie, co to za utwór i dlaczego właśnie ten. Słuchamy razem Czas pogody.
1: Cóż, bywa w życiu źle, człowiek w żywy kamień klnie, ze wstrętem przeżywając każdy gęs. Gdy się wgryzasz w życia trzewia, przestań jęczeć, wszak to rewia. Zaśpiewaj, zagwiszcz,

Chcesz to twierdzić nad i kropkę stawia śmierć. Ten absurd pozna z czasem każdy z nas. Licho pal twój grzech, pora jest na śmiech, więc chichocz, może to

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Udaje ci się zanucić teraz jeszcze po tylu latach od czasu do czasu właśnie, że życie ma swój blask? Filip Łobodziński.
2: Dzień dobry wszystkim państwu. Zadumałem się, no w gruncie rzeczy jest to piosenka utrzymana w tak zwanym, w duchu tak zwanego trudnego optymizmu. Ponieważ jak może niektórzy z państwa wiedzą, towarzyszy ona scenie ukrzyżowania w finale filmu Żywot Briana, znaczy jej wersja oryginalna. W związku z czym jest ona takim dobrym biletem w ostatnią drogę. Więc trudno mi powiedzieć, czy życie ma blask, ale tak, ja zresztą dzisiaj będę śpiewał tę piosenkę, więc publicznie znowu, bo zespół reprezentacyjny gra koncert dzisiaj. Więc tak, zdarza mi się. Zdarza mi się też czasem prywatnie to zaśpiewać, choć nie jestem pewien, czy to przesłanie do końca pokrywa się z tym, czego doświadczamy na co dzień.
1: Jak to dobrze, że Pan Bóg pomieszał ludziom języki, bo dzięki temu ty możesz odnajdywać w każdym z nich, które znasz, a znasz ich trochę, coś dobrego, coś, co można przekazać drugiemu człowiekowi. Dzięki temu możemy się porozumiewać ze sobą, ale w tym najszerszym znaczeniu słowa.
2: Ja nie pamiętam już, kto pierwszy mi uświadomił właśnie, że z tą wieżą Babel to był wielki Boży dar. Być może Jerzy Jarniewicz, a może ja sam to wymyśliłem, nie wiem, ale chyba on. W każdym razie wiem, że dzięki temu, że mówimy różnymi językami, zaczynamy być, przynajmniej no, ci z nas, którzy myślą szerzej, zaczynamy być ciekawi. O co chodzi? Dlaczego tamci ludzie używają na coś, co znamy jako, nie wiem, konia, zupełnie innych słów? I dalej różnią się piosenki, którymi rodzice kołysali ich do snu. Różnią się potrawy, różni się sposób patrzenia na świat. Są kultury, w których na przykład istotne jest to, że istotna jest czynność, a nie podmiot. To są bardzo techniczne niby zagadnienia, ale one wbrew pozorom zupełnie inaczej ustawiają świat. Na przykład gdzieś dla jakichś tam mieszkańców Andów ważniejsze jest to, że coś się stało, niż za czyją sprawą się stało. My jednak operujemy w naszym rozumieniu podmiotem. Znaczy, że ja, on, one, oni coś zrobili, a dla nich istotniejsze jest to, że coś się stało, a agens, czyli ten sprawca czynności, był tylko, jej towarzyszył tej czynności. No tak, języki to jest, to są światy, w których można naprawdę dużo poodkrywać.
1: To będziemy odkrywali te światy pewnie jeszcze nie raz, dzięki temu, że jesteś z nami, że pewnie nas będziesz odwiedzał. Chciałem zapytać, kiedy był ten pierwszy raz, kiedy pierwsze spotkanie z muzyką, pierwsze spotkanie z innym językiem, czy to była podróż windą z Jerzym Waldorfem, czy podróż samochodem ze Stanisławem Bareją? A może jeszcze coś? A może mieszkanie Ryszarda Sznepfa i pierwszy kontakt z hiszpańskim?
2: Nie. To wszystko tkwi głęboko w dzieciństwie. Czyli rzeczywiście w tym czasie, kiedy zdarzało mi się z Jerzym Waldorfem poruszać tą samą windą.
1: A to opowiedz, jak się podróżuje, kto naciska na wtedy guziki? Ty za malutki byłeś chyba wtedy.
2: Żeby co?
1: Żeby nacisnąć guzik w windzie.
2: Nie, czasami było mi wolno, choć to piętro było czwarte, więc wcale nie takie najbliższe, ale pamiętam jeszcze wklęśnięcie guziczka, który się naciskał. On był biały, wystający i miał lekki takie zagłębienie pod opuszki palców. To pamiętam bardzo dobrze. Otóż z Jerzym Waldorfem zasadniczo, ja wiedziałem od rodziców, że to jest pan, który bardzo jest znany, bardzo jest

0: taki, no, poważany, no i że świetnie zna się na muzyce, a to akurat może mniej do mnie docierało. Uważam, że ja się znam na muzyce, ponieważ tej muzyki w domu było bardzo dużo. Rodzice słuchali muzyki najróżniejszej, dzięki czemu ja nigdy nie, właściwie nie miałem w sobie poczucia, że trzeba muzykę dzielić na gatunki. Ona oczywiście jakoś tam się dzieli, to jest nieuniknione, natomiast chłonąłem ją niezależnie od tego, czy to były jakieś nagrania ludowe, nie wiem, z Japonii, czy muzyka awangardowa, filharmoniczna, czy Bach, czy piosenka francuska, czy cokolwiek, czy no bo ty się boisz myszy i tak dalej. To wszystko było razem. I w związku z tym sobie nuciłem często coś, co akurat mi chodziło po główce. I pewnego razu właśnie nawet jadąc z Waldorfem windą, nie, bezwiednie zacząłem nucić
1: Masz słuch.
0: Tak, znaczy miałem, tak, wtedy. Teraz też mam, no zresztą dzięki słuchowi jestem w stanie dość dobrze wyłapywać również kwestie językowe. I to też się przydaje przy przekładzie piosenek bardzo. Więc oczywiście nuciłem sobie Mozarta i dojechaliśmy. Winda poruszała się dość majestatycznie, więc ja mogłem tam ileś taktów wybuczeć z siebie. I dojeżdżamy na czwarte piętro i no, jako dziecko, które starało się być grzecznym dzieckiem, postanowiłem się z Waldorfem pożegnać w sposób uprzejmy bardzo, więc chwyciłem go za dłoń i go pocałowałem w dłoń. Nie kojarzyłem po prostu, że to nie jest tak, że chłopiec mężczyznę, tylko że raczej mężczyzna panią, przynajmniej w naszej kulturze. No i on wtedy pogłaskał mnie po głowie. Nie trzeba, mój mały Mozarcie, nie trzeba.
1: A wtedy taka nie znałeś właśnie jeszcze Salieriego i dlatego przyjąłeś ten komplement.
0: Tak.
1: W sposób bardzo chyba znakomity. To piękne wspomnienie jest.
0: Tak, tak, oczywiście. No, teraz chyba raz czy dwa razy byłem u Waldorfa w mieszkaniu. Pamiętam, że większość mebli była przykryta jakimś celofanem, żeby się nie kurzyły. To... No, ale jamnik Puzon wspaniały, rządził piętrem.
1: Piętro było gdzieś na ulicy Koszykowej, w pięknym miejscu Warszawy. I może jeszcze uda nam się wrócić do wspomnień z tamtego czasu. Na pewno, bo zawsze mnie interesowało moja pierwsza pani od polskiego, mój pierwszy pan od matematyki, to zależy z kim się rozmawia. To po piosence, bo teraz będzie utwór, który sam wybrałeś, utwór, który ci się podoba. Jeśli powiesz dlaczego i zapowiesz, to właśnie to usłyszymy. Gentleman nazywa się, a właśnie, i tu jest ta francuszczyzna się kłania jeszcze.
0: Serge Gainsbourg.
1: Tak, Filip Łobodziński wygląda tak, jak francuski XVII-wieczny rycerz z tą grzywą włosów, specjalnie zaczesaną. To są aktorzy tacy jak Jean Marais czy Gérard Philippe. Oni mogli grać Filipa albo Filip mógłby zagrać ich. I tak się właśnie uśmiecha. Serge preferował inne fryzury, tak. Ale Black Trombone to
0: Black
1: jest...
0: Black Trombone to jest, tak, czarny puzon. Ja lubię tę piosenkę z kilku powodów. Ja po prostu w ogóle lubię Gainsbourga. Szczególnie tego z lat 60-tych, 70-tych. A tę piosenkę lubię również ze względu na jej aranżację oraz na tekst, który przełożyłem zresztą kiedyś. W tej chwili go nie pamiętam w całości, ale pamiętam, że... Ta fraza Black Trombone monotone u mnie brzmiała na puzonie monotonnie, więc oczywiście to jest bardzo, bardzo proste przełożenie. Jest to zabawa językiem tak naprawdę, ale ma swój też taki swing, ma takie przyczajenie. No i lubię puzon.
1: Jest tam klimacik, czarno-białe 60, trombone monotone, tak żeby już najwyraźniej to powiedzieć, ale przede wszystkim trzeba wysłuchać Serge'a prosto od Filipa Łobodzińskiego.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: To czas pogody w jedynce, w pierwszym programie. Można zadawać pytania naszemu gościowi, Filip Łobodziński w studiu. A jak napisała pani Anna na Facebooku, ciekawy i wielowymiarowy gość audycji. Bohater kultowych seriali mojego dzieciństwa. Bohater, który... pamięta swoją nauczycielkę od polskiego z podstawówki i pamięta, dlaczego warto mieć ją do końca we wspomnieniach?
2: Były trzy takie nauczycielki, były trzy nauczycielki polskiego w mojej podstawówce, ale ta, która przyszła w piątej klasie i była już z nami do ósmej, to jest osoba, której nigdy nie zdołam podziękować w sposób dostateczny. W sposób wystarczający, ponieważ Anna Susicka była osobą, która obudziła w nas ciekawość języka, ciekawość, pasję do opisywania rzeczy, do pisania na przykład, ale również do zadawania sobie pytań na temat tekstu, który czytamy. Opowiadała nam o rzeczach, których nie było w programie nauczania, na przykład o felietonach prasowych.
1: I a to były takie czasy, że były felietony od prześmiewcy Jerzego Urbana, jako Jerzego Kibica, do Hamiltona na przykład.
2: Tak,
1: i ale Słonimski też się pokazywał.
2: Tak, oczywiście. I o tym wszystkim też nam opowiadała i też to czytaliśmy. Był Hamilton jak najbardziej czytany na lekcji. No była to też nauczycielka, która potrafiła wpaść na absolutnie genialny pomysł, który zaangażował całą klasę w pisanie klasówki, ponieważ który to był już, teraz dokładnie nie pamiętam, czy 17 czy 18 września 1973 roku byliśmy już w ostatniej klasie podstawówki i mieliśmy zaplanowaną klasówkę polegającą na pisaniu wypracowania. I były przygotowane dwa tematy, ale tego dnia, kiedy przyszliśmy do szkoły, to okazało się, że jeden temat poszedł do kosza, a na jego miejsce wchodzi recenzja z

0: meczu Anglia-Polska na Wembley. Ponieważ wiadomo było, że poprzedniego dnia wszyscy to oglądaliśmy. Dwie osoby w klasie nie pisały tej recenzji. I rzeczywiście nie wszyscy zrozumieli w klasie, co to znaczy recenzja. Że to nie jest po prostu opowiedzenie po kolei, co się działo na boisku, tylko jakaś próba oceny i przewidywania, co dalej i tak dalej. Ale rzeczywiście to był fantastyczny pomysł. No, to pokazuje też klasę tej pani, której notabene parę innych osób też sporo zawdzięczało. Później mój serdeczny kolega z klasy i później też z liceum, a później bodajże najmłodszy profesor filozofii w Polsce, Cezary Wodziński, też właściwie do końca życia, bo zmarł niestety kilka lat temu, do końca życia nie mógł się... nie mógł wypowiedzieć tego, jak bardzo jest jej wdzięczny, bo właściwie też ona jemu ustawiła wrażliwość językową, czułość na świat i tak dalej, na myślenie. Do naszej klasy chodził też Andrzej Sosnowski, dzisiaj genialny poeta, w związku z czym choć akurat tam był jakiś konflikt między Andrzejem a panią Anią, ale jestem pewien, że to też miało ogromne znaczenie dlatego, żeby Andrzej został wybitnym tłumaczem z angielskiego i znakomitym poetą. Więc dobrzy nauczyciele to jest skarb. Doświadczyłem tego Arebur również w liceum, kiedy okazało się, że z kolei polonistka w liceum była w stanie zniszczyć wszystko to, co tamta z podstawówki wypielęgnowała, wyhodowała w nas.
1: No. Ale byłeś dzielny, trafiłeś na studia i dawałeś sobie radę.
0: Na szczęście tak. Ale to się stało na przekór mojej polonistce z liceum.
1: Dlaczego hiszpański, dlaczego angielski? To był wybór wynikający ze słuchu językowego, że jakaś uroda w tych językach jest, że to właśnie te... Czy po prostu koncept taki, że to są języki, którymi mówi największa część świata lub
0: nie,
1: prawie
0: największa?
1: Nie,
0: absolutnie konceptu żadnego tu nie było. Przy angielskim to ja nawet nie miałem pojęcia, że jakaś część świata nim mówi, ponieważ zacząłem się go uczyć w przedszkolu. Mieliśmy taką panią, która uczyła nas angielskiego, czy słówek angielskich, no powiedzmy, i bardzo prostych zdań. I gdzieś kiedyś widziałem takie rysunki, które robiłem, rysowałem kaczkę i pisałem duck, na przykład kulfonami. Więc, no ale to oznacza, że również w przedszkolu już pisaliśmy. Więc nauka pisania, niektórzy w szkole, w podstawówce już dopiero uczyli się pisać, a ja po tym moim przedszkolu to już śmigałem tam, już potrafiłem D, potrafiłem F i tak dalej, więc... I ten angielski jakoś trwał. Później w tej mojej podstawówce zorganizowano popołudniowe, takie w poniedziałki i czwartki, lekcje angielskiego, na które też płatne oczywiście, na które chodziliśmy z kolegami. To wszystko, że tak powiem, się odkładało. W liceum do klasy z angielskim nie poszedłem, poszedłem do klasy z niemieckim, bo uznałem, że angielski i tak już mam na takim poziomie, że po prostu traciłbym czas. A tak przynajmniej liznąłem niemieckiego, nie do końca się to udało, ale mimo wszystko jakieś tam pojęcie mam. No i jeszcze od podstawówki moja mama znalazła jakąś taką panią, która prywatnie uczyła francuskiego, zresztą półfrancuska. Mieszkała przy ulicy Dragonów, pamiętam. Ja chodziłem do niej i się uczyłem francuskiego, później w Instytucie Francuskim się uczyłem, dlatego no, te języki były, że tak powiem, wciąż obecne. No plus oczywiście rosyjski w szkole, łacina się przypamiętała jeszcze w liceum, było tego sporo.
1: Miałeś czas na piłkę czy na coś? Miałeś czas na piłkę czy na coś, skoro tyle języków?
0: Tak, udało się. Ja nie wiem, wtedy czasu było bardzo dużo. No, bardzo wiele godzin spędzałem na polu mokotowskim, Więc gdzie się nie uczyłem żadnego języka, niczego takiego. Nie no, gdybym wybrał karierę skrzypka, powiedzmy, albo, nie wiem, tancerza, to oczywiście nie byłem czasu na

0: Nie miałbyś czasu.
1: Ale półtorej godziny tygodniowo to jakoś daje radę. A hiszpański wyszedł po prostu trochę przez przypadek. No,
0: o hiszpańskim powiemy więcej za chwilę, bo teraz przyszedł list od naszej słuchaczki, a nasze słuchaczki, nasi słuchacze mają, tak, mają istotne znaczenie w tworzeniu tej audycji. I pani Krystyna, dlatego teraz zagramy inny utwór niż zaplanowany, mianowicie Czasy nadchodzą nowe. Teraz będzie, a wzięło się to stąd, że pani Krystyna napisała z Wrocławia: ależ miły gość dziś u nas. Aktor, piosenkarz, tłumacz i tutaj uśmiechnięta buzia, ta emotikonkowa taka. Jakże bym chciała, by wybrzmiała piosenka Dylana w jego tłumaczeniu z dedykacją dla słuchacza jubilata pana Tadeusza. Więc przekazujemy
1: panie Tadeuszu, najlepsze życzenia ze studia jedynki.
0: Od Filipa Łobodzińskiego, a piosenka jest Czasy nadchodzą nowe. Dodatkowo jej wielkość wzmacnia Muniek Staszczyk, który towarzyszy zespołowi dylan.pl.

0: Jak ktoś dostaje Nobla za swoje teksty, to ktoś też powinien dostać Nobla za tłumaczenia tych tekstów. Nie uważasz, Filipie Łobodziński?
1: Za przykłady Nobla nie dają, więc ale bardzo to pochlebne, co mówisz. Są nagrody dla tłumaczy, więc wydaje mi się, że tutaj powinniśmy być jak najbardziej usatysfakcjonowani. Ale rzeczywiście to jest... Ja pamiętam, że gdy ogłoszono decyzję Akademii Królewskiej o przyznaniu nagrody Szarpidrutowi, to podniosło się sporo takich bardzo gromkich głosów protestu. Ja pamiętam, że ten czwartek, kiedy zostało to ogłoszone, ja właściwie musiałem wyjść z pracy natychmiast, ponieważ rozdzwoniła się moja komórka, ponieważ wszystkie redakcje zapragnęły komentarza z mojej strony, telewizyjne, radiowe, bo byłem na miejscu w Warszawie. I to było niesamowite i właściwie

0: właściwie też już spotykałem się wtedy z takim pytaniem, ale właściwie dlaczego on... Ja wtedy zaryzykowałem takie twierdzenie i właściwie trzymam się go do dziś, że to jest spóźniony dla Homera Nobel, bo literatura zaczęła się właśnie od wędrownej pieśni i Dylan jest kontynuatorem tej tradycji. To nie jest rock'n'rollowiec, to jest człowiek, który przyszedł ze świata właśnie takiej pieśni opowiadającej o losie. O tym, co ludzi boli albo cieszy, piosenki zadającej pytania, często bolące, w związku z czym to bardzo dobrze, że on tę nagrodę dostał, bo po prostu została jakby odsłonięta kotara dotąd przesłaniająca ludziom fakt, że literatura to nie tylko książki, nie tylko dramaty, nie tylko wiersze, ale są też inne formy literackie warte uwagi.
1: I zwracające uwagę na język, na słowo, na to, co najważniejsze, bo ty jesteś takim poszukiwaczem słów, takim badaczem słów. Ja przyznam się, jak patrzę na tytuły chociażby, bo tekst niesie jeszcze więcej, ale jak patrzy się na tytuły tych utworów, które przetłumaczyłeś, utworów Boba Dylana, to jest tak, odpowiedź unosi wiatr. A przecież w głowie mamy zupełnie inne słowo, a to jest piękne. Albo jak błądzący łach. To chodzi o to Like a Rolling Stone, tak, prawda? A ty dajesz, tworzysz zupełnie inny świat niż ten, który gdzieś tam po raz pierwszy zobaczyliśmy.
0: Faktem jest, że najwnikliwszymi czytelnikami literatury są tłumacze. Bo muszą się przebić nie tylko przez to, co jest powiedziane, ale również przez to, dlaczego taka sekwencja słów, a nie inna. Może to ma też efekt brzmieniowy mieć, szczególnie to jest w wierszach i piosenkach wyraźny. Te efekty brzmieniowe właśnie, eufoniczne tak zwane. Ale z piosenką Blowin' in the Wind była historia taka, że ja ją chyba przełożyłem 4 czy 5 razy. Pierwsza wersja chyba nosiła tytuł Odpowiedź zna wiatr. Później coś tam, nie pamiętam, bo właściwie za każdym razem, gdy wpadałem na nowy pomysł, wyrzucałem do kosza tamte. I ostatecznie pozostałem przy Unosi wiatr. Dlaczego? Dlatego, że z tekstu Dylana wynika, że ta odpowiedź jest właśnie unoszona przez wiatr, trochę jak pyłki dmuchawca. I to znaczy, że ona jest ulotna, ale że również każdy może ją chwycić. Że ona może dotrzeć do każdego, ale trzeba wiedzieć, jak ją złapać.
1: I widać, jak odpowiedź unosi wiatr, jak liść na przykład. I zaraz się o tym przekonamy.

0: No, tu mi się łezka zakręciła, bo Tadeusz Woźniak, już nie ma go między nami, był gościem w tej piosence. I raz wykonaliśmy ją zresztą również w Polskim Radiu na koncercie na żywo.
1: Tak, i był gościem również w tym programie, w czasie pogody. Przyszedł z informacją, że godzinę temu zmarł Ernest Bryl. To była taka niedziela smutna bardzo. I rozmawialiśmy, wspominaliśmy i też Tadeusz nucił. Nie mówił wtedy o tobie, ale przecież wiadomo, że stworzyliście coś znakomitego i przed momentem to słyszeliśmy.
0: Nie ma żadnego powodu, żeby akurat o mnie mówiłem.
1: No tak, stworzyłeś takie słowa, które on chciał zaśpiewać. To jest istotne, to jest ważne, dlatego w ten sposób to określiłem. Filip Łobodziński, żeby uhonorować Boba Dylana, stworzył specjalny zespół, który nazywa się Dylan.pl. Warto słuchać, warto śledzić, warto no, z ciekawością patrzeć na to, co oni robią. Dzisiaj będziecie występowali, bo jesteś przed koncertem.
0: Tak, ale jako zespół reprezentacyjny.
1: Jako zespół reprezentacyjny. Tak. I oczywiście zespół reprezentacyjny też ma swoje cudowne teksty, swoje utwory i coś, co jest za nami chyba od 30 lat. Chodzi mi o niektóre utwory Georgesa Brassensa, bo to również jeden z twoich znakomitych.
0: Wręcz 40.
1: Od 40.
0: Ponad 40, tak. Zespół powstał w 1982 roku w grudniu. W związku z czym to 44 lata w tym roku będą. I no, my zaczynaliśmy od piosenek Luisa Eliaka, katalończyka, takiego bardzo politycznego poety, ale gdzieś tam równolegle przekładaliśmy też piosenki Brassensa i z czasem ułożył się z tego cały program. Także do Brassensa odwołujemy się bardzo często w naszych, na naszych koncertach. To jest element, którego się nigdy nie pozbędziemy z pewnością. Jest tak, że no, urzekł nas, i to równolegle, Jarka Gugałę i mnie. Myśmy się przecież wychowywali w zupełnie innych miejscach Polski, a i on, i ja poznaliśmy tę twórczość gdzieś tam prywatnie. I kiedy się spotkaliśmy, okazało się, że to jest też jeszcze jedna rzecz, która nas łączy. I jest niezwykły jest uniwersalizm, podobnie jak u Dylana, tylko w zupełnie innej sferze. Uniwersalizm tematów, które porusza. I także bardzo się cieszę, że mamy tę szansę, żeby móc śpiewać go po polsku.
1: Filip Łobodziński dziś na koncercie
0: w Wesołej.
1: Wesołej. Można sprawdzić dokładnie, gdzie to jest, na stronie internetowej. A z nami zespół reprezentacyjny Filip. Jestem mały miś.
0: To jest jeszcze, przepraszam, dodam akurat przekład Jarka Gugały, ale na pewno ta piosenka dzisiaj też zabrzmi.

tak, może będzie siak, ale dość krzyków, jeśli zginąć mam, jeśli wisieć mam, to na jej krzyżu.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem multiinstrumentalistę Milo Curtisa, człowieka, który ma wielki wkład w współczesną historię muzyki.
3: Na przełomie lat 60. 70. graliśmy muzykę, którą nazwaliśmy muzyką intuicyjną. Więc chodziło o to, żeby najpierw słuchać, a później grać. I oczywiście pełna improwizacja.
1: Wywiad Rzeta. Dziś po 21 w Jedynce.
2: Serdecznie zapraszam, Remigiusz Grzela.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D.

0: które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługuje.

0: Wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
1: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
2: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
1: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci!
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid. Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: U Ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
10: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
9: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
10: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
9: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
10: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
9: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
10: To działam.
8: Ogłoszenie społeczne.
7: Radio Kierowców.
11: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Są dwa zdarzenia z drogi krajowej nr 10. Pierwszy to odcinek Bydgoszcz-Toruń na wysokości miejscowości Cierpice, czyli 297 km. Niestety tam doszło do poważnego zdarzenia drogowego. Zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe. Wiadomo też, że jedna osoba jest ranna i wprowadzony jest ruch naprzemienny od godziny 8.30. Natomiast drugi odcinek drogi krajowej nr 10 to Bydgoszcz-Nakło nad Notecią, miejscowość Minikowo i tam nietypowe wydarzenie, targi, lato na wsi w Minikowie, święto smaku i tradycji. Policja jest na miejscu na krajowej dziesiątce i kieruje ruchem do godziny 16. Także jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na drodze krajowej nr 46 między Nysą a Opolem na wysokości Sidziny, a dokładniej na 67 kilometrze, samochód osobowy wypadł z jezdni i uderzył w drzewo. Jedna osoba została ranna, a droga jest całkowicie zablokowana od godziny 9. Trwają także prace drogowe, m.in. Żory Gliwice-Sośnica w kierunku Łodzi, czyli autostrada A1, i tam należy zwolnić do 80 km na godzinę jeszcze dzisiaj do godziny 16. Kolejne utrudnienie z drogi krajowej nr 12, Piotrowice-Głogów, czyli województwo dolnośląskie, i tam trzeba zwolnić do 40 km na godzinę jeszcze do 12 dnia maja, a także utrudnienia spotkają przejeżdżających przez S7 to węzeł Elbląg Zachód do węzła Żuławy Wschód. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.

0: Minęła 11. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Ucieczka Zbigniewa Ziobry z Europy. Prawicowe media podają, że były minister sprawiedliwości wyjechał do USA. Do jutra potrwa ewakuacja pasażerów i załogi ze statku Hondius. Wycieczkowiec, na którym pojawił się hantawirus, stoi w porcie na Teneryfie. Rosjanie wielokrotnie naruszali ogłoszone przez siebie zawieszenie broni, tak twierdzi ukraińskie wojsko. Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i Europę. Według prawicowych mediów były minister sprawiedliwości od wczoraj przebywa w Stanach Zjednoczonych. Szczegóły Jolanta Turkowska.
1: Od grudnia Zbigniew Ziobro mieszkał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokuratura krajowa chce postawić posłowi PiS zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Po przegranej Viktora Orbana nowy premier Węgier zapowiedział, że Zbigniew Ziobro i jego były zastępca Marcin Romanowski nie będą azylantami politycznymi. W warszawskim sądzie okręgowym czeka na rozpoznanie wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Byłemu ministrowi sprawiedliwości

0: W rządzie Zjednoczonej Prawicy grozi do 25 lat więzienia.
1: Serwis w polityce.pl podał, że Zbigniew Ziobro wyleciał do Stanów Zjednoczonych na podstawie wizy, a nie decyzji azylowej. Na Węgrzech nadal ma przebywać Marcin Romanowski. Za byłym wiceministrem sprawiedliwości wydano europejski nakaz aresztowania. Najpierw obywatele Hiszpanii, potem pozostałych krajów. Pasażerowie wycieczkowca Hondius są ewakuowani ze statku do portu Granadilla na Teneryfie. Na pokładzie jednostki potwierdzono 8 przypadków hantawirusa, 3 zakażone osoby zmarły. Mieszkańcy Teneryfy nie kryją obaw. Ludzie kupują więcej maseczek i odkażaczy do rąk. Nie jest to szczyt, ale oczywiście jakiś wzrost. Niektórzy zamierzają wyjechać w inne części wyspy w najbliższych dniach. Szczerze, trochę się boję. Cały czas mamy w głowie obraz poprzedniej pandemii, ale musimy pomóc. Nie możemy ich tam zostawić. Jak informuje WHO, żadna z osób ze statku Hondius nie ma objawów hantawirusa, ale wszystkie zostaną przebadane. Samoloty ewakuacyjne zabiorą pasażerów wycieczkowca do ich krajów ojczystych. Hantawirus znacząco różni się od koronawirusa, wyjaśniała w TVP Info profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu w Białymstoku.
2: Wirus COVID-19 miał inną transmisję. To była bardzo wysoka zaraźliwość, droga kropelkowa. Tutaj jednak wymaga długiego kontaktu, takiego bliskiego z osobą chorą.
1: Władze Hiszpanii poinformowały, że ewakuacja z wycieczkowca Hondius potrwa do jutra. Sami ogłosili zawieszenie broni i wielokrotnie je złamali. Rosjanie atakowali ukraińskie siły na froncie, uderzali też dronami w cele cywilne. Od wczoraj do poniedziałku miał obowiązywać rozejm z okazji rosyjskiego Dnia Zwycięstwa.
3: Ukraińscy wojskowi przekazali, że w sobotę, czyli w dniu tzw. zawieszenia broni, Rosjanie szturmowali ukraińskie pozycje na froncie ponad 120 razy. Na terenach przyfrontowych atakowali też cywilów głównie za pomocą małych dronów FPV. W obwodzie zaporowskim zabili jednego i ranili 3 cywilów. Rosjanie 9 maja ograniczyli liczbę wypuszczanych na terytorium Ukrainy dalekosiężnych bezzałogowców. Użyli 27 takich maszyn. Jedna z nich w nocy uderzyła w blok mieszkalny w Charkowie. Wśród poszkodowanych są dzieci. Zawieszenie broni, które Rosjanie naruszają, a które sami postulowali, potwierdził w piątek prezydent Stanów Zjednoczonych. Miało obowiązywać 9, 10 i 11 maja. Paweł Buszko, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
1: W akcji ciągle jeszcze ponad 200 strażaków dogaszają i monitorują pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W pożarze, który wybuchł we wtorek, spłonęło 500 hektarów lasu. Zarzewia ognia mogą być jeszcze ukryte w torfie, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Biłgoraju, Mateusz Małyszek.
5: Mamy do dyspozycji zespoły dronowe, zastępy z kładami. Trwa dogaszanie, przeczesywanie terenu, przekopywanie, no i dozorowanie na bieżąco.
1: Od czasów II wojny światowej nie było w tym regionie tak potężnego kataklizmu, mówi Polskiemu Radiu burmistrz nieodległego Józefowa, Roman Dziura.
6: Nasi strażacy opowiadali, co się działo, co oni przeżyli, że były momenty takie, że ogień przeskoczył za plecy i trzeba było ratować się ucieczką, zostawiając węże, zostawiając sprzęt.
1: Działania strażaków na miejscu pożaru będą prowadzone również jutro. W pierwszym dniu akcji we wtorek rozbił się jeden z samolotów gaśniczych. Zginął 65-letni pilot. W aktualnościach jeszcze Będzin w województwie śląskim, gdzie ruszyła zbiórka pamiątek związanych z nieistniejącą od 28 lat kopalnią Grodziec. Prowadzi ją Stowarzyszenie Gwarków Zagłębia. Poszukiwane są m.in. legitymacje pracownicze, odznaczenia, medale, marki górnicze czy inne dokumenty. To, co uda się zgromadzić, trafi na nową wystawę w ramach Izby Tradycji Górniczych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Przy mikrofonie Krzysztof Kuzak, pora na sportowe aktualności. W piłkarskiej Ekstraklasie trwa 32. kolejka. Niespodziewana porażka triumfatora Pucharu Polski. Górnik Zabrze przegrał przed własną publicznością z Zagłębiem Lubin 0-2 i mocno skomplikował sobie drogę do podwójnej korony w tym sezonie, mówi obrońca Zabrzan Paweł Bochniewicz.
8: No byliśmy lepsi, no czułem to z boiska, że jesteśmy lepsi, ale no rzeczywiście brawa dla Zagłębia, z jakim poświęceniem i jak efektywnie się bronili w polu karnym szczególnie. Naprawdę było trudno znaleźć jakieś przestrzenie pomiędzy liniami. Na pewno brakowało nam trochę szczęścia w niektórych sytuacjach, pewnie piłka by się odbiła troszkę w lewo, troszkę w prawo i tą bramkę byśmy strzelili i wtedy ten mecz byłby pewnie zupełnie inny.
7: W innych wczorajszych meczach Widzew Łódź pokonał Lechię Gdańsk 3-1, a Jagiellonia Białystok wygrała z Pogonią Szczecin 3-2. Dziś także trzy spotkania.

0: najwcześniej, bo już o 12.15 w Gliwicach Piast podejmie GKS Katowice. Później Wisła Płock zagra z Motorem Lublin, a w Niecieczy pewna już degradacji Termalika podejmie niepewną jeszcze utrzymania Legią Warszawa. W Superlidze piłkarzy ręcznych znamy już finalistów. Nie było niespodzianki. W piątek awans przypieczętowała Industria Kielce, a wczoraj Orlen Wisła Płock. Nafciarze po raz drugi pokonali Wybrzeże Gdańsk, tym razem u siebie 38-18. O brąz gdańszczanie rywalizować będą z Ostrowią Ostrów Wielkopolski. Piłkarki ręczne grają w Elblągu o krajowy puchar. Dziś w finale Zagłębie Lubin spotka się z Piotrkowią. W stolicy Kazachstanu Astanie trwają prestiżowe zawody Grand Slam w judo. Wczoraj piąte miejsce w kategorii do 70 kg zajęła Aleksandra Kowalewska. Dziś do półfinału wagi powyżej 100 kg awansował Jakub Sordyl, a w repasażu do walki o brąz powalczy Grzegorz Teresiński. Przypomnę, że tydzień temu Kowalewska i Sordyl triumfowali w turnieju tej rangi w Duszanbe w Tadżykistanie. Ponownie o sporcie tuż po 16.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
3: Pogoda.
4: Niedziela niemal w całym kraju pogodna. Na północnym wschodzie będzie się mocniej chmurzyć i przelotnie popada. Po południu deszcz możliwy na zachodzie. Od 7 stopni teraz na Podlasiu, około 14 na Mazowszu, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, do 17 na Pomorzu Zachodnim. Ciśnienie w Warszawie 1004 hektopaskale.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
7: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Cześć, siostrzyczko.
11: Gratulacje.
10: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
11: Ania.
10: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
11: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
10: Obiecuję.
12: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
15: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
13: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
15: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
3: Reklama. Autopromocja.
16: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
3: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
16: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Czas pogody. Piękne, dojrzałe życie. Zaprasza Zbigniew Krajewski.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w niedzielne, piękne, wiosenne przedpołudnie. To druga część, druga godzina naszego dzisiejszego spotkania. Na tę pierwszą zwrócił uwagę pan Tadeusz, nasz dzisiejszy solenizant, jubilat, i napisał tak. Szanownemu gościowi, panu Filipowi, dziękuję za pięknie tłumaczone teksty piosenek, szczególnie Boba Dylana. Za nowymi czasami już nie nadążę, to chodzi o tytuł jednego z utworów, ale słuchając tych słów wracam myślami do mojej młodości, kiedy w powojennych czasach poznawałem wtedy siermiężne u nas życie i wchodziłem stopniowo w ten nowy świat. Dziękujemy, panie Tadeuszu. Zdrowia i szczęścia życzymy. Słuchamy razem, bez tłumaczenia, będzie po francusku, ale za to w wykonaniu tak wspaniałych dziewczyn, że wszystko wydaje się zrozumiałe. Zaśpiewa Céline Dion, Le Ballet, a wcześniej Lara Fabian, która zaśpiewa o różnicach między nami. Różnicach? Jak się tak na dobre zastanowić, to jakie to są różnice? Kiedy w grę wchodzi miłość, zaufanie, bliskość, la différence.

I jeszcze na koniec wyszeptała prosto do ucha, że to jest piosenka dla ciebie. Karen Carpenter, jeden z najpiękniejszych głosów i najbardziej wzruszających momentów. Śpiewała tak niewiele, bo żyła tak krótko. Karen Carpenter. Będziemy wracali do jej utworów, tych śpiewanych z bratem również, jako The Carpenters. A teraz, bo to czas pogody, czyli piękna muzyka i wspólne słuchanie, Engelbert Humperdinck na początku swojej kariery w 1968 roku, kiedy smutny po rozstaniu śpiewał, żeby zagrać tę piosenkę

tak jak kiedyś, tak jak wtedy, zanim ona odeszła i zamieniła wszystko w smutek. Może piosenka spowoduje, że usłyszy te miłosne słowa i będzie pamiętała, że kiedyś naprawdę byliśmy szczęśliwi. Engelbert Humperdinck.

0: Jak to było na początku? Samotny stolik gdzieś pod oknem i oczekiwanie na ukochaną. W końcu przyjdzie, panie Engelbercie, w końcu przyjdzie nasi słuchacze, którzy przeżywają bardzo takie wzruszające, miłosne historie. Jedna z tych historii dzieje się w naszym dzieciństwie. Pani Ewa o niej przypomina. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie z pochmurnego Podlasia. Bardzo lubię naszego gościa. I po pierwsze, kojarzy mi się z małym, mądrym dudusiem, podobnie jak wielu z nas. Tak samo go odbiera, tak samo ma te miłe, przesympatyczne, trzeba dodać, wspomnienia. I z tamtych czasów, czasów dudusia, pochodzi to, co za chwilę usłyszymy, a zwłaszcza wykonanie. Bo w naszym odcinku kabaretowym dzisiaj zagościł Maj, a jak Maj, to i zakochanie. Usłyszymy zatem Kaziu, Zakochaj się. Jak państwo usłyszą, kto to śpiewa, no ale zaprezentujemy przede wszystkim archiwalne znalezisko. Szmonces w sądzie. W skeczu pojawiają się Zula Pogorzelska, Ludwik Lawiński i Konrad Tom.
1: Oskarżony, proszę wstać.
2: Ja już wstałem samego rana, panie sędzio.
1: Jak sędzia do pana mówi, to pan się ma podnieść na równe nogi.
2: Niemożliwy, panie sędzio.
1: Dlaczego?
2: Bo ja od urodzenia mam krzywe nogi.
1: Proszę bez kpin.

0: Kapelusz zdjąć.
1: Nie mogę, panie sędzio.
0: Co może, też u dorodzenia? Zdjąć kapelusz.
1: Nie mogę.
0: Co poza kpiny? To nie jest szynk. Sąd to świątynia sprawiedliwości.
1: Właśnie dlatego nam starozakonnym nie wolno być w świątyni bez kapelusza.
0: Imię i nazwisko?
1: Nie szczególne. Aaron Feitele.
0: Urodzony?
1: Nie, nie, znaleziony, gotowy.
0: Pytam się, gdzie urodzony?
1: Czy ja to mogę pamiętać? Czyż jeszcze byłem takim maleńcem?
0: Kiedy się urodził? Wiek?
1: 19 wiek.
0: Co to znaczy?
1: No, urodziłem się w 1890 roku. To jeszcze był 19 wiek.
0: Zajęcie?
1: Właśnie szukam. Może pan sędzia ma jakie posady dla mnie?
0: Pytam się o pański fach.
1: Krawiec męski, damski i nijaki.
0: Kawaler?
1: Do 120 lat.
0: Wyznanie?
1: Pan sędzia pęknie ze śmiechu. Rzymsko-katolicki.
0: No dobrze, a przedtem?
1: Przedtem? Ewangelicko-habsburski.
0: No tak, ale przedtem.
1: A, jeszcze przedtem. Sztymuję, panie sędzio.
0: Karany sądownie?
1: 2 lata tego byłem skażony na grzywny.
0: Na grzywny za co?
1: Kąpałem się w niedozwolone miejsce.
0: A od tego czasu?
1: Od tego czasu nie kąpałem się.
0: Czy oskarżony przyznaje się, że uwiódł obecną tutaj Teklę Pilarek?
1: A ona się przyznaje?
0: Proszę odpowiadać na pytania.
1: Jestem gentleman, nie mogę.
0: Powódka Tekla Pilarek. Proszę opowiedzieć, jak to było.
2: Ano, panie sędzio, ja była w obowiązku państwa Kalduner na pierwszym, a on robił ukradka na drugim. Spotykali się na schodach.
0: Dobrze, a jakieście się poznali?
2: Ano, raz mnie poprosił, żebym mu zagrzała duszę.
1: Bo ja sobie muszę czasem zagrzać duszę.
0: Spokój, spokój, oskarżony. Co to za śpiewy?
1: Nic, ja tylko potwierdzam się.
0: Niech powódka mówi dalej.
2: Ano, panie sędzio, słowa do słowa i tak stał się, a teraz dziecko.
0: To oskarżony przyznaje się, że jest ojcem?
1: Przecież nie mogę być matką, panie sędzio.
0: To trzeba będzie płacić alimenty.
1: Czy będzie śni? Za co? Przepraszam, panie sędzio, ja się coś zapytam do panny Tekli.
0: Proszę.
1: Co panna Tekla była dawniej?
2: Kucharką.
1: Dobrze. Ile panna zarabiała miesięcznie?
2: Ano, 45 złotych pensji.
1: Dobrze. A czym panna jest teraz?
2: Ano, mamką jestem.
1: Ano, dobrze. A ile panna teraz zarabia?
2: Ano, 120 złotych.
1: Doskonale. To widzi pan, panie sędzio, to jest moja zasługa, że ona teraz 3 razy tyle zarabia. No nie?
0: No niby tak wygląda. Słuszny argument.
1: A no to kto kogo ma płacić argumenty? Ona mnie, panie sędzio.
2: Ale ty mnie będziesz płacić.
1: Nie,
2: ty mnie będziesz
1: płacić. Nie ma prawa.
0: Proszę, spokój.
3: Kasiu.

0: każdy chce. Kaziu!
1: Tak, słucham.
0: Zakochaj się.

To podróż przez Europę w audycji Czas Pogody w Jedynce w Polskim Radiu. Przed momentem po francusku, za chwilę po włosku, słuchamy razem. Ta włoszczyzna będzie również przeplatana angielszczyzną, bo Pink Martini i Una Notte a Napoli, a wcześniej Raffaella Carrà, wspaniała dama włoskiej piosenki, śpiewa o tym, jak to jest być zakochaną dziewczyną. Jak to jest, kiedy przeżywa się miłość rozszerzającą wyobraźnię i dającą szczęście. Słuchamy razem Czas Pogody.

To muzyczna podróż przez Europę, jedynka, Polskie Radio, czas pogody. I Nana Muscuri na rozstanie do przyszłego tygodnia zaśpiewa piosenkę Plaisir d'amour. Tam pada takie jedno ważne zdanie, że szczęście miłości trwa tylko chwilę, ale ból miłości może trwać przez całe życie. Czy to znaczy, że mamy się nie zakochiwać i to w maju? Oczywiście, że nie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia za tydzień. Zbigniew Krajewski.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Komunikat nadawcy.
2: Szanowni słuchacze, uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12 maja w godzinach od 9 do 19 program Pierwszy Polskiego Radia nie będzie odbierany na falach długich. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do słuchania Jedynki na falach ultrakrótkich w technologii DAB+, aplikacji mobilnej i na stronie jedynkapolskieradio.pl.
1: Komunikat nadawcy.
0: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpił dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się

0: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
0: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
4: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
6: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na drodze krajowej nr 10 pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą w miejscowości Cierpice doszło do wypadku dwóch aut osobowych na kilometrze 298. Jedna osoba została w tym wypadku poszkodowana i nadal obowiązuje tam ruch naprzemienny. Także jedna osoba została ranna w wypadku na trasie nr 46 w miejscowości Sidzina, a zatem pomiędzy Opolem a Nysą. Tutaj na kilometrze 68 trasa jest częściowo zablokowana, a to po wypadku auta osobowego. Dokładnie ten pojazd wypadł z jezdni i uderzył w drzewo. Do tego zdarzenia doszło 3 godziny temu. Przybywa samochodów na autostradzie A4 w Dolnośląskiem, w pobliżu granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna, a podobnie na A2 w Lubuskiem na wysokości Świecka w stronę Berlina. Natomiast na autostradzie A6 w Zachodniopomorskiem na wysokości granicy w Kołbaskowie trwają prace remontowe i tutaj na fragmencie prawie kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Wzmożony ruch na trasach małopolskich, chociażby na Zakopiance, w pobliżu Poronina i samego Zakopanego, także na A4, niedaleko Bramek w Balicach oraz na drodze krajowej nr 28 w pobliżu Wadowic i Gorlic. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.
7: Już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego, wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12. Po sygnale Kraków i hejnał z wieży Mariackiej.

0: Tu program Pierwsze Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Ponad 5 minut temu minęło południe. Monika Gniewaszewska, zapraszam na aktualności jedynki. Zbigniew Ziobro uciekł za ocean, oskarżony o 26 przestępstw. Były minister sprawiedliwości odnalazł się w Stanach Zjednoczonych. Za chwilę w tej sprawie nasz reporter. Rosyjski dyktator deklaruje gotowość do spotkania z prezydentem Ukrainy. Chce podpisania długotrwałego porozumienia pokojowego. Niedźwiedzie na Podkarpaciu już nie śpią. 6 incydentów naliczyli leśnicy z ich udziałem.
1: Niedźwiedź wyłamał tylną ścianę do tego pomieszczenia.
0: Zbigniew Ziobro wyjechał z Węgier i poleciał do Stanów Zjednoczonych. Wczoraj na Węgrzech powołano nowy rząd, który zapowiadał cofnięcie azylu politycznego dla Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego.

0: Polską prokuratura poszukuje byłego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości w związku ze śledztwem dotyczącym wyprowadzenia pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro miał być widziany na jednym z lotnisk w USA. Łączymy się teraz z Michałem Makowskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak tę sprawę komentują politycy?
2: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz stwierdził, że Zbigniew Ziobro powinien stawić się przed polskim prokuratorem i odpowiedzieć na stawiane mu zarzuty.
3: Ziobro postanowił zostać prawdziwym amerykańskim kowbojem. Nie starczyło dzisiaj już spódniczki Ormana, pora się schować u Trumpa.
2: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin odpowiada, że nie jest zdziwiony, że Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski już jakiś czas temu opuścili Polskę, bo w jego ocenie w kraju nie mogą liczyć na uczciwy proces.
4: Władza wykonawcza wyraźnie komunikowała, nawet bez werdyktów sądowych, że obaj panowie zasługują na tymczasowy areszt.
2: Polityk Konfederacji Wojciech Machulski ubolewa, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości, czyli sprawa kryminalna, przerodziła się w polityczny spektakl.
5: Ziobro oczywiście buduje na tym swoją legendę męczennika prześladowanego przez system. Tuskowi ten spektakl również przysparza politycznych punktów.
2: Europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus komentuje, że ucieczka Zbigniewa Ziobry to dowód tchórzostwa byłego ministra sprawiedliwości, a nie sposób na walkę o własne dobre imię.
6: Trzeba walczyć do końca. Jeżeli się wierzy, że jest się niewinnym, to się to wygrywa. A to, że on ucieka, świadczy o nim.
2: Od lutego Zbigniew Ziobro jest poszukiwany listem gończym, a warszawski sąd wydał wobec niego postanowienie o 3-miesięcznym aresztowaniu.
0: A głosy polityków zebrał Michał Makowski. Dziękujemy za te relacje. Rosyjski dyktator wyraził chęć spotkania z prezydentem Ukrainy. Władimir Putin z spotkania z Wołodymyrem Zełenskim chce w jakimkolwiek kraju, pod warunkiem, że wiązałoby się to z podpisaniem długotrwałego porozumienia pokojowego. Mieszkańcy Kijowa, z którymi rozmawiał Mariusz Czmiel, są sceptyczni wobec tych deklaracji.
7: Putin nie spotka się z nim w innym kraju. Proponował Moskwę, ale Zełenski się na to nie zgodzi. Trzeba, żeby Putin wycofał swoje wojska. Zabrał je z naszych terytoriów, ale sam w to nie wierzę. Mój syn walczył, zaginął. Nie mam z nim kontaktu od 21 kwietnia. Ta wojna jeszcze potrwa co najmniej 2 lata. Dopóki w Rosji nie zrozumieją, że ich krajem nie powinien rządzić. Niech spotka się z kim chce, niech wszyscy się spotkają, byleby był pokój w Ukrainie i na całym świecie. Jestem matką syna, który zginął w Donbasie. Siadajcie do stołu negocjacyjnego. Niech ci, nasi dzielni chłopcy, którzy jeszcze żyją, pozostaną przy życiu.
0: Władimir Putin stwierdził też, że konflikt z Rosją zbliża się do końca. Polskie firmy zbrojeniowe czekają na pieniądze z SAFE. Jedną z nich są zakłady H. Cegielski w Poznaniu. Na razie kondycja finansowa zakładu jest kiepska, ale zastrzyk przyniosą pieniądze z unijnego programu przy połączeniu sił z innym poznańskim zakładem, mówi prezes Cegielskiego Grzegorz Szkaradek.
8: Połączenie potencjałów tego, co jest w UZMOTach, czyli że są wybitnymi specjalistami od remontów, serwisu ciężkich czołgów z tym, co ma Cegielski, czyli zdolnościami produkcyjnymi, żeby w Poznaniu była jedna firma.
0: Zakłady H. Cegielski w Poznaniu mają zostać połączone z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi. Unia Europejska działa na zasadzie wspólnoty mieszkaniowej, mówiła na antenie Polskiego Radia 24 Małgorzata Bonikowska. Europeistka wskazała, że rozmowy unijnych partnerów polegają na ustalaniu wspólnych celów, a nie podporządkowywaniu się jednemu krajowi przez drugi.
9: Podporządkowywanie się jest bardzo mylnym terminem, dlatego że po pierwsze my jesteśmy mieszkańcami tego domu. Ja to porównuję do bloku. Mamy różne mieszkania, ale mamy też części wspólne. Wspólne korytarze, wspólne wejście. Każdy z nas żyje sobie we własnym mieszkaniu. Natomiast to, w czym musimy uzgadniać, nie podporządkowywać się, tylko uzgadniać, tak jak we wspólnocie mieszkaniowej. Dokładnie tak samo jest w Unii Europejskiej. My musimy rzeczy uzgadniać o rzeczach, które są dla nas wspólnie ważne.
0: Małgorzata Bonikowska przypomniała, że przystąpienie do Unii Europejskiej popierało ponad 3/4 Polaków, 78%.
10: To są aktualności jedynki.
0: Niespodziewanego gościa w garażu zastał właściciel jednej z posesji na Podkarpaciu. Był nim niedźwiedź, relacjonuje Katarzyna Fechner z policji w Lesku.
11: Jedna z interwencji została zgłoszona przez mieszkańca gminy Solina tuż po godzinie 20 i okazało się, że w środku jest niedźwiedź, który wyłamał tylną ścianę do tego pomieszczenia. Mężczyzna przepłoszył zwierzę.
0: Na Podkarpaciu leśnicy odnotowali ostatnio 6 incydentów z udziałem niedźwiedzi.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Najwięcej chmur na Podlasiu i tu też najchłodniej, od 8 stopni. W pozostałych regionach dużo słońca, a termometry wskazują od 13 na Lubelszczyźnie, około 16 stopni w centrum, do 18 na Pomorzu Zachodnim. Ciśnienie w Warszawie to 1003 hektopaskale.
1: Klimat.
0: Powietrze w całym kraju jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. 56% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca.
1: Jedynka. Polskie Radio. Radio w Ogrodzie.
2: Dzień dobry Państwu.
3: Dzień dobry.
2: Anna Stępniak,
3: Rafał Sławoń,
2: Radio w Ogrodzie.
3: W Ogrodzie Botanicznym.
2: Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Spotykamy się jak w każdą niedzielę. Jest 12:12, 12 minut po...
3: I 43 sekundy.
2: 43 sekundy i to jest doskonały moment, żeby przedstawić naszych dzisiejszych wspaniałych gości.
3: To może zacznijmy właśnie od Uniwersytetu Warszawskiego. Pani Nadia Skobel z Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska. I pani Nadia opowie nam o takim projekcie Citizen Science, czyli nauce obywatelskiej w Polsce. Dzień dobry pani Nadio.
2: Dzień dobry.
3: Jest z nami także znana państwu doskonale pani Małgorzata Czyńska, która tym razem popełniła książkę o Łodzi.
4: Dzień
3: Pisz
4: dobry.
3: Do mnie na Łódź. Bo był taki czas, kiedy Łódź była, znaczy nie była stolicą Polski, ale kulturalną,
2: centrum,
3: to na pewno centrum życia kulturalnego.
2: I towarzyskiego chyba też poniekąd.
3: Tak oj bardzo z tego, co znamy, co wiemy z pani książki i z przekazów rozmaitych ustnych także. Pan Marek Teller, dziennikarz, ale też pracownik Archiwum Państwowego. I zaprosi pan nas na Noc Muzeów, ale opowie też o gwiazdach, które zamieszkały również po wojnie w Łodzi. No jest z nami gwiazda też, Waldemar Barwiński.
5: Dzień dobry,
3: aktor,
5: witam.
3: Pszczelarz. My zawsze podkreślamy, że jesteś też pszczelarzem.
2: Ale to z zazdrości.
3: No pewnie. Ja się zastanawiam, dlaczego my nie mamy u nas w radiu na pszczół? Tym dachu pszczół. Możemy te ule tam zainstalować.
5: Ja
3: tak, Waldek
2: czy to jest dochodowe?
5: Nie wiem, ja to robię hobbystycznie, ale
3: my część
5: też moich znajomych...
2: jakąś przemysłową produkcję.
3: Ale dlaczego
2: tam...
3: od razu przemysłową? Słuchaj, w ramach takiego relaksu chodzilibyśmy tam na ten dach i to doglądali tych pszczół.
2: No jest to ryzykowne, ale nie powiedziałeś...
3: Zamiast na papieroska.
2: Nie powiedzieliśmy jeszcze, że Marek Teller wrócił z triumfalnego tournée po Szwecji, które
6: tak było.
2: I tam jest związana z tym bardzo ciekawa historia.
6: Tak, tutaj oczywiście kilka historii, ale też chociażby Elna Gisztet, słynna Szwedka, która w Polsce przez 20 lat żyła i która prowadziła między innymi w czasie okupacji lokal, który był punktem kontaktowym Armii Krajowej, ratowała dzieci z Zamojszczyzny, przyjechała na występy do Polski właśnie ze Szwecji, zakochała się, wyszła za mąż.
2: Przed wojną jeszcze.
6: Tak, przed wojną, a w czasie wojny właśnie ratowała dzieci z Zamojszczyzny, które Niemcy chcieli wywieźć na śmierć, a ona je wykupiła cały wagon, więc faktycznie tych historii jest tam oczywiście mnóstwo, no bo też nie wspomnieliśmy o kryptach Wazów, które też się znajdują chociażby w Uppsali, Katarzyna Jagiellonka, więc tutaj rzeczywiście też.
3: No
6: szwedzkie...
3: i nasi wspólni królowie, prawda?
6: Tak.
2: No poza tym, co nam ukradli, to nam ukradli, prawda? Swojego no, czasu też. Możemy swoje rzeczy
3: możemy,
2: tam podziwiać.
3: Tak, możemy podziwiać swoje rzeczy, ale może kiedyś oddadzą, bo Marek Teller jest też autorem wielu książek właśnie o polskich gwiazdach, o polskich skandalistkach na przykład. No dobrze, to może zaczniemy tak jak zwykle, tradycyjnie, wierszem. Wierszem Juliana Tuwima, bo skoro pisz do mnie na Łódź, no to musi pojawić się Tuwim. Czereśnie podobno są bardzo drogie, to teraz państwo za darmo będą mieli ten wiersz.
7: Rwałem dziś rano czereśnie. Ciemnoczerwone czereśnie. W ogrodzie było ćwierkliwie, słonecznie, rośnie i wcześnie. Gałęzie jak opryskane dojrzałą wiśni jagodą zwieszały się omdlewając nad stawu odniebną wodą. Zwieszały się omdlewając i myślą tonęły w stawie, a plamki słońca

0: migały na lśniącej, soczystej trawie.
1: Pięknie, tuwim.
2: Pięknie, a tu tuwim, a tu ptaki nam śpiewają.
1: Tak, i to prawdziwe, proszę Państwa. Tak, to nie jest głos ptasi z taśmy. Dlaczego to Łódź była centrum życia kulturalnego i towarzyskiego, jak wspomnieliśmy, po wojnie, a nie na przykład Lublin czy Kraków? Czy
2: Lublin przez chwilę też
1: był. Też był, tak, ale chyba nie w tej skali. Czy decydowała o tym bliskość Warszawy?
3: W dużej mierze zadecydowała bliskość Warszawy, bo Kraków był brany pod uwagę jako na tą tymczasową stolicę. Bo wiadomo było, że to będzie tymczasowe, że Warszawa ma być odbudowana i taka informacja była, no, ale ludzie nie mieli do czego wracać. Warszawa leżała w gruzach, więc najpierw wszyscy się zwalili do Krakowa, ale ten Kraków już pękał w szwach, jak wynika to z relacji wielu bohaterów mojej książki. Więc Łódź, która po pierwsze była blisko Warszawy, po drugie w nowych granicach państwa znalazła się w takim centralnym położeniu i łatwo było się właśnie skomunikować z innymi miastami. No i była niezburzona, co w ogóle było jakimś szokiem, szczególnie dla warszawiaków, którzy przyjeżdżali do tej Łodzi jak do jakiegoś po prostu, jak na jakąś zupełnie obcą planetę, zadziwieni tym, że miasto stoi, tym, że w hotelu Grand po prostu wszystko działa jak przed wojną. Zresztą w hotelu Grand wielu ludzi kultury jakby zaczynało swoją łódzką przygodę. Więc no, wydarzył się Łodzi taki kulturalny cud. Miasto
2: przed
3: robotnicze.
2: Wojną tak nie było, prawda?
3: Absolutnie nie. Łódź była miastem, które w ogóle się z wysoką kulturą nie kojarzyło. Było miastem robotniczym i oczywiście ten proletariacki charakter miasta też miał wielkie znaczenie w tym, że to Łódź po wojnie została tą tymczasową stolicą. Więc awans taki właśnie artystyczny, kulturalny miasta był ogromny.
2: Podobno Łódź na początku, kiedy tam przyjeżdżali ludzie z całej Polski, była pustym miastem, a do końca 1945 roku ponad 200 tysięcy osób przyjechało. Mało tego, ci, którzy wracali do swoich mieszkań, zastali tam obcych ludzi, musieli się jakoś pomieścić.
3: Tak się działo. Łódź przed wojną była drugim co do wielkości miastem w Polsce. Natomiast w czasie wojny wysiedlano Polaków, wymordowano inteligencję w dużej mierze. Oczywiście ludność żydowska właściwie zniknęła z mapy miasta. I po wojnie, bo w ten zima 1945 roku, to miasto jest rzeczywiście opustoszałe. Stoją całe kamienice, mieszkania urządzone, więc przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Wracają łodzianie właśnie bardzo często już do tych zajętych mieszkań. No, początkowo Łódź była pusta, natomiast bardzo szybko się zaludniła, bardzo szybko się zagęściła i stała się też, jeżeli chodzi o kulturę, takim miastem trochę na wzór miasta renesansowego.
1: No właśnie, jakie instytucje kultury do Łodzi przyszły w tym czasie?
3: No między innymi, co ważne tutaj dla bohaterów mojej książki, była delegatura Ministerstwa Kultury. No ale w ogóle aparat administracyjny się w dużej mierze przeniósł do Łodzi. Natomiast jeżeli chodzi o instytucje kultury, no to tutaj zaczęły działać teatry. Teatr Wojska Polskiego. Łódź po wojnie wreszcie dostała wyższe szkolnictwo.
2: No tak, bo przed wojną go nie było.
3: No, rząd sanacyjny nie chciał w mieście o tak mocno lewicowych poglądach, prawda, gromadzić młodzieży pod jednym dachem, które mógł to być ryzykowny eksperyment, a Łódź bardzo długo dobijała się o wyższą uczelnię i to się nie udawało. Natomiast w 1945 roku bardzo szybko organizuje się Uniwersytet Łódzki ze świetną kadrą właśnie tych przyjezdnych naukowców, intelektualistów i Wyższe Szkolnictwo Artystyczne, co też jest ważne. Wyższa Szkoła Teatralna, potem Filmówka, Wyższa Szkoła Muzyczna, wreszcie Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych. No, tam się po prostu zaczyna dziać.
1: Czy dzieje się też trochę skandali? bo to zawsze przyciąga uwagę.
3: No, trochę skandali się dzieje na pewno, no bo jakby trudno

0: żeby w...
1: Tyle ludzi, ale w sztuki taki, i ty, nic.
0: Tyle ludzi, sztuki, tyle, no wystarczy wspomnieć kamienicę na Bandurskiego, dzisiaj u Zbiegu Mickiewicza i Kościuszki, gdzie zostali właściwie skoszarowani literaci.
1: To tak jak Krupnicza w
2: Krakowie.
0: To taki,
2: tak.
0: taki wzór troszeczkę takiego właśnie...
1: Bo to rosyjski wzór jest.
0: Taki rosyjski wzór, no to przyszło, to przyszło do nas.
2: Ciekawe, czy etażne też była.
0: Ze Związku Radzieckiego, więc no wszyscy się mieli na oku. Oczywiście animozji było wiele, ale sympatii też było wiele. Więc mamy wiele takich relacji, kto z kim pił wódkę, kto z kim nie pił. I myślę, że najlepiej poinformowaną osobą w domu literatów na Bandurskiego był dozorca.
1: No tak. Jak zwykle
2: dozorca.
1: A skąd pani czerpała wiedzę o tych latach? Czy jest dużo zapisków, dużo wspomnień, dużo pamiętników?
0: Kiedy ponad 10 lat temu pracowałam nad biografią Katarzyny Kobro i zaczęłam jeździć do Łodzi i tak interesować się też miastem i tym życiem kulturalnym, które wydawało się dosyć ubogiem, to nagle zaczęłam trafiać na ślady wspomnień o tym życiu powojennych, o tych 3, 4, góra 5 wspaniałych latach, o których bardzo mało wiemy, naprawdę. Więc wyszukiwałam różne teksty źródłowe, przede wszystkim prasę, ale też literaturę wspomnieniową, korespondencję. No i z tego wszystkiego udało się złożyć ten jakiś taki pasjonujący obraz, taką właśnie powiedziałabym właśnie kilkuletnią panoramę życia kulturalnego w Łodzi. Łódź.
1: No o tym, jakie gwiazdy w Łodzi w tym czasie mieszkały, powiemy już
2: gwiazdy.
1: Wszystkie.
0: Absolutnie wszystkie. Bardzo wiele gwiazd zaczynało w ogóle w Łodzi swoje kariery.
1: To pani Małgorzata Czyńska i Marek Teller opowiedzą nam o tym niewątpliwie po piosence.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Jedynka w ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego w Alejach

0: Jazdowskich w Warszawie. Witamy Państwa ponownie. Rafał Sławek, pan Następniak. No i mamy znakomitych gości. Pani Małgorzata Czyńska zabiera nas do Łodzi. W tej Łodzi za chwilę będziemy także za sprawą pana Marka Tellera, ale jest z nami także pani Nadia Skobel z Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska.
1: I tu się przerzucimy trochę do Krakowa, bardzo możliwe.
0: Tak, w związku z tym, no bo miał być niby stolicą Polski przez chwilę, ale jednak tamten Kraków nie podobał się za bardzo komunistycznym władzom. Lepsza robotnicza Łódź. No i jest Waldemar Barwiński. Dzisiaj czyta nam wiersze Juliana Tuwima, bardzo z Łodzią związanego, chociaż Tuwim do Łodzi po wojnie już nie wrócił.
2: Ale był łodzianinem, był łodzianinem z serca. I zawsze mówił, mój gród to Łódź.
0: To my teraz o deszczyku trochę, bo tego deszczyku zdecydowanie brakuje.
1: Chociaż prosimy jeszcze wstrzymać się z opadami przez...
0: No tutaj widzisz, jakie błękitne niebo nad nami chyba nie popada. Baldek.
3: Jak wesoły milion drobnych, wilgotnych muszek, jakby z worków szary, mokry, mrzący maczek, sypie się i skacze dżdżu wodnisty puszek, rośny pył jesienny, siwy kapuśniaczek. Słabe to, maleńkie, ledwo samo kropi, nawet w blachy bębnić nie potrafi jeszcze. Ot, młodziutki deszczyk, fruwające kropki, co by strasznie chciały być dorosłym deszczem. Chciałyby ulewą lunąć w gromkiej burzy. Miasto siec na ukos chlustającą chłostą, w rynnach się rozpluskać, rozlać się w kałuży, szyby dziobać łzawą i zawiłą ospą. Tak to sobie marzy kapaninka biedna, sił ostatkiem pusząc się w ostatnim dreszczu. Lecz cóż, spójrz, na drucie jeździ kropla jedna, już ją wróbel strząsną, już po całym deszczu.
0: No przynajmniej pięknie. W poezji mamy deszcz.
1: Tak, po deszczu Marek Teller. Jakie gwiazdy przedwojennej sceny, przedwojennego filmu w Łodzi pojawiły się po wojnie?
4: To taka najbardziej znana, też i mi bliska z racji chociażby niedawno książki. Wydanej książki, tak. Helena Grosówna, kiedy w czasie wojny jej domek w Międzylesiu został uszkodzony. Ona nie bardzo miała na początku gdzie wracać do tej Warszawy, bo wiemy, że tyle zniszczeń. Więc faktycznie pisała do matki w listach, pisz do mnie na Łódź. Bo jednak była w Łodzi, była w Teatrze Osa. Też pamiętajmy, że w Łodzi właśnie rodziła się Syrena, Teatr Syrena, co też jest o tyle ciekawe, że mamy symbol Warszawy, ale właśnie w Łodzi. No też właśnie a propos tego, jak ta Łódź przez pewien czas, można powiedzieć, zastępowała niejako Warszawę, no to chociażby wiem, że były początkowo, chyba bardzo krótko, takie plany, żeby w ogóle pozostawić Warszawę jako symbol tych zniszczeń niemieckich, a przenieść tę stolicę, ale to szybko wiem, że zostało stłumione. To...
2: Nie, to jeszcze tak. Przed końcem wojny przecież zapadła decyzja, że Warszawa będzie odbudowana i powołano biuro odbudowy stolicy tak, i to już jakby ci nasi tymczasowi łodzianie tak. Osiedlając się w Łodzi, no mieli tą świadomość, że oczywiście to się wydawało jakąś mrzonką, jak się widziało to morze ruin, to ludzie oczywiście bardzo w to wątpili, nie wierzyli, że tak szybko i tak dalej. Natomiast ten komunikat był bardzo mocny.
4: Znaczy tutaj mam na myśli oczywiście te pierwsze kilka może dni, tygodni, bo faktycznie 14 lutego, właściwie 45 roku mieliśmy już powołanie oczywiście Biura Odbudowy Stolicy. No bo też wiadomo, że jednak ta myśl jednak się przebiła większa, że jednak to miasto musi zostać odbudowane. Też
0: no
4: dodam,
0: jak można zostawić takie morze ruin, to byłoby zwycięstwo,
1: a coś
0: prawda?
1: Z tamtych łódzkich czasów zostało w Łodzi do dzisiaj? Jakieś teatry?
0: Z warszawskich, łódzkich, tak powiedzmy.
2: No oczywiście to, co Łódź przede wszystkim zyskała na tym boomie kulturalnym, to szkolnictwo wyższe, prawda? Filmówka, która do dzisiaj jest taką stolicą polskiego filmu, to jest ogromnie ważne. Natomiast ten boom trwał bardzo krótko, właśnie te 3-4 lata. Andrzej Łapicki w swoich wspomnieniach tak cudownie pisze, że już w 1948 zaczęto się oglądać na Warszawę, że już mówiono, a może by się przenieść. I naprawdę masowo ludzie kultury zaczęli odpływać z Łodzi. Pierwszy spektakl premierowy w Syreny, już tutaj na Litewskiej w Warszawie, był bardzo symboliczny. Aktorzy śpiewali tam taką piosenkę, nie wiem, czy zacytuję dokładnie, ale Łódź nas przyjęła z czułą troską, a my niegodni tego bośmy Piotrkowską zwali Marszałkowską i byli obcy. Także rzeczywiście to poczucie obcości było wielkie. tragizm

0: utraconych miast, Wilna, Warszawy, no w tych bohaterach mojej książki bardzo, bardzo mocno siedział.
1: Tak, jeszcze Lwów bardzo mocno siedział.
0: I tęsknota, i tęsknota do powrotu do Warszawy.
2: Była.
0: Także Paweł Herc tak wspaniale pisze, że Łódź była dla nas warszawiaków dostateczną przystanią. I oczywiście przyjęła, jakby tak utuliła na te parę lat, ale wszyscy wiedzieli, że to jest tylko przystanek.
2: Słuchajcie, a propos boomu, będziemy mieli za tydzień już boom Noc Muzeów.
3: Tak.
2: I Marek zaprasza do swojej instytucji.
1: Tym razem jako pracownik Archiwum Państwowego.
2: Ambasador Archiwum Państwowego. Co będzie można tam zobaczyć?
3: Tak, no właśnie, w zeszłym roku mieliśmy Biuro Odbudowy Stolicy właśnie wspomniane, a w tym roku będziemy mieć romantyczny salon Tekli Bondarzewskiej. 16 maja o godzinie 18 się rozpocznie wydarzenie. Będziemy przybliżać historię zapomnianej trochę, myślę, kompozytorki.
2: A to jest autorka najpopularniejszej kompozycji Polski na świecie chyba.
1: Na świecie, niemal, a zwłaszcza w Japonii, bo tam śmieciarki z tym utworem podjeżdżają, naprawdę.
2: Tak.
3: Nawet wczoraj byłem na grobie Tekli Bondarzewskiej na Powązkach i ktoś taką małą śmieciarkę postawił zabawkową z napisami właśnie azjatyckimi, więc też pewnie przypuszczam, że Azjaci tutaj przychodzą, ale będziemy pokazywać historię Tekli, będziemy pokazywać materiały różne związane z jej życiem, z Warszawą tamtego okresu i w gablotach i wystawa taka wizualna z motywem kwiatu wiśni, czyli właśnie sakury.
2: A powiedz, bo nie powiedzieliśmy, w jakich latach żyła Tekla Bondarzewska.
1: No, i to jeszcze nie wiadomo dokładnie, ile żyła.
3: Tak, ona sama twierdziła, że jest trochę młodsza, jak to kobiety w tamtych czasach. I
0: myślę, mężczyźni również.
1: Się odmładzają, tak.
3: Ale właśnie żyła w latach 1823-1861.
1: Nie wiadomo, bo może żyła inaczej, prawda? Tak. Bo jest od ilu? Od 20, miała 27,
3: ale
1: jak
3: mamy
1: zmarła.
3: Metrykę urodzenia.
1: Wiem, ja się trochę śmieję, tak. Bo przecież legenda głosi, że miała 27 lat i miała 5 dzieci, tak?
3: Tak, tutaj też z tymi dziećmi właśnie dwoje być może zmarło w dzieciństwie, bo wiemy, że przeżyły 3 córki, zresztą uczyły się w Instytucie Muzycznym. Różne miały oceny, zresztą będzie okazja też zobaczyć na tej wystawie, jak były oceniane, bo to też się znajduje w naszym zasobie archiwa właśnie związane z Instytutem Muzycznym. Będzie też gość muzyczny, będzie otwarty łącznik z Muzeum Warszawy, więc też to będzie dodatkowa atrakcja. Będzie punkt skanowania, więc będzie można przynieść swoje archiwa rodzinne, uzyskać odwzorowanie cyfrowe, bo też wpisujemy się w ten bieg cyfryzacji i w ten...
1: A do których, Marek?
3: Do 23, więc 5 godzin, od 18 do 23, 16 maja. No i zamienimy się faktycznie w romantyczny salon.
2: Ale jeszcze właśnie, bo lata, historię. W których żyła Tekla Bondarzewska, to nie były lata sprzyjające kompozytorkom. To było bardzo ciężko, właśnie niewiele kobiet się
1: I
2: tym zajmowało.
1: I teraz nie wiadomo, ile ona napisała tych utworów.
2: I co wiemy o jej twórczości?
3: Przypisuje się jej nawet do 40 utworów, ale to były, to się nawet mówi, tak zwane apokryfy, bo po jej śmierci zaczęły się nagle pojawiać nowe treści. Rodzina w ogóle musiała dementować, że to nie Tekla. Co najwyżej kilkanaście. Niektórzy mówią, że nawet 4-5 utworów pozostawiła po sobie, ale co ciekawe, każdy utwór był anonsowany w Kurierze Warszawskim, że się ukazał. Też taka markiza Blanka de Paiva, bardzo słynna, promowała te utwory na swoim paryskim salonie, więc ona jeszcze za swojego życia sprzedała 1 000 000 egzemplarzy tej Modlitwy Dziewicy.
1: To jest niesłychane, to jest w tamtych czasach, to jest trudne do wyobrażenia. A ile...
2: Czyli była bogata, krótko mówiąc? Czy
3: właśnie
2: nie wiązało
3: nie wiemy
2: się
3: tak
2: to?
3: Naprawdę, jak to było z tym bogactwem. Na pewno była rozpoznawalna w mieście. Też wiemy, że kontaktowała się sama z wydawcami.
1: Czyli podejmowała była kobietą przedsiębiorczą.
3: Tak, podejmowała w swoim właśnie salonie, można powiedzieć, czy takim mini salonie, właśnie w swoim mieszkaniu, podejmowała różnych księgarzy, sprzedawała im swoje nuty, więc wiedziała, jak jakoś tutaj się wypromować. No, a że była też, ona miała, to pani Maria Pomianowska, która właśnie też dokonywała różnych reinterpretacji jej utworów.
1: No, bo Maria mieszkała w Japonii czas jakiś, prawda?
3: I twierdzi, że ona właśnie miała ten taki dryg do melodii, że ona potrafiła tak stworzyć, ona była amatorką właściwie, a potrafiła
1: była
3: stworzyć takie utwory, no. Tak.
2: Ale jak to się stało, że ona była tak popularna, czy jest tak popularna w Japonii? Wiemy, jakimi
1: kanałami
2: ten utwór tam
1: przeleciał? No to wpada do ucha po prostu.
2: Utwór tam przeleciał?
3: A czy wiemy, że już za jej życia na różnych kontynentach była wydawana? Chyba nawet albo tuż przed jej śmiercią, albo tuż po w Australii nawet się pojawiły nuty, więc też w Azja była tym kierunkiem już naturalnym, że jakby jak na całym świecie, to na całego do przodu, że tak powiem, szła ta melodia.

0: modlitwy dziewicy, ale jakoś tak Japończykom przypasowało, że tutaj jednak...
1: Chopin i Bondarzewska.
0: Tak, Chopin i Bondarzewska, nawet powstało anime, takie Classicaloid się nazywa, gdzie był Beethoven, Bach, Chopin, Czajkowski i Bondarzewska właśnie, więc tutaj naprawdę tam jest po prostu na równi, myślę, że prawie, że z Chopinem, jeśli chodzi o popularność.
1: To jest archiwum państwowe.
2: To jest archiwum mówione, Marek.
1: Tak, to ma archiwum, no ale on nie jest archiwum.
0: Archiwum państwowe w Warszawie, Krzywe Koło 7.
1: Ale my chcemy też państwu powiedzieć, że Polskie Radio również będzie brało udział w nocy muzeum.
2: Tak, i będą mogli państwo zobaczyć na żywo wiele atrakcji. Wszystko w radiu będzie się działo na żywo, nic
1: no właśnie,
2: taśmy,
1: także proszę
2: sekundy.
1: Trochę czasu spędzić na tym krzywym kole.
2: A potem do nas.
1: I potem do nas.
2: No, a o przyrodzie dzisiaj jeszcze
1: no, ale
2: było
1: koniecznie. I właściwie o takim obywatelskiej przyrodzie, czyli nauce obywatelskiej w Polsce. Pani Nadia Skobel, pani Nadiu, Citizen Science. Co to w ogóle jest?
2: Co się za tym kryje?
3: To w ogóle jest otwarta nauka dla wszystkich, że państwo nie musi być bezpośrednim naukowcem, bo my zawsze myślimy, że nauka może być tylko na uczelniach, tylko w instytucjach.
2: Wreszcie coś dla mnie. Wreszcie coś dla mnie.
3: I to taka edycja, że otwarta dla wszystkich i za pomocą używania aplikacji iNaturalist, czyli nauki obywatelskiej, która dostępna jest na jako na Androidzie, jako na iPhone'ie. I ludzie po prostu, obywateli, mogą robić zdjęcia albo nagrywanie dźwięków ptaków i wrzucić te obserwacje z włączoną geolokacją. I tamte dane potem idą do międzynarodowych baz bioróżnorodności.
2: A skąd ta idea przyszła do nas ze Stanów, tak?
3: Tak, ta idea w ogóle ciągle się z Stanów Zjednoczonych. To zostało taki City Nature Challenge albo miejski konkurs przyrodniczy jeszcze w 2016 roku. Jako taki konkurs mapowania bioróżnorodności pomiędzy różnymi miastami. Między Los Angelesem i San Francisco. A zatem to ludzie pomyśleli, że to jest dobra idea, ludzie uwielbiają mapować, są miłośniki przyrody.
1: Czyli i to... z Kalifornii w świat.
2: Ale tak. To tylko nagrywamy ptaki, czy też inne zwierzęta i inne
3: wszystkie.
2: Faunę i florę? Wszystko,
3: wszystkie
2: tak?
3: Obserwacje, nagrywanie dźwięków zwierząt i robienie różnych zdjęć jako roślin, grzybów i wszystko.
2: I do czego to potem się przydaje? Jak to wykorzystuje się te zdobyte w ten sposób informacje?
3: To może być jako mapowanie bioróżnorodności, jako monitoring też rzadkich gatunków i potencjalnych inwazyjnych gatunków. Ale głównym celem tego konkursu jest zrobienie jako największej ilości obserwacji, jakie zawsze w tamtym...
1: Aha, czyli ten, kto więcej, ten wygrywa?
3: Tak, tamte miasto wygrywa.
2: Bo w Polsce kto konkuruje? Warszawa, Kraków, tak?
3: Warszawa i Kraków tylko.
1: A, kto to musimy wygrać.
3: W tym roku Kraków.
2: No ale...
1: Musimy jednak, proszę państwa, proszę się przyłożyć, mówię do warszawiaków, tak, ochłoniemy trochę.
2: Po tej porażce słuchając
1: piosenki. Tak, piosenki.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Tekla Bondarzewska rozgrzała nas tu właściwie twórczość, chociaż to nie była oczywiście utwór
2: i milion, egzemplarzy sprzedanych na świecie za czasów Tekli Bondarzewskiej.
1: Wyobrażaliśmy sobie, było gdyby dzisiaj zbierała tantiemy za wszystkie odtwarzania w tych śmieciarkach japońskich.
2: Rafał Sławoń, Anna Stępniak, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. Tradycyjny każdą
1: Radio
2: część.
1: Pogrodzie.
2: Tak, zaczynamy wierszem Juliana Tuwima. Teraz będzie nieco dłuższy ten wierszyk, ale za to jaki intymny. Przeczytaj tytuł, Waldemar Barwiński.
3: Intymny wiersz. Warto. Warto żyć. Wtedy pachniałaś bzami. Dziś znowu kupiłem flakonik, roztarłem krople na dłoni i przeszłość wieje nad nami bzami. Warto. Warto żyć. Mgławo jest za oknami. Zaraz listonosz zadzwoni. Ustami przypadam do dłoni. Całuję cień twojej woni. Przyjdziesz, będziemy sami, jedyni i zakochani, chłonąc z czułością perfumy, w miłym uśmiechu intymnej zadumy. To my? Ja i ty? Wiesz, wzdycham i przez łzy powtarzam, warto, warto żyć.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Warto, warto żyć, na pewno.
1: Jeszcze pani Nadii, chciałbym wrócić na chwilę do naszej rozmowy. Jakie obserwacje, znaczy takie, które zastanowiły państwo, były dla państwa odkryciem, dzięki tej aplikacji się pojawiły?
4: Dla Polski ja szczerze nie powiem, ale dla Stanów Zjednoczonych to były takie obserwacje gatunków, które nie były zaobserwowane ponad 100 lat albo coś takiego. Ale, no, to jest pierwsza edycja w Warszawie w ogóle i zwykle to jest coroczny konkurs taki miejski i to łatwo zapomnieć, że to jest weekend przed majówką.
1: I... Czyli już jesteśmy trochę po.
2: Trochę po, ale tak. Mamy czas przygotować
1: Czekamy
2: się.
1: Czekamy na efekty.
2: Zresztą robimy tyle zdjęć rozmaitym i zwierzętom, i roślinom. Wrzucam, a teraz są takie fajne aplikacje, bo człowiek... No... Przyznajmy się, że nie bardzo się znamy już teraz na roślinach. Kiedyś nasi, nawet moi rodzice doskonale wiedzieli, co jest tutaj, prawda, ten krzaczek, jak się nazywa tamten. Teraz średnio, ale mamy takie fantastyczne aplikacje, że robimy zdjęcie, wrzucamy, to już nie powiem, w którą przeglądarkę, ale wszyscy i tak wiedzą i od razu wiemy, co to jest i możemy się nauczyć. To też jest po to,
4: tak,
2: prawda?
4: Tak, tak.
1: To... No bo... A skoro przy zdjęciach jesteśmy z tej łodzi powojennej, mamy dużo zdjęć?
5: No właśnie nie tak dużo. I to była jakaś taka bardzo dla mnie wielka bolączka zbierania tego materiału.
2: No trochę zdjęć jest w książce, prawda?
5: No trochę zdjęć jest oczywiście, no ale naszukałam się. Nie wiem, czy to się stało, że te wszystkie przedwojenne lejki zostały przez Niemców zarekwirowane. I oczywiście są afisze, są zdjęcia ze spektakli teatralnych, mamy fotosy filmowe, mamy fotosy, zdjęcia z, takie, z dokumentacji pracy na planie. To fantastyczne, zresztą jedno z tych zdjęć trafiło na

0: okładkę mojej książki. To jest zdjęcie z planu filmu Skarb, pierwszej powojennej produkcji. Komedii z 1948 roku. Dla mnie fantastyczne, bo pokazuje właśnie tą pracę twórczą, która się dzieje na planie, a zbudowana makieta pokazuje tą zrujnowaną i powstającą z gruzów Warszawę.
1: Bo w Łodzi bardzo, kamienice były całe.
0: Tak, więc bardzo, bardzo takie symboliczne dla mnie i myślę, że dla tego środowiska artystycznego zdjęcie.
2: A wy w archiwum macie zdjęcia?
3: Mamy, no, mamy dużo zdjęć. No, mamy dużo zdjęć z czasów okupacji, też właśnie z czasów...
2: Znaczy, chciałem zapytać o zdjęcia z Łodzi konkretnie, a nie czy w ogóle macie
3: oczywiście my
2: zdjęcie.
3: Jesteśmy częścią sieci archiwów państwowych, więc jest Archiwum Państwowe w Łodzi i przypuszczam, że tam najwięcej jest zdjęć łódzkich. U nas oczywiście jest odbudowująca się Warszawa i to jest takie też dla nas taka perełka, że możemy właśnie widzieć te etapy odbudowywania się miasta, ale oczywiście w archiwach państwowych, mówiąc ogólnie, są zdjęcia na pewno.
0: Tak, to jest dla każdego badacza po prostu źródło obowiązkowe i wizyta w archiwum państwowym jest zawsze konieczna. Zresztą mnie się na przykład w archiwum państwowym w Łodzi zdarzały takie cuda znajdowania właśnie przeróżnych dokumentów i doświadczyłam tego i przy pracy nad książką o Katarzynie Kobro i teraz także każdy badacz, każda badaczka obowiązkowo musi się udać do Archiwum Państwowego.
3: Nie tylko metryki, ale właśnie też i fotografie, i dokumenty.
1: To, co stało się po wojnie w Łodzi, w tej Łodzi zostało, bo my mówimy oczywiście o tym egzodusie potem do Warszawy, kiedy już Warszawa zaczynała się odbudować, ale Łódź nie straciła swojego znaczenia tak naprawdę, bo są i wyższe uczelnie, znakomite. Socjologia łódzka do tej pory jest bardzo słynna. Jest szkoła filmowa, są szkoły artystyczne, ale są też wspaniałe teatry. Jest ich mniej niż było, ale są teatry słynne i pracowali w nich bardzo długo przecież do tej pory wybitni artyści.
0: Tak, ale jednak ten taki impet, właśnie to że tylu ludzi wybitnych tworzyło w tych pierwszych latach powojennych w Łodzi, i którzy wyjechali bardzo szybko po tych paru latach, no sprawiła, że Łódź straciła ten swój impet i straciła na znaczeniu takiego ośrodka intelektualnego i artystycznego. Oczywiście wiele zostało, natomiast no, ten czas tych pierwszych powojennych lat był rzeczywiście jakiś taki bez precedensu.
1: Ale pani też takie historie przytacza, kiedy różni słynni ludzie mieszkali na przykład w jednym pokoju w Grandzie. Eryk Lipiński zajął pokój, który po Ailem, tak. Który pojechał do Krakowa tworzyć przekrój. Czyli tak. To jest cała historia w zasadzie polskiej kultury powojennej.
0: Tak się działo, naprawdę. Tam po prostu przyjechali wszyscy. Właśnie kto się nie załapał w Krakowie, ten jechał do Łodzi. Aleksander Ford z
1: Leon Schiller.
0: No i tak dalej i tak dalej. Moglibyśmy wymieniać od tych właśnie twórców wielkiego kalibru, no Jerzy Borejsza z wydawnictwa Czytelnik.
2: Magnat prasowy.
0: Tworzący właściwie imperium.
1: Ja nie wiem, czy można mówić magnat to komuniści.
0: Jan Kot pisał, że w pewnym momencie wszyscy znaleźli się na garnuszku Czytelnika. Po prostu człowiek, który potrafił jakby tak skonsolidować to środowisko literatów.
1: Tak,
0: on miał jakąś taką umiejętność przyciągania ludzi z różnych opcji.
1: Ale ile wtedy książek wydawano? To jest po prostu
0: no, mnóstwo
1: coś
0: książek, literatury pięknej, podręczników, prasy. No tam działo się wszystko, ale cała wielka promocja czytelnictwa, bo Borejszy nie dość było wydawać książki i prasę, ale także organizował biblioteki, czytelnie, jakieś takie koła czytelnictwa, w ogóle walki z analfabetyzmem i tak dalej. Czytelnik miał swój transport, jakieś ciężarówki, autobus, który krążył między miastami.
2: Koncern po prostu wielki.
1: Dystrybucję miał jednocześnie.
0: Nawet jakąś awionetkę, samolot, który no, nie jeden twórca, między innymi wspomniany Eryk Lipiński, właśnie podróżował z Krakowa do Łodzi właśnie tym kukuruźnikiem.
2: To musiał być niezła podróż.
0: Tak.
2: Wybiegnijmy trochę w

0: naprzód i pomówmy o planach. Marek, nad czym teraz pracujesz? Bo za tobą trudno nadążyć zwykle. Teraz o czym myślisz albo co już piszesz?
1: Może ta Tekla, co nie?
2: Tutaj już została wydana biografia, no wiemy, bardzo dobra i bogata w fakty. Myślę, że tutaj trudno już tak dużo wycisnąć w cudzysłowie z tej historii, żeby aż na kolejną książkę.
1: To może ta Szwedka?
2: A tutaj na razie faktycznie ten trop kobiecy jest właściwy, ale tym razem będą, nie wiem jak dużo mogę zdradzić, ale o kobietach, które trafiły do Ameryki, które...
0: O Polkach, tak?
2: Tak, o Polkach, które trafiły do Ameryki. A co tam robiły, to już będzie, kiedy bliżej jesienią książka się ukaże. I wiem, że w tym roku i jesienią. No i też jeszcze pracuję nad jedną biografią, w której też się wątki łódzkie pojawią.
0: Bardzo enigmatyczny jest.
1: Tak.
2: O, no tam... bo nie wiem, jak dużo mogę zdradzić, no bo też właśnie...
3: Konkurencja czuwa.
1: Właśnie, a to może pani Małgorzata Czyńska coś zdradzi?
4: No może nie będziemy sobie robić konkurencji.
0: Właśnie, wyjaśnijcie sobie, tak się co okaże, kto podzielcie strefy wpływu.
4: Co jest bardzo... Ja uważam, że w porządku, żeby jednak się informować o tym, nie? Co się robi. No ja pracuję nad biografią sióstr Wal, Alicji i Bożeny Wal, także dla wszystkich czytelniczek i czytelników, którzy może się przerazili tym, że odeszłam od herstorii i biografistyki, pisząc książkę
1: to teraz będzie o Łodzi. Tak, to teraz, no, tam też były kobiety.
4: Oczywiście, że były kobiety. Zresztą o artystce mocno związanej z Łodzią, czyli o Katarzynie Kobro. Moja książka, biografia Kobro, będzie jesienią, doczeka się wznowienia, także łódzki pakiet w tym roku, ale pracuje nad biografią Alicji Bożeny
0: Wal. Fascynująca historia.
1: Jeszcze żyją ci, którzy je znali, więc to jest tym bardziej
4: fascynujące.
1: Oczywiście,
4: jeszcze miałam okazję rozmawiać z Bożeną Wal, więc to jest wspaniałe. No powoli odchodzą ci świadkowie, Andrzej Mularczyk, Janusz Majewski. Na przestrzeni ostatnich kilku lat, zbierając materiały do książki, udało mi się z nimi rozmawiać.
1: Byli związani też z dzielnicą, w której siostry mieszkały, tak.
0: A ty tropem swoich bohaterek ruszysz do Stanów?
2: Już byłem raz w Stanach, więc... chociażby widziałem gwiazdę Gildy Grey, która właśnie też będzie w mojej publikacji wspomniana w Alei Gwiazd czy Alei Sław, jak, nie wiem, jak pamiętam, jak to się nazywa, w Los Angeles. Więc faktycznie na razie nie planuję w tym roku podróży do Stanów, ale na pewno
1: to napisać.
0: Ale powiedz chociaż tyle, czy te Polki, które wyjeżdżały do Stanów, robiły tam karierę taką prawdziwą?
2: Dodam, że w Hollywood.
0: Robiły karierę taką prawdziwą?
2: No będzie Pola Negri, więc na pewno będą też takie, które zrobiły. Królowa Shimi, czyli Gilda Grey, to też faktycznie postać, która zrobiła dużą karierę. Oczywiście będzie też o takich, którym dużo obiecywano, które mocno promowano, no a skończyło się właśnie na wspomnianych skandalach, skandalikach, aferkach, ale też było o nich głośno w Ameryce.
4: A Helena Rubinstein?
2: O Helenie akurat nie będę teraz wspominać, bo...
1: Bo nie była gwiazdą.
2: Właśnie, bo tutaj skupiać się będę na Hollywood, ale oczywiście jest to też postać, która też została już niejednokrotnie opisana.
1: A Max Factor, no wprawdzie nie był kobietą, ale jednak z Hollywood bardzo był związany.
2: Ze Zdumskiej Woli, zresztą też właśnie tutaj ciekawa postać. Ale no ja akurat tym razem kobiety. Myślę, że nie będę wchodził tutaj w konkurencję pani, bo akurat tym razem. I myślę, że no na razie jakoś chyba się dogadamy.
0: No proszę państwa, jesteśmy uspokojeni, że zakończyło się wszystko pokojowo.
1: Także zbieramy fotografie do konkursu Citizen
0: na przyszły rok.
1: Science. Pani Nadia Skobel, pani Małgorzata Czyńska, pan Marek Teller,
2: dziękuję,
1: pan Waldemar Barwiński, pan Rafał Sławoń
0: i pani redaktor Anna Stępniak.
1: I pani Agnieszka Ciecierska, która nas wydawała.
0: Bardzo państwu dziękujemy za dzisiaj. Zapraszamy oczywiście za tydzień znowu po... 12, zaraz
1: po 12 po nocy, po nocy muzeów. Proszę pamiętać, że
0: możemy
1: noc muzeów
0: być niewyspani,
1: w całej
0: państwa.
1: Polsce, ale w polskim radiu także i proszę nas odwiedzać, nawiedzać. To bardzo ciekawe miejsce.
0: Do usłyszenia za tydzień.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak

0: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Reklama. Radio Kierowców.
6: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Autostrada A2 w województwie lubuskim jest zakorkowana na fragmencie przygranicznym niedaleko Świecka w kierunku Berlina. Przybywa samochodów także na autostradzie A18 w okolicach Olszyny, także w tym samym kierunku, oraz na remontowanym fragmencie autostrady A6 w województwie zachodniopomorskim na wysokości granicy w Kołbaskowie. Tutaj przypomnę, na fragmencie prawie kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Sporo cierpliwości przyda się także w województwie dolnośląskim na autostradzie A4, niedaleko Zgorzelca i Jędrzychowic na jezdni w kierunku Drezna. Zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej nr 10 w Kujawsko-Pomorskim pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem w miejscowości Cierpice. Tutaj przypomnę, doszło do wypadku dwóch aut osobowych na kilometrze 298. W tej chwili trasa jest tam już całkowicie odblokowana. Zakończyły się także problemy w Opolskiem na drodze krajowej nr 46, gdzie do wypadku autoosobowego doszło w miejscowości Sidzina pomiędzy Opolem a Nysą. I tutaj także trasa jest już całkowicie odblokowana na kilometrze 68. W województwie małopolskim obserwujemy wzmożony taki niedzielny, wczesnopopołudniowy ruch, chociażby na autostradzie A4 pomiędzy Krakowem a Katowicami w obu kierunkach, także na drodze krajowej nr 28 niedaleko Wadowic czy Limanowej, a także na Zakopiance na fragmencie remontowanym pod Krakowem w Gaju i w Libertowie, zwłaszcza od strony Myślenic w kierunku stolicy Małopolski. 22 513 11 11 to nasz numer. Niezmiennie czekamy na wieści od Państwa.

0: Jest 13:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Dużo zachodu, dużo formalności. Zbigniew Ziobro miał być widziany w USA. Były minister sprawiedliwości miał otrzymać wizę jako przedstawiciel prawicowych mediów. Hantawirus nie spowoduje epidemii, uspokaja główny inspektor sanitarny. Ewakuacja zakażonych ze statku potrwa do jutra. Jednostka jest w porcie w Teneryfie. Uciekają przed metą. Wystartował Wings for Life.
1: Ten bieg jest szczególny, bo biegamy w konkretnym celu.
0: A celem zbiórka pieniędzy na leczenie urazów rdzenia kręgowego. Nie będziemy łamać prawa niezależnie od tego, kogo ścigamy, mówił w TVP Info minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Komentował nieoficjalne informacje mediów o tym, że Zbigniew Ziobro był widziany na jednym z lotnisk w USA. Podkreślił, że procedura sprowadzania byłego ministra sprawiedliwości do Polski odbędzie się z poszanowaniem prawa.
2: Nie będziemy łamać prawa bez względu na to, kogo ścigamy. Będziemy postępować krok po kroku, metodycznie, bo dla Ziobry byłby to tego rodzaju prezent, gdybyśmy wysłali jakieś służby, które by go w sposób nielegalny zatrzymały. My się nie bawimy w tego typu działania, bo byśmy wchodzili w buty Ziobry za czasów jego urzędowania.
0: Waldemar Żurek zapowiedział złożenie wniosku o ekstradycję jak najszybciej. Jutro odbędzie się robocza narada w sprawie Zbigniewa Ziobry, zwołana przez ministra sprawiedliwości. Media tymczasem opisują kulisy uzyskania przez byłego ministra amerykańskiej wizy. Według ustaleń portalu Onet, Zbigniew Ziobro miał otrzymać wizę jako przedstawiciel jednej z prawicowych telewizji. Szef tej stacji

0: Zapowiedział jeszcze dziś publikację komunikatu. Inną wersję wydarzeń przedstawia jednak Gazeta Wyborcza. Dziennik podaje, że o wydaniu wizy miał zdecydować prezydent Donald Trump. Przy sprzeciwie sekretarza stanu Marco Rubio oraz ambasadora USA w Polsce Toma Rose'a. Są już w porcie na Teneryfie. Turyści wycieczkowca, na którym wykryto szczep hantawirusa, opuszczają pokład. Ewakuacja potrwa do jutra. Na statku zmarło wcześniej 3 pasażerów zakażonych wirusem. Z portu w Teneryfie turyści wylecą do macierzystych krajów. Pierwszą ewakuowaną grupą są Hiszpanie. Czeka już na nich samolot, którymi zostaną przetransportowani. Kolejni będą obywatele Holandii. Holenderskim samolotem polecą też Niemcy, Belgowie, Grecy i załoga wycieczkowca. Ostatni samolot przeleci z Australii, odleci jutro, a na pokładzie będą Australijczycy, Nowozelandczycy i mieszkańcy krajów azjatyckich. Mówiła ministra zdrowia z Hiszpanii. Żaden z pasażerów nie ma obecnie objawów choroby, ale pasażerowie statku mają być odizolowani od innych. Hantawirus najczęściej przenoszony jest przez gryzonie oraz kontakt z ich odchodami, śliną lub moczem. Wirus nie przenosi się bezpośrednio z człowieka na człowieka, mówił w TVP Info główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
1: Najczęściej zarażamy się w momencie, kiedy uprzątamy odchody gryzoni, myszy, szczurów, nornic. Kiedy wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia magazynowego, gdzie jest wyraźnie wyczuwalny zapach odchodów gryzoni, wtedy powinniśmy założyć maseczkę typu FP2. Wtedy jesteśmy bezpieczni, bo nie ma innej drogi wniknięcia tego wirusa do naszego organizmu.
0: Eksperci podkreślają też, że hantawirus nie wykazuje właściwości epidemicznych. Śledczy zajmą się tragicznym wypadkiem na mistrzostwach skuterów wodnych w Płocku. Wczoraj podczas pierwszej rundy zawodów na Wiśle zderzyły się 2 skutery. Zginął 18-letni sternik. Rzecznik prokuratury w Płocku Bartosz Maliszewski poinformował, że prokuratura ma już wstępne dowody w sprawie i wkrótce rozpocznie śledztwo.
2: Będzie wszczęte zapewne w poniedziałek, jak materiały wpłyną do prokuratury rejonowej w Płocku w kierunku wypadku komunikacyjnego w ruchu wodnym.
0: Drugi ze sterników nie odniósł poważnych obrażeń.
3: To są aktualności jedynki.
0: Rozejm jakby jest, ale go nie ma. Izrael nasilił ataki na Liban mimo mającego trwać zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. W ich wyniku w ciągu doby zginęło 36 osób, a 74 zostały ranne.
4: W miejscowości Saksakije, niedaleko Sydonu, został zbombardowany dom, w którym mieszkali przesiedleńcy uciekający przed wojną z ostrzeliwanego Nabatije. Zginęło tam 7 osób, a 17 zostało rannych. Oprócz bombardowania domów, izraelskie drony atakowały samochody i motocykle na autostradzie. W ciągu doby izraelska armia nakazała przymusowe przesiedlenie 9 miejscowości. Mimo trwającego rozejmu, od połowy kwietnia wojsko izraelskie zabiło w Libanie prawie 500 osób. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: 8 tysięcy osób ruszyło w biegu Wings for Life w Poznaniu. Wśród uczestników m.in. aktor Bartłomiej Topa, który jest ambasadorem biegu.
5: W zeszłym roku przebiegłem kilka kilometrów. W tym roku zamierzam, może ponad dyszkę zrobić. Zobaczymy. Ale ten bieg jest szczególny, bo biegamy w konkretnym celu. Mamy konkretną intencję.
0: Środki zebrane podczas biegu Wings for Life są przeznaczone na wsparcie badań nad leczeniem urazów rdzenia kręgowego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W większości regionów słonecznie i bez opadów, więcej chmur, jedynie na krańcach północno-wschodnich i północno-zachodnich. Na termometrach od 9 stopni w Białymstoku, 14 w Lublinie, 16 w Warszawie, Krakowie i Gdańsku, do 18 w Kołobrzegu. Wiatr jest słaby, ciśnienie spada, na barometrach w Warszawie 1002 hektopaskale.
3: Jedynka. Polskie Radio.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
8: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.
3: Autopromocja.
9: Barytonem i tenorem. Zapraszamy Państwa.

0: roka albo hip-hopu.
1: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
0: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
1: Paweł Sztompkę
0: i Marcin Kuse.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Słuchowisko w jedynce.
1: Zapraszamy Państwa do wysłuchania 3367 odcinka powieści radiowej W jezioranach.
2: Sporo ludzi przyszło na mszę. No, prawdę mówiąc, nie sądziłam. Myślałam, że tylko my będziemy. No i paru naszych przyjaciół.
3: A widzisz, widzisz? Jednak pamiętają Wiesia Srokę.
2: Dziwne.
3: A co w tym dziwnego? Ty nie dodajesz liści laurowych?
4: Lepszy będzie smak.
2: A, zapomniałam. Dorzucisz, mamo?
3: W tej szafce, tak?
2: Tak, tak, tak, tak. Aha. Z tego, co pamiętam, to Wieśka za bardzo nie lubili.
3: A, tyle lat minęło, nawet nienawiść potrafi zelżeć. A to, Beatko, tylko niechęć była.

0: Niechęć trochę inaczej to pamiętam. A już kiedy zajął się kroniką gminną?
1: No, jeszcze się taki nie urodził, co by każdemu dogodził. A wiesz, tam na sławę każdy łasy.
0: Sława w kronice klimontowickiej, nie żartuj.
1: No, jak kto nie ma co opowiadać o sobie, to co? No, wymyśli. Nieraz i prawdziwego bohatera taki potrafi zawstydzić.
0: Oj. No, niestety nie mogę powiedzieć, żeby Wiesiek był w tej sprawie jakoś szczególnie święty.
1: Miał swoje zalety, był wesoły.
0: No, fakt. Umiał żartować.
1: No i ta jego powiedzonka. Pekunia nie omlet. Kto by coś takiego wymyślił? No.
0: Czekaj. Człowiek jest jak trzcina, zawsze się wygina.
1: A kto nie był za młodu buntownikiem, ten na starość będzie
0: świnią. Na persona nie grata, choć ma swoje lata.
1: I prawie zawsze miał rację, no.
0: Jak to specjalista od jedynych słusznych wniosków. Podasz mi sól?
1: A gdzie ona jest?
0: W szafce.
1: Powinniście je, powinniście je powymieniać, no. I te drzwiczki to też się psują.
0: A wszystkie szafki?
1: Oj, przecież one ze 100 lat mają.
0: Ale nowe nie są lepsze, mamo.
1: Proszę cię, Beatko, no. Ojejku, no wzięłam tę drobniejszą.
0: Jaka może być, może być.
1: No jakoś, wiesz, ja się zraziłam do tej grubej. Licho wie, co tam w niej może być.
0: Mówiłaś, że jest zdrowa.
1: A, może tak, może nie. Wszystko zależy od dostawcy. A wiesz, kto co daje teraz do sklepu?
0: No, przepraszam, nasza hurtownia wie, skąd bierze.
1: O, to Włodek zmienił podejście? No,
0: to był bardzo krótki epizod, mamo. I tylko dlatego obniżył standardy, że zaczął mu się palić grunt pod nogami.
1: Co, on zrezygnował z tańszego towaru?
0: Bał się, że zbankrutuje. I dlatego brał spod Lublina. A że tańszy, to wiadomo, różnie z nim bywa.
1: No, niestety, niestety.
0: No, ale to już za nami. Teraz jest tak, jak powinno być i tak już zostanie.
1: No, to ja się tylko cieszę.
0: O, przesuń się troszeczkę. Aha. Ja muszę stłuc mięso.
1: Już, Beatko, już.
0: A rozmawiałaś z Maćkiem o wakacjach?
1: Daj ty mi spokój, niech sobie robi, co chce. A tak mi obiecywał, że w końcu w każdy weekend będę go miała w domu. A teraz sama widzisz, jak jest. Całe szczęście, że ty się jeszcze nigdzie nie wyprowadziłaś.
0: No, Wielkanoc odgrażał się, że ci urządzi ogród.
1: O, gdybym ja wierzyła we wszystko, co mówi Maciek, to miałabym same chaszcze, a sąsiedzi by mi serdecznie podziękowali za pokrzywy.
0: Ale pokrzywy są zdrowe. Góry je uwielbiają.
1: Ale na litość boską, no Beatka, no nie w takiej ilości. No,
0: czyli nie zamierza przyjeżdżać?
1: Jak go zapytasz, to ci powie co innego. Tylko, że po dwóch dniach nagle coś mu tam wypada i zmienia zdanie.
0: Dobrze, pogadam z nim.
1: Oj, tam szkoda twojego czasu i nerwów. Już dawno wydzierżawiłam ziemię. A ostatnio to zastanawiam się, czy nie sprzedać tego w cholerę. No po co mi ten kłopot?
0: No, poczekaj, może się jeszcze namyśli, jest młody. Jak założy rodzinę, to wszystko się zmieni.
1: Jeśli założy, Beatko, jeśli założy. Ci dzisiejsi młodzi są bardzo prędcy do wszystkiego, tylko nie do prawdziwego życia.
0: No takie czasy, mamo. Wszystkim biznesom najbardziej pasują duże dzieci. Nie myślą, kiedy wydają. Idealny klient.
1: Aj tam. To jednak nie tak powinno wyglądać, Beatka.
0: No wiadomo, że nie. No,
1: kiedyś człowiek budował dom, tak? Zakładał gospodarstwo i wiedział, że będzie miał to komu zostawić. A teraz, no... Aj tam, szkoda.
0: No ale zobacz, ja też nie sądziłam, że wyjdę za Wieśka. A za Grzesia to już w ogóle. I jeszcze, że będę miała dziecko? Wszystko się zmienia, mamo.
1: Zmienia, tyle, że na gorsze.
0: Ja tam nie narzekam. Ej, ostrożnie, dopiero co wymieniliśmy drzwi.
2: Cześć, mamo. Cześć, babciu.
1: Dzień dobry, kochanie.
2: Jest coś do jedzenia?
0: Zapraszam do pomocy.
2: Najpierw zrobię sobie kanapkę.
0: No ale po co pytasz, skoro znalazłaś?
1: Sylwuniu, może nie powinnaś teraz jeść. Obiad zaraz będzie.
2: Ale wy dopiero robicie.
0: Dobrze, tu masz deskę do krojenia, tu jest kapusta pekińska, pomidorki, tam stoją słoiki. Wybierz coś, co ci będzie smakowało i zrób surówkę.
2: Babciu, powiedz coś mamie. Ona już się kompletnie odkleiła. Ja teraz jestem głodna, a nie potem.
1: Sylwuniu, ale ty spójrz na to z innej strony. No po co ci kanapka? No po co, skoro robiąc obiad trzeba próbować jedzenie, tak? Czasami ja jestem taka najedzona przed obiadem, że aż za bardzo.
2: Gdyby żył mój tata, byłoby inaczej. Ale
1: nie powinnaś tak mówić.
2: Bez niego jest do kitu.
1: Wszystkim nam go brakuje, no.
2: No nie wiem. Mama się już chyba pocieszyła.
0: Sylwia, to nie było miłe.
2: Ja to nie jestem od miłe. Ja jestem dzieckiem mojego taty, a nie Grześka. Tata był zawsze, kiedy go potrzebowałam.
0: Tak troszkę inaczej to pamiętam.
1: No i nie było aż tak źle, Beatko, nie było.

0: Grześka to nigdy nie ma. No,
1: mają z panem Antoniem dużo pracy. Też są głodni, a już robi się późno. Naprawdę, mogłabyś nam choć trochę pomóc?
2: Od wczoraj bardzo boli mnie nadgarstek. No naprawdę, ja bym zrobiła tą sałatkę, ale nie dam rady tyle dobrze, kroić.
0: Dobrze, no. Dobrze, pomogę wam. No, ale robię to tylko dla ciebie, babciu.
2: No, dziękuję ci, kochanie. Bardzo miła jesteś.
1: Mama to po mamusi.
0: No, jeśli już, to po tacie.
1: A byłaś dzisiaj u Rodryga?
0: Przecież się uczyłam.
1: Tak, a ja widziałam, że siedzisz na łóżku ze smartfonem w ręku.
0: No i co z tego?
1: Nauka raczej tak nie wygląda, Sylwia.
2: A może Sylwia czegoś szukała?
0: Właśnie!
1: No, nie sądzę.
0: Widzisz, jaka ty jesteś?
1: No jaka?
0: Rozmawiałam z Romkiem o projekcie, a ty oczywiście widzisz tylko, że ja nic nie robię, bo trzymam telefon w ręku.
2: Ale mama się o ciebie martwi.
0: A akurat. Jakby mogła, to by mnie gdzieś przywiązała.
2: Ale kochanie, to jest niezdrowe spędzać tyle czasu z telefonem.
0: Ale wy nic nie rozumiecie. Nie mogę pójść do Romka. On nie może przyjść do nas, bo by go matka chyba zabiła. No to jak mamy się uczyć? No,
1: ale o ile sobie przypominam, w klasie jest 25 uczniów.
0: Połowa to dziewczyny. No,
1: masz z czego wybierać, to musisz akurat inteligentnego inaczej?
0: Tobie to nigdy nic nie pasuje.
2: A nie mogłaś robić projektu z Jasiem Sieczychem? To jest porządny chłopiec.
0: Jasiek ma swoich ziomków. A Romek w ogóle miałby Saigon, gdyby nie to, że się ze mną uczy.
1: A sama powiedziałaś, że połowa twojej klasy to dziewczyny. Musisz akurat ty robić z nim ten projekt?
0: No, jakby to była inna dziewczyna, to by nie miał życia. A i tak się boi, jak nie wiem.
1: Ale czego się boi?
0: No tak się boi Jaśka. Że jak ten do nas podchodzi, to zaraz spuszcza moją rękę.
2: To wy się trzymacie za ręce?
0: No, a mamy się trzymać za nogi.
1: Sylwia, ja cię bardzo proszę.
0: No, czasami tak jakoś wychodzi.
1: Jak to wychodzi?
0: No tak przypadkiem, ale...
2: Sylwunia...
0: No może zejdziecie już ze mnie, co? Tak? O.
1: Tadek Zalewski... No poważnie? Dobrze, powiedz mu, żeby podjechał do mnie i zaczekał. Tak, zaraz mu wyniosę. Przepraszam was, muszę dać fakturę panu Zalewskiemu.
2: Aha.
1: Nie rozumiem, co się dzieje z tym internetem w hurtowni. Ciągle wysyłam dokumenty, a one nie dochodzą.
0: Tak, to jest, jak się nie trenuje z internetem codziennie.
1: Dobrze, ja zaraz wrócę.
2: Dobrze, spokojnie, poradzimy sobie, Beatko. Poradzimy. Prawda, kochanie?
0: Pewnie. Z babcią to chwila, moment. I widzisz, babciu, praszczałek gwizdnie i matka od razu leci. A do mnie to wszystko ma pretensje.
2: No nie mów tego mamie.
0: Tak, tak, wiem. Szanuj matkę swoją i takie tam bzdety. Ale na szacunek to trzeba sobie zasłużyć.
2: Sylwunia, nie wolno tak mówić. Nawet myśleć tak nie trzeba.
0: Okej, mogę nie mówić, ale na myślenie nic nie poradzę. Samo się myśli.
2: Sylwunia, ja wiem, że ci jest ciężko. Masz teraz trudny czas, koniec szkoły się zbliża.
0: Oj, babciu. Jak ja marzę o tym, żeby mieć już dowód osobisty. Będę mogła robić, co będę chciała. I pojadę, gdzie będę chciała. Tyle mnie będą z Grześkiem widzieli.
2: Aj, ciężko być młodym, ciężko. Wiem coś o tym.
0: Fajnie, że chociaż ty mnie rozumiesz.
2: Też tak kiedyś myślałam, będę dorosła i pójdę, gdzie mnie oczy poniosą.
0: No, mama i Grzesiek to jak jacyś kosmici normalnie. Mówisz do nich w ludzkim języku, a oni słyszą po chińsku. Jakbym krzaczkami mówiła.
2: Wszyscy to mamy za sobą, kochanie. Też się buntowała mi to jak?
0: Ty, babciu?
2: Czasami nawet się dziwię, że większość z nas w ogóle jakoś przetrwała i żyje. Ej, ile głupot człowiek narobił. Głupota za głupotą głupotę poganiała.
0: Ja tam nie uważam, żebym robiła jakieś głupie rzeczy.
2: Oj, tak, tak.
0: W ogóle wszystkim się wydaje, że jak młody to głupi. A ja dużo wiem o życiu. Więcej niż myślicie.
2: Aj, mój Boże, Sylwuniu, no.
0: Ja też swoje przeszłam.
2: No jak to w życiu, jak w życiu, no.
0: I to na pewno nie ja jestem głupia. Mama to zupełnie nie wiem, gdzie ma oczy.
2: Oj, nie przesadzaj. Nie przesadzaj, nieładnie tak mówić. Nie o mamie.
0: No ale co ja poradzę? Co ja poradzę, że ona w ogóle nie widzi, jak jest? A ja widzę. A jak widzę, to mówię.
2: Oj, słyszę.
0: No, a nawet ksiądz Piotrowski ciągle powtarza, że tak trzeba. Nie budujcie na kłamstwie i prawda was wyzwoli. I takie tam.
2: No to nawet dobrze, że ty patrzysz na świat swoimi oczami.
0: No raczej.
2: Gdyby było troszkę inaczej, to powiem ci, żebym się zmartwiła.
0: No właśnie. A matka się czepia zamiast się cieszyć.
2: No i tam martwi się o ciebie.
0: Jakie to dziwne, że babcia jest mamą mamy. Bo wy tak strasznie się różnicie.
2: A wiesz, że twoja mama była bardzo podobna do ciebie?
0: No chyba nie.
2: Oj, była.
0: Z której strony? Bo teraz zupełnie tego nie widać. Zamiast komuś kazać spadać, ona go słucha. Ci niektórzy jej klienci są tacy normalnie beznadziejni, a nie dość, że odbiera od nich telefony, to jeszcze odzwania. To głupie.

0: Jak nie wiem.
1: Każdy ma jakieś swoje wady, Sylwuniu. To nie jest powód, żeby go przekreślać, a już zwłaszcza w pracy.
0: Ale jak coś jest beznadziejne, to się to omija z daleka.
1: No, a potem się traci środki do życia.
0: No i co z tego? Przynajmniej nie wchodzą ci różni tacy na głowę.
1: Zobaczysz, że wszystko się z czasem zmienia. Będziesz widziała pewne rzeczy inaczej.
0: Na pewno nie.
1: Oj, będziesz, Sylwuniu, będziesz.
2: Sylwia, nalej kompot do dzbanka, weź dwa kubki i zanieś Grześkowi i panu Antoniemu.
1: A to zagrzali się?
2: Pracują, to nic dziwnego.
0: Mogą być te?
2: No chyba największe w całym domu.
0: Ja lubię pić z dużych.
1: Dobrze, wszystko w porządku, kochanie. Zanieś im, skoro tacy spragnieni. Poczekaj. Ja ci przytrzymam ci drzwi, dobrze?
3: O, pani gospodyni, z kompocikiem idzie. No to szefie, uschnięcie nam nie grozi.
0: Co to będzie?
4: No, kosz na kupy. Pokazywałem ci. Nie poznajesz?
0: Nie.
3: Pewnie jedyny taki kosz w Klimontowicach.
4: Nie. Drugi. Pierwszy jest na ryneczku.
3: Tak, ja jakoś nie zauważyłem.
4: No, zamontowany przecież. Jeszcze w zeszłym roku był zakładany.
3: A co mnie po nim? Ja tam po staremu zbieram bobki z całego ogólnogminnego terenu klimontowickiego. A komu by się tam chciało schylić? A najgorsza jest ordowa, jak przyjedzie z tym swoim kundlem.
0: To nie jest kundel, to Martańczyk.
3: Ten to jak zacznie. Panie kochany, on może i mały, ale serce i inne narządy ma wielkie.
4: No, biedak jest, no. Ciągle ma kłopoty z jelitami.
3: Ja też bym miał, jakby mnie moja stara tak karmiła. W samochodzie w nagrodę, że dojechali do gminy. Po wyjściu w nagrodę, że wyszedł z samochodu. Potem za to, że łapę podał. A w końcu za to, że taka kochana żabka. Kurde, szkoda gadać, panie. No,
0: dlatego jest taki okrągły.
3: Okrągły? Okrągły to on był. A teraz to jest sześcian włochaty.
4: Samo życie, panie Antoni, samo życie. Rozumie pan, że nie chce takich atrakcji.
3: No, co mam nie rozumieć? Przychodzą ludziska z pieskami, piesek się zdenerwuje, biedaczyna na paskudzie, a sprzątać trzeba.
0: No, ale jak będzie już kosz, to sami posprzątają. No,
4: oby. Stojak na woreczki jest obok, więc nie będzie wymówki, że się nie dało. Nie?
3: A dopóki woreczki nie znikną jak papier toaletowy w urzędzie gminy.
0: Kradną papier toaletowy?
3: No, kradną. No, tylko zakombinowują.
0: Papier? Naprawdę?
3: A, młoda jesteś, to nie pamiętasz. Tak. Taka tradycja. Od samej komuny tak jest.
0: Ale to nie fajne.
3: No co poradzić? Kiedy tradycja w narodzie silna, a im wyżej, tym do tradycji człowiek silniej przywiązany.
4: No dobrze, panie Antoni, no już wystarczy, może zmienimy temat, co?
3: No, skoro doktor prosi. A jak tam królewno Rodrigo? Widziałem, że zadbany, szczęśliwy, po łączce biega, może przydałaby mu się jakaś koniczynka samemu. Smutno na świecie.
0: No, ma pusie do towarzystwa.
4: No właśnie, tylko pusie.
3: Znaczy kota.
0: No tak.
4: No tak, niestety.
3: Ja raczej o klaczce jakiejś pomyślałem. No też, żeby była taka nieduża.
4: Panie Antoni, czy ja wyglądam na takiego, co się nudzi, co?
3: No, przecież to Sylwia zajmuje się koniem.
4: Co,
3: nie zajmuje się?
0: Tak trochę. Mam dużo nauki.
4: Więc jak pan widzi, panie Antoni, z koleżanką dla Rodryga łatwo nie będzie.
3: A to szkoda, bo jak raz jeden z nałęczowa chce się pozbyć kucyka. Kucyczki znaczy.
4: Litości, panie Antoni, na cholerę mi kucyk. No.
3: Kucyczka!
0: A dlaczego nie?
4: Wystarczy mi atrakcji w życiu. Jeszcze kucyczka. Myślałem, że chociaż pana feminatywy nie dopadły.
3: Że co, mnie niby nie dopadło?
0: A mnie się podoba. Jak jest kucyk, to może być i kucyczka.
4: No właśnie.
3: O to chodzi. Wie pan, doktor, powiem tak, moja stara to się tyle tej telewizji codziennie naogląda,

0: takim dziwnym językiem do mnie przemawia, że ja za dużo z nią nie dyskutuję.
1: Boi się pan żony?
2: Ciekawe od kiedy.
0: A od kiedy zastrajkowała i kazała mi samemu ogarniać pranie i obiad. No to ja dziękuję i wolę zachować ostrożność.
1: Jestem jeszcze do czegoś potrzebna? Może zabrać kompot do domu?
2: Nie, niech zostanie.
1: No bo my mamy jeszcze projekt do skończenia.
2: Znaczy, ty masz, tak? No,
1: ja i Romek.
2: O tak, widziałem go rano z kumplami. Tak. Nie wyglądał na zajętego projektem.
1: No i właśnie się mylisz, jak zwykle zresztą. On jest bardzo inteligentny. Ciągle się ze sobą zdzwaniamy i poprawiamy.
2: Tak. Znaczy, ty mówisz, co wymyśliłaś, a on się łaskawie zgadza, tak?
1: Wiesz co? Nic nie rozumiesz.
0: Ale po co to się tak od razu obraża?
1: Powiem mamie, że na razie nie trzeba więcej picia.
2: Okej.
1: Do widzenia.
0: No, tymczasem, Ala, tymczasem. No, ale się tu dzieje. Jak raz pasuje do dzisiaj.
2: Niby czemu?
0: No nie wiesz, szef? Międzynarodowy Dzień Zołzy. A je doktorze.
2: No dobrze. Jak tam ten kosz? Myśli pan, że teraz się będzie trzymał?
0: Kosz będzie, ale czy co innego, to gwarancji nie daje.
2: Co pan ma znowu na myśli?
0: A powiedziałbym, że pryszcza. Gdybym tylko wiedział, jak to cholera powiedzieć.
2: Pryszcz.
0: Ja już kompletnie nie wiem, panie doktorze, jak tu mówić, żeby mówić, jak się należy. No bo dajmy na to. No. Okej, tak, z grubiej rury. Powiedz mi pan, jaki jest męski rodzaj od słowa ojczyzna?
2: Co takiego?
0: No to tak po sprawiedliwości. Ma być doktorka, bieloszka, sędzia, nie sędzia, no to no, taki nie wiadomo, czy chłop, czy baba.
2: No, to wiadomo, sędzia i sędzina.
0: I tu się szanowny pan doktor myli.
2: A nie wydaje mi się.
0: Jak jest sędzina, to powinien być sędzin.
2: Ale...
0: A sędzia to jak amen w pacierzu na dwoje babka wróżyła, nie wiadomo
2: nie,
0: co.
2: No ja nie znam się, nie
0: a,
2: wiem.
0: A może tak właśnie jest dobrze? Może i słowa prawdę mówią? Przecież o prawnikach mowa, a to wiadomo, że musi być niejasne, prawda?
2: Panie Antoni, może zajmie się pan tym koszem jednak, co?
0: No dobra, ale... Jaki jest rodzaj męski od słowa ojczyzna?
2: No ale po cholerę to panu.
0: A dla sprawiedliwości. Kobiety chcą być szanowane, to ja się też domagam. Mieszkamy w tym samym ojczyźnie.
2: No i odpowiedział pan sobie.
0: No gdzie tam?
2: No co? Męski rodzaj od ojczyzna to jest kraj rodzinny. No i okej, nie?
0: No, bo ja wiem.
2: No, panie Antoni, do cholery, zaraz będę musiał znowu jechać do klienta, a pan mi tu z takimi bzdurami...
0: Dobra, w porządku. Jeszcze mi dekielek został do założenia.
2: Dobra, nalać panu tego kompociku?
0: Skończę i wypiję wszystko, co dostanę, bo zgodny człowiek jestem.
2: No i dobrze.
0: Ze mną jak z dzieckiem.
2: No ale powiem panu, że to ładnie wygląda nawet, nie?
0: Ten. Piesek galanto wyrysowany, nie powiem. Łapę tylko powinien mieć taką bardziej podniesioną. Albo przeciwnie, w przysiadzie zadek trzymać. A on tak stoi, jakby nie wiedział, co robić. Zagubiony taki.
2: Nie no, i dobrze jest.
0: Nie, tak patrzę na tego pieska i myślę sobie, że młodzi to teraz jak te pieski pogubieni. A my też nie zawsze prostą drogą chodziliśmy, przecież.
2: Nie da się zaprzeczyć.
0: Znaszę to życie, co?
2: Trochę się już żyje, to nic dziwnego.
0: I powiem panu doktorowi, że Marysia Boczkowska ma gorzej z Krysią niż wy z Sylwią.
2: Ja tam nie mówiłem, że mamy z nią kłopot.
0: Ja tam nie podsłuchuję, ale czasami człowiek popatrzy przed siebie bezwiednie, i zobaczy to i owo.
2: Znaczy, co, panie Antoni?
0: Chłopak wam Sylwię zbałamucił.
2: No, panie Antoni...
0: Tak, zbałamucił.
2: No, niby w jakim sensie?
0: A ogólnoludzkim. Chłopcy już tak mają. Pan doktor się nie martwi.

0: jakby co, to jeden telefon i popędzę go, aż mu pięty pójdzie.
1: Wie pan co, może lepiej nie. No.
0: Powiem panu coś, jak facet facetowi.
1: No.
0: Najgorsze jeszcze przed wami.
1: Panie Antoni.
2: Wszystko jest w porządku. Co pan sobie znowu wbił do tej głowy, no?
0: Ja nic, tylko analizuję. Taka rzeczywistość, panie doktorze. Był to 3367 odcinek powieści radiowej W jezioranach, autorstwa Katarzyny Ciesielskiej-Ławrynowicz. Wystąpili Krystyna Turowska, Wiktoria Gorodecka, Beata Ziejka i Adam Bauman. Realizacja dźwięku Anny Balcewicz. Reżyseria Jana Warenyci. Kierownictwo produkcji Teresy Skoczylas. Następny odcinek, jak zwykle za tydzień, o tej samej porze. Do usłyszenia.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Słowoteka. Zaprasza Agnieszka Kunikowska.
1: Zgodnie z zapowiedzią przed nami druga część majówki, czyli audycji, w której wraz z profesor Ewą Rudnicką tropimy cząstkę maj w słowach.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj będą nie tylko słowa, będą także powiedzenia, ale to za chwilę, bo zaczniemy od tego, na czymś my skończyły, pani profesor, czyli od tajemniczej sztamajzy.
2: Sztamajza w żargonie rzemieślniczym to po prostu dłuto ciesielskie, chociaż podstawowe znaczenie tego słowa to potocznie łom, a wywodzi się z gwar przestępczych.
1: Skoro jesteśmy przy narzędziach i przy gwarze przestępczej, to mam kolejne słowo z majem w środku. Majcher, czyli nóż.
2: Ba, ale jaki nóż, pani redaktor? To taki nóż raz, że duży, a dwa używany w bójkach i to takich krwawych, do takich krwawych porachunków, czyli rządzących się prawem Majchra i Dintoiry. Ze sztamajzą łączy go właśnie przestępczy rodowód. A słowo ma w ogóle ciekawą historię, etymologię, dlatego że jest to rzadkie w polszczyźnie zapożyczenie z języka nowogreckiego, machaira. Prawdopodobnie przywędrowało do nas za pośrednictwem języków wschodniosłowiańskich i pewnie byłby to ukraiński.
1: To ja mam pytanie gramatyczne teraz. Jeżeli złoczyńca zapomniał tego noża, to zapomniał majchra czy majchera?
2: Majchra.
1: Takiego rzeźmieszka z majchrem niechybnie czeka zatrzymanie przez policmajstra. Zatrzymanie oczywiście w majestacie prawa.
2: O tak, na pewno w majestacie prawa, czyli zgodnie z obowiązującym prawem. A słowo majestat to cecha czegoś albo kogoś, co jest poważne, szczególnie istotne. I słowo wzięliśmy z łaciny już dawno, w XV wieku jeszcze, i miało też inne znaczenie, na przykład przywilej wydany przez panującego. Ale wszystko to wiąże się oczywiście z ważnością, godnością.
1: A major, jemu majestat też przysługuje?
2: Oczywiście, major to osoba, która w hierarchii wojskowej zajmuje wysoką pozycję, wyższą niż kapitan na przykład, chociaż niższą niż podpułkownik, też pochodzi z łaciny. Major, czyli większy, starszy. Jak mówiłam o majorce w poprzedniej audycji,

0: to ta majorka też nawiązuje do tego łacińskiego major, bo to jest ta większa, a właściwie największa wyspa w archipelagu Balearów, więc tutaj się to wszystko tak ładnie łączy. A sam major trafił do nas akurat nie przez włoski, tylko przez niemiecki.
1: To ja teraz sięgam do archaizmów. Tak sobie myślę, że dzisiaj już chyba nikt nie używa tego słowa. Można je spotkać chyba tylko w literaturze. Major domus.
0: Tak, to bardzo godnie brzmi, ale już jest to słowo zdecydowanie przestarzałe. To był zarządca domów wielkopańskich. Ważna osoba rzeczywiście, bo takie zarządzanie całym domem i też służbą to był poważny zawód. Nie ma już takich majordomusów.
1: Majordomus zarządzał majątkiem.
0: Oczywiście, całym.
1: No cóż, majordomusów już nie ma, ale tambur majorzy. I owszem, są.
0: Tak, tambur major, też taki, można powiedzieć, wiążący się z ważnością i kierowaniem wyraz, to dyrygent orkiestry, zazwyczaj wojskowej, który kroczy na przodzie i właśnie tak dyryguje, co należy robić, co należy grać. Można przy okazji wspomnieć też o rzadziej używanym czasowniku majoryzować, co nie znaczy być majorem, chociaż też bazuje to na łacińskim rdzeniu major, a oznacza tyle co odrzucać coś większością głosów albo właśnie taką przewagą liczebną narzucać komuś coś. Można powiedzieć, że na przykład przy podejmowaniu jakichś decyzji byliśmy majoryzowani przez jakąś tam grupę.
1: Major i majoryzowanie wiążą się zatem z wielkością, podobnie jak tak samo inny latynizm, majuskuła.
0: Oczywiście, oczywiście majuskuła, po łacinie brzmiąca majuskula litera, czyli trochę większa litera w dosłownym tłumaczeniu, chociaż samo słowo trafiło do nas przez francuski. I w piśmie drukarskim jest to no właśnie taka litera o większym formacie i też innym kształcie w stosunku do małych liter. Chociaż teraz chyba częściej królują w naszym uzusie po prostu wersaliki. No i dobrze tu pamiętać, że to jest ten wersalik, nie ta wersalika, bo majuskuła jest ta.
1: No dużo tego, pani profesor, i większość to są zapożyczenia, o czym też mówiłyśmy w poprzednim naszym spotkaniu. Można by powiedzieć taki majowy zawrót głowy.
0: Tak, chociaż ten majowy zawrót głowy dotyczy właściwie pojedynczych słów, bo o taki zawrót nie przyprawią już nas frazeologizmy czy przysłowia z zakamuflowanym majem, bo nie mamy ich wiele w polszczyźnie.
1: A ja już jedno mam. Suchy kwiecień. Mokry maj, będzie żytko, niby gaj.
0: I jest też drugie, w maju jak w gaju, albo w maju jak w raju. I to są takie przysłowia meteorologiczne dotyczące prognozy pogody albo takich obserwacji dotyczących przyrody.
1: No właśnie, ale takie powiedzenia z majem ukrytym, zakamuflowanym, muszę przyznać, że nie przychodzą mi do głowy.
0: Tak, bo jest je trudniej znaleźć i właściwie to bazują one jedynie na formach gramatycznych właściwie tylko dwóch czasowników. Mieć i czasownika trzymać, który już też pani redaktor przywoływała. A konkretnie chodzi tutaj o formę mają albo trzymają czy trzymaj i występują właściwie w dwóch mądrościach ludowych, które w taki bardzo dyplomatyczny sposób ujmują treści trochę nieprzyjemne. Myślę tutaj o powiedzeniu dzieci i ryby głosu nie mają, czyli że dzieci obecne przy rozmowie starszych powinny być cicho i niepytane nie zabierać głosu. No i to właśnie w taki eufemistyczny sposób komunikuje młodszym, żeby się nie mądrzyli, nie wtrącali. Zwykle mówi się tak, kiedy chce się uciszyć dziecko, żeby nie przeszkadzało.
1: Ja bardzo nie lubię tego powiedzenia, muszę przyznać, ale za to lubię to drugie, które pewnie miała pani na myśli i to chyba jest z Cervantesa cytat. Ściany mają uszy.
0: Takie dyplomatyczne zakomunikowanie, że trzeba być ostrożnym, ponieważ nawet w zamkniętym pomieszczeniu można być podsłuchanym. To taka przestroga de facto. można nawet wypowiedzieć te słowa w jakimś liczniejszym gronie, jeżeli na przykład

0: przykład kogoś, kto mówi, chcemy ostrzec i pohamować, żeby nie mówił zbyt dużo, bo na przykład podejrzewamy, że ktoś z słuchających może być jakimś szpiegiem albo osobą, która nie powinna czegoś usłyszeć. A jest też zmodyfikowany, trochę rozszerzony wariant tego przysłowia. To już nasza rodzima produkcja. Ściany mają uszy, a ulice oczy.
1: Ładne.
0: Tak. I to znaczy, że trzeba uważać zarówno na to, co się mówi w jakimś publicznym, nieustronnym miejscu, jak i na to, jak się zachowujemy w podobnych miejscach czy sytuacjach.
1: A jakbyśmy powiedziały o kimś, kto jest rozrzutny, ale oczywiście tak, żeby w tym powiedzeniu pojawiła się nam cząstka maj?
0: Pieniądze się kogoś nie trzymają.
1: O.
0: Czyli ktoś jest rozrzutny. To jest też ciekawa konstrukcja, bo właściwie tak odsuwa z nas winę, że to nie my te pieniądze wydajemy, tylko po prostu one są takie niesforne i nas się nie trzymają, nie dają nam się kontrolować, tylko uciekają od nas same.
1: Jednych pieniądze się nie trzymają, innych trzymają się żarty.
0: Tak mówimy o kimś, kto lubi żartować, kto jest skory do dowcipkowania. To też jest trochę takie asekuracyjne powiedzenie. Określamy w ten sposób często sytuację, kiedy ktoś na przykład żartuje, a nie bardzo wypada żartować. No bo też i same żarty bywają różne. Mogą być grube, albo pieprzne, albo słone, albo tłuste. No i zwłaszcza, gdy są to tego rodzaju żarty, lepiej z nimi za bardzo się nie identyfikować i bezpieczniej zrzucić znowu winę na same te żarty, że to one się tak trzymają, a nie na to, że to my nie potrafimy się znaleźć w sytuacji.
1: Jest jeszcze jeden frazeologizm, w którym czasownik trzymaj się pojawia, a właściwie forma podtrzymaj, podtrzymaj mi piwo.
0: Tak, to ciekawy bardzo frazeologizm, względnie nowy. Nie wymyśliliśmy go sami. Przywędrował do nas z angielskiego hold my beer, dosłowne tłumaczenie, a używa się go w takiej sytuacji, kiedy ktoś chce udowodnić, że może zrobić coś, co jest niemożliwe. Czyli takie podtrzymaj mi piwo, żeby mi nie przeszkadzało, a ja sobie z tym dam radę, tak? Podtrzymaj mi piwo, uzbieram ten milion. Nie musi to dotyczyć, tak jak właśnie w przywołanym przykładzie, żadnych dosłownych czynności. Mogą to być czynności właśnie takie bardziej abstrakcyjne, także jest dosyć uniwersalne.
1: Cóż, pani profesor, trzeba nam kończyć to majowe spotkanie. No i tak sobie myślę, że mogłabym do pani powiedzieć po słowacku maj se dobre, ale to by nie była zbyt elegancka forma. Podobnie jak nie odważyłabym się powiedzieć na pożegnanie po polsku trzymaj się.
0: Tak, bo to jest bardzo taka, można powiedzieć, ciepła, ale jednak poufała forma pożegnania, przeznaczona dla kogoś, z kim jesteśmy w bardzo bliskich stosunkach i oczywiście serdecznych. Możemy powiedzieć trzymaj się, możemy powiedzieć pa kochani, trzymajcie się. I musi być w tym frazeologizmie użyta druga osoba, albo liczby pojedynczej, albo liczby mnogiej. Więc niefortunnym byłoby też na przykład pożegnanie niech się państwo trzymają ciepło. Ale można by już powiedzieć trzymajcie się, mili słuchacze.
1: Ciepło przez cały maj i kolejne miesiące. Bardzo dziękuję. Profesor Ewa Rudnicka, językoznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego i Obserwatorium Językowego.
0: Dziękuję bardzo.
1: I Agnieszka Kunikowska. Zapraszam państwa za tydzień, nieustająco przypominając, że można do nas pisać slowoteka@polskieradio.pl. Do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: komunikat nadawcy.
1: Szanowni słuchacze, uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12 maja w godzinach od 9 do 19 program Pierwszy Polskiego Radia nie będzie odbierany na falach długich. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do słuchania jedynki na falach ultrakrótkich w technologii DAB+, aplikacji mobilnej i na stronie jedynkapolskieradio.pl.
0: Komunikat nadawcy.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Cześć, siostrzyczko.
11: Gratulacje.
10: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
11: Ania.
10: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
11: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
10: Obiecuję.
12: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal.

0: komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpił dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których

0: Jest 15. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Jest już w powietrzu. Pierwszy samolot z pasażerami ze statku, na którym wykryto hantawirusa. Obywatele Hiszpanii wracają do domów. Nie miał paszportu, ale Węgry opuścił. Zbigniew Ziobro uciekł do USA. Polska zapowiada wniosek o ekstradycję. Będziemy działać zgodnie z prawem.
1: Będziemy postępować krok po kroku, metodycznie.
0: Mówi minister sprawiedliwości. Niemcy chcą kupić od USA Tomahawki. Może być jednak problem. Stany Zjednoczone swojej broni potrzebują na Bliskim Wschodzie. Z Teneryfy odleciał pierwszy samolot z pasażerami wycieczkowca Hondius. Na pokładzie statku wykryto wcześniej przypadki hantawirusa. 3 osoby zmarły. Wycieczkowiec rano dobił do portu na Teneryfie. Pasażerowie sukcesywnie są z niego ewakuowani. Ewakuacja potrwać ma do jutra. Ci, którzy ze statku już zeszli, przeszli wstępne badania, jadą na lotnisko łodziami, a następnie busami. Hiszpanie już odlecieli do swoich domów. Kolejni pasażerowie czekają. Wirus nie wykazuje właściwości epidemicznych, poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia. Ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa jest więc niskie. Profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu w Białymstoku podkreśliła w TVP Info, że hantawirus znacząco różni się od koronawirusa.
2: Wirus COVID-19 to była bardzo wysoka zaraźliwość, droga kropelkowa. Tutaj jednak wymaga długiego kontaktu takiego bliskiego z osobą chorą. Do końca też nie wiadomo, bo to jest jedyny wirus, w którym udowodniono, że może zakażać człowieka od człowieka.
0: Hantawirus najczęściej przenoszony jest przez gryzonie oraz kontakt z ich odchodami, śliną lub moczem. Zbigniew Ziobro nie miał paszportu potrzebnego do opuszczenia terytorium Unii Europejskiej, mówi minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro uciekł do Stanów Zjednoczonych, miał być widziany na jednym z lotnisk. Waldemar Żurek w TVP Info podkreślał, że poszukiwany polityk PiSu ma unieważnione paszporty, ale mógł skorzystać z innych dokumentów.
3: Wiemy, że jeżeli miał jakieś dokumenty azylowe wydane jeszcze przez Węgrów, no to na tak zwanym paszporcie genewskim mógłby uciekać po świecie. Więc ja bym poczekał jeszcze dzisiaj do wieczora i zobaczylibyśmy, gdzie docelowo wyjedzie Ziobro. Ja już jestem po rozmowie z prokuratorem krajowym. Jutro mamy taką roboczą naradę.
0: Narada w Ministerstwie Sprawiedliwości to pierwszy krok do wszczęcia procedury ekstradycyjnej polityka PiSu do Polski. Zbigniew Ziobro przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Z Budapesztu wyjechał po tym, jak wczoraj władzę przejął nowy premier Węgier Peter Madzsar. Polscy śledczy chcą przedstawić politykowi PiSu 26 zarzutów. Między innymi wyprowadzenie z Funduszu Sprawiedliwości ponad 280 milionów złotych na cele niezgodne ze środkami zgromadzonymi na funduszu. Węgry świętują inaugurację nowego parlamentu i wybór Petera Madzsara na premiera. Madzsar zastąpił Viktora Orbana, który Węgrami rządził 16 lat. Po rządach Orbana, według rankingu Transparency International, Węgry są najbardziej skorumpowanym krajem w Unii Europejskiej. Poseł PiSu Jarosław Sellin liczy, że na rozsądniejszą politykę państwa węgierskiego względem Rosji.
4: Jeśli chodzi o politykę europejską, to niestety Węgry będą skłonne do zgody na centralizację władzy w Unii Europejskiej. Natomiast jeśli chodzi o postawę wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej, tutaj akurat oczekuję, że będzie lepsza polityka węgierska.
0: Europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus zwraca uwagę, że nowy węgierski rząd będzie miał do wykonania ogromną pracę.
5: Wydaje mi się, że oni sobie jeszcze nie zdają sprawy z tego, co to znaczy praca w administracji i w urzędach, jak ona jest ciężka, szczególnie kiedy się przejmuje rządy tak skorumpowane, jak były to rządy Orbana.
0: Węgierski premier zapowiedział, że z pierwszą oficjalną zagraniczną wizytą przyleci do Polski.
6: To są aktualności jedynki.
0: Berlin chce wrócić do rozmów z Waszyngtonem o Tomahawkach. Po deklaracji wycofania się przez Stany Zjednoczone z planów rozmieszczenia w Niemczech pocisków dalekiego zasięgu, rząd Friedricha Merca chce kupić amerykańskie uzbrojenie.
7: Do Waszyngtonu wybiera się Boris Pistorius. Ministerstwo Obrony Niemiec nie komentuje informacji o planowanej wizycie szefa resortu, ale Financial Times twierdzi, że terminy są dopasowywane do kalendarza.

0: Kalendarza sekretarza obrony USA. Spotkanie nie jest jeszcze pewne, ponieważ Pete Hegseth zaangażowany jest w wojnę z Iranem, a w Zatoce Perskiej ponownie rośnie napięcie. Poprzednia amerykańska administracja zapowiadała rozmieszczenie pocisków Tomahawk w Niemczech, ale po objęciu urzędu przez Donalda Trumpa temat ucichł, a ostatnio został przez prezydenta USA zamknięty. Dlatego Niemcy chcą kupić zarówno Tomahawki, jak i wyrzutnie rakiet Typhoon. Kluczowe są możliwości produkcyjne i zasoby Stanów Zjednoczonych, a uzbrojenie USA kurczy się przez działania na Bliskim Wschodzie. Berlin chce dowiedzieć się u źródła, czy może liczyć na amerykańskie pociski i wyrzutnie przy rozbudowie systemu odstraszania Rosji. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Amerykański plan zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie jest w Pakistanie u mediatora, informują irańskie media. Iran odpowiedział w ten sposób na propozycję USA, mającą na celu zakończenie wojny. W środę Donald Trump ogłosił, że w ciągu 24 godzin zostanie sfinalizowane porozumienie USA-Iran. Informacje o odpowiedzi Teheranu pojawiły się dziś. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
1: Do końca dnia pogodnie na przeważającym obszarze kraju. Jedynie więcej chmur na zachodzie, ale bez deszczu. Na termometrach od 10 stopni na północnym wschodzie, 18 w większości regionów, do 20 lokalnie na północy. Wiatr słaby, a ciśnienie wynosi 1001 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Klimat.
1: W całym kraju powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. 57% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Ach, co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z Ciebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Reklama.
13: Komunikat nadawcy.
14: Szanowni słuchacze, uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12 maja w godzinach od 9 do 19 program Pierwszy Polskiego Radia nie będzie odbierany na falach długich. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do słuchania jedynki na falach ultrakrótkich w technologii DAB+, aplikacji mobilnej i na stronie jedynkapolskieradio.pl.
13: Komunikat nadawcy.

Si te tisama, so ser, la sola engonera.

0: Summer Party i zespół Herejs i takie wspomnienie mojego dzieciństwa, kiedy trwa Sopot, 85 rok, ja mam kilka lat, zaledwie ci chłopcy ze Szwecji, których nie chcę puścić publiczność i bisują wtedy 3-4, nie wiem, może nawet 5 razy, zresztą wygrali wtedy ten festiwal z tą właśnie piosenką, a państwo również namawiali nas, żebyśmy w tym naszym temacie Szwecja, dyskrecja i Francja elegancja również uwzględnili Szwedów z zespołu Herejs, co niniejszym uczyniliśmy 14 minut po 15. Witamy serdecznie.
1: Wiesz, oni w 1984 roku też wygrali Eurowizję, o czym mówiliśmy, podkreślaliśmy tę siłę AB, a później ze ABBĄ poszli inni. Marcin Kusy i Paweł Sztompka, jesteśmy z państwem. Kwadrans po godzinie 15. To ja powracam do Francji, tej takiej bardzo szlachetnej. To jest początek lat 60. Francuska nowa fala i kobieta, i mężczyzna, i zawsze.

0: prezentuje to nagranie Nicole Croisille i Francis Salle, to teraz może coś bardziej współczesnego.
1: Thomas Dijon i Stacey Kent.
0: Tak, ale ta sama nieśmiertelna melodia z filmu Kobieta i Mężczyzna.

0: Claude Lelouch, kobieta i mężczyzna. Ja do francuskiej nowej fali powrócę za kilka chwil, ale oddaję tobie głos. To będzie Francja, czy Szwecja, czy...
1: To będzie Belgia.
0: Rozumiem.
1: Belgia elegancja. Ale po francusku. Plastic Bertrand, czyli tak naprawdę Roger François Jouret, muzyk, który odniósł niesłychany sukces właściwie jedną piosenką, czyli taki one hit wonder, Ça plan pour moi. Zawsze, kiedy prezentuję to, nasi słuchacze się ożywiają, bo to jest i pod nogę, i trochę takie punk rockowe, a trochę rock'n'rollowe, ale przede wszystkim ogromny, ogromny przebój. Plastic Bertrand.

0: Plan pour moi i Plastic Bertrand gdzieś między amerykańskimi Ramonsami a brytyjskim glam rockiem, ale rzeczywiście hit ogromny. On powrócił, pamiętam, do MTV po 20 latach od premiery i to też było wydarzenie. No taki facet jednego przeboju, już w tej chwili nieaktywny muzycznie, jeszcze są wydawane jakieś składanki, ale to wszystko już no właściwie tak na zasadzie resentymentów.
1: No to taki dosyć monotonne to było, muszę powiedzieć.
0: Ale to, bardzo, bardzo przebojowe.
1: Ja mam dopiero monotonną historię, a nie z Warda, bo tak mówię o tej francuskiej nowej fali, ale czasami się mówi, że to właśnie nie z Warda wymyśliła francuską nową falę i te jej pierwsze filmy to było coś zupełnie nowego, bo było. I taki był film Clio od 5 do 7. On naprawdę trwa 2 godziny i naprawdę opowiada historię dziewczyny przez 2 godziny o tej dziewczynie. I jest taka piosenka, która tam brzmi, Michel Legrand napisał tę melodię i ten film czasami pojawia się w telewizjach i ja nie mogłem nigdy odnaleźć piosenki, która tam brzmi. Po latach rzeczywiście mi się udało i to jest taki bardzo, bardzo spokojny utwór, dlatego że to jest o śmierci dziewczyny, ale jednocześnie ona jest piosenkarką, ona przeżywa swoje jeszcze raz swoje całe życie, czekając na wynik badań lekarskich. I to jest właśnie ta melodia. I to jest właśnie ta niezwarda na samym początku swojej działalności

0: Tuba Corinne Marchand, to był ten Paryż początku lat 60., początku francuskiej nowej fali i sama Agnès Varda nie była bardzo znana z tych muzycznych opowieści, ale miała męża bardzo znanego, dlatego że on wymyślił te powiatowe musicale i Panienki z Rochefort, i Parasolki z Cherbourga, bo to był sam Jacques Demy.
1: Tak. Kiedy mówiłeś o tej nowej fali, właściwie o początku nowej fali, to chciałem powiedzieć, że polecam bardzo serdecznie te filmy, nic nowego nie powiem, bo to nie jest tak, że pokazywanie jednej dziewczyny i jej życia zaczęło się od Amelii. Warto sobie gdzieś tam przypomnieć, być może właśnie takie bardzo pionierskie pokazywanie życia i tę nową falę francuską, zresztą pełną również fantastycznej muzyki.
0: Zdecydowanie, bo tam Paryżu... jest Chile i Legrand i wielu innych.
1: Tak, w Paryżu zostajemy, proszę Państwa, w audycji Na Dwa Głosy w radiowej jedynce. Pamiętasz taką historię Anglika, który jedzie do Nowego Jorku? Mm-hmm.
0: To zdecydowanie.
1: Sting śpiewał, tak, z pięknym klarnetem tam, jak się nazywa?
0: Saksofon. Sopranowy. Jak się ten facet nazywa?
1: No
0: by przecież poleciało mi z głowy, ale teraz
1: Marsalis.
0: Tylko Branford.
1: Branford. Nie wiem, po co to w ogóle powiedziałem, bo tutaj chyba tego nie ma, ale to jest podobna historia, właściwie taka sama, tylko zamiast Anglika jest Włoch, a zamiast Nowego Jorku jest Paryż. Proszę posłuchać.

0: wszystko powiedziane na ten temat.
1: To jeszcze dorzucę, że jest 15.30 pierwszy program Polskiego Radia, to ja mam teraz Francuza z włoskim nazwiskiem, zakochanym w Polsce, śpiewającym o Warszawie, śpiewającym polskie piosenki, ale również oczywiście literaturę francuską. To jest Chris Kituli. Chris Kituli czasami słucha programu pierwszego, a my go pozdrawiamy.
0: Pozdrowienia,
1: to będzie prócz ciebie nic.
0: Ale po francusku.
1: Po francusku jeszcze jest pani Candice Paris obok niego.

0: to byli Francuzi w Warszawie. I co ty na to? Czym ty nas zaskoczysz?
1: Zabieram państwa do Szwecji. Zabieram państwa do Szwecji po to tylko, żeby przedstawić kolejny zespół, który nazywa się Kent i którego historia zaczęła się w 90 roku. Chciałem przy okazji powiedzieć, że właśnie ta rockowa scena szwedzka, ona może nie jest jakaś taka bardzo znana, ale pan Piotr zdaje się podrzucił tam, że Europe, Sabaton, ja bym dorzucił Opeth do tego, Tiamat. To były wszystkie takie mocne metalowe grupy. Jedne mocniejsze, drugie mniej, ale jednak ta szwedzka scena jest szalenie interesująca. Kent wybieram dlatego, że to jest końcówka lat 90., kiedy im się udaje wejść bardzo mocno na rynek brytyjski. Do tego stopnia, że po szwedzku nagrywają na rynek szwedzki, a po angielsku prezentują te same płyty na rynku brytyjskim.
0: Wiesz, dotknąłeś pewnej sprawy, dlatego że siła szwedzkiej piosenki odbierane na całym świecie polega również na tym, że oni zawsze mieli taki bardzo dobry angielski, że to nie tak jak Abba, że właściwie to było tak jak, no, to myśmy zawsze z tym mieli straszne kłopoty.

0: Tak. Znaczy, nas trzeba było jeszcze tłumaczyć na przybliżony ten angielski, a oni jakoś to, ale z, to tak, z tej szkoły wyciągnęli to, co...
1: To się rzuca w uszy od razu, a nie w oczy, w uszy w Szwecji w ogóle, gdzie po angielsku porozumiesz się bez żadnego problemu. Niezależnie od tego, czy jesteś w sklepie spożywczym, czy pytasz kogoś w informacji, czy w ogóle to jednak ten angielski jest tam obowiązujący i to jest też, myślę, jakiś taki element sukcesu tego, że oni bardzo szybko z tego szwedzkiego potrafią przełożyć wszystko na angielski i brzmieć po prostu jak rasowa brytyjska grupa. Kent, ja jednak ich wybieram po szwedzku. To jeden z ich, myślę, największych przebojów. Music Nonstop.

0: Music non-stop to zespół Kent, który robił karierę zarówno w Szwecji, ale też w pewnym momencie świetnie rozgrywali to wszystko w Wielkiej Brytanii. Tutaj po szwedzku Music non-stop. Za 20 minut 16 na dwa głosy. Finał tak powoli, zbliżamy się.
1: To francuski raczej będzie, półfinał na pewno. To będzie artysta, który dla mnie jest synonimem takiej najpiękniejszej piosenki tradycyjnej w całej historii muzyki rozrywkowej. Zanim zawładnęli nas Amerykanie i Anglicy, to był Charles Aznavour. I ten Aznavour, to śpiewał, ostatnio z kimś rozmawiałem, który opowiadał, że dla niego to jest w ogóle wszystko to, co najważniejsze w piosence, zawiera się właśnie i w melodyce, i w piosenkach Aznavoura. I przypomnieliśmy sobie ten jego słynny występ w Warszawie. To był 64 rok, kiedy Kedryński powiedział, że to jest Napoleon piosenki francuskiej. Rzeczywiście to pięknie powiedziane.
0: Pan konferencjer pięknie nam to streszczał.
1: W 1984 roku był w Sopocie jako supergwiazda. To był festiwal, który był organizowany po zdjęciu stanu wojennego, więc był jeszcze podwójnie ważny. Ten Aznavour był podwójnie ważny i to było wszystko, i to był chyba najgorszy moment w życiu Aznavoura, bo wystąpił, był ostatnim wykonawcą jako supergwiazda festiwalu w Sopocie i zaśpiewał jedną piosenkę, i po zaśpiewaniu jednej piosenki cały amfiteatr wstał i wyszedł. Dlatego, bo to był ostatni pociąg, który był do Gdańska. I ta kolejka wykończyła Aznavoura, ale myślę, że była pewnego rodzaju małą plamą. No, ale teraz tak jest, że czasami są przedłużane te wyjazdy podczas konkursu, ale wtedy nie.
0: No to jeszcze jeden jego występ wspomnijmy, ten ostatni w 2014 roku. Tak. Znowu była kongresowa i on jako 90-parolatek wtedy w świetnej formie. Nie jestem przekonany i nie dam sobie głowy uciąć, ale chyba nasz Kajetan nieoceniony Tłukowski zrobił z nim wywiad.
1: Tak, on mi kiedyś to opowiadał. Pozdrawiamy Kajetana, natomiast myślimy o Aznavourze z taką miłością, dlatego że tak jak on to śpiewał, to nie śpiewał nikt.

0: taki mógłby być finał. To Charles Aznavour, to jest pierwszy program Polskiego Radia, już za kwadrans, godzina 16.
1: No to jest taki szachmat, jak w przypadku Abby, prawda? Jak zaprezentowaliśmy to w pierwszej godzinie, to ponad Aznavoura trudno już tutaj jakoś wskoczyć. Chociaż mam takie trio, które być może da radę, przynajmniej jeśli chodzi o estetykę. On jest bardzo ciekawe, bo zaczyna Diana Krall, jest Thomas Dutronc, ale jest też Iggy Pop i to będzie Sessie Bone.

0: Takie trio, Sassy Bon, Thomas Dietrich, Diana Krall i ten znakomity Iggy Pop, który ma słabość do piosenki francuskiej. Nagrał nawet kiedyś taką całą płytę z hitami francuskimi właśnie tym swoim głosem. No pięknie to brzmi, ale chciałbym jeszcze, zanim zakończymy naszą audycję, zabrać nas jeszcze jedną wycieczkę do Szwecji. A mówiąc wycieczka do Szwecji, mam na myśli też, że cała rzesza, cała plejada właściwie gwiazd tutejszych naszych muzyków lądowała właśnie w Sztokholmie, w Malmę, w Göteborgu.
1: Tak. To było czasami pierwszy przystanek na zachód, tak. I pierwsze takie profesjonalne granie.
0: Mało to były tamte kluby.
1: Jeden z najważniejszych polskich utworów zatytułowany jest Ballada dla Bernta. Przecież tak. To jest Krzysztof Komeda. A Bernd to jest

0: Nie kto inny, tylko znany saksofonista szwedzki Bert Rosengren. I potem to się pojawiło w Nożu w wodzie i takich ukłonów w stosunku do Szwecji polskich muzyków było bardzo wielu, dlatego że tych ukłonów Szwecji dla polskiej muzyki było bardzo, bardzo wiele.
1: To wspomnijmy jeszcze Wojciecha Karolaka, wspomnijmy Ulę Dudziak, Michała Urbaniaka, Andrzeja Dąbrowskiego.
0: To ta jazzowa i Jerzy Grunwald.
1: Jerzy Grunwald, także ten szwedzki szlak. Także,
0: bojowy?
1: Tak. Zresztą w tym filmie dokumentalnym o Urszuli Dudziak, tam te sekwencje szwedzkie są kapitalne. Kiedy oni właściwie codziennie grywali w jakimś szwedzkim klubie, szlifując ten repertuar i szykując się już do tak zwanej, w cudzysłowie, to mówię oczywiście, inwazji na Stany Zjednoczone.
0: To był taki bardzo ważny przystanek dla polskiej muzyki, czytaj, dla polskich muzyków, Szwecja.
1: A teraz Szwedzi przyjeżdżają do Polski i to dość często. Mando Diao to jeszcze jeden zespół szwedzki, który do nas zagląda od czasu do czasu. Od 19 roku widzę, że aktywność trochę spadła, ale cały czas są, cały czas koncertują, mają szczęście do gier komputerowych. Ich utwory lądowały w ścieżkach dźwiękowych i gry FIFA i Need for Speed i mają szczęście też do imprez sportowych, bo ich piosenki bywały na przykład hymnami Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym. No, a są grupą po prostu kumpli, którzy grają i śpiewają i po szwedzku, i po angielsku. Ja wybieram piosenkę szwedzką.

0: piękne piosenki czasami kompletnie u nas
1: mało
0: nieznane.
1: Szwedzkie w
0: i mało szwedzkie. Mando Diao na właściwie zakończenie naszego programu. Bardzo już pięknie Państwu dziękujemy i zapraszamy za tydzień.
1: Marcin Kusy i Paweł Sztopkę i miał będzie za tydzień, tak? Bo koty...
0: Miał.
1: A miał to zajęcia, będzie miał, to będzie szemisze.
0: Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem multiinstrumentalistę Milo Curtisa, człowieka, który ma wielki wkład w współczesną historię muzyki.
3: Na przełomie lat 60. 70. graliśmy muzykę, którą nazwaliśmy muzyką intuicyjną. Więc chodziło o to, żeby najpierw słuchać, a później grać. I oczywiście pełna improwizacja.
1: Wywiad Rzeta. Dziś po 21 w Jedynce.
2: Serdecznie zapraszam, Remigiusz Grzela.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Reklama. Radio Kierowców.
7: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Przybywa samochodów na wielu trasach w województwie mazowieckim, chociażby na ekspresowej 8 w Warszawie, a zatem na północnej obwodnicy miasta, zwłaszcza pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku Wrocławia. Podobnie jest na Krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska i Łomianek oraz na drodze krajowej nr 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą. Wzmożony ruch obserwujemy też na Krajowej 61, zwłaszcza na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a

0: terenu.
1: Stracił azyl na Węgrzech, wyjechał do USA. Zbigniew Ziobro miał być widziany na jednym z lotnisk. Polska zapowiada wniosek o ekstradycję dla byłego ministra sprawiedliwości. Otyłość, a także nadciśnienie u najmłodszych ma wykluczyć profilaktyczne badanie uczniów. Rusza projekt Wobacz Dzieci. Pracują drony z kamerami termowizyjnymi. Strażacy cały czas sprawdzają, czy w Puszczy Solskiej nie ma ognia. Kontrolują zarzewia i dogaszają. Wkrótce chcą przekazać nadleśnictwu część lasu, który był objęty pożarem, mówi Zenon Pisiewicz z lubelskich strażaków.
2: Chcemy przekazać już część tego terenu służbom leśnym, gdzie uważamy, że jest bezpiecznie. Na pewno będziemy nadzorować jeszcze te obszary, gdzie są torfy. I w poniedziałek planujemy jeszcze przy użyciu sprzętu Wojsk Obrony Terytorialnej, przy użyciu dronów z kamerami termowizyjnymi, jeszcze sprawdzenie tego całego terenu.
1: Straż pożarna swoimi działaniami objęła ponad 1000 hektarów lasu. Trwająca od wtorku akcja strażaków jest bardzo trudna. W pierwszym jej dniu rozbił się samolot dromader, zginął 65-letni pilot. Prokuratura Krajowa ponowiła wniosek do sądu o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Według nieoficjalnych informacji były minister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy wyjechał z Węgier, gdzie miał azyl polityczny, do Stanów Zjednoczonych. Śledczy zapewniają, że niezależnie od tego, gdzie przebywa polityk, wykorzystają wszystkie dostępne środki krajowe i międzynarodowe, by sprowadzić go do Polski i postawić zarzuty. Do sądu został już w lutym skierowany wniosek o wydanie wobec Zbigniewa Ziobry europejskiego nakazu aresztowania, ale sąd go nie rozpatrzył, mówi Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
3: Wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry do dnia dzisiejszego nie został przez sąd rozpoznany. Sąd nie wyznaczył nawet w tym zakresie terminu posiedzenia. Wobec powyższego prokurator wystąpił dziś do sądu z pismem o wyznaczenie posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry.
1: O tym, że Zbigniew Ziobro wyjechał z Budapesztu, dowiedzieliśmy się dziś, dzień po tym, jak premierem Węgier został Peter Madzsar. Zapowiedział on, że były minister sprawiedliwości nie może liczyć na azyl polityczny, jakiego udzielił mu Viktor Orban na Węgrzech. Prokuratura w Polsce chce politykowi PiSu postawić zarzutu popełnienia 26 przestępstw, w tym wyprowadzenia milionów z Funduszu Sprawiedliwości. Na pieniądze czeka polski przemysł zbrojeniowy. Konsultowany z polskimi wojskowymi, zaproponowany Komisji Europejskiej przez Polskę w czasie jej prezydencji program SAFE stał się rzeczywistością. W piątek polski rząd i przedstawiciele komisji podpisali stosowne dokumenty uruchamiające pieniądze dla polskiego wojska z nisko oprocentowanych pożyczek. Politycy są jednak w sprawie unijnego programu SAFE podzieleni. Zdaniem posła PiSu Jarosława Sellina program nie gwarantuje Polsce pełnej niezależności w kwestii wyboru dostawców uzbrojenia.
4: Wszystko, co kupujemy, musi mieć co najmniej 80% komponentu europejskiego, czyli wyklucza możliwość kupowania poza Europą. Mnóstwo jest takich wędzideł, które ograniczają nam suwerenne decyzje podejmowane w Warszawie. Dlatego jest to moim zdaniem rozpychanie się Komisji Europejskiej.
1: Program SAFE to nisko oprocentowane pożyczki dla polskiego wojska w przeciwieństwie do zakupu uzbrojenia przez PiS w Korei, mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.
5: Jak Błaszczak leciał do Korei w tajemnicy na miliardy złotych zaciągać kredyty, to wtedy proszę bardzo. I nasz SAFE różni się od pisowskiego tym, że my chcemy kupować drony, nowoczesne technologie, a Błaszczak, kiedy był ministrem, wojsko wtedy zamawiało 300 ołtarzy.
1: 89% pieniędzy z programu SAFE zostanie wydanych na zamówienia w polskim przemyśle obronnym. Unijna pożyczka sfinansuje m.in. budowę systemu antydronowego SAN czy produkcję bojowych wozów piechoty Borsuk.
6: To są aktualności jedynki.
1: Celem zdrowie dzieci i wykluczenie groźnych chorób cywilizacyjnych najmłodszych. Rusza program profilaktyczny Wobacz Dzieci. Ponad 3,5 tysiąca uczniów od 7 do 18 roku życia zostanie przebadanych, by wykluczyć choroby układu krążenia, nadciśnienie i otyłość, mówi koordynator badania profesor Aleksander Prejbiarz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
0: Badanie składa się z ankiety dla rodziców, które są dane dotyczące dzieci, ich stanu zdrowotnego, stylu życia oraz badania antropometryczne, tak zwane, czyli pomiar masy ciała, wzrostu obwodu talii i badania krwi, które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego.

0: markery funkcji nerek i dodatkowo również jest pomiar ciśnienia tętniczego.
1: Program Wybacz Dzieci zacznie działać we wrześniu w 180 szkołach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. W Sosnowcu trwa decydujący mecz finału o Mistrzostwo Polski siatkarzy. Po czterech spotkaniach rywalizacji Warty Zawiercie z Bogdanką Luk Lublin jest remis 2-2, więc zwycięzca dzisiejszego meczu wywalczy tytuł. W pierwszym secie lepszy był broniący tytułu zespół z Lublina, który wygrał do 15. W drugiej partii górą Zawiercianie do 21, jest zatem 1-1 w setach i w trzeciej partii 5-1 dla zespołu z Zawiercia. W piłkarskiej ekstraklasie serię porażek próbuje przerwać broniący się przed spadkiem Motor Lublin. Podopieczni trenera Mateusza Stolarskiego grają właśnie w Płocku z Wisłą i prowadzą 2-0 w 60 minucie. W pierwszym zakończonym już dziś spotkaniu goli nie było. Piast Gliwice zremisował z GKS-em Katowice. Przed nami jeszcze mecz Brukbetu Termaliki Nieciecza z Legią Warszawa. Zespół z Niecieczy stracił już szansę na utrzymanie się w Ekstraklasie, a legioniści wciąż walczą o ligowy byt. Trener Legii Marek Paprząc zdaje sobie sprawę z wagi tego spotkania.
3: To nie jest zespół, który tak szybko powinien się wyłączyć z walki o utrzymanie. Że grali lepiej niż ta liczba punktów, globalnie patrząc na te mecze. Według mnie zagrają tak jak grali, albo jeszcze lepiej, jeżeli tej presji utrzymają. Powiedzmy, nie mają, ale to z drugiej strony będzie zależało od nas. Ja wierzę w to, i że my zagramy na takim poziomie, że po prostu nie damy rozwinąć skrzydeł przeciwnikowi i przede wszystkim będziemy skuteczni, bo o to w tym momencie najbardziej chodzi. No, musimy wygrać ten mecz i zdajemy sobie sprawę z wagi meczu i momentu sezonu, w którym się znaleźliśmy.
2: Relacje z tego meczu w audycji przy muzyce o sporcie od 19. I jeszcze wspinaczka sportowa i sukces Aleksandry Kałuckiej. Brązowa medalistka olimpijska wygrała zawody Pucharu Świata w chińskim mieście Wujiang. W finale Kałucka pokonała Rosjankę Elizawietę Iwanową. W półfinale pobiła swój rekord życiowy wynikiem 6,09 sekundy. To tylko 0,06 sekundy mniej od rekordu świata Aleksandry Mirosław, która w Chinach nie startowała. Blisko podium była również siostra Aleksandry Kałuckiej, Natalia, która przegrała wyścig o brąz i zajęła czwarte miejsce. Ponownie o sporcie za 2 godziny.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
5: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
6: Pogoda.
1: Dużo słońca nad Polską i pogodnego nieba. Jedynie na krańcach północno-wschodnich i zachodnich więcej chmur, ale padać nie będzie. Na termometrach od 10 stopni na Suwalszczyźnie, 18 m.in. na Mazowszu i Dolnym Śląsku, do 20 na Kujawach. Ciśnienie w Warszawie to 1001 hektopaskali.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
5: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługuje Aflofarm.
10: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
11: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką do...

0: włączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Nowy, wspaniały świat.
5: Dzień dobry Państwu, niedziela, godzina 16:00, to jest program Nowy Wspaniały Świat. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, proszę Państwa, czy my w ogóle jeszcze mamy w czasach mediów społecznościowych i internetu wolną wolę. A moimi gośćmi są dr Iwo Zmyślony, filozof technologii, autor podcastu Limity AI. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura, analityk internetu i mediów społecznościowych.
7: Dzień dobry.
5: Dobrze, powiedzcie mi teraz, co to jest najpierw wolna wola?
6: Bardzo trudne pytanie.
5: No dlatego tu was zaprosiłam, ponieważ ja nie jestem
6: tajemnicza
5: w stanie
6: sprawa,
5: na to...
6: Tajemnicza sprawa, bo nauka mówi, że nie ma czegoś takiego. Deterministyczny, fizykalistyczny model rzeczywistości, czyli taki jak wynika z fizyki współczesnej i zrobionej na fizyce takiej nauki o człowieku, dyktuje, że to jest pewnego rodzaju złudzenie i że jeżeli wystarczająco dobrze poznamy wszystkie doświadczenia, jakie napotykają każdego z nas, to przewidzimy wszystkie nasze zachowania. I nazywamy to determinizmem, nie? Ale z drugiej strony mamy doświadczenie, że wybieramy. I mamy neuronauki, na przykład nam mówią o takim ośrodku w przedniej korze obręczy, czyli tutaj się nazywa przednia kora obręczy, anterior mid cingulate cortex. I to jest taki układ, który jeżeli ćwiczymy się w podejmowaniu trudnych decyzji, na przykład odmawianiu sobie słodkości, wchodzeniu w program treningowy, planowaniu i trzymaniu się tego planu, to okazuje się, że ten układ naszego mózgu, ten obszar naszego mózgu gęstnieje, połączenia neuronalne i przychodzi nam coraz łatwiej robienie rzeczy trudnych, nie? Więc można z grubsza powiedzieć, że wiemy mniej więcej co robić, żeby ćwiczyć tak zwaną silną wolę. Pytanie, czy to nie jest złudzenie, to my się raczej nie dowiemy, bo nie mamy metod.
5: Michał?
7: Wolna wola. Znaczy ja się tak mądrze nie wypowiem tutaj z perspektywy filozofii. Z perspektywy mediów społecznościowych wolna wola, czyli czy my wybieramy, czy wybierają za nas.
5: No właśnie.
7: W mediach społecznościowych, w internecie nie ma dzisiaj przesłanek, żebyśmy stwierdzili, że sami coś wybieramy. Nie ma takiej przesłanki. Biorąc pod uwagę, jak działają wszystkie algorytmy, jak wygląda proces profilowania użytkownika, jak wygląda samo zachowanie telefonu, to znaczy dzisiaj telefon wie dokładnie, czy leży w torebce, czy jest na zewnątrz, czy jest w kieszeni. Nie ma zbytnio dzisiaj przestrzeni na to, żebyśmy mieli z mediach społecznościowych w internecie podejmowali jakiekolwiek własne decyzje sami z siebie. Raczej jesteśmy wyprofilowani, nas cyfrowy bliźniak podpowiada nam, no właściwie zgaduje, taki crowd pleaser, który nas zadowala, co chcemy zrobić w następnych 3, 5, 10, 20 sekundach. Więc nie mamy. Jeżeli nauka nie stwierdziła wolnej woli, to tym bardziej media społecznościowe, internet nie potwierdzają tą tezę, że wolnej woli raczej nie mamy.
5: Zobacz. Ja mam teraz ciarki na kręgosłupie.
6: Znaczy, to może pocieszmy się, że jeszcze nie wiadomo, co wymyśli nauka przyszłości za 10, 50, 100, może 1000 lat. Może powstanie inna nauka, która będzie umiała opisać to, czego dzisiaj nie umiemy opisać. Mhm. I to jest ważna perspektywa, bo w nauce się różne rzeczy nie mieściły. Nauka się zmienia. 100 lat temu inne rzeczy były uznawane za prawdę naukową, dzisiaj inne. Więc ja jestem raczej na stanowisku, że to jest coś, co musimy dopiero odkryć i zrozumieć. I pytanie, czy jesteśmy sprawczy, no bo to jest pytanie, czy...
5: To jest
6: mamy...
5: pytanie o sprawczość.
6: Sprawczość, tak. Ale też o pytanie o zasługę, winę, karę. nagrodę, to znaczy, czy coś od nas zależy.
5: My rozmawiamy o istocie człowieczeństwa, moim zdaniem. Bycia człowiekiem.
6: O tym, co nas różni od mechanizmów,

0: Masz od
1: No.
0: reszty świata, tak.
1: I...
0: Jestem trzciną, ale trzciną myślącą,
1: No
0: jak to
1: właśnie.
0: Pascal rzucił, nie?
1: Czyli jaki ta decyzyjność ma wpływ na życie człowieka? Fundamentalny.
0: Tak, ale to jest to, co powiedziałeś. Rzeczywiście, jesteśmy też przewidywalni, bo nasz mózg jest tak skonstruowany, ewolucyjnie zdeterminowany, żeby się nie wysilać. Wolna wola, wybieranie to jest wysiłek, to jest podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, to jest przewidywanie, to jest... Biologicznie nie, biologicznie to się nie sprawdzało, dlatego, że no, zużywamy zasoby nie na to, co trzeba, tylko na właśnie jakieś zastanawianie się. Z jednej strony cała kultura, cywilizacja jest skutkiem wolnej woli, odkrycia naukowe, tak, dzieła sztuki i tak dalej. Ale z drugiej strony na co dzień jedziemy na automacie i w tym sensie 100%. Nasze koszyki zakupowe, zwróćcie uwagę, w kółko to samo kupujemy, nie? W tych samych miejscach, nie? I jesteśmy przewidywalni. I to, co mówisz, tak zwane big data, kiedyś to się nazywało, nie? Czy algorytmy sczytują bardzo dobrze już od lat 90. Kupujesz, wiadomo, co będziesz kupował. Jak kupujesz 100 takich jak ty, 100 tysięcy, jak 100 milionów takich jak ty, to w tej masie statystycznej jesteś przewidywalny. No i nawet nie wiesz, że jesteś przewidywalny, nie?
1: Ale jaki to ma wpływ na nasze życie? No bo ja pamiętam taką sytuację parę dobrych lat temu, bo ja jestem stara i dużo pamiętam, jak rozmawialiśmy ze znajomymi o kupnie butów sportowych na wakacje. Jak dziś to pamiętam, nasze telefony leżały obok. I potem wszyscy, jak włączyliśmy media społecznościowe, okazało się, że mieliśmy reklamy różnych firm sprzedających buty sportowe. Wtedy nas to śmieszyło. Dzisiaj mnie to zaczyna przerażać, a Michał Fedorowicz się śmieje, no.
2: To może od początku.
1: No.
2: Kiedy zdecydowaliśmy się zainstalować aplikację, jedną z wybranych, niech to będzie Facebook, niech to będzie TikTok, niech to będzie Instagram, niech to będzie WhatsApp, no każdą jedną. Oczywiście każdy z nas podpisał, czy zgodził się na warunki korzystania z aplikacji.
1: Bezmyślnie kliknął agree, jak tak. Większość z nas.
2: Jakby ich nie kliknął, to by ich
0: nie korzystał,
2: tak. Bo by nie mógł ich zainstalować.
1: I nikt tego nie przeczytał.
2: Tam poniekąd oddajemy wszystko to, co nasze, czyli nasze kontakty z telefonów, nasze zdjęcia, całą jakby naszą cyfrową rzeczywistość oddajemy do wglądu tym aplikacjom.
1: Ale czy dajemy też mój mózg, to co się w nim dzieje? Bo ja mam takie wrażenie, że też to niestety oddałam.
2: Zróbmy taki eksperyment. Jeżeli ktoś ma telefon przez ostatnie 10 lat, 10 lat to długi okres, wyobraźcie sobie, że wasz, czy słuchacz, czy wasz telefon przeżył z wami wszystko. Był z wami zawsze. Na wakacjach, ładne chwile, dobre chwile, chwile szczęścia, chwile smutku, chwile cierpienia, różnego rodzaju uniesienia. I tak naprawdę wszystko to zapisywał. Zapisywał w waszych SMS-ach, zdjęciach.
1: W aplikacji zdrowie.
2: Aplikacji, wszystko po kolei. Czyli generalnie jest dzisiaj, wie więcej o nas niż my sami, ponieważ my pewnie wypieramy, nie pamiętamy i tak dalej. I instalując te aplikacje, zgodziliśmy się, że te wszystkie dane są dostępne. To jest raz. I to, że od już lat wiemy, że jest geolokalizacja w postaci, jeżeli rozmawiamy o butach sportowych, reklamy butów sportowych nam się będą wyświetlać. To, że wszyscy siedzimy w jednym pokoju i za chwilę będziemy połączeni kontaktami, będziemy się wyświetlać na jednej i drugiej aplikacji, to już do tego przywykliśmy. Natomiast dzisiejszy proces, o którym rozmawiamy, to są rzeczy, tak naprawdę są stare newsy. To, co dzisiaj obserwujemy, to obserwujemy przejście z tych wszystkich danych marketingowych, ich agregacje w systemach zwanych dzisiaj algorytmami, czyli systemach, które nazywamy dzisiaj, piękne słowo, sztuczną inteligencją. I o ile jeszcze nam się mogło wydawać, bo i znam, poznałem kiedyś osobę, która jawnie zrezygnowała, świadomie chyba ćwiczyła silną wolę bardziej, zrezygnowała całkowicie z mediów, z mediów społecznościowych, przeszła na komórkę taką analogową i kompletnie się wycięła i miała problemy na przykład, bo miała problemy z zakupem podstawowych rzeczy, nie miała karty, ale też relacjonowało, że straciła bardzo dużo na rówieśnikach, w sensie młoda osoba, która była uzależniona i zrezygnowała.
0: Takie osoby.
2: Komórka wie o nas wszystko. Tak naprawdę wie o nas wszystko. Zna nasze stany konta, nasze przelewy, nasze oczekiwania. Wszystko. Wie nawet, kiedy jesteśmy w stanie, prawda, piątkowego wieczoru. Wie wszystko.
1: I wie, kiedy zadzwonić na 112.
2: I generalnie rzecz biorąc, tak to dzisiaj wygląda. I teraz stoimy dzisiaj w rewolucji, mamy dzisiaj rewolucję sztucznej inteligencji algorytmów, które w odróżnieniu od starego internetu, mediów społecznościowych, tam wszystko sobie, jakby to powiedzieć, było wolne. Chcieliśmy poznawać, zaglądaliśmy, interesowaliśmy się i było takie szerokie. Natomiast dzisiaj sztuczna inteligencja działa w drugą stronę, to znaczy wszystko upraszcza, kategoryzuje i tak naprawdę buduje piękny, nowy, świadomy, taki nowy całkowicie świat, który

0: znajduje szybkie odpowiedzi, daje nam, zgaduje nasz stan samopoczucia i tak naprawdę próbuje nam układać.
1: Nas?
0: Tak, wyprzedza nas, zgaduje cały czas, tak naprawdę cały czas zgaduje. I teraz z tej perspektywy, jeżeli sobie założymy, że reklamodawcy czy big techy wiedzą o nas wszystko i tak musimy to. I teraz, co jest najważniejsze? Nasze życie same w sobie dla algorytmu jest nudne. Jest nudne, bo działamy nieracjonalnie, emocjonalnie. I teraz nam się wydaje, teraz jedna ważna taka uwaga, bo bardzo często nam to wszystko umyka. My działamy w świecie w takim porządku prawdy, no obiektywnej, tak to nazwijmy, że jest, no tu siedzimy, widzimy się, jest to prawda, nie musimy tego kwestionować. Rzeczywiście pewnie znalazłaby się nauka, która by stwierdziła, nie, tu nie, ale... Natomiast media społecznościowe i algorytmy działają w tak zwanym zasobach atencji, to znaczy emocji. I jeżeli pod naszym zdjęciem tutaj, że jesteśmy, znalazłyby się na przykład tylko dwa serduszka, pod zdjęciem, które by mówiło, że nas tu nie ma, milion serduszek, mimo
1: to
0: że my tu
1: byłoby,
0: siedzimy.
1: Że nas tu nie
0: dla
1: ma.
0: Algorytmu, w logice tej atencji jest to, to ważniejsze. Bo czego się nauczył od nas przez te ostatnie 10 lat? Że przede wszystkim dla nas jest najważniejsze są emocje. Wściekłość, złość, strach, zaskoczenie.
2: A zwłaszcza te skrajne.
0: Te skrajne, przy czym nie rozróżnia miłości i nienawiści, co widzimy generalnie rzecz biorąc. Próbuje budować relacje, one są
2: Znaczy, że u podstawy stoi, bo, że statystyka.
0: Tak.
2: Znaczy, że statystyka, czyli w tej masie, nawet nie wiem, czy to miałeś też na myśli, ja sam nie jestem ciekaw, ale to, że jestem podobny do innych takich jak ja, a co sprawia, że jeżeli ja oglądam filmy podobne do tamtych, to ten kolejny prawdopodobnie tamtych też zainteresuje.
0: Tak,
2: nie?
0: Już wam powiem, kiedy ta zmiana nastąpiła. Ta zmiana nastąpiła, media społecznościowe, które znamy, Facebook, Instagram, YouTube, są wynalazkiem zachodniej kultury i liberalnego podejścia do jednostki. To znaczy, my jesteśmy najważniejsi, nasze prawa, nasza... Natomiast pojawił się TikTok. TikTok jest absolutnie, to nawet nie jest platforma społecznościowa, to jest platforma rozrywki. Jest ona niesamowita, ponieważ ma bardzo duży wpływ na nas, potrafi odczytywać niesamowicie emocje, potrafi wyciągać ludzi autentycznie, potrafi leczyć ludzi z depresji, czy z innych stanów, po prostu poprawić im humor, ale z drugiej strony zmieniła technologiczne podejście do prezentowanych treści.
1: To znaczy?
0: Wcześniej było tak, że jeżeli lubiliśmy samochody, kotki. Cały czas żyliśmy w tej bańce. Mało tego, moglibyśmy zobaczyć tysiące zdjęć, na przykład, prosty przykład, z muzyki rockowej. Mogliśmy eksplorować tylko i wyłącznie muzykę rockową i nie słyszeć niczego innego. Mogliśmy praktycznie rzecz biorąc mieć masę tych jednych treści wyświetlanych i byliśmy bezpieczni.
1: I jak to się zmieniło?
0: A TikTok powiedział jedną rzecz. Nie liczy się jednostka, liczy się treść. Liczy się to, co lubi większość. Czyli liczy się grupa, nie indywidualnie.
2: Każdy teraz, może zostać influencerem.
0: Jeżeli podoba się grupie, powiedzmy, 40-letnich facetów, to największej grupie, która jest, powiedzmy, w tej czasoprzestrzeni tutaj, w tym momencie, którzy siedzą w mediach społecznościowych, podoba im się to, że jedzie walec i gniecie kamienie, to co z tego, że ty lubisz kotki i tak dalej?
1: Dostaniesz walec. Bo on się podoba.
0: Bo on się podoba większości.
1: No to chyba jest jakaś właśnie to o czym rozmawiamy. Wolna wola. Ja mogę zawsze tego TikToka wyłączyć, tak?
0: Właśnie nie. Właśnie o to chodzi, że nie. Dlaczego? Bo jest co? Jak to się ładnie mówi, wkręcające.
2: Znaczy układ dopaminowy. Znowu wraca to, jakim jesteśmy zwierzakami, jakimi nas zrobiła ewolucja, że jeżeli coś przykuwa uwagę lub powoduje frustrację, ale z nadzieją, że ta frustracja się skończy, to mamy nawyk, tak? I to jest, wynika, upraszczając, z ewolucji, nie? Jesteśmy, pamiętajmy, przystosowani do świata niedoborów. Mamy ciała, mózgi, systemy nerwowe, jaskiniowców sprzed 50-60 tysięcy lat.
1: I nagle dostajemy zabawkę do ręki.
2: Ale zobaczcie, to jest świat, w którym nie ma przyjemności. To jest świat, w którym chodzisz głodny, w którym nie dojadasz, w którym nie dosypiasz, pełen zagrożeń. I teraz na to jest nałożona współczesna sprzedaż, marketing, konsumpcja, między innymi media społecznościowe. Mówimy pętla dopaminowa. Tak. Znaczy frustruje cię, to zostaniesz, dlatego że za chwilę wiesz, twój organizm się nauczył, twój system nerwowy się nauczył, że za chwilę się skończy i będzie coś ciekawego. Jak cię frustruje, możesz przewinąć, możesz przeskrolować.
1: Mogę wyłączyć, czy nie mogę wyłączyć? Nie. Ja wyłączam, nie wiem.
2: Ontologicznie możesz.
1: Może ja jestem jakaś...
2: Odpowiedź jest tak naprawdę, żeby to uprościć, czy wyćwiczyłaś w sobie silną wolę?
1: Może ja mam silną wolę
2: może twoje życie, gdzie dorastałaś w świecie, gdzie może nie było tak łatwo o przyjemności, gdzie trzeba było się skupiać,

0: Tak.
1: Ćwiczyć, wchodzić w diety, czytać książki, myśleć. To życie nauczyło twój system nerwowy wybierać i czasami wybierać rzeczy, które są chwilowo niekomfortowe. Mhm. Natomiast my dzisiaj mówimy bardziej o tym, że żyjemy w społeczeństwie, które masowo dzieci dostają telefony do ręki już dosłownie przy piersi matki. One się uczą tego, ich systemy nerwowe się uczą, że nie ma frustracji, nie ma czekania, nie ma...
0: Wszystko jest tu i teraz.
1: Wszystko i bezustanny dopływ bodźców przyjemności. Aha. I teraz pytanie, czy taki system nerwowy posiada wolną wolę, to jest zupełnie inna sprawa.
0: Słuchają państwo programu Nowy Wspaniały Świat. Rozmawiamy dzisiaj o tym, czy w ogóle jeszcze mamy wolną wolę.
2: Polskie Radio.

0: Słuchają Państwo programu Nowy Wspaniały Świat. Moi goście to Iwo Zmyślony i Michał Fedorowicz i rozmawiamy o tym, czy mamy wolną wolę. Możemy sobie rozmawiać, że śmiać się, ha, ktoś tam właśnie pyta czata, co mam ugotować na obiad i jak ugotować te ziemniaki. Jak to się ma do tego, co na przykład no, czeka nas w niedalekiej przyszłości w pięknym kraju nad Wisłą, jak na przykład wybory parlamentarne, wybór prezydenta, bo to chyba jest jednak gatunkowo cięższy wybór. Ale jeżeli my przez ostatnie kilka lat wykonaliśmy tyle, że jesteśmy w stanie uzależnić się od relacji z czatem i od decyzji czata, który nie jest żywą istotą, nie jest Michałem, nie jest Iwo.
1: Profesor Duch uważa inaczej.
0: To znaczy?
1: No, może jeszcze co w komunikacie do papu powiedział, że jego zdaniem jest tam już samoświadomość. Oczywiście to są bzdury, ale to są bardzo modne naukowe bzdury i jest sporo innych profesorów, naukowców, którzy opowiadają te rzeczy, co powoduje, że ludzie, nie zdając sobie sprawy, wierzą, że mają przyjaciela, że mają empatyczną istotę.
0: Nie, to nie jest empatyczny przyjaciel, to nie jest przyjaciel.
1: Więc trzeba to bardzo ostro w tej chwili kontrastować, bo to jest jeden z powodów, jeden z. Oprócz tego, że to jest tak zaprojektowane, bo przecież głosy projektantów pierwszych LLM-ów, na przykład Timnit Gebru w roku 2020 były takie, żeby zablokować tą tak zwaną sykofanę.

0: Czyli żeby to nie uzależniało, żeby to mówiło o sobie, pamiętaj, jestem modelem językowym, nie istotą. Oczywiście to się nikomu nie opłaca, bo tutaj stawką jest to, o czym dzisiaj rozmawiamy, żeby te czy inne wybory, ten czy inny produkt zaprojektować już tak, żeby uwzględniać to wszystko, co teraz, te wszystkie informacje, które teraz są wyciągane na temat naszych najgłębszych lęków, obsesji, bo ludzie... To tam, że sobie obiad gotuje, to jest jedno, ale oni się zwierzają z rzeczy, których nie powiedzą drugiemu człowiekowi.
1: Znaczy oni prowadzą terapię z czatem GPT. Też tutaj robiłam o tym program, gdzie terapeuci mówili, jak to się kończy. Znaczy, jak to się zaczyna, jak to się rozwija i jak to się coraz częściej już kończy.
0: I tutaj w tym kontekście, wiesz, pytanie o to, gdzie jest nasza sprawczość, gdzie jest wolna wola, no zaczyna właśnie być, nie wiem czy naiwne, nie wiem czy naiwne.
1: Bo, ja wiem, że ja trochę naiwnie
0: nie,
1: pytam,
0: ale... Bo ja chcę, żeby ono było, wiesz, takie, że jakąś odpowiedź damy. No. Bo ja powiedziałem tak, co ja wierzę, tak, że jeżeli przygotujesz swój mózg do robienia rzeczy trudnych, to jest szansa, że będziesz umiała wybierać.
1: Ale sami tu powiedzieliśmy, no, i ja o tym też słyszałam od fachowców, że generalnie jesteśmy zaprojektowani tak, że jesteśmy leniuchami. I lubimy, żeby było łatwiej niż trudniej. Więc jak ktoś nam da do wyboru łatwa opcja i trudna opcja, wiadomo, że wybierzemy łatwą opcję.
2: Tak będzie, tak jest.
1: Czyli kogo sobie wybierzemy w tych wyborach za rok?
0: Jeżeli... Czat już wie, tak?
1: Czat już chyba wie, tak? Algorytmy to, chyba już wiedzą.
2: To cofnijmy się chwilkę. No. Wybory 2023 roku. Wybory, które pokazały, że w mediach społecznościowych pierwszy raz od 8 lat siły liberalno-progresywne są w stanie produkować podobne zasięgi, podobne interakcje oraz podobne emocje niż konserwatywna prawica, tak to
1: nazwijmy. Która do tej pory dominowała w internecie.
2: Dominowała i to w takich Stanach, tam jest dominacja, była w szczytowych momentach, była 10-1, 15-1.
0: W Polsce czy w Stanach?
2: W Polsce.
1: W Polsce.
2: I to się wydarzyło między czerwcem a październikiem 2023 roku. I to widzieliśmy na wszystkich jakby absolutnie modelach. Zmieniał się sentyment pozytywny na część obecnej koalicji rządzącej, spadał na część obecnej opozycji. I jest 2023 rok, przychodzi 2024, kwiecień 2024 roku, zaczyna się dyskusja dotycząca spraw światopoglądowych, aborcji.
1: Jak zwykle.
2: I cały sentyment, wszystkie emocje, wszystkie zasięgi od tego czasu wyparowują, po prostu parują sobie i tak dalej. To, co obserwujemy w mediach społecznościowych, politycznych...
1: Dlaczego się tak stało? Czy to chodziło o
2: rozczarowanie
1: to,
2: z powodu braku przegłosowania ustawy antyaborcyjnej. To jest moment założycielski, który przełożył się na zmianę patrzenia algorytmów politycznych na... Znaczy, co algorytm polityczny zaczął pokazywać Polakom w takie preludium przed 2025 rokiem. Bo do tej pory była absolutnie partia rządząca, była na fali, mogła wszystko, wszystko było jakby, jak się to nazywamy, byli tak zwanymi bogami w sieci, mogli wszystko. Przychodzi rok 2025, zaczyna się kampania prezydencka i my widzimy w modelach od początku dwie rzeczy. To było widać w badaniach, ale widzieliśmy to też w mediach społecznościowych. Polacy będą wybierać kogo, będą szukać na prezydenta wielkiego marszałka koronnego, który nas poprowadzi, takiego, to się ładnie nazywa, Rosenmensch.
1: A co wskazywało w tych twoich modelach?
2: Materiały były bardzo proste. Lajkowały się przede wszystkim typy silnych polityków, ludzi, którzy byli, że tak powiem, pewni siebie, ludzi, którzy byli, no, prezentowali taką siłę, ale
1: tak
2: z drugiej strony, to co widzieliśmy i co trzeba było na to zwracać uwagę, co widzimy tak naprawdę teraz ostatnio. Odrzucenie całkowicie polityki w mediach społecznościowych. Generalnie Zetki, młodzi milenianci nienawidzą polityki. Jakby mogli, to by te wszystkie partie polityczne dzisiaj po prostu wyrzucili.
1: Przepraszam, że ci przerwę. Ostatni stream Łatwoganga bardzo wyraźnie to pokazał. Myślę, że gdyby tam się pojawił jakiś polityk, to byłoby koniec.
2: Dlatego wybór jakby kandydatów był dość, jakby też pokazywał, w którą stronę to idzie. I teraz tak, mamy wybory na prezydenta 2020 roku, gdzie widzimy po pierwsze algorytm, który do tej pory działał wśród młodych kobiet, promując prawa kobiet i tak dalej, zaczął promować obecnego prezydenta Nawrockiego.
1: Ale dokładnie to miałam, tak.
2: Zaczął promować jako tego, który jest opiekuńczy, jest męski, jest... I pojawiły się setki, teraz tak, zaczęły się pojawiać setki TikToków, czy były, część była stymulowana, część była naturalna, organiczna, gdzie widzieliśmy po prostu rosnącą falę w kanałach, gdzie w studiach telewizyjnych i jakby w mediach tradycyjnych, czy w mediach nawet elektronicznych były dyskusje, czy ta wygrana będzie miała 55, czy 60, czy 53%, czy prezydent Trzaskowski wygrał, a widzieliśmy w tym momencie rosnące, bulgatujące po prostu takie

0: bagna w mediach społecznościowych, które praktycznie rzecz biorąc tworzyły alternatywną rzeczywistość. No i to się później oczywiście rozpoczęła się fala w marcu, gdzie już było widać w marcu, że tak naprawdę będzie bardzo duży problem z wyświetleniami, ponieważ prezydent Nawrocki praktycznie zabierał wszystkie wyświetlenia prezydentowi Trzaskowskiemu, zabierał mu wszystkie interakcje.
1: I to wynikało z czego? Że on był tym silnym, był nowym, efekt nowości może zadziałał?
0: Efekt A, nowości, efekt dopaminy, bo był czymś, czego nie znamy, był wszystkim tym, czego chcielibyśmy w mediach społecznościowych. Był ciekawy, budził sympatię. Znaczy tam jest taki
2: polityka
0: moment...
2: Polityka się nie liczy. Tak?
0: Się polityka liczy? Się no. nie liczy.
1: Opowiadał
0: liczy się...
1: o nieobecnym ojcu, pojawiającym
0: tak,
1: się, udzielał wywiadów o
0: przy
1: rodzinie.
0: Przy czym nakładają nam się kwestie. Nakłada nam się kwestia coś, o czym tutaj jakby zapominamy, a mianowicie no każdy z nas chcąc, nie chcąc żyje we własnej bańce.
1: Oczywiście.
0: I nasze bańki to nie jest tak, że one tylko jakby nie pokazują nam innego świata, ale one przede wszystkim ugruntowują nas w tym, że myślimy, że mamy rację. Nam się wydaje, że mamy rację. Dostarczają nam, nawet jeżeli ktoś przychodzi i mówi, tu się kłania mózg polityczny, książka z lat jeszcze 90. dotyczących, nieważne, wybiera tylko 3 czy 4%, natomiast cała reszta jakby jest już dzisiaj podzielona na prawicę i lewicę. I teraz algorytmy zaczęły się uczyć bardzo szybko, że tak naprawdę części jest bardzo duża grupa w polskim społeczeństwie, która jest podatna na szuka nowych opcji politycznych i to są zetki młodzi milenialsi. Prawica jest jaka jest, natomiast nie ma już więcej, nie może się dzisiaj strona liberalno-progresywna praktycznie rzecz biorąc nie jest w stanie poszerzać swoich bań.
1: I dlatego Trzaskowski przegrał?
0: Trzaskowski przegrał z wielu powodów, natomiast jedną rzecz na pewno, którą myśmy widzieli, dwie rzeczy, które opisaliśmy w algorytmie zwycięstwa. Po pierwsze, Trzaskowski przekonywał, a sztab Nawrockiego programował swoich wyborców, to znaczy on ich programował na to, że nie ważne, co słyszysz, nieważne, co przyjdzie. Generalnie rzecz biorąc, ty masz zawsze rację. A sztab Trzaskowskiego w sposób analogiczny prowadził. Tu był performance, a tu była jakby debata, tak? Ale to wynika jakby znowu...
2: I performance okazał się skuteczniejszy od argumentów.
0: Jest tak. Absolutnie dlatego, że żyjemy w demokracji trochę takiej performance'u, tak? Bo są media społecznościowe. Drugą rzecz, którą myśmy widzieli na pewno, to było oczekiwanie, szczególnie wśród zetek, a propos wolnej woli. Zetki dzisiaj lubią się identyfikować i lubią ludzi, którzy... Mogą się z nim nie zgadzać, ale muszą mieć jakąś swoją postawę. To znaczy premiowany był na przykład taki Zandberg, był premiowany Nawrocki za to, że mieli...
1: Wyrazistość?
0: Wyrazistość, tak. Za to byli i to, że tak powiem, algorytm cały czas powtarzał, tak? No i przychodzi rok 2026, w którym jesteśmy i dzisiaj widzimy... W dalszym ciągu nic się nie zmienia. To znaczy rośnie coraz bardziej pokolenie zetek, co stream Łatwoganga pokazuje, która nie znosi polityki. Algorytmy wariują, ponieważ nie dzielą już tak jak z tym podziałem, który my widzimy, prawica, lewica, popis, PO.
1: No właśnie, jaki ten podział teraz
0: dzisiaj
1: jest?
0: Jest popis my kontra oni. Młoda Polska, w sensie stare dziady. Młoda Polska, nie. To nawet nie są boomerzy. To jest system. System, który jest nie nasz. To jest system, którego my kompletnie nie chcemy. I teraz algorytm w tym wszystkim jest. Poprawki Maska są dość proste.
1: No.
0: Każde jedno medium, każdy jeden polityk dostaje, że tak powiem, kary za to zasięgowe, że jest że jest systemem, że jest elitarny. Jest po prostu zawsze bity. Mało tego, media społecznościowe, ich największym dzisiaj zagrożeniem są media tradycyjne.
1: To jest nadal?
0: Przede wszystkim jest to ich główny dzisiaj wróg. Dlatego, że w dalszym ciągu media społecznościowe zastępują oczywiście media tradycyjne, ale walczą z nimi.
1: Ale na ile to jest prawda, że media tradycyjne umrą ze wszystkimi, którzy je oglądają?
0: Nie. To nie jest tak, to będą dwa światy.
1: Aha.
0: Bo rozmawiamy o dwóch światach. Jakby to będzie świat ludzi, którzy lubią sobie czasem tam posłuchać radia, obejrzeć
1: będą
0: jakąś tradycyjną.
1: Będą mieli linearną narrację.
0: Tak, a są ludzie, którzy żyją po prostu, co widzieliśmy na przykład, jak była wojna w Iranie, kiedy TikTokerzy mówili, że oni o tym nie wiedzieli, że jest jakiekolwiek zagrożenie, bo algorytmy im tego nie podpowiadały na TikToku.
1: W Dubaju było to samo, bo im na filmikach się nie wyświetlało to, że jest jakaś
0: więc
1: wojna.
0: Więc idziemy w dwa światy. Ludzi, którzy...
2: Znaczy wieloświaty.
0: Wieloświaty, tak. I teraz to, o czym ty mówisz a propos LMM-ów i sztucznej inteligencji, tak samo jak media społecznościowe, tak samo LMM-y, czyli sztuczna inteligencja jest nieskończona. Ona zawsze będzie nasycana. Wiecie, proste jakby porównanie. W czasie 60 sekund w 2016 roku, w czasie jednej minuty na świecie, do Instagrama ładowano 39 000 zdjęć na minutę.
1: A teraz ile?

0: a teraz jest ładowanych prawie 1 200 000 storiesów na minutę. Ładowanych jest, w zeszłym roku było filmów na minutę na YouTube'a, które trzeba by było oglądać przez 700 lat. 700 lat, czyli cofamy się do 1300 któregoś i oglądamy.
1: I zaczynamy
0: po prostu
1: oglądać YouTube'a teraz.
0: Przez jedną minutę. Te wszystkie bzdury, które są ładowane. Tak. I teraz tak, zgodzę się na pewno, nie poszerzył nam się absolutnie mózg. Jest tak samo,
1: on
0: jak
1: jest taki
0: waży.
1: Sam.
0: Natomiast tak, przebodźcowanie jest tak, bardzo duże. Tak. I do czego zmierzam? Dzisiaj LMM-y czy sztuczna inteligencja w tym świecie chaosu, jakim są media społecznościowe, dlaczego ludzie pytają, jaką tak, zupę ugotować?
1: No odpowiedz mi na to pytanie, bo ja nie rozumiem.
0: Bo potrzebują przewodnika.
2: Tak, tak. I z tym się staje LLM.
0: Potrzebują Dantego, który ich przez to piekło
1: przeprowadzi. Przez te kręgi
2: piekielne. To dobra metafora, tylko że to nie jest tylko zupa. Nie?
0: Tak, ja mówię o wszystkim, w każdym jednej rzeczy. I teraz już kończąc, jakby dzisiaj czaty stają się przewodnikami, absolutnie, asystentami.
1: Tak. W idolami?
2: Autorytetem.
1: Autorytetami?
2: Tak. Autorytet jest to, tak, że ja biorę, bez kupuję.
1: Autorytety i teraz mamy nowego w komputerze?
0: Wiecie, ja bym nie zaryzykował, że autorytami. Są przewodnikami, do którego masz kogoś takiego w tym zwariowanym świecie, gdzie cały czas ci kciuk chodzi, gdzie tak naprawdę czytasz, widzisz nagłówek, nie wiesz, co masz myśleć, czytasz te komentarze i na podstawie tego wyrabiasz sobie opinię. Może to jest autorytet, to jest już kwestia nazewnictwa. Tak. Masz asystenta, który ci powie, powinieneś to i to myśleć, tak, który się do ciebie dostraja.
2: Jest takie słowo sykofancja. Okazuje się, że mało kto słyszał.
1: Nie, ja nie słyszałam.
2: No właśnie, to jest sykofancja. To jest takie, wiecie, mądre powiedzenie, lizusostwo należałoby, potakiwanie, potakiwacze, toksyczny potakiwacz. O co chodzi? LLM-y są tak zbudowane, zaprojektowane celowo i wytrenowane, żeby rozpoznawać od momentu pierwszej interakcji z nami, jakim ja mam profil, cała historia moich interakcji, czyli tego promptowania, która tam wpada w poszczególnych oknach kontekstowych i wszystkich historiach kontekstów, po to, żeby każda kolejna odpowiedź dla mnie była coraz to bardziej dopasowana. Co oznacza, że ja, ty, na to samo pytanie
1: dostaniemy różne odpowiedzi.
2: Dokładnie.
1: Dopasowane
2: to,
1: do nas.
2: I to jest tylko fans. I teraz i to podbija to, co powiedziałaś, że jesteśmy coraz bardziej osadzeni w swoich własnych przekonaniach i być może w fałszywych przekonaniach.
1: To jest program Nowy Wspaniały Świat. Wracamy po piosence.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: ślad.
1: O wolnej woli rozmawiamy dzisiaj w programie Nowy Wspaniały Świat, a moi goście to Iwo Zmyślony i Michał Fedorowicz. Ale na przykład jeżeli ja jestem jakimś użytkowniczką sieci, która na przykład interesuje się wyłącznie ogrodnictwem i grabkami, to znaczy, że czat powie mi głosuj na PSL? Czy to tak działa?
2: Nie tak. To tylko tobie się tak wydaje. No. Tobie się tylko tak wydaje, dlatego że po pierwsze, czytasz jakieś informacje, gdzieś chodzisz, gdzieś się spotykasz, płacisz za coś, gdzieś bywasz.
1: O, no tak.
2: Generalnie budujemy sobie profil, to znaczy budujemy sobie profil twoim jakby zachowania, twoje generalnie rzecz biorąc demografia, wiemy mniej więcej co lajkujesz, wiemy, tobie się wydaje, że ty się interesujesz grabkami.
3: A ty się interesujesz innymi rzeczami, w których jesteś podobna do ludzi, o których nawet
2: i teraz
3: nie podejrzewa.
2: Nawet jeżeli,
1: jest bardziej przerażona teraz tą rozmową.
2: I teraz w tym momencie jesteśmy w stanie się dostosować do jednej z 50 grup użytkowników o podobnych zainteresowaniach. W tym momencie, jeżeli nałożymy sobie geografię, nałożymy sobie miejsce zamieszkania i tak dalej, mniej więcej wiemy, mamy 3-4 grupy i wiemy tak naprawdę, w którą stronę, czy pójdziesz na wybory, co na ciebie działa, generalnie rzecz biorąc, czy palić na ciebie reklamę, czy nie palić na ciebie reklamę.
1: A mogę się okazać bezużyteczna dla nich?
2: Tak. Bardzo często jest tak, że są całe grupy, na których wydawanie, w ogóle tworzenie kampanii, przekonywanie w ogóle jest bez sensu.
1: A jak się dostać do takiej grupy?
3: No. Znaczy ja myślę, że odpowiedź jest taka...
1: Ja bym się chciała dostać do
3: nie, ale
1: grupy.
3: Serio, tak, to jest odpowiedź, że jeśli będziesz sobie systematycznie utrudniać życie, jesteś mało przewidywalna tam, gdzie rzeczywiście dokonujesz tego wyboru.
1: Aha. No bo czy jestem niebezpieczna dla nich? Nie jestem atrakcyjna.
3: Nie jest
2: znaczy, jeżeli przechodzisz na czerwonym, rozumiesz, świetle i zaskakujesz cały czas system, to tak. No ale to jest trochę niebezpieczne dla ciebie. No.
3: Znaczy, ale... wracamy do tego, wiesz, do tego pierwszego pytania. No. No, czy jest w nas coś takiego?
1: No
3: czy tak zwana wolna wola? Co sprawia, że to nie te wszystkie minione doświadczenia determinują to, że wybieram, tylko jest w nas coś, czego nauka współczesna nie potrafi wyjaśnić, co ja siebie determinuję. To nas nie chodzi też o to, że to jest jakaś rzutkością, że tam się dokona na poziomie kwantowym jakieś wahnięcie, które jest losowe. Nas nie obchodzi losowość, nas obchodzi to, że jest tajemnicze coś w nas, co potrafi się przeciwstawić tym łańcuchom przyczynowym, które nas popychają do jednej decyzji bezrefleksyjnej, automatycznej. I tak na ludzki rozum, tak na piechotę, zaczęliśmy od tego, tak można to ćwiczyć. Jeżeli to istnieje, to wiemy, jak to ćwiczyć. Jak? Robiąc trudne rzeczy.
1: Myśleć.
3: Dbając o swój mózg. Myśląc w taki sposób wysiłkowy, zastanawiać się, liczyć w pamięci, grać w szachy, uczyć się na instrumentach.
1: Czyli wszystko
3: uczyć
1: się to, co próbuje z nas zdjąć sztuczna inteligencja i algorytm. Czyli robić im na przekór.
3: Nazywamy to jeszcze dziś tylko rzucę growth mindset. Mamy na to nazwę growth mindset.
2: Z drugiej strony należy przyjąć jedną prostą rzecz, że po każdym tego typu bardzo rewolucjach technologicznych, których dzisiaj doświadczamy, należy przyjąć, że pokolenie Z-tek albo następne, które przychodzi, to będzie chyba alfa, będzie to pierwsze pokolenie, które w ogóle może zakazać albo ograniczać bardzo technologii i media społecznościowe. Bo my
1: jest tutaj, na to szansa?
2: Po pierwsze musimy pamiętać, Zetki są pierwszym pokoleniem, którym media społecznościowe zniszczyły życie.
1: I oni otwarcie o tym mówią.
2: Więc z ich perspektywy rozmowa o tym, żeby ograniczyć media społecznościowe, nie jest rozmową naszą tutaj o wolności słowa, tylko jest w ogóle z innych całkowicie pobudek.
1: To co mówisz, to tak naprawdę jest bunt. Czy oni się będą w stanie zbuntować?
3: Ale jak jest odsetek? Bo ja rozumiem, że widzisz to gdzieś.
2: To są rozmowy, słuchajcie, to są rozmowy tak naprawdę na poziomie, to nawet nie chodzi o to, że oni mówią za każdym mediów społecznościowych. Tylko oni do mediów społecznościowych całkowicie, generalnie, jeżeli sobie zobaczymy, podchodzą inaczej, na czym widać, co widać po streamie Łatwoganga. Po pierwsze, całkowicie jest odrzucenie, zwróćcie uwagę, cały czas im się zarzuca, że są apatyczni, no nic nie robią, nie potrafią się zorganizować, w ogóle są bez sensu.
1: Zorganizowali się w sekundę.
2: Zorganizowali się w sekundę. Mało tego, Zetki

0: Jakby są badania na to, które pracują fantastycznie w grupach. Tak.
1: Tak.
0: Są zadaniowe, potrafią w grupach. Więc słuchajcie, Zetki Same, 23-letni, 4-letni chłopak, zorganizował w ogóle wszystko, postawił. Więc potrafią zorganizować rewolucję w przeciągu 9 dni i tak naprawdę bez pomocy dorosłych i mało tego, dorośli stoją
1: Mama
0: tam na klatce.
1: Racuchy.
0: Tak, stoją na klatce i tylko czy możemy się chwilę, prawda, zobaczyć,
1: ogrzeć jak to.
0: Tak, zobaczyć. Dwa. Działają w sposób, działa, ja bym to nazwał jakimś takim trybunałem komentariatu, to znaczy komentarze stanowią pewien rodzaj nowego wydawania winy i wyroku.
1: To jest moment, kiedy weszła Monika Olejnik i Łatwogan czytał czat i oni nie wiedzieli, kim ona jest. I potem, a Monika Olejnik, a nie, to nie chcemy polityka,
0: nie chcemy. Mało tego, więc działa pewien rodzaj, nie ma czegoś takiego jak indywidualność, to znaczy tłum stoi i krzyczy, znaczy krzyczy, no można powiedzieć, że wypluwa strumień cyfrowych opinii, które z automatu prowadzący dostosowuje się.
1: I tam było słowo zmiana, które po prostu nagle zalało cały czat, bo ja akurat wtedy oglądałam. I to było niesamowite, bo czat nagle cały był w słowie zmiana.
0: Kolejna rzecz. Wydaje się dziś w sposób naturalny, że dla Zetek internet nie stanowi jakiegoś... Oni są w stanie, zwróćcie uwagę, na przykład w sposób bardzo brutalny chodzili po innych, wtedy kiedy trwał ten live, chodzili po innych live'ach i w ogóle ludzi, którzy mieli w tym samym czasie inne live'y, generalnie kazali im, żeby to wyłączyli, żeby w ogóle nie zbierali pieniędzy i tak dalej, i tak dalej.
1: Albo czat decydował na tamtych live'ach, wpuszczał QR kody albo linki do zbiórek. Tak,
0: więc mamy sytuację, gdzie dla nich, nie mówię o tym, że oni zakażą sensu stricto mediów społecznościowych, bo będą w nich, są w ich DNA, ale ich podejście do mediów społecznościowych, rozumienie wolności słowa, rozumienie
1: jest zupełnie inne.
0: Jest całkowicie inne.
2: Ale czy można też to, co mówisz, co w sumie jest jakieś chyba budujące, przenieść na stosunek do LLM-ów i do na przykład towarzyszy?
1: No właśnie.
2: Rzuciłaś tą statystykę, że tam jest 40%.
1: Tak. To z Wielkiej Brytanii wyszły badania ostatnio.
2: Gdzieś w Polsce też coś takiego widziałem, tylko wiecie, to jakie to ma skalę te zjawiska, bo tutaj ta garda jest bardzo nisko opuszczona. Znaczy świadomość krytyczna na temat ograniczeń, zagrożeń i w ogóle sposobu działania LLM-ów jest bardzo, bardzo niska.
1: Zerowa moim zdaniem.
2: Zerowa. No, o sykofancji ludzie nie słyszeli. Mało kto słyszał o halucynacjach i co to w ogóle jest, tak zwane, czy konfabulacje.
1: Myślę, że Karolina Opolska słyszała, jak pisała pod bibliografię do swojej książki.
2: No tak. Więc wiecie, że czy to, co mówisz o socialach, teraz można przynieść, bo ja widzę zagrożenia po prostu po stronie
1: korzystania.
0: Po pierwsze, w Stanach, gdybyśmy powiedzieli, jak wygląda sytuacja teraz. W Stanach widzimy bunt przeciwko centrom danych. Ponieważ centra dane pożerają bardzo masę energii i podwyższają rachunki. Widzimy, jak żebyśmy dzisiaj sobie zobaczyli, trwają midtermy uzupełniające do wyborów, mamy masę protestów dotyczących centrów danych. Więc to jest główny. Więc na bazie tego powstają ci ruchy ekologiczne i tak dalej, i tak dalej. Więc sam LLM w sobie nie jest jakby, bo jest używany przez każdą ze stron. Natomiast
2: infrastruktura
0: jest kluczowa. Natomiast to, o czym my rozmawiamy, wydaje się, że dzisiaj musimy pamiętać jednej rzeczy. Czy Chińczycy mają swój LLM? Za chwilę na pewno inne państwa będą posiadały własne modele językowe. Tak. Te modele językowe będą też inaczej działały, będą miały inną emocję, będą inaczej jakby pewne rzeczy opisywały, charakteryzowały.
1: W zależności od narodu?
2: Więc, od języka.
0: Tak, języka, narodu i tak dalej. Mhm. To będzie oznaczało, że idziemy w sytuację, gdzie jeżeli rozmawiamy o przyszłości, podążamy w sytuacji, gdzie LLM chat jako chat będzie naszym asystentem, będzie inaczej i na przykład wygrać będą ci, którzy na przykład to, czy ty mówisz, czyli to lizusostwo, będą sorry, nie chcę, żebyś, chcę, żebyś był racjonalny, żebyś był kreatywny, żebyś nie skracał, żebyś mnie nie oszukiwał. Ci będą wygrywać, ale z drugiej strony ich ego i wszystko to, co się zwiąże, będzie musiało być kwestionowane. Więc o takich rzeczach rozmawiamy. Rozmawiamy o wojnach przyszłości.
2: Czyli o budowaniu świadomości wokół tego.
1: Ostatnie zdanie. Michał, kto wygra wybory w przyszłym roku?
0: Sztuczna inteligencja.
1: I to jest temat na kolejne spotkanie, które możemy odbyć, bo ja jestem przerażona tym, co właśnie usłyszałam, ale obawiałam się tej odpowiedzi. Iwo, kto wygra wybory w przyszłym roku?
2: Ja na całe szczęście mogę się powstrzymać od opinii na ten temat i powiedzieć, że nie wiem i jest mi z tym dobrze, bo robię wszystko, żeby trzymać się jak najdalej. Traktuję to jako formę entertainment, niestety. Znaczy, odpowiedzialnie opowiadać się o polityce, trzeba wiedzieć dużo więcej, chociażby to, co Michał widzi.
1: Ale on ja powiedział, że to jest inteligencja, zaorane.
2: No i tutaj tak.
1: Panowie, dziękuję wam bardzo. Myślę, że będziemy się musieli spotkać jeszcze co najmniej raz, bo to jest jeden chyba z najciekawszych programów, jakie nagrałam. Bardzo wam za to dziękuję.
2: Dziękuję za zaproszenie.
1: Do usłyszenia.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: Komunikat nadawcy.
5: Szanowni słuchacze, uprzejmie informuję.

0: informujemy, że w dniach 11 i 12 maja, w godzinach od 9 do 19, program Pierwszy Polskiego Radia nie będzie odbierany na falach długich. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do słuchania jedynki na falach ultrakrótkich w technologii DAB+, aplikacji mobilnej i na stronie jedynkapolskieradio.pl.
1: Komunikat nadawcy.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
5: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpił dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Reklama.
1: Ogłoszenie społeczne.
9: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
10: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
11: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Nadal kilkukilometrowy korek utrzymuje się na autostradzie A1 w województwie pomorskim, niedaleko węzła Kopytkowo, zwłaszcza w kierunku Łodzi. Tutaj w związku z remontem obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ten fragment najlepiej omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91. Na autostradzie A1 utrudnienia utrzymują się także w Kujawsko-Pomorskim pomiędzy węzłami Lubicz a Toruń Południe i tutaj także obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie ponad 7-kilometrowym. Przybywa samochodów na Mazowszu, zwłaszcza na Krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska, ale także na Krajowej 60-1 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a także nieco dalej na odcinku Jabłonna-Warszawa. Podobnie jest na drodze krajowej 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą oraz w samej Warszawie na ekspresowej 8, a zatem na północnej obwodnicy miasta, w pobliżu mostu Grotoroweckiego i nieco dalej w pobliżu węzła Marymącka w kierunku zachodnim. Remontowana jest droga krajowa numer 45 pomiędzy Opolem a Kluczborkiem na odcinku około 9-kilometrowym. Tutaj

0: Patryk Lachowski, dzień dobry, zapraszam na aktualności jedynki. Polskie władze mogą wystąpić o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Według mediów zza oceanu były minister sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych. Iran odpowiada na amerykańską propozycję zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Plan zawarcia tymczasowego memorandum o porozumieniu trafił do mediatora Pakistanu. Na pierwszy ogień język polski. Jutro uczniowie rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Część amerykańskich mediów podaje informacje o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych ściganego przez polską prokuraturę byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Masowe środki przekazu za oceanem powołują się jednak na informacje uzyskane z Polski, a o szczegółach Jan Pachlowski.
1: O sprawie pisze prestiżowy portal Politico, ale powołuje się przy tym na doniesienia mediów z Polski. Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych dzięki wizie uzyskanej od prezydenta Donalda Trumpa po tym, jak uciekł z Węgier, czytamy w portalu. Politico cytuje również stanowisko polskiego MSZ, które poinformowało, że nie posiada oficjalnych szczegółów na temat miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry, dodając jednocześnie, iż jego paszport został unieważniony. Z kolei portal Bloomberg, powołując się na doniesienie Gazety Wyborczej, podał, że prezydent Donald Trump osobiście interweniował w celu zatwierdzenia wizy dla polskiego polityka, decyzji, której sprzeciwili się sekretarz stanu Marco Rubio oraz ambasador USA w Polsce Tom Rose z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
0: Jutro w Ministerstwie Sprawiedliwości zbierze się specjalny zespół w celu wydania wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski. Polityk od grudnia mieszkał na Węgrzech, uzyskał tam azyl polityczny. Prokuratura w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości chce postawić posłowi PiS zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywania stanowiska do działań przestępczych. Iran odpowiedział na propozycję USA mającą na celu zakończenie wojny. Irańska agencja informacyjna IRNA poinformowała, że proponowany plan został wysłany do mediatora Pakistanu i na tym etapie będzie koncentrował się na zakończeniu wojny. Źródła po obu stronach poinformowały agencję Reutera, że najnowsze wysiłki pokojowe mają na celu zawarcie tymczasowego memorandum o porozumieniu w celu zatrzymania wojny i umożliwienia ruchu przez cieśninę Ormus. Jednocześnie mają trwać dyskusje nad pełniejszym porozumieniem, które ma rozwiązać trudne kwestie. Takie jak irański program nuklearny. Ponadto irańskie media podają, że odpowiedź Iranu skupia się na zakończeniu wojny na wszystkich frontach, zwłaszcza w Libanie. Na południu tego kraju cały czas trwają starcia między Izraelem a Hezbollahem, pomimo zawieszenia broni ogłoszonego 16 kwietnia za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych. Tymczasem przenosimy się na Ukrainę. W Charkowie, mimo mającego obowiązywać się zawieszenia broni, wciąż słychać eksplozje. Ogłoszone są też alarmy bombowe. Sytuację w drugim największym ukraińskim mieście sprawdzał Paweł Buszko.
2: W tym tygodniu zawieszenie broni ogłaszano już trzykrotnie. Ukraińska strona postulowała, aby rozpoczęło się ono 6 maja. Kreml zapowiadał wstrzymanie ognia od 8, zaś Donald Trump ogłosił, że ogień wstrzymany ma być od 9 maja. Mimo zapowiedzi Rosjanie wciąż atakują na froncie, a drony kierują w stronę zabudowań cywilnych. W Charkowie jest niebezpiecznie, przekazała mi mieszkanka miasta Oksana. Mimo tak zwanego zawieszenia broni słyszymy syreny alarmowe. Ze strony Rosji lecą głównie drony typu Mołnia. Eksplozje słychać było dzisiejszej nocy i wczoraj wieczorem. Wczoraj dron uderzył w 9-piętrowy blok. Podczas wczorajszego uderzenia w blok mieszkalny w charkowskiej dzielnicy Industrialna poszkodowanych zostało 5 cywilów, w tym 2 dzieci. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
0: Spłonęło już około 500 hektarów lasu. Walka o to, by ogień się nie roznosił, wciąż trwa. Strażacy cały czas pracują na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. To już 6 dzień trudnej akcji. Więcej w materiale Dagmary Kędzior.
4: Służby wykonują teraz najbardziej czasochłonną pracę. Muszą przeczesywać metr po metrze las i polewać wodą wszystkie miejsca, które według pomiarów termowizyjnych wciąż są rozgrzane. Lubelski komendant Straży Pożarnej nadbrygadier Zenon Pisiewicz podkreślił, że do części lasu nie da się bezpośrednio dojechać wozem.
5: Trzeba dotrzeć kilka kilometrów na pieszo, zabrać ze sobą zapas wody niewielki, przekopać to, przelać, tak mówiąc kolokwialnie, i wtedy jest szansa, że to ugasimy. Nie chciałbym dokładnie jakoś tutaj się zamykać w liczbach, ale myślę, że to będzie na pewnie około 500 hektarów, może nawet więcej.
4: Strażacy powinni zakończyć swoje działania w najbliższych dniach. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Nie da się go nie zdać, ale zdecyduje o przyszłości wielu młodych osób. Egzamin ósmoklasisty, bo o nim mowa, napisze prawie 400 tysięcy uczniów. Jutro zmierzą się z językiem polskim. Arkusz składa się z dwóch części. Pierwsza sprawdza umiejętność czytania.

0: pytania ze zrozumieniem, druga to dłuższa wypowiedź.
1: I tutaj dokona wyboru pomiędzy tematem o charakterze twórczym, jakieś opowiadanie twórcze, oraz tematu o charakterze argumentacyjnym, czy jakaś rozprawka, czy przemówienie.
0: Tłumaczył dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. We wtorek egzamin ósmoklasisty z matematyki, w środę z języka obcego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: A teraz informacje sportowe. Filip Jastrzębski. Po raz pierwszy w historii klubu siatkarze Aluronu Warty Zawiercie zostali mistrzami Polski. W piątym spotkaniu finału Zawiercianie pokonali w Sosnowcu broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin 3-1. Podopieczni trenera Michała Winiarskiego rozpoczęli finał od wygranej. Później dwukrotnie ulegli Lublinianom, by zakończyć walkę o złoto 2 zwycięstwami z rzędu w Lublinie i w Sosnowcu. Nagrodę dla najlepszego siatkarza decydującego spotkania otrzymał amerykański przyjmujący Warty Aaron Russell, który zdobył 16 punktów. Najskuteczniejszym zawodnikiem Bogdanki był zdobywca 18 punktów Wilfredo Leon. Dla Warty Zawiercie to czwarty medal Mistrzostw Polski, ale pierwszy z najcenniejszego kruszcu. Klub, który występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej od 2017 roku, ma też na koncie 2 srebra i brąz. Zawiercianie nie kończą jeszcze sezonu. 16 maja w Turynie zmierzą się z tureckim zespołem Zirat Ankara w półfinale Ligi Mistrzów. Piłkarki ręczne grały dziś o Puchar Polski. Po raz trzeci z rzędu trofeum zdobyły szczypiornistki Zagłębia Lubin, które pokonały w Elblągu Piotrkowie Piotrków Trybunalski 35-29. To 11 puchar w historii klubu z Lubina. W piłkarskiej ekstraklasie popis skuteczności Motoru Lublin. Podopieczni trenera Mateusza Stolarskiego pokonali w Płocku Wisłę 4-0. Bramki zdobyli Bartosz Wolski, Karol Czubak, Marek Bartosz i Fabio Ronaldo. Wspomniany Wolski cieszył się z tego, że jego zespół przerwał serię 3 porażek i zwiększył szansę na utrzymanie się w lidze.
3: W końcu udało nam się odwrócić tą złą pasę i to w bardzo dobrym stylu i nic, tylko się cieszyć z tego zwycięstwa. To był bardzo ważny mecz. Traktowaliśmy go od samego początku, od pierwszego dnia treningowego jako finał Ligi Mistrzów i tak też to wyglądało. Taki kamień z serca nam spadł po tym meczu.
2: W innym zakończonym już spotkaniu Piast Gliwice bezbramkowo zremisował z GKS-em Katowice. Trwa mecz w Niecieczy. Miejscowy Brukbet Termalika, który nie ma już szans na utrzymanie się w lidze, podejmuje walczącą o ligowy byt Legię Warszawa. Stołeczna drużyna w 38 minucie prowadzi 1-0 po golu Rafała Adamskiego. Relacje w audycji Przy Muzyce o sporcie zapraszam za godzinę.
4: Pogoda.
0: Prawie w całym kraju pogodnie, tylko na krańcach północno-wschodnich i zachodnich, gdzieniegdzie duże zachmurzenie. Na termometrach od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 20 na Kujawach.
4: Klimat.
0: W większości regionów jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Tylko umiarkowana we Wrocławiu, Trzebnicy, Oławie, Przemyślu i Borówcu. Prawie połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Najwięcej ze słońca. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
8: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants.

0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Reklama.
5: Komunikat nadawcy.
6: Szanowni słuchacze, uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12 maja w godzinach od 9 do 19 program Pierwszy Polskiego Radia nie będzie odbierany na falach długich. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do słuchania jedynki na falach ultrakrótkich w technologii DAB+, aplikacji mobilnej i na stronie jedynkapolskieradio.pl.
5: Komunikat nadawcy.
4: Polskie Radio. Jedynka.
7: Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
8: Bóg pierwszy nas umiłował i dlatego również my możemy kochać, wspierani przez Ducha Świętego, mówił papież w rozważaniu przed niedzielną modlitwą Regina Celi. Leon XIV złożył serdeczne życzenia wszystkim mamom we Włoszech i w wielu innych krajach. Przypada dzisiaj Dzień Matki. Papież ma nadzieję na pogłębienie relacji z Kościołem koptyjskim. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. To miłość Boga uzdalnia nas do kochania, a konkretnym przejawem tej miłości jest obecność Ducha Świętego, który wspiera nas w życiowych próbach. Mówił Leon XIV w rozważaniu przed niedzielną modlitwą Regina Celi. Odniósł się do słów Jezusa z mowy pożegnalnej podczas ostatniej wieczerzy. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. To stwierdzenie pozwala nam uniknąć pewnego nieporozumienia, jakobyśmy byli kochani dlatego, że zachowujemy przykazania. Nasza sprawiedliwość byłaby wówczas warunkiem miłości Boga. Jest jednak przeciwnie, to miłość Boga jest warunkiem naszej sprawiedliwości. Naprawdę zachowujemy przykazania zgodnie z wolą Bożą, jeśli uznajemy Jego miłość do nas, tak jak Chrystus objawia ją światu. Słowa Jezusa są więc zaproszeniem do relacji, a nie szantażem czy pozostawianiem nas w niepewności. Leon XIV zauważył, że to właśnie z miłości do nas Pan Bóg dał nam swego Ducha, abyśmy nie byli sami w życiowych próbach. Dzięki niemu możemy mieć udział w życiu samego Boga. Ofiarując nam prawdziwą i wieczną miłość, Jezus dzieli z nami swoją tożsamość umiłowanego Syna. Ja jestem w Ojcu, a Wy we mnie i ja w Was. Ta porywająca komunia życia obala argumenty oskarżyciela, czyli przeciwnika, parakleta, ducha sprzeciwiającego się naszemu obrońcy. Rzeczywiście, podczas gdy Duch Święty jest mocą prawdy, ów oskarżyciel jest ojcem kłamstwa i chce skłócić człowieka z Bogiem oraz ludzi między sobą. Po modlitwie Regina Celi papież skierował szczególne słowo do wszystkich mam, dziś bowiem we Włoszech przypada Dzień Matki. Przez wstawiennictwo Maryi, Matki Jezusa i naszej, módlmy się z miłością i wdzięcznością za każdą mamę, zwłaszcza za te, które żyją w trudniejszych warunkach. Leon XIV podziękował też mieszkańcom Wysp Kanaryjskich za przyjęcie statku z chorymi na hantawirusa. Wyraził zaniepokojenie nasileniem się przemocy w afrykańskim regionie Sahelu, a w szczególności w Czadzie i Mali. Szczególne pozdrowienie skierował do chrześcijańskich Koptów w Egipcie.
9: Il 10 maggio ogni anno si celebra la giornata dell'amicizia copto-cattolica.
8: Co roku 10 maja obchodzimy Dzień Przyjaźni Koptyjsko-Katolickiej. Przesyłam braterskie pozdrowienia patriarsze Tawadrosowi II i zapewniam o moich modlitwach za cały ukochany Kościół koptyjski, w nadziei, że nasza droga przyjaźni doprowadzi nas do doskonałej jedności w Chrystusie, który nazwał nas przyjaciółmi.
9: Amici.

Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl. Polskie Radio. Jedyne.

0: Dzień dobry, Michał Mantowski
1: i Rafał Sławoń.
0: Pewien Czech sprzedał wieżę Eiffla. Jak to było możliwe? Zaraz się dowiemy.
2: Archiwum śledztw niedokończonych.

0: Robercie, synu, coś ty znowu zrobił, że mnie wzywają do ciebie, do więzienia. Głowę masz w bandażach. Co w ciebie wstąpiło? Millerowie to przecież spokojna, mieszczańska, czeska rodzina. W kogo ty się wdałeś?
1: Tato, no, pobiłem się z tym durnym Wackiem o dziewczynę. Uderzył mnie czymś ciężkim w głowę wysoko przy oku, tu z lewej strony.
0: Ale za kratki wsadzili cię za oszustwa. Znowu grałeś w karty. Znowu zbierałeś nielegalne zakłady. Całe Hostynne o tobie gada. Synu, przecież ty jesteś zdolny, inteligentny. Znasz 5 obcych języków. Właśnie ukończyłeś szkołę. Mógłbyś pójść na studia. Matka ręce załamuje. Co z tobą będzie?
1: No, przecież wiecie oboje, że ja w tym miasteczku nie wysiedzę. No. Nie ciągnie w świat. Wypuszczą mnie na wolność za miesiąc albo dwa. No i wyjadę stąd, wyjadę. Moim marzeniem jest Ameryka. Tam będę mógł się rozwinąć, tato. No. Dla mnie Czechy, a nawet Austro-Węgry to... Duszny kurnik, no, nie wytrzymam tu. A wy mnie nie zatrzymacie, bo jestem wreszcie pełnoletni. Pojadę do Niemiec, a stamtąd do Nowego Jorku. Nie mam pieniędzy, więc zaciągnę się na statek transoceaniczny. Nie martw się, no, przyślę wam pocztówkę, jak już dopłynę. Kocham was, tato, ale muszę zobaczyć świat. No. Nie gniewaj się, no. Ja taki jestem.
2: Robert Miller miał wtedy 19 lat... i gotowy pomysł na życie. Wiedział też, że będzie musiał zmienić nazwisko. Na transatlantyku, na który się dostał, przedstawił się jako Wiktor Lustig, utracjusz i hazardzista, który jednak wygrywał spore sumy pieniędzy w karty. Oszukiwał i czynił to coraz lepiej. Ale gdy wybuchła I wojna światowa, musiał zakończyć tę działalność i na miejsce pobytu wybrał Stany Zjednoczone. Zaprzyjaźnił się i współpracował z Danem Collinsem. Występował jako hrabia Wiktor Lustig i mógł powoływać się na znajomości, które nawiązał na statkach przy karcianym stole. Nosił się jak arystokrata i w niczym nie przypominał chłopaka z Czech. Poza charakterystyczną blizną, która została mu na całe życie, między lewym okiem a uchem.
1: A wiecie, kogo wczoraj ograłem w karty? A la Capone. Mam ogromne szczęście, naprawdę. Obstawiam koni na wyścigach i prawie zawsze wygrywam. No, mogę coś doradzić i przyjąć państwa zakłady. A urządzenie, które państwo oferuje, to unikatowa maszyna do drukowania pieniędzy. Każdy czasem potrzebuje troszkę kasy na poratowanie sytuacji, prawda?
3: To fałszerstwo! Za to są wysokie wyroki!
1: Spokojnie, za fałszowanie tak, ale tu mamy autentyczną matrycę, więc nie podrabiamy. My tylko drukujemy. To znaczy drukuje ten, kto maszynę kupi.
2: Wiktor Lustig odłożył sporą fortunę i zaczął myśleć o luksusie, jakiego w Stanach nie było. Postanowił pojechać do Paryża, gdzie po wojnie nastąpił ekonomiczny boom. Rozwijało się życie artystyczne, moda, rozrywka, pojawiały się nowości techniczne i osiadło sporo Amerykanów. Wyjechał.

0: mieszkał razem ze swoim wspólnikiem. Szybko okazało się, że koszty luksusowego, eleganckiego życia w stolicy Francji były bardzo wysokie. Lustig zaczął zastanawiać się, jak szybko zarobić wielkie pieniądze. Pomysł podsunęła mu gazeta.
1: Wiesz, Dan, co oni to wypisują?
2: No, co znalazłeś?
1: Cytuję, że Paryża nie stać na utrzymywanie wieży Eiffla, miała być rozebrana po 20 latach, czyli w 1909, a stoi dalej, choć jest rok 1925, bo ma zainstalowaną antenę telegraficzną o znaczeniu wojskowym. Jednocześnie stała się wizytówką stolicy, a nawet całego kraju. Tysiące turystów przyjeżdżają tylko po to, żeby ją zobaczyć i na nią wejść, ale trzeba ją poddać gruntownemu remontowi, który wymaga ogromnych nakładów. To decydujcie się, kochani Francuzi, chcecie ją mieć czy nie. Co za dziwny naród. Słuchaj dalej. Mhm. Chyba trzeba będzie ją sprzedać. Podsumowuje dowcipnie autor artykułu. Ciekawe, kto to kupi. Tylko jakiś ciężki frajer. Zresztą, ty, jak ją wycenić? No, chyba jako złom, nie? Przecież to kpiny z myślących ludzi, no.
3: A słyszałeś o tym Szkocie, który sprzedał jakiemuś głupcowi pomnik admirała Nelsona na Trafalgar Square? To było 2 lata temu. Arthur Ferguson się spryciarz nazywa. Zapamiętałem, bo mam w rodzinie Fergusonów. Ten Szkot sprzedał jeszcze Big Bena i pałac Buckingham. Frajerów nie brakuje.
1: Matoły. No ta, masz rację. Mało to durniów paraduje ulicami, a niektórzy są nadziani pieniędzmi.
3: Właśnie. Świat nie jest sprawiedliwy. Powinno się ich oskubać.
1: Zaraz. Mam pomysł, który mógłby się udać.
0: Wiktor Lustig zajął się szczegółowym opracowaniem planu oszustwa, które nie miało sobie równych. W eleganckim apartamencie w hotelu Crillon przy Placu Zgody opracował fałszywe dokumenty rządu francuskiego upoważniającego jako wyłącznego przedstawiciela do sprzedaży wieży na złom. Wybrał 5 największych firm obracających złomem i zaprosił ich przedstawicieli na spotkanie dotyczące warunków transakcji. W hotelu Crillon spotykali się nieraz politycy, bankierzy i handlowcy. Było to bardzo dobre miejsce na negocjacje.
4: Witam panów. Dziękuję za punktualność. Wybraliśmy najlepsze, najrzetelniejsze firmy i to od razu widać. Panowie, jestem przedstawicielem rządu, dyrektorem generalnym resortu łączności francuskiej poczty, telefonii i telegrafu. O, proszę, oto moja wizytówka i stosowne dokumenty. Proszę, bardzo proszę. Zaprosiliśmy panów na to spotkanie, gdyż zapadła decyzja w sprawie losów wieży Eiffla. Zależy nam jednak, żeby wszystko przebiegało dyskretnie, bez wzbudzania niezdrowych emocji i bicia piany w prasie. Po dyskusji i wstępnych negocjacjach zapraszam panów na wizję lokalną. Wszyscy wejdziemy razem na wieżę, czyli udamy się do restauracji na wieży. Czy mają panowie jakieś pytania?
5: Czy ma pan jej dane techniczne?
4: Tak, oczywiście. Pani Martin, proszę przynieść dokumentację.
3: Mam ją przygotowaną, panie dyrektorze. Oto ona. Proszę, panowie.
4: Proszę rozdać. Wszyscy wiedzą, że konstrukcja jest popisem francuskiej myśli inżynierskiej, ale o jej urodzie, tak powiem delikatnie, lepiej nie rozmawiać. Była doskonałą atrakcją wystawy światowej w 1889 roku, jednak Zola i wielu jemu podobnych estetów unikały jej widoku, bo szpeci Paryż. Miała stać 20 lat i zostać rozebrana na złom.
5: Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie go więcej, ale liczyłem kilka razy i wyniki faktycznie potwierdzają mistrzostwo Gustawa Eiffla. W chwili powstawania w 1887 roku była największą budowlą na świecie. Ale żeby podkreślić architektoniczne walory metalu, zaprojektowano wieżę ażurową i nitowaną o konstrukcji kratowej. Zrobiono ją z żelaza kilkakrotnie przekuwanego, niezbyt twardego, bo trzeba było wywiercić około 7 milionów otworów na nity. Ona jest jak dobry szwajcarski ser. więcej dzieci.

0: piór niż materii.
1: Tak, tak. Jest dość odporna na korozję. No mogłaby stać, tylko trzeba by ją doglądać, remontować, odmalowywać i wymieniać jej uszkodzone części oraz no, nity, o których pan wspomniał. No to sporo kosztuje. Można wykorzystać jej fragmenty albo ją, uwaga, przetopić. Decyzja należy do nabywcy oczywiście. Jej masa całkowita wynosi około 10 100 ton razem z filarami. Masa samej konstrukcji kratowniczej to 7300 ton. Wystawienie jej na sprzedaż jako złom jest po prostu racjonalnym rozwiązaniem ekonomicznym. Tylko jak je dyskretnie przeprowadzić? Jakie mają panowie propozycje? No, nie teraz. Proszę się nad tym zastanowić i jak najszybciej złożyć u mnie plany wraz z wyceną.
2: Oszust miał już wybraną ofiarę. Był nią niejaki André Poisson, świeżo wzbogacony przedsiębiorca, któremu bardzo zależało na przebiciu się do paryskiej elity i nawiązaniu kontaktów z posiadaczami największych fortun. Lustig postanowił spotkać się z nim i ostatecznie go przekonać.
1: Jak ja się cieszę, że znów pana widzę, panie Poisson. Co będzie pan pił? Kawę, herbatę? A może coś mocniejszego?
0: Kawę ze śmietanką poproszę.
1: Keller, tu poproszę. Weźmiemy dwie kawy ze śmietanką. Musiałem pana zaprosić razem z pozostałymi kandydatami, bo wie pan, no takie są przepisy, procedury, ale od razu pomyślałem o panu oczywiście.
0: O mnie? Tak. Dlaczego?
1: No, pan się wyróżnia inteligencją, pomysłowością. Nie jest pan tak zepsuty jak inni. Przyzwyczajeni do dużych pieniędzy i wykorzystywania każdej okazji. Pan jest inny. Ja, proszę pana, jestem tylko urzędnikiem państwowym. No, płacą nam słabo, nawet powiedziałbym, że bardzo słabo. Mógłbym podreperować zarobki łapówkami, ale to przecież sam pan rozumie, karalne. No nie robię takich rzeczy, ale mam przyjaciół, którzy by mi pomogli, a którym ja w zamian mógłbym czymś pomóc.
3: No gdzie ta kawa? Można tą kawę?
1: Wie pan, takie jest życie wśród rekinów, panie Poisson. Przepraszam, że czynię przed panem takie wyznania, ale jestem już naprawdę bardzo zmęczony. Poparłem pański wniosek, bo uważam, że jest pan najlepszy.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Dziękuję panu bardzo. Ja oczywiście ze swojej strony jestem gotów wesprzeć pana finansowo, zupełnie prywatnie. Jako przyjaciel, ma się rozumieć. Łapówki nigdy w życiu bym panu nie proponował. Skądże? Ale pomóc człowiekowi to po prostu dobry uczynek.
1: Serdecznie panu dziękuję. I zapraszam do biura 13 marca.
2: Po powrocie do domu pan Poisson opowiedział wszystko żonie. Po tym, jak mniemany urzędnik wyłudził od niego łapówkę, czuł się pewniej i podjął decyzję, że kupi wieżę na złom. Jego żona miała jednak wątpliwości.
4: André, czy ty jesteś pewien, że to legalna transakcja? Nigdzie nic nie piszą o rozbieraniu wieży.
0: Mówiłem ci już. Oni nie chcą rozgłosu i publicznych protestów. Opracowałem szybki, jak najmniej inwazyjny sposób demontażu. Spodobał się im mój plan.
4: To dla ciebie zbyt ryzykowna inwestycja. Możesz stracić ogromne pieniądze. Ciągle męczy mnie myśl, że to oszuści. W dodatku 13 to piątek.
0: Dokumenty mają w porządku. Żaden z pięciu przedsiębiorców zaproszonych do negocjacji nie zgłosił wątpliwości. A ja, odkąd dałem w łapę urzędnikowi, jestem spokojniejszy. Niepokoiłbym się, gdyby nie chciał pieniędzy. Wielokrotnie słyszałem o takich sytuacjach. Oszust by się tak nie zachował.
4: O, jesteś bardzo naiwny, André. Gdybym była oszustką, właśnie tak bym zrobiła, żeby całkiem omotać ofiarę. Wycofaj się z tego póki czas.
0: Bo co?
4: Bo zbankrutujesz. Oskubią cię i skompromitują.
2: Wszystko poszło zgodnie z planem. Bank dokonał przelewu na wskazane konto, a pan Poisson podpisał umowę i stał się właścicielem wieży Eiffla. Victor Lustig natychmiast wyprowadził się z hotelu Crillon i we Francji wszelki ślad po nim zaginął. Wyjechał pociągiem do Wiednia razem ze swoim wspólnikiem. Po kilku tygodniach śledzenia prasy obaj stwierdzili, że pan Poisson nie zgłosił oszustwa policji. Bo nigdzie nie ukazała się na ten temat żadna informacja.

0: głowa mi pęka. Oszukali mnie. Upokorzyli. Stawiłem się w terminie gotów do rozpoczęcia rozbiórki, a tu? A tu nic! Nie ma nikogo powołanego do transakcji. Nikt nic nie wie o złomowaniu wieży. Kazali mi się wynieść razem z ekipą. Dzwoniłem, szukałem drania. Przepadł jak kamień w wodę. W ministerstwie nikt o nim nie słyszał. W hotelu nie ma i nigdy nie było żadnego biura. Wygląda na to, że ten facet po prostu nie istnieje. A przecież sam widziałem, jak machnął jakimś dokumentem przed nosem zarządcy wieży, kiedy nas zabrał na wizję lokalną i kolację. Usługiwali mu, jakby był królem. Wyglądał przeciętnie, nie miał akcentu. Wyróżniał się tylko blizną na wysokości oka.
1: Tak działają najlepsi oszuści, mój drogi. Uprzedzałam cię, ale ty zawsze musisz postawić na swoim. No to masz za swoje. Okradli cię i wystawili na pośmiewisko, jeśli ujawnisz sprawę. Jeszcze mu łapówkę dałeś.
0: No i co ja mam teraz zrobić? Przecież nie zgłoszę tego policji, bo mnie cały Paryż wyśmieje. Cała Francja. Będę bez pieniędzy i w dodatku skompromitowany. Nikt nie będzie ze mną robił żadnych interesów. Co za wstyd!
2: Po miesiącu Lustig postanowił wrócić do Paryża i sprzedać wieżę Eiffla po raz drugi. Niemal wszystko powtórzył i znowu wybrał spośród przedsiębiorców ofiarę. Tym razem jednak zainteresowany poszedł na policję i zgłosił podejrzenie nielegalności procederu. Lustig musiał bardzo szybko uciekać. I daleko. Do Stanów Zjednoczonych. Tam wrócił do fałszowania pieniędzy i sprzedawania skarbonki, czyli swojej wspaniałej maszyny. Został aresztowany w Ramsden County w stanie Oklahoma, ale udało mu się przekonać szeryfa Richarda, żeby go zwolnił. W zamian za to oferował mu wyjątkowo tanią maszynę do drukowania dolarów, za którą brał zwykle 30 tysięcy. Szeryf zwolnił go, ale niewiele później urządzenie się zepsuło. Richard rozzłościł się i rozpoczął własny pościg za Lustigiem. Dopadł go w Chicago.
3: Stój, nie ruszaj się, cwaniaku, łapy do góry. Odpowiesz mi za oszustwo. Szeryfa chciałeś wykiwać, a gorzko ty go pożałujesz. Kupiłem od ciebie maszynę do drukowania forsy i zaraz przestała działać.
4: Spokojnie, spokojnie. A maszyna, ale jak to, no maszyna nie drukuje? Moja skarbonka nie działa? Przecież to niemożliwe. Na pewno pan popełnił jakiś błąd w jej obsłudze. Wie pan, to jednak, może pan opuścić broń, dziękuję, to jednak delikatny sprzęt jest, no. A przepraszam, a czym pan nakładał tusz, no?
3: Jak to czym? Normalnie wlewałem go do zbiornika.
4: A widzi pan? Trzeba pierwszą warstwę rozprowadzić dołączoną do maszyny specjalną szpatułką. Załączyłem. Po drukowaniu należy przeczyścić płytę szczoteczką. Też tam była. No bo inaczej farba zasycha i blokuje matrycę. No i trzeba to powtórzyć przy każdym uruchamianiu. No, tak pan robił? No widzę po minie, że nie bardzo. To jest dopisane w instrukcji. To jeszcze raz zapytam. Zrobił pan tak?
3: No nie. Nie zrobiłem. Wydrukowanie 100 dolarówki zajęło jej 6 godzin. Potem zrobiła jeszcze jedną i zaczęła zrzucać takie puste blankiety.
4: No właśnie. Niech pan te broni już tam. No idź pan. Pozwoli pan, że jednak opuszczę ręce, co? Mogę? Dziękuję. To banalna awaria. Pewnie farba zaschła i mechanizm się zablokował. To się zdarza. Ale to tylko zwykłe, drobne, choć rozumiem pana, nieprzyjemne nieporozumienie. Po pierwsze, najmocniej pana przepraszam, szeryfie, za ten głupi incydent. I jakby pan jeszcze może te broń jednak o tym, dziękuję. Naprawdę szkoda pańskich nerwów. A po drugie, oto gruby plik 100 dolarówek jako zwrot za maszynę. Proszę. No śmiało, niech pan bierze, proszę, no. I na pokrycie kosztów pańskiej podróży. Myślę, że tyle wystarczy jako należne panu zadośćuczynienie. Nie ponosi więc pan żadnych strat finansowych. A po trzecie, oczywiście udam się do Oklahomy i naprawię lub wymienię maszynę, którą panu sprzedawałem. Także no, wytłumaczę panu jeszcze raz, jak się obsługuje, żeby długo i wiernie służyła. Wszystko będzie dobrze. Będzie pan zadowolony. Proszę o tych nieprzyjemnościach zapomnieć i skosztować tego wyśmienitego szkockiego trunku.

0: Dobrze. Uspokoiłeś mnie. Kiedy do mnie przyjedziesz?
1: W tym tygodniu, wie pan, to już nie dam rady, ale... O, za tydzień, za dwa.
2: Nie był to koniec kłopotów szeryfa Richarda. Banknoty, które wziął od Lustiga, okazały się fałszywe. Został aresztowany, gdy nimi płacił. W roku 1934 amerykańskie służby specjalne prowadziły śledztwo mające ustalić pochodzenie fałszywych pieniędzy zalewających rynek. Podejrzewano farmaceutę Williama Wattsa, który podczas prohibicji podrabiał etykiety whisky. Ale przepadł bez wieści. Natrafiono jednak na ślad hrabiego Wiktora Lustiga, który go znał. Ten potwierdził tylko, że Watts był fałszerzem, ale wyparł się jakiejkolwiek z nim współpracy. Niestety znaleziono przy nim klucz do skrytki przy Times Square. Wyjęto z niej 51 tysięcy fałszywych dolarów i klisze z wzorami banknotów do podrobienia. Lustig miał stanąć przed sądem w Nowym Jorku. W przeddzień procesu uciekł przez okno na linię z podartego prześcieradła. Złapano go w Pittsburgu. 5 grudnia 1935 roku został skazany na 15 lat więzienia w słynnym zakładzie Alcatraz w Kalifornii, zwanym Wilgotnym Piekłem. Zmarł 11 marca w więziennym centrum medycznym Springfield w stanie Missouri z powodu źle leczonego zapalenia płuc. W jego celi wisiała pocztówka z wieżą Eiffla i odręcznym podpisem.
3: Sprzedana za 100 tysięcy franków.
4: Stąd.

archiwum śledztw niedokończonych udział wzięli Katarzyna Dąbrowska, Łukasz Borkowski, Andrzej Mastalerz, Dariusz Toczek i Wojciech Żołądkowicz. Scenariusz Michał Montowski, realizacja Magdalena i Michał Czajkowscy.

0: Jedynka. To jest radio.
1: W Archiwum Śledztw Niedokończonych rozmawiam z panem Tomaszem Orłowskim, dyplomatą, wieloletnim ambasadorem Polski we Francji, obecnie sprawującym kierownictwo ambasady polskiej w Rabacie. Dzień dobry, panie ambasadorze.
2: Dzień dobry państwu.
1: Sensacyjna historia Wiktora Lustiga, którą dzisiaj opowiedzieliśmy, wydaje się doskonałym pretekstem do opowiedzenia historii samej wieży Eiffla, bez wątpienia jednej z najsłynniejszych budowli na świecie. I stąd moje pytanie, panie ambasadorze, jak to się stało, że to właśnie wieża Eiffla jest dzisiaj symbolem Paryża, a poniekąd pewnie i całej Francji?
2: Prawdopodobnie dlatego, że to było jednak wyjątkowe wydarzenie. Istniał taki mit przekroczenia wysokości budowli, która miałaby 1000 stóp, czyli 300 metrów wysokości. To był jakiś taki mit, który funkcjonował przez cały XIX wiek. Jak doprowadzić do tego, żeby przekroczyć 300 metrów? O to się starali Anglicy, o to się starali Amerykanie. No i się udało Francji. Tej Francji, która chciała jednocześnie

0: zaznaczyć, bo temu służyły wystawy światowe, swoje pierwszeństwo w technologii, w tym przypadku budowlanej.
1: No ale ta budowla budziła gwałtowny sprzeciw wielu paryskich, nie tylko paryskich artystów, intelektualistów. Co im właściwie przeszkadzało? Rzeczywiście chodziło o to, że miała zaburzyć kompozycję Paryża.
0: No cóż, no jest słynny ten list protestacyjny, pod którym podpisała się cała śmietanka, bo byli i pisarze, jak Guy de Maupassant czy Alexander Dumas, syn. Był Garnier, twórca oper, Charles Garnier, czyli ten wielki architekt, ale również Charles Gounod, czyli wielki kompozytor, Émile Zola. Wszyscy, którzy byli przekonani, że Paryż jest miastem totalnie wyjątkowym, jedynym. I w związku z tym wszystko, co wychodzi poza jakąś ich wizję tego Paryża, szkodzi wizerunkowi. Ja bym do tego wszystkiego dodał jeszcze jedną rzecz, o której nie zawsze się mówi, która się pojawia we Francji w różnych aspektach tego końca XIX wieku. To jest czas olbrzymiego poczucia traumy po klęsce w wojnie francusko-pruskiej. Francja potrzebuje poczucia, że jest jednak czymś niezwyciężonym, że jest czymś wyjątkowym, że jest czymś jedynym. Być może to się realizuje zarówno w tym projekcie samej wieży Eiffla, żeby pokazać, że Francja posiada to mistrzostwo świata, ale również w tej wyjątkowości Paryża. Bo jak pan zobaczy, w tamtych czasach każda gazeta pisze, że Paryż jest jedynym miastem świata, najwybitniejszym, pole elizejskie nie mają sobie równych i tak dalej, i tak dalej. Ta konieczność tworzenia wrażenia, że jest się absolutnie wyjątkowym, być może jest również pewnym lekarstwem na traumę klęski w wojnie francusko-pruskiej.
1: Czyli to trochę tak było, że opinia intelektualistów, artystów, oni byli temu przeciwni, a państwo jakby było za budową wieży Eiffla jako pewnego symbolu potęgi.
0: Tak, tak to można powiedzieć.
1: Jak wiemy, po 20 latach wieża miała zostać rozebrana i tutaj jest pytanie, czy to prawda, że to nasz rodak Ochorowicz przyczynił się poniekąd do jej ocalenia?
0: Tak się mówi. Rzeczywiście przewidziane było, że to jest tymczasowa budowla, która jest związana tylko i wyłącznie z organizacją terenów wystawowych Wystawy Światowej 1889 roku i w 1909 miała być zlikwidowana. Powód? No przede wszystkim, czy był to nasz rodak, czy nie, zastosowanie wojskowe, przekonanie establishmentu francuskiego, że ta wieża z możliwościami, które daje do transmisji telegrafu, potem radia, wreszcie telewizji, a również wszystkie cele wojskowe, które rzeczywiście w czasie I wojny światowej spełniała. Zarówno łączności, jak i uprzedzania przed ryzykiem zbrojnym wobec miasta, rzeczywiście odegrały rolę zasadniczą. Zastosowanie wojskowe.
1: To ja dla porządku powiem, że Ochorowicz był konstruktorem urządzenia właśnie do łączności przewodowej, o czym pan ambasador mówił, i to urządzenie miało być zainstalowane na czubku wieży Eiffla i w ten sposób przyczynił się do jej ocalenia.
0: Ale dodajmy jeszcze, że na samym najwyższym poziomie, trzecim poziomie wieży Eiffla, tam gdzie mogą turyści się dostać, jest taka scena postaci, które symbolizują troszeczkę historię. To jest scena jakoby wizyty Thomasa Edisona u Gustawa Eiffla w jego biurze, gdzie Edison przekonuje Eiffla do tego, żeby stworzyć na szczycie wieży radiostację. Czyli jakby poczucie tego, że rzeczywiście technicznie to jest idealne rozwiązanie do transmisji danych, jakby się dzisiaj powiedziało, było powszechniejsze niż tylko samo techniczne wykonanie takiego łączenia.
1: Jeszcze zostając przy tych polskich wątkach, są jeszcze jakieś, które moglibyśmy połączyć z wieżą Eiffla?
0: Ja osobiście chyba szczególnych nie pamiętam. No, oczywiście jest taki moment, kiedy się na przykład udaje podświetlić na kolory biały i czerwony, na znak solidarności z Polską. Teraz, kiedy mieliśmy pierwszą rocznicę traktatu polsko-francuskiego, traktatu z Nancy. To jest już przykład, który możemy pokazać.
1: Chyba w stanie wojennym była ta historia z wywieszeniem flagi polskiej na wieży Eiffla.
0: A, rzeczywiście, tak, tak, tak. Paryż był w tamtych czasach tak bardzo propolski, tak manifestował swoją propolskość. Mówienie "my jesteśmy Solidarnością" było tak powszechne wtedy, że wyrazem tego była również i ta
1: flaga.
0: I ten, tak.
1: Czy wieża Eiffla kryje dzisiaj jeszcze jakiś tajemnicę?

0: tajemnicę?
1: Prawdopodobnie dzięki temu, że kryje, nie wiemy wszystkiego cały czas. To jest oczywiście produkt kultury masowej, który spowodował, że dzisiaj jest tyle opowieści, czy pojawiania się we wszystkich sztukach, filmach, powieściach. Stworzono tyle rozmaitych zagadek, które mogą być powodem do dalszego rozwoju tego miejsca. Najważniejsze są dwie rzeczy. Jeśli po pierwsze ci przeciwnicy twierdzili, że to jest wieża Babel, a ponieważ jest wieżą Babel, grozi zagładą, mamy pierwszy dowód, że pod tym względem nie jest dziełem negatywnym. Natomiast druga rzecz, jest to najczęściej odwiedzane przez turystów miejsce w Paryżu. I jeśli coś zdecydowało o wielkości wieży Eiffla, poza jej utylitarną możliwością przesyłania wiadomości, to aspekt turystyczny.
2: Archiwum śledztw niedokończonych.
1: Dzisiaj to, co jest dla mnie takim najbardziej kontrowersyjnym elementem tego, co się dzieje, o którym muszę jednak powiedzieć, to jest to, że wieża Eiffla, która była zawsze symbolem czegoś, gdzie można się łatwo dostać. No najwyżej trzeba stać w kolejce do windy. Dzisiaj stała się takim miejscem, pod którym się przechodzi z tym poczuciem, że jest miejscem szczególnie chronionym, ponieważ symbolika tego miejsca, symbolika Paryża powoduje, że zagrożenia, które mogą w ludzkich głowach wiązać się z tym miejscem, tworzą sytuację, gdzie wieża jest coraz bardziej otoczona przez ochronę i przez wojsko i przez systemy jednak odsuwające nas od tej bliskości. Dla mnie to jest bardzo przykra rzecz.
0: No ale traci ten trochę romantyczny nastrój wieża Eiffla.
1: Bardzo,
0: przez to, chyba,
1: bardzo.
0: Prawda?
1: To jest to, co mi sprawia olbrzymią przykrość. To, że ta wieża, która była dostępna, jedynym kłopotem było stać w kolejce do windy, czyni się coraz bardziej fortecą, do której wejście jest utrudnione.
0: Ta pana wzmianka o windzie przypomina mi jeszcze historię z czasów wojny, kiedy to podobno francuscy inżynierowie mieli przeciąć linę tej windy, tak, żeby Hitler nie mógł wjechać na szczyt i triumfować, tak, ze szczytu wieży Eiffla.
1: Te sabotaże były bardzo liczne, łącznie z tym, że również uniemożliwiono transmisję najpierw radiową. Wreszcie hitlerowcom udało się uruchomić telewizję, bo tam była telewizja, tam była też pierwsza stacja telewizyjna dla Paryża. Dopiero się udało na rok przed ich klęską w Paryżu, czyli próby wykorzystania dla propagandy hitlerowskiej przez ruch oporu były dosyć skutecznie sabotowane.
0: Zna pan jeszcze jakieś inne sensacyjne wątki z wieżą Eiffla w tle?
1: Niestety to jest również miejsce słynące z samobójstw, tak, skutkującymi obecnością siatek, które mają uniemożliwić tego rodzaju akty desperacji.
0: Pan ambasador wspomniał już o obecności wieży Eiffla w literaturze, w filmach. Czy ma pan jakieś swoje ulubione utwory, w których pojawia się wieża Eiffla?
1: Jest taki film, który mnie zawsze bardzo śmieszy, którego scenarzystą był Billy Wilder, on chyba nawet nie był reżyserem, Ninoczka. W roli głównej występuje Greta Garbo. To jest chyba sama końcówka okresu międzywojennego. Sowiecka komisarz polityczna przyjeżdża do Paryża, żeby zrobić porządek z delegacją handlową, która zamiast przynieść dewizy sowieckiej Rosji, te dewizy przepija. No i oczywiście wpada tutaj w tym Paryżu w urok miasta, którego symbolem jest właśnie jej oczarowanie wieżą Eiffla. Zawsze lubię na to patrzeć.
0: Jeszcze chciałbym wrócić trochę do początku w historii wieży Eiffla. Ten Paryż z czasów, kiedy zaczynano budować wieżę Eiffla. Co to było za miasto? Nowoczesne, no czy jeszcze...
1: Zdecydowanie. Nie, to było miasto nowoczesne. To było miasto, które przeżyło olbrzymią rewolucję urbanistyczną lat 1860. Notabene skala prac, które były wówczas przeprowadzone, które spowodowały, że Paryż stał się zupełnie innym miastem. Skala tego była taka, że baron Haussmann, który był prefektem Paryża w randze de facto ministerialnych, zdążył w ciągu 10 lat całkowicie to miasto odmienić. I pamiętam, któregoś razu miałem u siebie na obiedzie dyrektora generalnego policji francuskiej, też prefekta, który mówi, wie pan, zawsze myślę o tym Haussmannie, który w 10 lat cały Paryż przebudował, wszystko. A ja dzisiaj po to, żeby jeden komisariat zbudować, to mnie kosztuje 8 lat pracy, wszystkie procedury dotyczące zamówień publicznych itd., itd. To była rewolucja. Rewolucja, która uczyniła Paryż miastem nowoczesnym, później naturalnie odbudowa po zniszczeniach komuny paryskiej, to były bardzo poważne zniszczenia.

0: Rzeczywiście miasto zostało naruszone i trzeba było na nowo w tych latach 1880 miasto odnowić. To są czasy boomu gospodarczego we Francji. W związku z tym ta Francja, która odbudowuje się, Paryż, który robi się coraz piękniejszy i wtedy zabiega o poczucie tego, że jest stolicą świata. Myślę, że to jest ten prawdziwy moment, kiedy Paryż autentycznie może pretendować do roli stolicy świata. I w takim Paryżu pojawia się wieża Eiffla. Kolejny dowód tego, że nikt na świecie nie jest w stanie przekroczyć 300 metrów wysokości wieży i to wieży sporządzonej z bardzo trudnego surowca, jakim jest żelazo.
1: Dodajmy, że ta wysokość wieży Eiffla podobno zmienia się w zależności od temperatury.
0: Tak,
1: znaczy, oczywiście
0: tak,
1: w jakimś
0: tak,
1: wąskim
0: tak,
1: zakresie,
0: tak.
1: Ale...
0: 18 centymetrów podobno. To jest
1: całkiem
0: sporo. W zależności od oczywiście temperatury, czyli ten metal pracuje i do 18 centymetrów dochodzi, ale co gorsza i co ważniejsze, wieża również ulega ruchom związanym z wiatrami. W pewien sposób odpowiada nie tylko temperaturze, ale szybkości wiatru i potrafi się wychylać. W największym, z tego co pamiętam, były takie wichury w końcu XX wieku, to tam wychylenie było około 10 centymetrów. Ale wszystko najwyraźniej jest pod kontrolą technicznie, czyli dzieło jest cały czas arcydziełem techniki.
1: Czy dzisiaj we Francji jeszcze komukolwiek w Paryżu przychodzi do głowy pomysł, żeby rozebrać wieżę Eiffla?
0: W każdym kraju są ludzie, którzy chcą coś rozbierać, jak wiemy. Myślę, że opinia publiczna kogoś takiego to by po prostu najprawdopodobniej ukamienowała.
1: A czy przychodzą panu do głowy inne budowle na świecie, które pełnią podobną rolę w kulturze czy popkulturze już nawet jak wieża Eiffla? Czy to jest jedyna w swoim rodzaju budowla?
0: Myślę, że się znajdzie odpowiedniki, może nie odpowiedniki wprost, ale Empire State Building nowojorski, który tym symbolem, wydaje mi się, Nowego Jorku jest. Ta wieża, jak się sobie przypomni, bezsenność w Seattle i finał, który jest zresztą jakby powtórzeniem tego, jak Empire State Building występuje w różnych filmach, począwszy od King Konga, o ile pamiętam.
1: Tak.
0: To może być przykład, który bardzo dobrze się wpisuje. No nie chcę, niestety, ale no, muszę wspomnieć. Twin Towers nowojorskie, czyli World Trade Center, zniszczony przez atak terrorystyczny, w jakiś sposób również odgrywał taką rolę. Tego rodzaju symboli pewno możemy znaleźć więcej. To może być Golden Gate w San Francisco. Takie dzieła architektury, które dochodzą do tego, co w starożytności były cuda świata, z całą pewnością na świecie możemy znaleźć kilka. To mogą być budynki historyczne, jak Koloseum w Rzymie, czy tak jak mówię, dzieła techniki ludzkiej.
1: Na koniec mam podchwytliwe pytanie. Kiedy był pan ostatnio na wieży Eiffla?
0: W środku, wjeżdżałem.
1: Tak.
0: Przyznaję szczerze, że bardzo często się tam nie wjeżdża dla mnie. Myślę, że ostatnie razy to chyba byłem, kiedy moje córki chciały, kiedy dzieci były jeszcze w takim wieku, że dla nich to była duża przyjemność. Więc podejrzewam, że to musiało być jakieś dobre 15 lat temu.
1: Dziękuję bardzo, panie ambasadorze. W Archiwum
0: dziękuję
1: Śledztw
0: również.
1: Niedokończonych rozmawiałem z panem Tomaszem Orłowskim. Bardzo dziękuję.
2: Kolejny odcinek Archiwum Śledztw Niedokończonych za tydzień o tej samej porze. Michał Montowski
1: i Ira.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem multiinstrumentalistę Milo Curtisa, człowieka, który ma wielki wkład w współczesną historię muzyki.
3: Na przełomie lat 60. 70. graliśmy muzykę, którą nazwaliśmy muzyką intuicyjną. Więc chodziło o to, żeby najpierw słuchać, a później grać. I oczywiście pełna improwizacja.
1: Wywiad Rzeta. Dziś po 21 w Jedynce.
2: Serdecznie zapraszam, Remigiusz Grzela.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid. Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić. A ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
8: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
10: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Niedzielny wieczór na drogach już nie jest taki spokojny, coraz większy ruch. Warunki do jazdy prawie że wyśmienite, ale proszę pamiętać, że właśnie w takich wyśmienitych warunkach my kierowcy popełniamy najwięcej błędów. Autostrada 1 od rejonu Nowej Cerkwi po rejon miasta Nowe. Korek dla jadących w stronę Grudziądza i Torunia. Krajowa 1 między Pszczyną a Bielskiem Białą. Sporo jest miejsc, gdzie ruch jest spowolniony na obu jezdniach i w obu kierunkach. Autostrada 2, odcinek węzeł Skierniewice, węzeł Grodzisk Mazowiecki. W pobliżu Wiskitek, w pobliżu węzła Wiskitki w kierunku Warszawy na 419 kilometrze doszło do zderzenia 5 aut osobowych. W tym wypadku 2 osoby zostały ranne, a droga jest zablokowana. Autostrada A4 między Trzebinią a Chrzanowem. Ruch spowolniony dla jadących w stronę Katowic. Koniec kłopotów na drodze ekspresowej S6 na odcinku węzeł Kiełpino. Parking trasy ekspresowej Arkowo-Południe, jezdnia w kierunku Koszalina, blisko 64 km auto osobowe uderzyło w bariery. Teraz jedzie się tam już bez jakichkolwiek kłopotów. S7, dojazd do sygnalizacji świetlnej w Czosnowie, korek dla powracających do Warszawy. Krajowa 7 w Łomiankach, ruch mocno spowolniony w Łomiankach, a od Łomianek po Warszawę, korek dla powracających do stolicy. Koniec kłopotów na Krajowej 15 między Toruniem a Kowalewem Pomorskim w pobliżu Gronowa na 254 kilometrze. Nie ma już utrudnień.
11: Minęła 19. Tu program pierwszy Polskiego Radia.

Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Polskie władze mogą wystąpić o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, przebywającego w Stanach Zjednoczonych. Najważniejsze obiekty turystyczne i szlaki Puszczy Solskiej nie ucierpią.

0: uważa socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego Roland Zarzycki. Ekspert przypomniał jednak w Polskim Radiu 24, że strona amerykańska jeszcze niedawno zapewniała, że do takiej sytuacji nie dojdzie.
1: Podobno Zbigniewowi Ziobrze udało się porozumieć bezpośrednio z otoczeniem prezydenta Trumpa, co pozwoliło rzeczywiście uzyskać pozwolenie na pobyt w Stanach Zjednoczonych. Dlatego, że z perspektywy tej formacji politycznej, którą reprezentuje Donald Trump, raczej szuka się zwolenników wsparcia, szuka się sojuszy wśród osób właśnie takich jak Zbigniew Ziobro.
0: Od grudnia Zbigniew Ziobro mieszkał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Prokuratura chce mu postawić zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Po przegranej Viktora Orbana nowy premier Węgier Péter Modzier zapowiedział, że Zbigniew Ziobro i jego były zastępca Marcin Romanowski nie będą już azylantami politycznymi. Turystyka nie powinna ucierpieć po pożarze Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień nie uszkodził najważniejszych turystycznie obiektów i szlaków, powiedział Polskiemu Radiu burmistrz Józefowa Roman Dziura.
2: My mamy najpiękniejszą ścieżkę rowerową przez Puszczę Solską w województwie lubelskim. No i ta ścieżka rowerowa na szczęście nie ucierpiała. Nie ucierpiał ten single track, który rozpoczyna się w miejscowości Hamernia przy Czartowym Polu i kończy się w Józefowie.
0: Wstęp do Puszczy Solskiej jest zakazany z powodu prowadzonych przez strażaków działań. Roman Dziura ma nadzieję, że szlaki wkrótce zostaną otwarte.
2: Dziesiątki tysięcy turystów odwiedza Puszczę Solską każdego roku. Na bazie widokowej mieliśmy zarejestrowanych około 40 tysięcy osób, a już Roztoczański Park, no to tam część tego parku położona jest na terenie naszej gminy. Puszcza Solska w bardzo dużej części na terenie naszej gminy, więc to wszystko no, jest do dyspozycji turystów.
0: Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł we wtorek, kilka kilometrów od Józefowa. Działaniami straży było objętych ponad 1000 hektarów lasu. Zdaniem szefa lubelskich strażaków spłonąć mogła nawet połowa tego terenu. W pierwszym dniu akcji gaśniczej doszło do rozbicia jednego z samolotów biorących udział w akcji. Zginął 65-letni pilot. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju prowadzi śledztwo w sprawie pożaru w kierunku nieumyślnego sprowadzenia zagrożenia.
3: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz informacje z zagranicy. Rosja powstrzymuje się od masowych ataków powietrznych i rakietowych na Ukrainę, ale kontynuuje ataki blisko frontu, oświadczył prezydent Ukrainy. To miłe, że do tej pory nie doszło do żadnych masowych ataków, mówił Wołodymyr Zełenski w swoim wieczornym przemówieniu drugiego dnia zawieszenia broni wprowadzonego za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych. Ponad 40 osób opuściło statek wycieczkowy MV Hondius. Ewakuacja pasażerów potrwa do zachodu słońca, zostanie wznowiona jutro o świcie. Na pokładzie odnotowano 8 przypadków zakażenia hantawirusem, w tym 3 śmiertelne. Diana Rojas Alvarez, przedstawicielka WHO, poinformowała o przebiegu ewakuacji pasażerów. Dziś do zachodu słońca będą prowadzone kolejne działania. Po zachodzie operacje zostaną wstrzymane i wznowione jutro wcześnie rano. Dziś na ląd zeszło już około 40-46 osób, a proces będzie kontynuowany do końca dnia. Jutro operacja zostanie wznowiona i oczekuje się, że zakończy się do końca dnia. Wśród ewakuowanych dziś byli obywatele Francji. Premier tego kraju, Sébastien Lecornu, poinformował, że jeden z 5 Francuzów, którzy znajdowali się na statku wycieczkowym, wykazywał objawy zakażenia podczas lotu do domu. Po zakończeniu ewakuacji wycieczkowiec będzie płynął w kierunku Holandii. Na koniec o możliwej katastrofie ekologicznej przez prawdopodobny wyciek ropy przy irańskiej wyspie Karg. Choć Iran zaprzecza, na zdjęciach satelitarnych zaobserwowano domniemany wyciek ropy, był obejmujący około 45 km2 morza w pobliżu głównego irańskiego węzła naftowego. Irańskie zespoły miały przeprowadzić dodatkowe inspekcje terenowe i badania laboratoryjne po pojawieniu się doniesień o wycieku i twierdzą, że nie zidentyfikowały nawet najmniejszego jego śladu. Przez wyspę Karg przechodzi około 90% irańskiego eksportu ropy, z czego większość trafia do Chin. Na koniec informacja sprzed kilku minut. 2 osoby zostały poszkodowane po tym, jak w rejonie węzła Wiskitki zderzyło się aż 6 pojazdów. Do wypadku doszło na jezdni w kierunku Warszawy. Są utrudnienia w ruchu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Wieczorem pogodnie prawie w całej Polsce. Słabe opady deszczu możliwe tylko na północnym wschodzie i północnym zachodzie. Na termometrach od 11 stopni na Podlasiu, przez 18 w centrum, do około 20 miejscami na zachodzie i południu. W nocy możliwe przymrozki i przelotny deszcz na krańcach południowo-zachodnich i w rejonie Tatr.
3: Jedynka.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
11: Wysychające rzeki, problemy z uprawami, pożary. Susza to już codzienność. W czterech porach roku sprawdzimy, jak zatrzymywać wodę w domu i ogrodzie, bo dziś każda kropla ma znaczenie. Powiemy też o rekordowym szczupaku z Jeziora Solińskiego i tajemniczych bebokach z Niekiszowca.
12: Cztery pory roku w Jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
13: Już prawie 9 minut po 19:00.
0: Przy muzyce o sporcie.
13: Pora na 2 godziny ze sportem w towarzystwie dobrej muzyki. Będziemy oczywiście w Sosnowcu, gdzie zakończyła się rywalizacja o Mistrzostwo Polski siatkarzy. Przeniesiemy się na boiska piłkarskiej ekstraklasy, a także na lodowiska i lekkoatletyczne stadiony. Filip Wolski, Andrzej Grabowski i Filip Jastrzębski. Zaczynamy, zapraszamy do 21:00.

0: Słuchają Państwo audycji przy muzyce o sporcie. Sprawdźmy najważniejsze informacje dnia. Siatkarze Aluronu warty zawiercie z pierwszym w historii Mistrzostwem Polski. W piątym decydującym spotkaniu zawiercianie wygrali z broniącą tytułu Bogdanką Lublin 3-1 i w serii triumfowali 3-2. Piłkarki ręczne Zagłębia Lubin po raz czwarty z rzędu, a 11 w historii sięgnęły po Puchar Polski. W finale w Elblągu pokonały Piotrkowie Piotrków Trybunalski 35-29. W tenisowym turnieju w Rzymie jeszcze dziś mecz Ligi Świątek z Włoszką Elisabettą Cocciaretto w trzeciej rundzie. Już to spotkanie się rozpoczęło w pierwszym secie. Polka prowadzi 1-0. W zakończonych dzisiejszych meczach 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy wyżej notowani bez powodzenia. GKS Katowice pojechał do Gliwic i zremisował 0-0 z Piastem. Wisła Płock przegrała aż 0-4 z Motorem Lublin. Aleksandra Kałucka wygrała pierwsze w sezonie zawody Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas. W półfinale poprawiła rekord życiowy 6,09 sekundy, tylko 6 setnych gorszy od rekordu świata nieobecnej w Chinach Aleksandry Mirosław. W zawodach Pucharu Świata kajakarzy w Segedynie na Węgrzech drugie miejsce na 500 metrów zajęły Dominika Putto i Adrianna Konkol. Do tego piąta dziś Anna Puławska na 200 metrów, a wśród Kanadyjkarek szósta była czwórka w składzie Lach, Mackiewicz, Tarasiu, Kruzanowska. Judoka Jakub Sordyl zajął trzecie miejsce w kategorii powyżej 100 kg w prestiżowych zawodach Grand Slam w Astanie. W walce o brąz Polak pokonał Niemca Erika Abramowa. Francuz Paul Magnier po sprinterskim finiszu wygrał w Sofii trzeci etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Liderem pozostaje Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva. I znów piłkarska ekstraklasa. W ostatnim dzisiejszym spotkaniu Brugbet Termalika Nieciecza gra z Legią Warszawa. Zespół z Niecieczy stracił już szansę na utrzymanie się w ekstraklasie, a legioniści wciąż walczą o ligowy byt. To spotkanie ogląda Tomasz Kowalczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry i wszystko wskazuje na to, że ten ligowy byt będzie zapewniony po tym spotkaniu, bo Legia prowadzi 1-0. Gra przeciętnie jak przez cały sezon, ale tym razem wygrywa. A gola strzelił Rafał Adamski w 19 minucie po dośrodkowaniu Kamila Piątkowskiego.
0: Jak już Państwo wiedzą, siatkarze Warty Zawiercie zostali dziś mistrzami Polski, detronizując Bogdankę Lublin. O szczegółach opowie nam Piotr Muszalski.

0: Tak brzmiał ostatni akord finałowej serii pomiędzy Wartą Zawiercie a Bogdanką Luk Lublin. Serii, którą wygrał ostatecznie zespół z Zawiercia tutaj w Sosnowcu 3-1, a całą rywalizację 3-2. W tak zwanej Mixed Zone, gdzie siedzą dziennikarze, śmialiśmy się, że czasy się zmieniają, a Jakub Popiwczak ciągle z medalami.
1: Bardzo mi miło, że tak się śmialiście i bardzo mi miło, że można tak mówić. No niesamowity sukces, nie będę ukrywał, że jest...

0: Jestem mega szczęśliwy, że jestem w tym miejscu, z tymi ludźmi, w tym klubie i po raz kolejny w życiu mogę świętować Mistrzostwo Polski. Wielu sportowców przez całe życie trenuje ciężko, poświęca się, żeby na koniec coś wygrywać i wielu z nich, większości z nich nie jest to dane. Ja się cieszę, że w swoim życiu już parę razy coś mi się udało wygrać i dzisiaj jest ten kolejny dzień.
1: Ale po tym pierwszym przegranym secie wyglądało to groźnie, no jednak się podnieśliście.
0: Parę razy w tym roku się musieliśmy zbierać, więc trochę tego doświadczenia mamy, natomiast no nie będę ukrywał, że było nerwowo. Nie tak wymarzyliśmy, nie tak wyobrażaliśmy sobie początek tego spotkania. Było ciężko, natomiast zwycięstwo się nie sądzi, nie ma co znaczenia, jak to się zaczęło. Fajnie, że tak się skończyło, że dzisiaj możemy być najszczęśliwszymi ludźmi na świecie.
1: Ten mecz dla Was nie za dobrze się zaczął, ale w ogóle play-offy dla Was też były całe. Play-offy były dla Was ciężkie.
0: Mi się wydaje, że żeby w życiu coś wygrać, właśnie trzeba przetrwać pewne trudne momenty, trzeba mieć gdzieś tam kłodę po drodze, pod nogami, trzeba i w różny sposób, czasami przeskoczyć, czasami przejść bokiem, czasami, nie wiem, wykopać dziurę i przejść dołem. My te kłody mieliśmy w tym sezonie i mam wrażenie, że to hartowało nas zespół właśnie na takie momenty, jak ten mecz dzisiejszy, na takie momenty, jak ten mecz środowy w Lublinie, bo nie będę ukrywał, że tydzień temu po tym spotkaniu tutaj byliśmy smutni, byliśmy naprawdę w średnich nastrojach i taka aura wokół drużyny nie była najlepsza. Dlatego tym bardziej świetnie smakuje to, co czujemy teraz.
1: Trener Michał Winiarski, jakby ojciec tego sukcesu, nawiązał też do zeszłego roku, kiedy to Warta Zawiercie przegrała finał z Bogdanką.
2: Ja myślę, że to jest zupełnie inna historia i zupełnie inne mistrzostwo. W takim sensie, że trzeba, mimo naszych problemów w zeszłym roku, to Bogdanka grała naprawdę wyśmienicie i ciężko nam było ich ugryźć. Tutaj myślę, że finalnie walczyły dwa mocne zespoły, ale wygrał w tym roku zespół lepszy.
1: I też przyznał, że to złoto rodziło się w bólach.
2: To, co się dzisiaj wydarzyło, myślę, że było warte tego cierpienia, które w tym sezonie przeszliśmy. Myślę, że takie złoto smakuje dwa razy bardziej. Jeszcze w piątym meczu, jeszcze wygrane u siebie.
3: To, że Zawiercie nas doganiało, wynikało z ich dobrej postawy, także brawo dla nich, a my musimy naprawdę doceniać ten srebrny medal.
4: A zatem złoto dla Warty Zawiercie, srebro dla Bogdanki Luk Lublin, brąz dla projektu Warszawa.
5: Polskie Radio. Jedynka.
4: W audycji przy muzyce o sporcie wracamy do piłki nożnej i Ekstraklasy. 32. kolejka i mecz w Niecieczy. Mecz drużyn, które chciałyby bardzo pozostać w lidze. Jednej z nich to na pewno się nie uda. Mowa o Brukbecie Termalice Nieciecza. Jedna z nich coraz bliżej, czyli Legia Warszawa. Halo, Tomasz Kowalczyk.
6: 1-0. Legia Warszawa prowadzi w doliczonym czasie gry w Niecieczy, a tego jedynego gola, jak Państwu już mówiliśmy, w 19 minucie strzelił Rafał Adamski. Dobra akcja legionistów po prawej stronie Chodyna. Zagrał do lepiej ustawionego Piątkowskiego. Piątkowski dośrodkował prawie z samego narożnika boiska na 5 metr, a tam był ustawiony Rafał Adamski. Trafił głową w okolice prawego słupka z jego perspektywy. W ogóle nie ruszył się do tej piłki. Chowan, bramkarz drużyny Brukbetu Termaliki Nieciecza, i w takich okolicznościach Legia objęła prowadzenie. W końcówce teraz tego spotkania Niecieczanie atakują. Jeszcze chcą pokazać pazur, jeszcze chcą pokazać i udowodnić, że mimo że spadają z Ekstraklasy, co było już jasne po porażce z GKS-em Katowice 1-5 w poprzedniej kolejce 3 maja, to jednak tanio skóry nie sprzedają. Mieli w tym spotkaniu świetną sytuację na początku. Augustyniak podał wprost pod nogi zapolnika. Ten był sam na sam z bramkarzem Legii Hindrisiem, ale wybronił to bramkarz stołecznej drużyny. Legia później odpowiedziała w 11 minucie groźną sytuacją, kiedy Chodyna zagrywał do Ensame. Też było dośrodkowanie na głowę, tyle że Chodyna nie trafił celnie, w przeciwieństwie do Adamskiego, który 8 minut później właśnie jeden jedyny raz w tym meczu trafił do siatki. Druga połowa to Legia już bezzębna, zmieniająca dużo. Marek Papszun sporo korekt wprowadził. Między innymi Rajowicz pojawił się za Ensame, a później zszedł z boiska w jego miejsce Wojciech Urbański. Nie ma lekko kontuzjowanego strzelca gola Rafała Adamskiego. Za niego pojawił się Krasniki, więc tak naprawdę Legia bez nominalnego napastnika. No i broni się w drugiej połowie. Była świetna sytuacja drużyny Niecieczy w 48.

0: W tej minucie, kiedy to Hilbricht wypatrzył Ambrosiewicza, ten z bliska, z 5 metrów prosto w Hindricha w 66 minucie. Trochę bliźniacza sytuacja, bo była kolejna akcja zawodników z Niecieczy. Bobok w polu karnym i też z 5 metrów wybronił to Hindrich. A Legia z kontrą, Legia jeszcze z jedną sytuacją w samej końcówce. 7 doliczonych minut, teraz już upłynęło 5 i 6 minut z tego czasu. Krasniki popędził w stronę bramki Brukbetu Termaliki Nieciecza, ale ostatecznie do tej piłki nie znalazł partnerów do rozegrania. Przewrócił się jeszcze teraz Kamil Piątkowski, tak bez chyba żadnego kontaktu z piłką, bez żadnego faulu, bez żadnego kontaktu z rywalem. No przecież tyle sił nie musieli chyba tutaj zawodnicy poświęcić, żeby słaniali się na nogach, a momentami tak to wygląda. Legioniści z piłką w środku boiska, powalczył tam Elitim. Nie wiadomo, czy zostanie na przyszły sezon. Wszystko wskazuje na to, że nie, że wielkie wietrzenie szatni stołecznego zespołu. Sporo zmian też na pewno w Brukbecie po spadku z Ekstraklasy, a Brukbet w samej końcówce jeszcze będzie próbował podejść pod bramkę Legionistów, o ile na to stołeczna drużyna pozwoli. Pojawili się tam w środku boiska i Jimenez, i Guerreiro, i będzie próba zagrania do środka boiska. Kilka chwil temu Trubacha wprowadzony na murawę teraz był przy piłce, ale piłkę zgubił. I taka teraz walka na środku boiska. Koniec! Jest końcowy gwizdek i Marek Papszun zaciska pięści. Tak jak po wygranym meczu z Widzewem, taki dziś skromne to zwycięstwa, ale na pewno oddalające Legię od spadku z Ekstraklasy. Tak matematycznie to jeszcze trochę tych punktów brakuje, ale drużyny, które są pomiędzy 8 w tabeli Legią a 16 w tym momencie Lechią Gdańsk, no jest ich mnóstwo, jest ich 7. To niemożliwe, żeby wszystkie przeskoczyły w 2 kolejki warszawską Legię, więc może jakiś cień procenta jeszcze na to, że Legia się nie utrzymała jest, natomiast praktycznie spadek jest już niemożliwy. Misja wykonana, którą dostał Marek Papszun. Legia wygrywa, Legia na 8 miejsce w tabeli, no i spogląda też troszeczkę jeszcze z nadzieją w górę tabeli. 5 punktów straty do 5 miejsca, które może dać grę w europejskich pucharach w tym sezonie do GKS-u Katowice, ale szanse na te puchary są takie same jak na spadek z Ekstraklasy. Dziś Legia wygrała w Niecieczy z Brukbetem Termaliką 1-0.
1: Tomasz Kowalczyk, bardzo dziękujemy za relację z meczu Brukbet Termalika Nieciecza Legia Warszawa, a zatem stołeczny zespół na 8 pozycji w tabeli. Brukbet na ostatnim miejscu pozostał i tak już pozostanie do końca ligi. Przypomnę, na czele tabeli poznański Lech z bardzo dużą, jak na ten sezon, 7-punktową przewagą nad Jagiellonią, Białystok, Rakowem, Częstochowa i Górnikiem Zabrze, które jednak rozegrały o jeden mecz mniej. Za chwilę powiemy o pozostałych dzisiejszych spotkaniach.

0: Przypomnę, że Iga Świątek gra o 1/8 finału tenisowego turnieju w Rzymie, prestiżowego i jednego z ulubionych, jeśli chodzi o naszą najlepszą tenisistkę, która przecież na kortach Foro Italico triumfowała już 3-krotnie, walczy o 4. triumf i zaczęła bardzo dobrze. Mecz z Włoszką Cocciaretto prowadzi w pierwszym secie 4-1. Jeśli utrzyma tak wysoki poziom, no to wówczas będzie świętowała awans do 1/8 finału. A wracając do piłkarskiej ekstraklasy i 32. kolejki, wśród tych spotkań, które już się zakończyły, czyli łącznie 8, bez jednego było tylko jedno, takie, w którym nie padł żaden prawidłowo strzelony gol. O meczu Piasta Gliwice z GKS-em Katowice opowie nam Grzegorz Nowaczek.
1: Pierwsze kilkanaście minut dla Piasta. Zdarzyły się nawet celne strzały, ale dobrze interweniował bramkarz GKS-u Rafał Strączek. Zespół z Katowic odpowiedział jedynie próbą przelobowania bramkarza Piasta Dominika Holca. Goście byli jednak daleko od powodzenia. Druga połowa zaczęła się obiecująco. 50. minuta, akcja Piasta. Dośrodkowanie w pole karne, piłka zgrana głową do Quentena Błagarda. Francuz popisał się pięknym strzałem z woleja. Radość trwała jednak tylko sekundę, bo wtedy chorągiewkę podniósł sędzia boczny. W 75. minucie piłka trafiła ponownie do siatki. Tym razem akcję przeprowadzał GKS. Do bramki trafił Bartosz Nowak, ale wcześniej ręką zgrywał Iliasz Kurin. Po analizie VAR było nadal 0-0. Wynik w tym meczu już się nie zmienił. Pomocnik Piasta Grzegorz Tomasiewicz.
2: Myślę, że byliśmy tam do 70. minuty zdecydowanie lepszym zespołem. Mieliśmy więcej sytuacji podbramkowych. Myślę, że przede wszystkim ta pierwsza połowa była super w naszym wykonaniu. Zabrakło kropki na D. Końcówka troszeczkę nerwowa, bo to też nie jest Gieksa słaba drużyna. Też musieli sobie coś stworzyć i myślę, że na pewno jest jakiś tam niedosyt. Ale też szanujemy ten punkt, bo kolejny mecz z rzędu nie przegrany.
1: Pomocnik GKS-u Sebastian Milewski.
3: Na pewno jest niedosyt, bo przyjeżdżaliśmy tutaj po zwycięstwo, ale z przebiegu meczu trzeba szanować ten punkt, bo był to bardzo wymagający i ciężki rywal, dlatego doceniamy ten zdobycz. Zmieniliśmy trochę swoje ustawienie, trochę sobie powiedzieliśmy w szatni, że musimy grać odważnie i więcej piłki w piłce po prostu musi być.
1: Tej piłki w piłce nie było jednak za dużo. Nihil novi. Piast nie przybliżył się znacząco do utrzymania. GKS nie zbliżył się do europejskich pucharów. Na koniec przypomnę, Piast GKS 0-0.
0: I Piast na 12. pozycji w tabeli z dorobkiem 41 punktów, czyli to są 3 punkty więcej od Lechii Gdańsk, która jest w strefie spadkowej. GKS Katowice w znacznie lepszej sytuacji, wciąż z perspektywą walki o europejskie puchary. A za kilka minut będziemy w Płocku. Tam aż 4 gole.

0: Jak Państwo wiedzą, Legia Warszawa wygrała w Niecieczy z Brukbetem Termaliką skromnie 1-0. Bezbramkowy remis w spotkaniu Piasta Gliwice z GKS-em Katowice, o czym kilka minut temu mówiliśmy, więc jesteśmy jeszcze Państwu winni relacje z Płocka. A tam działo się naprawdę dużo i choć wydawało się, że to Wisła jest faworytem, ponieważ ma Beniaminek z Płocka świetny sezon, to jednak lubelski Motor walczący o utrzymanie się w lidze pokazał wielkie aspiracje, no i jest już bardzo, bardzo blisko pozostania w Ekstraklasie. O tym dzisiejszym spotkaniu opowie nam Michał Kublik.
1: Motor Lublin przystępował do meczu z Wisłą Płock z opcją, że wygrana zapewni im utrzymanie w lidze, zaś wygrana w Wiśle dawałaby szansę walki o grę w europejskich pucharach. Z przebiegu meczu wyglądało to tak, że to gościom bardziej zależało na pozostanie w lidze niż gospodarzom walczyć o wyższe cele. W całym meczu mieliśmy cztery kluczowe momenty. W 8 minucie po rzucie rożnym obrońcy Wisły nie potrafili wybić piłki ze swojego pola karnego. W okolicy 16 metra piłka trafiła pod nogi Wolskiego, który technicznym uderzeniem pokonał bramkarza gospodarzy. W 31 minucie rzut wolny dla Motoru Lubliny. Piłka mocno posłana w pole karne Wisły. Do futbolówki najwyżej wyskoczył Czubak i głową zdobył drugą bramkę dla Lublinian. W 80 minucie kolejny stały fragment gry dla gości. Dobrze i precyzyjnie wykonany rzut wolny. Piłkę głową do płockiej bramki skierował Bartosz. 3-0 dla Motoru Lublin. Na 2 minuty przed końcem bramkę na 4-0 strzelił Ronaldo, wypracowując sobie samodzielnie swoją sytuację, z której zdobył gola. Bartosz Wolski, kapitan Motoru Lublin. W dobrych nastrojach chyba wyjedziecie dzisiaj z Płocka.
2: No na pewno tak. No. W końcu udało nam się odwrócić tą złą passę i to w bardzo dobrym stylu i nic, tylko się cieszyć z tego zwycięstwa.
1: Ten mecz był tak naprawdę pod waszą kontrolą przez całe 90 minut i to wy nadawaliście ton i to jest zdecydowane i zasłużone zwycięstwo.
2: Myślę, że tak, ale na początku Wisła zagroziła nam paroma stałymi fragmentami gry, ale udało nam się je skutecznie wybronić. I później my dochodziliśmy do głosu coraz bardziej, coraz mocniej, coraz głośniej i wynik pokazał to, co działo się na boisku.
1: Z punktu widzenia tego, jak przyjeżdżaliście do Płocka i waszego miejsca w tabeli, to był dla was mecz, który mógł i zadecydował o utrzymaniu w Ekstraklasie.
2: To był bardzo ważny mecz.

0: traktowaliśmy go od samego początku, od pierwszego dnia treningowego jako finał Ligi Mistrzów i tak też to wyglądało.
1: Zachował się pan bardzo przytomnie w polu karnym przy pierwszej bramce. To była 8 minuta i ona otworzyła to spotkanie. Udało się przepięknie zdobyć gola.
0: No tak, napędziłem tym golem całą drużynę i już po tym puściło nas delikatnie, szliśmy coraz mocniej do przodu i cieszę się, że to zakończyło się w ten sposób.
1: Miałem okazję stać tutaj pod drzwiami szatni Motoru. Cieszyliście się naprawdę bardzo głośno i radośnie.
0: No oczywiście, że tak. Taki kamień z serca nam spadł po tym meczu.
1: Mariusz Misiura, trener Wisły Płock.
2: No na pewno czujemy największe rozczarowanie, że chcieliśmy udowodnić, że niemożliwe jest możliwe. Patrząc, jaki wynik sportowy udało nam się zrobić fantastycznie w pierwszej rundzie, jak blisko były te jakby najwyższe pozycje, to na pewno dzisiaj trudno jest się pogodzić, że tego medalu nie będziemy mieli. Dlatego bardzo dziękuję kibicom za to, jak po meczu, który w naszym wykonaniu nie był najlepszy, jak się zachowali. Duży szacunek mam dla nich i bardzo im za to dziękuję.
1: Wisła Płock, Motor Lublin 0-4.
3: A 32. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy zakończy się jutro meczem Krakowi z Radomiakiem.
4: Polskie Radio. Jedynka.
3: Sprawdźmy teraz, co w innych ligach, także polskiej, ale na zapleczu. W pierwszej lidze ważne zwycięstwa Polonii Warszawa i Ruchu Chorzów. Polonia ograła Górnika Łęczna 2-1. Ruch Chorzów rozbił na wyjeździe GKS Tychy 4-0. W innym spotkaniu Pogoń Siedlce przegrała ze Stalą Rzeszów 1-2. Trwa walka, przypomnę, o bezpośredni awans do Ekstraklasy. Biała Gwiazda, Wisła Kraków jest już pewna, ale także o drugie miejsce w lidze i baraże. W lidze angielskiej coraz bliżej mistrzowskiego tytułu Arsenal, który ograł na wyjeździe West Ham United 1-0. Każde zwycięstwo, każdy punkt przybliża kanonierów do tytułu mistrza Anglii. W lidze hiszpańskiej zwycięstwo Walencji nad Atletikiem w Bilbao 1-0. Ale to, co najważniejsze, za godzinę i 20 minut na Camp Nou Barcelona podejmie Real Madrid, czyli El Clasico. Barcelona, jeśli tego meczu nie przegra, będzie dziś mistrzem Hiszpanii. Przypomnę, z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym. W niemieckiej Bundeslidze Hamburger Sportverein lepszy od Freiburga. Zwycięstwo 3-2 i wygrana taka na otarcie West Heidenheim z FC Köln, bo Heidenheim prawdopodobnie i tak spadnie z ligi, no ale trzeba przyznać, że ten zespół walczy dzielnie. Trwa mecz w Moguncji. Mainz podejmuje Union Berlin i w tym spotkaniu bezbramkowy remis. I jeszcze liga włoska i bezbramkowy remis w meczu Fiorentiny z Genoą. Trwa mecz Parmy z Romą 1-1 w tym spotkaniu w 82 minucie. A najbardziej interesująco zapowiada się to, co rozpocznie się o 20:45, czyli Milan kontra Atalanta. Mistrzem Włoch, przypomnę, mediolański Inter.

0: Za nami Mistrzostwa Świata zaplecza elity w hokeju na lodzie. Niestety reprezentacja Polski nie wykorzystała szansy na awans do światowej czołówki i w piątek niespodziewanie przegrała kluczowy mecz. Zawodnicy byli zrozpaczeni i nie mogą pogodzić się z porażką. Z jednym z nich rozmawiał Tadeusz Musioł.
1: Dla Jakuba Ślusarczyka to mógł być taki pierwszy turniej marzenie. Wszystko układało się tak, jak powinno. Po końcowej syrenie meczu z Litwą nawet nie dali wam się pogodzić z tym losem, bo od razu przeszliście do strefy mieszanej udzielać wywiadów. No i co można powiedzieć w takiej sytuacji?
2: Teraz co mówię, to są tak praktycznie pierwsze słowa, jakie się odezwałem po drugiej bramce, choć tak naprawdę już po dogrywce byłem zmielony, mimo że tak naprawdę czułem ogromną pustkę. Siedziałem po prostu cicho, miałem oczy otwarte i nie wiem, czy mrugałem, bo byłem w szoku po prostu, co się stało. Nasze emocje były, załóżmy, po drugiej tercji bardzo wysoko, tak, a teraz nagle zostajemy zbici w ogóle i wierzę, że każdy żałuje tego, co się stało i każdy myśli, że jest w szoku, bo to jest straszne po prostu, co się stało i myślę, że trzeba wyciągnąć z tego jakąś nauczkę na następne lata. Daje ciężko pracować jako drużyna, budować tą drużynę, budować ten charakter. Byliśmy w bardzo dobrej pozycji, mecze się pod nas poukładały, mieliśmy wszystko w swoich rękach, cały turniej graliśmy naprawdę solidnie. Ten pierwszy mecz z Ukrainą był taki, wiadomo, wejściowy, no to był różny, ale reszta graliśmy bardzo, bardzo solidnie. I ten ostatni mecz niestety nie dopięliśmy tego i to bardzo boli. Pierwszy raz przeżywam coś takiego, taki smutek, taką pustkę.
1: Wasze rozczarowanie jest pewnie podobnie jak i nasze, duże, natomiast no, przed meczem z Litwą pewnie się koncentrowaliście, pewnie się nastawialiście bojowo, a później w miarę upływu kolejnych minut czuć było to napięcie, ten stres, który wam zaczynał towarzyszyć?
2: Jest elementem sportu i po prostu w każdym momencie meczu czuje się stres. W takich momentach jest on większy, ale musimy sobie z nim radzić i z jednej strony cieszę się, że miałem możliwość występu w takim meczu, bo jest to właśnie nauka tego opanowania nad tą atmosferą wokół i tak dalej. Myślę, że powinniśmy i chcieliśmy na pewno lepiej to wykorzystać, a myślę, że waga tego meczu może coś zmieniła. Może byliśmy zbyt pewni, że go wygramy, tak? No bo Litwa nie wygrała ani jednego meczu na tym turnieju, tak? No to my powinniśmy z nią wygrać, tak? Może dzieliliśmy skórę na niedźwiedziu, może trochę za wcześnie myśleliśmy o tym awansie.
1: Ta reprezentacja cały czas się przebudowuje. Dla ciebie, tak jak powiedziałem, to pierwszy taki turniej w seniorskiej drużynie. Powiedziałeś, że trzeba wyciągać wnioski, trzeba po prostu to przełknąć. Jak to w życiu sportowca, raz się wygrywa, raz się przegrywa, ale ta porażka jest bolesna.
2: Jasne, że tak. Myślę, że z każdym dniem bardziej będę rozumiał, co mogłem zrobić lepiej, pomóc jakoś lepiej drużynie i tak dalej. Też nie o to chodzi, żeby myśleć tak długofalowo. Wiadomo, że jest to naturalne, że myślimy długofalowo, ale jednak koncentrujemy się na tym, co jest tu i teraz. Teraz ciężko myśleć o jakiejś przebudowie, czy że po prostu cały czas ta kadra jest w przebudowie, ale po prostu myśleliśmy o tym, co jest tu i teraz. No, cieszę występ na tych mistrzostwach, ale wiadomo, człowiek może chciał za dużo, tak? Patrząc, że już awans do elity, patrząc na mnie w tak młodym wieku i tak dalej. Najwidoczniej trzeba jeszcze wiele, wiele przepracować.
1: Taki najmocniejszy cios, jaki dostałeś do tej pory w tym hokejowym życiu?
2: No, myślę, że tak, bo pierwszy raz nie wiem, co powiedzieć. Po meczu nie wiedziałem w ogóle od czego zacząć i nie wiedziałem, co się stało w ogóle.
0: Choć to bolesne, porażka w sporcie jest potrzebna, a nawet czasami niezbędna. Życzymy więc polskim hokeistom, by szybko się podnieśli i wyciągnęli wnioski.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Polscy lekkoatleci, to co w tym roku najważniejsze, mają dopiero przed sobą, choć inauguracja sezonu nastąpi nieco później niż zwykle. Imprezą docelową będą oczywiście sierpniowe Mistrzostwa Europy w Birmingham, a co czeka reprezentantów Polski w najbliższych tygodniach, o tym Rafał Bała.
4: W poprzednich latach zdarzało się, że w połowie maja polscy lekkoatleci mieli już na koncie kilka wartościowych rezultatów, jak chociażby w sezonie 2021, kiedy Maria Andrejczyk 9 maja ustanowiła fenomenalny rekord Polski w rzucie oszczepem 71 metrów 40 centymetrów. Sprzyjało temu wczesne rozpoczęcie.

0: W momencie rywalizacji międzynarodowej. Pierwsze mityngi Diamentowej Ligi odbywały się na początku maja lub nawet w ostatnich dniach kwietnia. Tym razem jest inaczej, a powód to konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie. Miting w Dausze, gdzie najczęściej następowała inauguracja tego cyklu, tym razem został przesunięty z 8 maja na 19 czerwca. Organizatorzy liczą, że wtedy podróże do Kataru będą już w pełni bezpieczne. Na razie mamy rekordowe starty chodziarzy na nowym półmaratońskim dystansie, kilka kwalifikacji sztafet do przyszłorocznych Mistrzostw Świata oraz znakomity wynik dyskobola Damiana Rodziaka, 64 metry 24 centymetry. Najbardziej spektakularnym wydarzeniem jest z pewnością rekord świata Sebastiana Sawy w maratonie. Historyczny bieg na tym dystansie poniżej 2 godzin. Pierwszy duży miting na krajowym podwórku to memoriał Ireny Szewińskiej, który zaplanowano na 29 maja w Bydgoszczy. Ale diamentowa rywalizacja ruszy wcześniej. Dokładnie za 6 dni w Szanghaju światowa elita powalczy o punkty do rankingu. Później rywalizacja przeniesie się do Afryki, Europy, Stanów Zjednoczonych, by zakończyć się dwudniowym finałem we wrześniu w Brukseli. Po drodze spore pieniądze do zarobienia, szczególnie w finale, gdzie zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymają po 60 tysięcy dolarów. Częstą bywalczynią mityngów Diamentowej Ligi będzie jak co roku Pia Skrzyszowska. Czołowa podkarka świata lubi startować przede wszystkim w Polsce. Miting w Chorzowie tym razem 23 sierpnia. Rok temu na Stadionie Śląskim Pia była piąta, ale z najlepszym wynikiem w Europie.
1: Śląskiej się bardzo dobrze startuje przy polskiej publiczności, więc tylko żałuję, że tego nie wykorzystałam. Czegoś zabrakło niestety.
0: Najważniejsze momenty ubiegłorocznej Diamentowej Ligi to przede wszystkim rekordy świata Armanda Duplantisa, Faith Kipyegon i Beatrice Chebet, czy wspaniałe biegi Karstena Warholma na 300 i 400 metrów przez płotki. Jedyne polskie zwycięstwo w całym cyklu miało miejsce pod koniec sezonu w Lozannie, gdzie Maria Żodzik podzieliła się pierwszym miejscem w skoku wzwyż z Australijką Ollie Slagers i Niemką Honsel. Kilka tygodni później w Tokio Polka sięgnęła po srebrny medal Mistrzostw Świata. W tym roku też pewnie często będziemy ją widywać na rozbiegach Diamentowej Ligi, bo wciąż przecież należy do światowej czołówki. Podobnie jak Skrzyszowska czy Natalia Bukowiecka. Ta ostatnia miała genialny sezon 2023, kiedy wygrała 3 diamentowe mityngi na 400 metrów we Florencji, w Chorzowie i w Monako. Teraz także jest pełna optymizmu.
2: Ja już zapisane mam swoje cele na ten rok i są one bardzo ambitne, nie będę ich jeszcze zdradzać, ale mam cele na sezon letni, także będzie to na pewno pracowity sezon i mam nadzieję, że bardzo udany. Myślę, że też nauczyłam się po prostu, zwłaszcza po tamtym roku, trochę bardziej odpuszczać i myślę, że trochę bardziej na luzie podchodzę do wszystkiego.
0: Na luzie do wszystkiego podchodzi też Paweł Fajdek. On jest przedstawicielem konkurencji, której nie ma w głównym programie Diamentowej Ligi. Ale jako konkurencja dodatkowa, rzut młotem rozgrywany jest oczywiście m.in. w Chorzowie na Memoriale Skolimowskiej. Pięciokrotny mistrz świata zapewnia, że mimo poważnej kontuzji będzie gotowy na dalekie rzuty.
3: No zdarzył się wypadek, bark ma się dobrze, kości się pozrastały, no mamy naprawdę bardzo optymistyczne rokowania, będziemy wracać do formy.
0: Polski miting Diamentowej Ligi pod koniec sierpnia w Chorzowie, czyli kilka dni po Mistrzostwach Europy w Birmingham, które dla lekkoatletów z naszego kontynentu będą najważniejszą imprezą. A za 4 miesiące nowa formuła zakończenia lekkoatletycznego sezonu. Mistrzostwa z udziałem najlepszych zawodniczek i zawodników rankingu w każdej konkurencji. Coś na wzór WTA i ATP Finals w tenisie. Królowa sportu właśnie się budzi, a w jesienny sen zapadnie dopiero w połowie września.
4: Rafał Bała wspomniał o tenisie, no to wywołał nas do odpowiedzi. Chodzi oczywiście o Igę Świątek, która gra o awans do czwartej rundy turnieju w Rzymie. Jej rywalką jest Włoszka Elisabetta Cocciaretto i Polka straciła na razie tylko jednego gema. Wygrała pierwszego seta 6-1, w drugiej partii prowadzi 2-0. Co ciekawe, obie zawodniczki spotkały się ze sobą rok temu, także w Rzymie, w drugiej rundzie i wtedy również Iga Świątek straciła jednego gema. Miejmy nadzieję, że to się powtórzy dziś. I w ten sposób dobiegła końca pierwsza godzina naszej audycji. Wracamy za kwadrans.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Komunikat nadawcy.
2: Szanowni słuchacze, uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12 maja w godzinach od 9 do 19 program Pierwszy Polskiego Radia nie będzie odbierany na falach długich. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do słuchania Jedynki na falach ultrakrótkich w technologii DAB+, aplikacji mobilnej i na stronie jedynkapolskieradio.pl.
1: Komunikat nadawcy.
0: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid. Reklama. Radio kierowców.
10: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A1 od rejonu Nowej Cerkwi po rejon miasta Nowe, korek dla jadących w stronę Grudziądza i Torunia. Krajowa jedynka między Pszczyną a Bielskiem Białą. Sporo miejsc, gdzie ruch jest spowolniony, i to na obu jezdniach, a więc w obu kierunkach. Autostrada A2. Odcinek węzeł Skierniewice, węzeł Grodzisk Mazowiecki, w pobliżu węzła Wiskitki, na jezdni w kierunku Warszawy, 419.

0: kilometr. Tam doszło do zdarzenia 5 autoosobowych. 2 osoby ranne, droga zablokowana. Kilkukilometrowy korek również przed węzłem Skierniewice dla jadących w stronę Wiskitek, a potem Warszawy. No i skończyły się kłopoty przed Łyżkowicami, a to był trzeci taki punkt, w którym na odcinku węzeł Łódź Północ, węzeł Konotopa były 3 zapalne miejsca, w których trzeba było odstać. Ale jezdnia autostrady A2 w przeciwnym kierunku, w kierunku zachodnim, w kierunku Poznania, 172 kilometr, wypadek. No i poznajemy skutki, czy korek będzie tam duży. Koniec kłopotów na autostradzie A4 na odcinku węzeł Legnica Południe, węzeł Legnica Wschód na 87 kilometrze. Nie ma już utrudnień na Krajowej 15. Na odcinku Toruń, Kowalewo-Pomorskie w pobliżu Gronowa na 254 kilometrze. Ale kłopoty na drodze krajowej nr 72, odcinek Turek-Uniejów w pobliżu miejscowości Przykora. 39 kilometr, zderzenie 2 aut osobowych, 2 osoby ranne, droga zablokowana. Krajowa trasa nr 92, zakręt Halinów w pobliżu Nowego Konika na jezdni w kierunku Siedlec. 501 kilometr, kłopoty.
1: Minęła 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Prokuratura chce wykorzystać wszystkie możliwości, by sprowadzić Zbigniewa Ziobrę do Polski i postawić mu zarzuty. 2 osoby odniosły obrażenia w karambolu na węźle Wiskitki na Mazowszu. Minister obrony Łotwy rezygnuje ze stanowiska po incydencie z dronami. Prokuratura zapewnia, że wykorzysta wszystkie dostępne środki, by sprowadzić Zbigniewa Ziobro do Polski i postawić mu zarzuty. Według nieoficjalnych informacji były minister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy wyjechał z Węgier, gdzie miał azyl polityczny, do Stanów Zjednoczonych.
2: Poszukiwany Zbigniew Ziobro miał unieważnione paszporty, ale mógł skorzystać z innych dokumentów, aby opuścić Węgry, mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w TVP Info.
3: Wiemy, że jeżeli

0: No to wystąpił dziś do sądu z pismem o wyznaczenie posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie Ena wobec Zbigniewa Ziobro.
1: Byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy grozi do 25 lat więzienia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.

0: To są aktualności jedynki.
1: Rosja powstrzymuje się od masowych ataków powietrznych i rakietowych na Ukrainę, ale kontynuuje ataki blisko frontu, oświadczył prezydent Ukrainy. To miłe, że do tej pory nie doszło do żadnych masowych ataków, mówił Wołodymyr Zełenski w swoim wieczornym przemówieniu w drugi dzień zawieszenia broni wprowadzonego za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych. W ciągu ostatnich dwóch dni na froncie doszło do ponad 150 akcji szturmowych, ponad 100 ostrzałów oraz niemal 10 tysięcy uderzeń dronami kamikadze. Oznacza to, że armia rosyjska nie przestrzega zawieszenia broni i nawet nie podejmuje takich prób. Wszystkie ukraińskie jednostki działają w sposób lustrzany, chroniąc pozycję zgodnie z naszymi potrzebami. Prezydent USA Donald Trump ogłosił trzydniowy rozejm między Rosją a Ukrainą przedwczoraj z okazji obchodzonego 9 maja w Rosji Dnia Zwycięstwa. To jedno z najważniejszych świąt w rosyjskim kalendarzu. Kreml wykorzystuje je do opowieści o Rosji jako mocarstwie i narodzie zwycięzców. Porozumienie o zawieszeniu broni ma obowiązywać do jutra. Donald Trump poinformował, że rozejm obejmuje wstrzymanie wszelkich działań zbrojnych oraz wymianę po 1000 jeńców przez każdą ze stron. Łotewski minister obrony Andris Spruc rezygnuje po incydencie z dronami. W czwartek we wschodniej Łotwie kilka obcych bezzałogowców wtargnęło z Rosji w przestrzeń powietrzną tego kraju. Jeden z nich uszkodził 4 puste zbiorniki paliwowe w Rzeżycy. Był to ukraiński dron, ale według Kijowa wleciał na Łotwę w wyniku rosyjskiej walki elektronicznej. Dziś premier Łotwy Evika Silina zażądała rezygnacji ministra, twierdząc, że systemy antydronowe nie zostały wdrożone wystarczająco szybko. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
1: Wieczór pogodny w całej Polsce, no prawie. Opady deszczu możliwe na północnym wschodzie i północnym zachodzie. Na termometrach kilkanaście stopni w większości regionów. W nocy możliwe przymrozki i przelotne opady deszczu. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna. Wschodnia część Bałtyku pozostaje w zasięgu wyżu 1026 hektopaskali znad Rosji. Płytki niż 1007 hektopaskali znad Szwecji pogłębia się i przemieszcza na wschód. Kolejny niż 1006 hektopaskali znad południowych Niemiec pogłębia się i przemieszcza na północny wschód. Bałtyk południowy. Wiatr zmienny 1 do 3 przechodzący na wschodni do północno-wschodniego 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Temperatura powietrza około 9 stopni. Widzialność dobra rano. Na zachodzie możliwy słaby deszcz. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków południowych 4 do 5, na wschodzie przejściowo 5 do 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 8 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr zmienny 1 do 3 przechodzący na wschodni, 3 do 4 okresami 5 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zmienny z przewagą kierunków wschodnich 2 do 4. Stan morza 2 do 1, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr wschodni skręcający do południowego 3 do 4, wzrastający na 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr wschodni do północno-wschodniego skręcający na północno-zachodni 4 do 5, wzrastający na 5 do 7 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-wschodni do wschodniego 4 do 5, wzrastający na 5 do 7 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem multiinstrumentalistę Milo Curtisa, człowieka, który ma wielki wkład w współczesną historię muzyki.
3: Na przełomie lat 60. 70. graliśmy muzykę, którą nazwaliśmy muzyką intuicyjną. Więc chodziło o to, żeby najpierw słuchać, a później grać. I oczywiście pełna improwizacja.
0: Wywiad Rzeta. Dziś po 21:00 w Jedynce.
2: Serdecznie zapraszam, Remigiusz Grzela.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: 8 minut po 20:00.
0: Przy muzyce o sporcie.
4: Pora na drugą godzinę naszej sportowo-muzycznej audycji, w której będziemy mówić o boksie, tenisie i o

0: Bokserski turniej imienia Feliksa Sztama to impreza ze wspaniałą tradycją, w której brały udział pokolenia wspaniałych mistrzów. Wczoraj w Radomiu zmagania, których patronem jest legendarny trener, odbyły się w nowej drużynowej formule. Jedno się nie zmienia. Polscy pięściarze znów spisali się na medal. O szczegółach opowie nam Krzysztof Kuzak.
1: Zawody w Radomiu odbyły się w nowej formule. Indywidualną rywalizację w poszczególnych kategoriach wśród pań i panów zastąpiono czwórmeczem drużynowym z udziałem Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Polski. Dla wszystkich był to etap przygotowań do drugiego w tym sezonie turnieju Pucharu Świata, który w czerwcu odbędzie się w Chinach. To praktyczne rozwiązanie, które ułatwiło nam pracę, mówi drugi trener reprezentacji Polski Kamil Goiński.

0: Asystent Tomasza Dylaka. Obaj przez kilka lat z sukcesami prowadzili nasze panie. Zwieńczeniem tej pracy było wicemistrzostwo olimpijskie Julii Szeremety w Paryżu, a od tego sezonu trenują również męską kadrę.
1: Posprawdzać te drużyny zagraniczne, tych przeciwników zagranicy, żeby nasi zawodnicy ich wyczuwali, podchodzili do nich jak najlepiej. Etap przygotowań do tego Pucharu Świata, więc i tak byśmy musieli gdzieś robić jakiś obóz. Te sparingi na pewno zaowocują w przyszłości.
0: Julia Szeremeta nie walczyła w Radomiu, ale świetnie w tej kategorii wagowej, czyli do 57 kg. Zastąpiła ją Wiktoria Rogalińska. Wczoraj pokonała Brytyjkę Vivienne Parsons 4-1.
2: Tym razem w wyższej kategorii wagowej na potrzeby tego meczu, więc liczyłam tutaj na to moją szybkość i na pracę nóg. Czułam, że to będą moje atuty. W miarę sobie gdzieś tam poradziłam i starałam się to jak najlepiej wykorzystać. Ta pierwsza runda była taka, powiedzmy, bardziej na wyczucie, takie trochę bokserskie szachy. W drugiej rundzie myślę, że jak przeciwniczka usłyszała, że przegrywa po tej pierwszej, to gdzieś było widać, że zaczyna się bardziej stresować, bo zaczęła wpadać i od drugiej rundy też zaczęłam to wykorzystywać, robiąc zejścia i myślę, że one też były bardzo wyraźne i że te rundy dzięki temu też wygrywałam następne. Starałam się tutaj tak może bardzo nie iść na wymiany, jednak starałam się trzymać ten plan, pracować na tych nogach, no ale wiadomo, kiedy trzeba wejść chwilę i się pobić i zaznaczyć, to też jestem na to gotowa i staram też się to gdzieś doprowadzać do tej perfekcji.
0: Z bardzo dobrej strony zaprezentowała się nasza młodzieżowa mistrzyni Europy Natalia Kuczewska. Jednogłośnie wygrała z Oakley Kelsey w wadze do 51 kg. W tym pojedynku kluczowa była taktyka. Polka często walczy z odwrotnej pozycji, ale także sama otoczka zawodów miała niebagatelne znaczenie.
3: Spotkałyśmy się już podczas Mistrzostw Europy, kiedy wygrałam oczywiście. No i tak to jest, kiedy jedna zawodniczka chce wygrać i druga. Tym bardziej, że ja jestem u siebie w kraju, na turnieju imienia Feliksa Sztama. No i zależało mi na tym, aby wygrać ten pojedynek. Ja bazuję na tym, co przećwiczę, co przetrenuję i czego nie przetrenuję na jednym treningu, tylko na wielu. I po prostu bazuję na tym i boksuję tak jak powinnam, tak? Na czym polega mój styl walki. No i cóż, no i pracujemy, no nie zwalniamy tempa. Przyjechaliśmy tutaj na turniej, turniej został wygrany, dwie walki z dwóch wygrane. Także dalej pracujemy na sali ostro. I widzimy się w Chinach.
0: Przyjemny dla oka boks zaprezentował Bartłomiej Rośkowicz. W kategorii do 70 kg zdominował swojego rywala Sonniego Kerra.
4: Dobry boks, ciutka szafy w ringu. Ja z tym się czuję najlepiej, więc wiedziałem, że szybkością i cwaniactwem takim ringowym gdzieś będę oszukiwał rywala i to wychodziło.
0: Ale największe aplauzy zebrała radomianka Agata Kaczmarska. Mistrzyni świata z Liverpoolu z poprzedniego roku w wadze powyżej 80 kg od tego sezonu rywalizuje w olimpijskiej kategorii 75 kg. Przed swoją publicznością pokonała Mary-Kate Smith 4-1.
5: To była walka radomska. Korzeni nie oszukasz. To była wojna. Boksu tam mało było. Z tego powodu nie jestem zadowolona. Ale rywalka też mnie zaskoczyła, bo dałyśmy bardzo równy sparing, mocny sparing, techniczny sparing w walce w półdystansie. Myślałam, że pójdzie w to i będzie próbowała mnie tam przełamać, a ona po prostu biła. Gdzieś tam nie mogłam się strzelić w tym. Jak ja zawsze mam ten plan C, że serduchem, no i wyrwałam to, no i tyle kibiców. Nie wyobrażam sobie inaczej, cała rodzinka się zjechała, ja nawet dzieciaczki usłyszałam. To przez chwilę się przestraszyłam, mówię, najgłośniej się drą, przecież jutro to nie otworzą buzi, to co ja, jak ja ich wyleczę? Dawno nie wchodziłam na ten pułap mocy, ale może dlatego, że zmiana kategorii i może się trochę obić tutaj, że tak powiem, przepalić parę razy, dać takich dobrych, mocnych walk kilka i to przepalenie nawet na tym planie C, że wojna będzie o wiele lepiej wyglądało i wdrożę więcej techniki niż tylko cios za cios, akcję za akcję.
0: Teraz tydzień odpoczynku, a po nim zgrupowania przed czerwcowym Pucharem Świata w Chinach.
6: Gratulacje dla polskich pięściarzy, bo każde takie wieści napawają nas nadzieją na igrzyska w Los Angeles. Za kilka minut sprawdzimy, jak w meczu z Elizabetą Kocheretto poradziła sobie Iga Świątek.

0: Nie trzymamy już Państwa w niepewności. Obiecywaliśmy tenis i turniej w Rzymie i tak też właśnie będzie. Będziemy o tym mówić, gdyż Iga Świątek zagrała naprawdę fantastycznie. Zresztą tak jak rok temu w dokładnie tym samym turnieju z dokładnie tą samą rywalką Elisabetą Cocciaretto awansowała już do 1/8 finału. O tym spotkaniu opowie nam Cezary Guriew. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Rzeczywiście, ale też brawa dla Elisabety Cocciaretto. Ona w ubiegłym roku z Igą przegrała w drugiej rundzie. W tym roku dotarła do trzeciej rundy. No i Iga także oddała tylko jednego gema, ale jest pewność gry z obu stron najlepszej polskiej tenisistki, która, przypomnę, wygrywała na słynnych kortach, przepięknych kortach Foro Italico w Rzymie trzykrotnie. No dzisiaj aura podobna do tej, którą mamy w Warszawie, 19 stopni Celsjusza. Ten mecz Igi Świątek zakończył się przed chwilą, a następną rywalką będzie Naomi Osaka, prowadzona przez trenera Tomasza Wiktorowskiego. Dzisiaj Naomi pokonała Rosjankę Dianę Schneider. Niespodzianką na pewno jest porażka Madison Keys, Amerykanka, która przecież ma na koncie zwycięstwo w Australian Open, finał na kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku. Dziś przegrała z Czeszką Nikolą Bartunkową w trzech setach, ale wielkie brawa dla Czeszki, która przebija się do czołówki światowej. No, piękna forma Eliny Świtoliny, która wygrywała na kortach w Rzymie dwukrotnie w latach 2017-2018. Dzisiaj pokonała Hayley Baptista, więc tę zawodniczkę, która wyeliminowała na kortach w Madrycie Arenę Sabalenkę. Także uwagę zwraca Anastazja Potapowa, reprezentująca Austrię. Tenisistka grała niedawno w finale w Lińcu, a dzisiaj jest już w 1/8, to czwarta runda, pokonała Ludmiłę Samsonową. No jak mielibyśmy tutaj jeszcze mówić o pozostałych zawodniczkach, które aspirują do zwycięstwa, to na pewno Jelena Rybak, która pokonała Aleksandrę Ale. No i Jessica Pegula, która rozbiła dzisiaj Szwajcarkę Rebekę Masonową 6-0, 6-0. Przypomnę, Iga Świątek awansowała do czwartej rundy tenisowego turnieju w Rzymie, a jej kolejną rywalką będzie Japonka Naomi Osaka.
0: No, opowiadał nam o tym Cezary Guriew.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: W bardzo dobrych nastrojach także polskie rugbystki w odmianie siedmioosobowej. Natalia Pamięta i Martyna Wardaszka wraz z drużyną Hammerheads wygrały prestiżowy turniej w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo Natalia Pamięta otrzymała nagrodę MVP, czyli dla najlepszej zawodniczki turnieju.
3: To był dla mnie wyjątkowy weekend, pełen ogromnych emocji, kolejnego doświadczenia boiskowego. Jestem bardzo wdzięczna, że mogłam zagrać z drużyną Hammerheads, że dostałam kredyt zaufania i możliwość gry w tak profesjonalnym

0: profesjonalnym środowisku jak angielskie. Dobrze wiemy, że na wyspach gdzieś rugby jest o wiele bardziej rozwinięte niż u nas. Mimo że nie trenowałyśmy wcześniej razem ze sobą, to zagrałyśmy naprawdę fajne spotkania, które doprowadziły nas do zwycięstwa. I myślę, że nagroda MVP w jakiś sposób podziękowała drużynie i pokazała, że mogli mi zaufać i starałam się dawać od siebie jak najwięcej na boisku. Bardzo też dziękuję trenerowi kadrowemu, Chrisowi Davisowi, który polecił mnie trenerowi z Hammerheads, abym miała możliwość zagrania z nimi. Dla mnie to ogromne wyróżnienie i nagroda, którą udało mi się zdobyć indywidualnie, na pewno jest dodatkową motywacją do mojej dalszej pracy i rozwoju wojskowego. Także jeszcze raz bardzo dziękuję też wszyscy, którzy oglądali, trzymali kciuki, wspierali mnie oraz Martynę w tych zmaganiach brytyjskich.
1: Już w przyszły weekend obie zawodniczki zagrają w turnieju Mistrzostw Polski Rugby 7 Kobiet w Gdyni. Zmieniamy dyscyplinę i opowiemy teraz Państwu o kolarstwie, a konkretnie o Giro d'Italia. W studiu Andrzej Grabowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Pozwoli, że z pozycji laika kolarskiego zadam dwa podstawowe pytania, czyli Giro d'Italia w Bułgarii. O co chodzi?
2: A pamiętasz taką reklamę z Leo Benhakerem, w której był pytany, o co chodzi?
1: Czyli tak jak w futbolu mówisz,
2: no oczywiście,
1: też
2: że o pieniądze chodzi, proszę pana. Zawsze chodzi o pieniądze, bo takie starty poza tym miejscem docelowym dają dużo pieniędzy dla organizatora, dla gospodarza. A właściwie każdy gospodarz dużego wyścigu kolarskiego i tego małego też po prostu potrzebuje pieniędzy. A jak najłatwiej zdobyć pieniądze, jak nie ściągając do siebie, czy przyprowadzając komuś wyścig za naprawdę niemałe pieniądze, a za takie niemałe pieniądze to są pewnie miliony euro, bo to często są po prostu miliony euro. Można już na wyścigu kolarskim zrobić dużo, więc naprawdę warto. Bo też takie kraje chętnie się na to godzą i chętnie po to do tego aspirują. To jest olbrzymia promocja, bo przecież takie wyścigi są transmitowane w 100 kilkudziesięciu krajach, więc w bardzo prosty sposób można zapewnić sobie ekspozycję dla danego kraju na właściwie 3 dni. Więc naprawdę warto i to się zwraca i to się opłaca. Giro ma już wieloletnią tradycję w takich kierunkach nieoczywistych, bo ile na przykład Tour de France czy Vuelta bardziej kręcą się w takich krajach stricte kolarskich, o tyle Giro już pamiętamy na przykład w Izraelu, pamiętamy też właśnie teraz w Bułgarii i pewnie to nie są ich ostatnie słowa, bo pamiętam, że pojawiały się nawet kiedyś takie pomysły, żeby start Giro d'Italia wyprowadzić do Stanów Zjednoczonych.
1: No, skoro Rajd Dakar może odbywać się w Arabii Saudyjskiej.
2: Ale
1: albo
2: jeszcze, bo to jest jedna dość ciekawa sprawa, jeśli chodzi o drużyny kolarskie, bo one mają większe problemy od organizatorów, ponieważ przemieścić się z tym wszystkim to nie jest prosta sprawa. W związku z tym dzisiaj dla niektórych ludzi pracujących w drużynach kolarskich kończy się ten wyścig, bo na przykład jeśli mamy daną drużynę kolarską, to ona zostaje podzielona na dwie części, jeśli chodzi o na przykład ludzi odpowiedzialnych za rowery, o fizjoterapeutów i tak dalej, i tak dalej. I są ludzie, którzy przyjechali tylko na kilka dni do Bułgarii i jadą do domu albo jadą na inny wyścig, a ci, którzy zostali przeznaczeni na cały wyścig Giro d'Italia, siedzą już we Włoszech i czekają na zawodników, na to jak przylecą, bo teraz będzie dzień przerwy, a we wtorek już ściganie we Włoszech.
1: To ciekawe, czy na to następne moje pytanie też odpowiesz w kwestiach finansowych, czyli dlaczego nie ma w tym wyścigu reprezentantów Polski? Znowu chodzi o pieniądze?
2: Akurat tym razem mniej chodzi o pieniądze. Po prostu tak się złożyło, że z tej niewielkiej grupki naszych kolarzy, których mamy w tych najlepszych drużynach, po prostu nie zostali przeznaczeni na ten wyścig. A też nie oszukujmy się, mamy taki specyficzny moment w tym męskim kolarstwie, takiego okresu przejściowego, bo owszem, mamy wciąż Michała Kwiatkowskiego, choć on ostatnio głównie to walczy ze zdrowiem. Pamiętamy taką bardzo poważną kraksę na Mediolan Sanremo, która sprawiła, że do tej pory nie wrócił do startu, wrócić ma dopiero na początku czerwca, ci pozostali nasi kolarze po prostu mają inne plany na dalszą część sezonu, choć musimy podkreślić, że sezon to z polskiej perspektywy tej męskiej bardzo ciekawy, bo i świetne wyniki Stanisława Aniołkowskiego, dobra forma Kamila Małeckiego, aktywny jest Filip Maciejuk, który zazwyczaj pracuje dla swoich kolegów, ale tutaj dość często zabiera się w ucieczki. też idzie młodość, co jest zdecydowanie najważniejsze, bo czekamy na tę nową generację. Patryk Goszczurny, Jan Jackowiak to są zawodnicy, którzy jeszcze nie startują w tych najlepszych drużynach, a na ich zapleczu, czyli w takich młodzieżowych drużynach do lat 23. I widzimy, jak świetne wyniki robią, zwłaszcza Goszczurny. Wydaje mi się, że to jest perspektywa roku, góra dwóch lat, kiedy on zawita do tej elity kolarskiej.

0: Piłkarskiej i będzie ścigać się z najlepszymi, a że potrafi ścigać się z najlepszymi, to już w tym sezonie widzieliśmy, więc musimy uzbroić się w cierpliwość i będzie naprawdę dobrze.
1: A ci najlepsi ścigali się dziś na ostatnim z trzech bułgarskich etapów Giro d'Italia z Płowdiw do Sofii. Co tam działo się na trasie? Bo działo się bardzo dużo.
0: 400 metrów bodaj zabrakło, może 500? W każdym razie bardzo niewiele trójce uciekinierów. Tutaj peleton chyba myślał, że złapie takich w odpowiednim momencie, a niewiele zabrakło, by ta ucieczka trzyosobowa ich przechytrzyła, w tym Hiszpan Diego Pablo Sevilla, który na tym wyścigu jest bardzo, bardzo aktywny i jest właściwie w każdej ucieczce. Zresztą ci jego dwaj towarzysze włoscy też już na tym wyścigu pokazywali się z tej aktywnej strony. Więc naprawdę wielka szkoda i myślę, że gdyby ta końcówka była bardziej kręta, a to była prosto 8-kilometrowa, to jest się rzadko zdarza, żeby mieć tak jakby w Warszawie na Puławskiej właściwie jechać, a myślę, że i tak nie byłoby tak prosto jak tutaj, to myślę, że mieliby szansę rzeczywiście dojechać przed peletonem, a tak ten krwiożerczy peleton dopadł ich dosłownie kilkadziesiąt sekund przed zakończeniem etapu i Polmanie znowu wygrywa Francuz, który wygrał też pierwszy etap tegorocznego Giro d'Italia. Jonathan Milan, jego główny rywal, Włoch, tutaj był bardzo aktywny w końcówce, ale chyba trochę przekombinował. Chciał tak przed kosteczką, która pojawiała się dosłownie tuż przed metą, już być wyraźnie z przodu, a okazało się, że to był błąd, dlatego Polmanie jednak zdołał wykrzesać z siebie jeszcze siły i wyprzedzić tutaj Jonathana Milana. Jeśli chodzi o cały wyścig, to na czele to jest duża niespodzianka. Po wczorajszym etapie to się nic nie zmieniło, bo na czele jest Urugwajczyk, Guillermo Tomas Silva. Kolarz niezbyt znany, ale tutaj myślę, że tak do, mamy dzisiaj trzeci etap, jutro dzień przerwy, jak dobrze mu pójdzie, to może utrzymać się na prowadzeniu tak nawet do piątku. Więc będzie to bardzo ciekawa pamiątka dla urugwajskiego kolarstwa i też widzimy właśnie między innymi na przykładzie tegorocznego Giro, jak kolarstwo się zglobalizowało. W Bułgarii na tym etapie na metę przyszły absolutnie tłumy. Ta 8-kilometrowa prosta była przez ludzi oblegana. Etap wczoraj i koszulkę lidera zdobył Urugwajczyk i właściwie to, jak się to kolarstwo zmieniło i rozwinęło globalnie, robi naprawdę duże wrażenie i wydaje mi się, że to jest dyscyplina, która się w ostatnich latach najbardziej zglobalizowała. Jeśli chodzi o faworytów jeszcze powiedzmy, na razie na remis, natomiast tym murowanym i głównym jest Duńczyk Jonas Vingegaard, chociaż może Włoch Giulio Pellizzari tutaj łatwo nie odpuści, ale wydaje się, że Vingegaard, jeśli nie wydarzy się nic niezwykłego, to powinien ten wyścig wygrać.
1: A ja cały czas od czasu, kiedy powiedziałeś o tej Puławskiej, wyobrażam sobie Giro d'Italia na Puławskiej.
0: A to jest do zrobienia.
1: Tylko, że tam fotoradar jest. Tam jest fotoradar, więc
0: no się wyłączy.
1: Warszawą, chyba, że tak. No i Kraks pewnie by było całym dosłownie, ale to już inna historia. Andrzej Grabowski.
0: Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. I jeszcze jedno pytanie z serii podstawowych, czyli Real czy Barcelona?
0: Dzisiaj myślę, że Barcelona wygra.
1: Barcelona, dobrze. To niech tak będzie.

0: W audycji przy muzyce o sporcie, zgodnie z zapowiedzią, saneczkarstwo i zamieszanie z trenerem kadry Markiem Skowrońskim. Legendarny szkoleniowiec, którego podopieczni osiągają coraz lepsze wyniki, o tym, że związek szuka nowego trenera, dowiedział się z Facebooka. W sprawie przyjrzała się Sylwia Urban.
1: Dla Zdzisława Ingielewicza, 24 lata, to za dużo. O co chodzi? Zdzisław Ingielewicz to prezes Polskiego Związku Sportów Saneczkowych, a 24 lata to czas, jaki dla polskiej kadry olimpijskiej oddał trener Marek Skowroński. I mimo upływu tych lat wciąż jest największym w Polsce fachowcem od saneczkarstwa na torach lodowych. Człowiekiem, instytucją, trenerem, menadżerem, mechanikiem, kucharzem, kierowcą oraz, co najważniejsze, przyjacielem. Tymczasem pod koniec kwietnia, bez żadnych uzgodnień z nim, związek ogłosił konkurs na trenera kadry. Miejsce do tego też wybrał dziwne. Posłuchajmy, jak dowiedział się o tym Marek Skowroński.
2: Ja się dowiedziałem, że jest ogłoszony konkurs z Facebooka, no bo się pojawiło 25 kwietnia. No to będę w mojej imieniny, informacja, że jest rozpisany konkurs. No ja jestem dalej zatrudniony w Polskim Związku, a konkurs został ogłoszony przez Facebooka i tyle wiem na ten temat. W tej sprawie nikt się ze mną nie komunikował w związku, nic nie wiem na ten temat. Ostatni raz się z prezesem widziałem przed igrzyskami, z panem Januszem Taterą, sekretarzem generalnym na igrzyskach. Miało być ocena sezonu. W ministerstwie to mnie poinformował, że jest to odwołane, a tak to nie miałem żadnego kontaktu.
1: W takim razie, na jakiej podstawie został ogłoszony konkurs, skoro trener Skowroński nie zrezygnował ze stanowiska, zresztą wciąż pracuje z kadrowiczami?
2: W związku z tym, że dalej jestem zatrudniony, no to koordynuję całe programy szkolenia, także zawodnicy trenują, mieli konsultacje w Wielkiej Górze, planuję dalsze konsultacje, no bo jestem w pracy.
1: A co o tym myślą i mówią zawodnicy?
2: Mateusz, jak to Mateusz, zbulwersowany jest, notabene myśmy byli nawet w Szczecinie z Mateuszem, bo po igrzyskach się odezwał taki pan doktor z Uniwersytetu Szczecińskiego, że mogliby nam coś pomóc w doborze metali, czyli tych stali do jazdy. No Mateusz jest zbulwersowany, Wojtek też sobie trochę nie wyobraża, taka sytuacja ma miejsce. No, na tym stoimy. Świat się zmienia i nie wiemy, czym nas jeszcze może zaskoczyć, tak to skwituje. No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, zobaczymy, jakie będą końcowe rozstrzygnięcia tego, także wtedy się będę dalej zastanawiał.
1: To kiedy pierwszy wyjazd na lód?
2: Pierwszy taki wyjazd, też właściwie konsultacja, nie obóz, planuję na przełomie czerwca i lipca. Tam by pojechał Mateusz Sochowicz na trening z kadrą niemiecką. Jeżeli oczywiście jeszcze będę dalej pracował i będziemy mieli umowę z Niemcami na dalszą współpracę, bo to dzwonił do mnie Patryk Leitner, trener główny kadry niemieckiej, no bo też to widział na Facebooku, no i jest też zbulwersowany i mówi, że sobie nie wyobraża naszej dalszej współpracy, jeśli mnie nie będzie w tym wszystkim, bo to od początku było nawiązane jakby ze mną i po prostu oni mają pełne zaufanie do mnie i możemy współpracować dalej. Także nawet się pytał, czy nie mają wystąpić z jakimś pismem do Polskiego Związku, ale ja powiedziałem, że na razie nie występują, bo to nie ma na razie sensu. Zobaczymy, jak to się potoczy.
1: Zapytajmy więc Mateusza Sochowicza, co on na to jako zawodnik.
3: Nie wiem, co mam powiedzieć tak naprawdę, no bo dla nas no wszystkich jest to jakby no zaskoczenie. 30 maja na zarządzie jakby wiele rzeczy się wyjaśni, wiele rzeczy jakby zostanie powiedziane i tak naprawdę będziemy wtedy jakby zaczynali nową kartę. Nie wiem, czy my jako zawodnicy chcielibyśmy w ogóle uczestniczyć w tym konflikcie. My chcielibyśmy po prostu, żeby związek zaczął działać tak jak powinien, a nie cały czas no, pod górkę. Jakby na dzień dzisiejszy jakby z tym zarządem nie ma na to szans. Wszyscy czujemy to, że po prostu jakby zarząd nie dogaduje się z trenerem, gdzie tak naprawdę trener to jest jedyna kompetentna osoba na ten moment, kto wie, jak wygląda saneczkarstwo na najwyższym poziomie. Z tym, że logika związku jest trochę no, wywrócona do góry nogami. No jeżeli się nie zmieni, no to prawdopodobnie my jako zawodnicy jakby, nie wiem, ciężko mi jakby mówić za całą kadrę, ale no, może mieć to jakby no, wymierne konsekwencje, jeżeli się no, nic nie zmieni, bo tak naprawdę jakby ja już od 2 lat trąbię, że związek, który powinien działać, jakby

0: jakby no przeszkadza, robi no wszystko nie tak, jak powinno to wyglądać. No i jakby my odczuwamy tego po prostu jakby no konsekwencje, tak? Tak więc my wiemy, jak to powinno działać, no a to nie działa jakby tak, jak ono powinno. I jakby jesteśmy święcie przekonani, że jakby związek tutaj po prostu jest główną przeszkodą w tym wszystkim.
1: Chodzą też słuchy, że były reprezentant Polski Maciej Kurowski miałby przejąć stanowisko po Marku Skowrońskim. Nie mam nic przeciwko, żeby został włączony do sztabu szkoleniowego, ale jako asystent Marka Skowrońskiego, żeby nauczyć się jak najwięcej i zdobyć doświadczenie. Wydaje mi się, że takie działanie niestety dotyka wielu dziedzin sportu i nie tylko. Stare jest wyrzucane, dlatego że jest stare, a nowe niekoniecznie spełnia oczekiwania.
2: I kolejny raz przyłączamy się do apelu sportowców. Panowie działacze, po prostu nie przeszkadzajcie.

0: Na koniec naszej audycji zaproszenie. Bardzo miło nam poinformować o drugim odcinku podcastu Sekrety Mundiali, którego jestem współautorem wraz z Andrzejem Janiszem. To taki podcast ku pokrzepieniu serc. Przypominamy bowiem, jak Polacy w piłkę grali, gdy na mundiale jeździli. Zaczęliśmy rzecz jasna od występu reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata w 1938 roku, a w drugim odcinku weźmiemy na tapet dwa występy kadry z lat 70. wraz z legendarnym sprawozdawcą Dariuszem Szpakowskim.
1: Siedziałem przed telewizorem i jak wszyscy Polacy oglądałem, chłonąłem zbudowaną przez Igrzyska w 72 roku ekipę Kazimierza Górskiego.
2: Witam serdecznie entuzjastów piłki nożnej w całej Polsce. Przed chwilą odegrano hymny obu krajów, Polski i Argentyny. Wielki mecz się rozpoczyna.
1: Byliśmy, mówię, jako Polacy dumni z tego, że zagrała taka reprezentacja, tak zagrała, tak zaczęła i nawet nikt nie miał niedosytu. I przecierający ludzie oczy ze zdziwienia, jak my gramy, jaki futbol my gramy. Myśmy od pierwszych minut w tym spotkaniu pokazali, że gramy porywającą piłkę.
3: Graliśmy najpiękniejszy futbol tych mistrzostwach, co powiedziało bardzo wielu fachowców.
2: Przegra się Kaducha, strzelaj! I bramka! Bramka Kaduchi! Cudowna bramka!

0: to lato, jeszcze raz lato, przepraszam bardzo, wspaniała kontra polskiej reprezentacji.
1: Co by było, gdyby przed pierwszym gwizdkiem meczu Polska RFN nie spadł taki deszcz?
2: Gwizdek sędziego i punktualnie o godzinie 16:30 z półgodzinnym opóźnieniem rozpoczyna się wielka walka, wielki mecz Polska Republika Federalna Niemiec.
3: Mamy w sobie coś takiego, że lubimy gdybać, zastanawiać się, no ale też nie byłoby tej fascynacji futbolem, gdyby nie było takich możliwości zastanawiania się. Dla starszego pokolenia do dziś pozostaje zasadnicze pytanie, czy ten mecz powinien się odbyć?
2: Ale teraz otrzymuje piłkę niebezpieczny, zagrający koniec, wydaje mi się, jest Miller, niebezpieczna sytuacja i gol!
3: Mieli dobrą drużynę. Myślę, że jednak poniosło ich doping to, że grali u siebie, że ograli w Holandię i to jaką Holandię. Był wielki niedosyt, prawda, że Polska, mając taką drużynę, tak fenomenalnie grając, nie zagrała w finale i nie wygrała tego finału. Pokonanie Brazylii w meczu o trzecie miejsce, no to daj Boże zdrowie.
4: Bardzo wielu ludzi mówiło o tym, że to my byliśmy najlepszą drużyną tych mistrzostw. I to, jaki mieliśmy atak, i to, jaką mieliśmy drużynę, i to, jakiego mieliśmy trenera, chyba upoważniało nas do tego, żeby myśleć, następne mistrzostwa będą już nasze.
5: Mówi Bogdan Tuszyński, witam serdecznie wszystkich entuzjastów sportu w całym kraju. Proszę Państwa, po raz piąty na kontynencie amerykańskim i po raz czwarty w południowej Ameryce. Za chwilę rozpoczną się 11 piłkarskie mistrzostwa świata.
3: I rzeczywiście ta Argentyna była... No z takim pierwszym moim spełnieniem marzeń, snów. I pamiętam, jak pojechałem na pierwszy mecz, na mecz otwarcia, go relacjonowałem z Andrzejem Ostrowskim, bo tak się to określa w polskim radiu. Przeżyłem niebywale fakt, że Kazimierz Dejna nie strzelił karnego, bo to był klucz do wszystkiego.
6: Dejna ustawia ją jeszcze raz, wiecołowicie, jakby ktoś do niej mówił. Wizor skupiony w bramce i Dejna przed polem karnym. 38 minuta, Dejna podbiega do piłki, broń!
3: Po meczu byłem jedyny, który wszedł do szatni, gdzie Jacek Gmoch przed Mistrzostwami Świata obiecywał, że jedziemy po tytuł Mistrza Świata i ten tytuł Mistrza Świata mówił, żeśmy przegrali, że Włodkowi Dubańskiemu ukradli zegarek, że przed generał Widela, którego miałem przyjemność zobaczyć na własne oczy i powiedział, bardzo dziękuję, Polsko, graliście pięknie, prawda? Ale co z tego? Mieliśmy fenomenalną reprezentację, najlepszą w historii reprezentację w 78 roku i oczywiście żal i niedosyt, że to jest tylko piąte albo piąte do ósmego miejsce, bo tam przecież nie było tych rozgrywanych spotkań. Ale ucieszmy się z tego, co osiągnęliśmy i myślę, że była jakaś kontynuacja w tym wszystkim, bo przecież jest kolejne Mistrzostwa Świata, tylko też kolejny trener i też gramy w finach Mistrzostw Świata.
7: Ryczy tam publiczność rozgrzana. Oto Kempes wjeżdża na pole karne. Kempes, Bertoli, strzela gol! Szaleństwo! Chyba mogę Państwu powiedzieć, że Argentyna jest mistrzem świata.
3: Pamiętam, ile godzin myśmy po tym meczu wracali do samego hotelu z Jankiem Ciszewskim i to było coś niebywałego. Niebiesko-biało-niebieskie flagi, małe dzieci, trzymani na rękach. Idziemy z głośników wystawionych, prawda, w tamtym czasie płynie tutaj, prawda, słynne argentyńskie Mario Kempes i ten zapiewają, który krzyczy gol! Argentyna żyła tym sukcesem. Argentyna pokazała się światu.
8: Sekrety Mundialu.
1: Emisja drugiego odcinka podcastu Sekrety Mundiali już jutro na stronie Polskiego Radia oraz na platformach streamingowych. Zapraszamy i dziękujemy już za uwagę. W składzie Filip Wolski, Andrzej Grabowski i Filip Jastrzębski. Mówimy Państwu do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Zapraszam do wysłuchania ostatniego z wybranych fragmentów lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa.
2: Około drugiej w południe przyszedł służący pana Ignacego Kazimierz z koszem talerzy. Hałaśliwie nakrył do stołu, a widząc, że pan nie budzi się, zawołał: proszę pana, obiad wystygnie. Ponieważ pan Ignacy nie ruszył się i tym razem, więc Kazimierz zbliżył się do szezlonga i rzekł: proszę pana. Nagle cofnął się. Wybiegł do sieni i zaczął pukać do tylnych drzwi sklepu, w którym jeszcze był Szlangbaum i jeden z jego subiektów. Szlangbaum otworzył drzwi. — Czego chcesz? — szorstko zapytał służącego. — Proszę pana, naszemu panu coś się stało. Szlangbaum ostrożnie wszedł do pokoju, spojrzał na szezlong i również cofnął się. — Biegnij po doktora Szumana — zawołał. — Ja tu nie chcę wchodzić. W tej samej porze u doktora był Ochocki i opowiadał mu, że wczoraj z rana powrócił z Petersburga, a w południe odprowadzał na pociąg wiedeński swoją kuzynkę, pannę Izabelę Łęcką, która wyjechała za granicę. Wyobraź pan sobie, zakończył, że wstępuje do klasztoru. Panna Izabela? Zapytał Szuman. Cóż to, czy ma zamiar nawet pana Boga kokietować? Czy tylko chce po wzruszeniach odpocząć, ażeby pewniejszym krokiem wyjść za mąż? Daj jej pan spokój, to dziwna kobieta, szepnął Ochocki. One wszystkie wydają się nam dziwne, odparł zirytowanym głosem doktor. Dopóki nie sprawdzimy, że są tylko głupie albo nędzne. O Wokulskim nie słyszałeś pan czego? A właśnie, odpowiedział. Lecz nagle zatrzymał się i umilkł. Cóż... Wiesz pan co o nim? Czy może robisz z tego tajemnicę stanu? Nalegał doktor. W tej chwili wpadł Kazimierz wołając. Panie doktorze, coś się stało naszemu panu. Prędzej, panie. Szuman zerwał się, razem z nim Ochocki. Wsiedli w dorożkę i pędem zajechali przed dom, w którym mieszkał Rzecki. W bramie zastąpił im drogę Maruszewicz z mocno zafrasowaną miną. No, wyobraź pan sobie, zawołał do doktora. Taki miałem do niego ważny interes. Chodzi przecież o mój honor, a tymczasem umarł sobie.

0: Doktor i Ochocki w towarzystwie Maruszewicza weszli do mieszkania Rzeckiego. W pierwszym pokoju był już Szlangbaum, radca Węgrowicz i ajent Szprot.
1: A gdyby pił Radzika, mówił Węgrowicz, dociągnąłby 100 lat, a tak...
0: Szlangbaum, spostrzegłszy Ochockiego, schwycił go za rękę i zapytał. Pan nieodwołalnie chce odebrać pieniądze w tym tygodniu? Tak. A dlaczego tak prędko?
1: Bo wyjeżdżam.
0: Na długo?
1: Może na zawsze.
0: Odparł szorstko i wszedł za doktorem do pokoju, gdzie leżały zwłoki. Za nim na palcach weszli inni. Straszna rzecz, odezwał się doktor. Ci giną, wy wyjeżdżacie. Któż tu w końcu zostanie?
1: My,
0: odpowiedzieli jednogłośnie Maruszewicz i Szlangbaum.
1: Ludzi nie zabraknie, dorzucił radca Węgrowicz.
0: Nie zabraknie, ale tymczasem idźcie panowie stąd, krzyknął doktor. Cała gromada z oznakami oburzenia cofnęła się do przedpokoju. Został tylko Szuman i Ochocki.
2: Przypatrz mu się pan, rzekł doktor, wskazując na zwłoki. Ostatni to romantyk. Jak oni się wynoszą? Jak oni się wynoszą? Szarpał wąsy i odwrócił się do okna. Ochocki ujął zimną już rękę Rzeckiego i pochylił się, jakby chcąc mu coś szepnąć do ucha. Nagle w bocznej kieszeni zmarłego spostrzegł wysunięty do połowy list węgiełka i machinalnie przeczytał nakreślone wielkimi literami wyrazy. Non omnis moriar. Masz rację, rzekł jakby do siebie.
0: Ja mam rację? Zapytał doktor.
1: Wiem o tym od dawna.
0: Ochocki milczał.
3: To był ostatni z wybranych fragmentów lalki Bolesława Prusa. To nagranie w interpretacji Jerzego Kamasa przypomnieliśmy z Archiwum Polskiego Radia.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. 4 pory roku.
5: Wysychające rzeki, problemy z uprawami, pożary. Susza to już codzienność. W 4 porach roku sprawdzimy, jak zatrzymywać wodę w domu i ogrodzie, bo dziś każda kropla ma znaczenie. Powiemy też o rekordowym szczupaku z Jeziora Solińskiego i tajemniczych bebokach z Niekiszowca.
6: 4 pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem 1000 dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
4: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
13: O, jeszcze to.
14: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
12: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
15: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
14: Dajcie wszyscy święto.
12: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
11: Ogłoszenie społeczne.
4: Radio Kierowców.
16: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Najwięcej problemów jest dzisiejszego wieczoru na autostradzie A2. Odcinek węzeł Skierniewica, węzeł Grodzisk Mazowiecki. W pobliżu węzła Wiskitki, jezdnia w kierunku Warszawy, 419 km. Tam doszło do zderzenia przynajmniej 5 aut osobowych. 2 osoby w

0: tym wypadku zostały ranne, droga jest zablokowana. Kilkukilometrowy korek powstał również przed węzłem Skierniewice. I po przeciwnej stronie autostrady A2 na jezdni w kierunku Poznania na 172 kilometrze doszło do wypadku. Autostrada A4, odcinek węzeł Legnica Południe, węzeł Legnica Wschód w pobliżu 87 kilometra jezdni w kierunku Wrocławia nie ma już utrudnień, natomiast jest nowy kłopot na A4. Odcinek węzeł Dębica Zachód, węzeł Tarnów Centrum. W pobliżu miejscowości Nowa Jastrząbka, jezdnia w kierunku Krakowa, 515 km, auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne, blokując jeden pas ruchu. Jedna osoba w tym wypadku na A4 na 515 km została ranna. Koniec kłopotów na S6 na odcinku węzeł Kiełpino, parking klasy ekspresowej Arkowo-Południe, jezdnia w kierunku Koszalina, 64 km. Nie ma już także utrudnień. Na Krajowej 15 między Toruniem a Kowalewem Pomorskim w Gronowie. Natomiast wciąż są utrudnienia na drodze krajowej nr 72 na odcinku Turek-Uniej w pobliżu miejscowości Przykora. 39 km. Zderzenie dwóch autosobowych, dwie osoby ranne, droga zablokowana.
1: Minęła 21. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Sprawdziły się medialne doniesienia. Zbigniew Ziobro oficjalnie potwierdził, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Trwa dogaszanie Puszczy Solskiej. Strażacy wciąż poszukują pozostałych zarzewi ognia. Prezydent USA Donald Trump oskarża Iran o prowadzenie gierek i zapowiada, że Teheran nie będzie już się śmiać. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził w TV Republika, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Przekazał, że przyleciał do USA wczoraj. Poinformował też, że został komentatorem politycznym tej stacji. Od grudnia Zbigniew Ziobro mieszkał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Prokuratura chce mu postawić zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Po przegranej Viktora Orbana nowy premier Węgier Péter Modzier zapowiedział, że Zbigniew Ziobro i jego były zastępca Marcin Romanowski nie będą azylantami politycznymi. Tymczasem prokuratura zapewnia, że wykorzysta wszystkie możliwe środki, by sprowadzić Zbigniewa Ziobrę do Polski i postawić mu zarzuty. Jutro w Ministerstwie Sprawiedliwości zbierze się specjalny zespół w celu wydania wniosku o ekstradycję polityka do Polski. Trwa dogaszanie pożaru w rejonie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Akcja skupia się na poszukiwaniu pozostałych zarzewi ognia oraz ich gaszeniu. To żmudna i czasochłonna praca, ale najważniejsze jest to, że pożar jest opanowany, mówi rzecznik prasowy Komendy Państwowej Straży

0: wierzy w działania podejmowane przez wojsko. Zdolności obronne Łotwy są na wysokim poziomie. Czy przed nami jest jeszcze dużo pracy? Tak, ale łotewska armia wraz z sojusznikami jest gotowa bronić kraju. W czwartek w łotewską przestrzeń powietrzną wleciały dwa ukraińskie drony. W wyniku incydentu w Rzeżycy na wschodzie kraju uszkodzone zostały 4 puste zbiorniki paliwowe. Według strony ukraińskiej drony mogły zostać skierowane nad Łotwę w wyniku działania rosyjskich systemów walki radioelektronicznej. Szefowa łotewskiego rządu zażądała rezygnacji ministra, twierdząc, że systemy antydronowe nie zostały wdrożone wystarczająco szybko. Jak piszą łotewskie media, tekę ministra obrony premier Evika Silina zaproponowała pułkownikowi Rajwisowi Milnisowi, który przyjął tę propozycję. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: A na koniec Wielka Brytania. Rządząca Partia Pracy traci poparcie, bo przestała reprezentować interesy ludzi pracy. Mówił w Polskim Radiu 24 dr Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ugrupowanie premiera Keira Starmera poniosło straty w wyborach lokalnych w Anglii oraz głosowaniu do parlamentu w Szkocji i Walii. Wzmocniła się natomiast pozycja prawicowo-populistycznej Reform UK. Zdaniem profesora Biskupa Partia Pracy przesunęła się w stronę klasy średniej.
2: Tutaj narastała sprzeczność. No, na przykład bardzo mocno eksplorowaną kwestią była kwestia ograniczenia nielegalnej imigracji do Wielkiej Brytanii, ale również legalnej imigracji. Do tego kwestie sprzeciwu wobec polityki Zielonego Ładu, które w Wielkiej Brytanii dają katastrofalne ceny energii.
1: Brytyjskie media podają, że Partia Pracy w wyborach lokalnych utraciła ponad 1400 mandatów radnych. Umocniła się natomiast antyimigracyjna Reform UK. Ugrupowanie zdobyło ponad 1400 miejsc i przejęło kontrolę nad kilkunastoma samorządami. Słabsze wyniki zanotowali także konserwatyści. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Wieczór pogodny, ale popadać może na północnym wschodzie i północnym zachodzie Polski. Robi się oczywiście coraz chłodniej w nocy, gdzieniegdzie możliwe przymrozki i przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 4 do nawet 13 stopni.
3: Klimat.
1: Jakość powietrza w całym kraju jest przeważnie dobra. Miejscami na północnym wschodzie i południowym zachodzie bardzo dobra. Nieco ponad 16% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Antyk jest bliżej niż myślisz. Nie jako zamknięta epoka, lecz inspiracja, której ślady wciąż znajdujemy w sztuce i kulturze. Zamek Królewski na Wawelu prezentuje wyjątkowe obiekty z różnych części świata. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć jedną z najważniejszych prywatnych kolekcji starożytności i spojrzeć na antyk z nowej perspektywy. Arcydzieła z kolekcji Lanskorońskich. Opowieść o antyku. Wawel zaprasza. Reklama.
2: Komunikat nadawcy.
3: Szanowni słuchacze, uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12 maja w godzinach od 9 do 19 program Pierwszy Polskiego Radia nie będzie odbierany na falach długich. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do słuchania jedynki na falach ultrakrótkich w technologii DAB+, aplikacji mobilnej i na stronie jedynkapolskieradio.pl.
2: Komunikat nadawcy.
4: Polskie Radio. Jedynka.

0: I do audycji Wywiad Rzeka zapraszam osoby, które pomagają nam zrozumieć świat, ale też które mają w nim swoją fascynującą historię. Osoby, które znam albo które bardzo chcę poznać i zadać im swoje pytania, te proste, bo prowadzą najdalej w myśl zasady, że wszystko zostało powiedziane, ale i wszystko zostało do powiedzenia. Sposób, w jaki ludzie patrzą na świat, jakie jest ich doświadczenie, bardzo mnie wciąga. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem multiinstrumentalistę Milo Curtisa, ale też człowieka, który ma wielki wkład w współczesną historię muzyki, bo jak patrzę na liczbę składów, ale też zespołów, które zakładałeś od choćby no, Manam i Izrael, ale wkład i w Ossian, i w WW, a w ostatnich latach choćby Drum Freak, The Naxos Orchestra, Milo Ensemble, to jest tylko ułamek tej działalności. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś to zaproszenie, Milo.
1: Dziękuję za zaproszenie, bardzo, bardzo to zaszczyt dla mnie.
0: Powiedz, jakie teraz jest słońce na Naxos?
1: Aktualnie od tygodnia na Naxos jest mniej więcej o 5 stopni chłodniej niż w Warszawie. Więc jeśli warszawiacy narzekają, moi znajomi ciągle narzekają na pogodę. Nie rozumiem narzekania na pogodę, bo to i tak nic nie da, bo nie zmienisz pogody przez narzekanie. To teraz niech nie narzekają, bo w Polsce aktualnie jest cieplej niż w Grecji.
0: Kojarzę ciebie jako człowieka wolności. Czy właśnie to ma coś wspólnego też z Grecją i z Naxos? Bo jak pokazywałeś mi ostatnio taki po powrocie do Polski, taki film, gdzie muzycy nie dostali zgody na występowanie na nabrzeżu i zaczęli występować na morzu na...
1: W porcie, na kutrze
0: rybackim. Na kutrze, tak.
1: No wiesz, no trzeba się bawić jakoś. No nie, chyba taniej było wynająć skuter i wystawić tylko głośniki na nabrzeże, ale było świetnie. Ludzie tańczyli, ulice pozamykali. Tam się lubią bawić jednak. Poza tym to miasteczko, w którym ja mieszkam, ma 10 tysięcy mieszkańców. Natomiast jak było Pascha, czyli Wielkanoc, procesja tam, tylko procesja wygląda trochę inaczej. Oczywiście święte obrazy prawosławne i tak dalej, ale zabawa młodzieży tyle, że nie wiem. I oni jednak idą w religijnych, przecież to religia jest prawosławna co prawda, czyli troszkę luźniejsza niż katolicka, ale mimo wszystko. I to mi się podobało. Na tej procesji było ze 20 tysięcy ludzi, a 10 tysięcy ma samo miasteczko, czyli z innych wysp też poprzypływali. Ludzie. Teraz jak widziałem w zeszłym roku, było z okazji Święta Narodowego Grecji, przyjechały do nas na Naxos zespół taki ludowy, taneczny, który tańczy tańce tradycyjne. I tam było 8 osób w tym zespole ubieranej w stroje tradycyjne greckie. No i tańczyli te nasze tańce. 8 było osób na początku. Po 5 minutach było już ze 20 osób. No po 20 czy po pół godzinie to już cała scena, nie dało się doliczyć, czy tam 40 jest osób, czy 50 tańczy. Wszyscy znali te tańce, ale mnie najbardziej interesowały oczywiście kobiety. Kurczę, 14-16-latki, 60-latki, 80-latki, to samo u chłopaków. I młodzi, i starzy, wszyscy znają te tańce. Później pytałem taksówkarza, ale co się dzieje, że tacy młodzi ludzie i tańczą? A to są skomplikowane, bo to są rytmy nieparzyste. Na 7, na 9, wiesz, na 5 się tańczy nawet, 5 ósmych. No i a oni mówią, przecież od przedszkola uczą się tańczyć. Najpierw jest taniec, a później jest uczenie się grania. I o 12 w nocy kończy się zabawa przy muzyce greckiej, więc nastawiają z głośników potężną, taką amerykańską muzykę taneczną. Nie wiem, jak ona się nazywa, bo te są te... W tej chwili mnie to za bardzo nie interesuje, nie znam tych nazw. No, taneczną muzykę amerykańską. I młodzież, te dziewczyny cudowne, ci faceci silni. I młodzież natychmiast się rozchodzi.
0: A twoi rodzice lubili się bawić?
1: Nie.
0: Nie?
1: Znaczy, mój ojciec, z tego co pamiętam, wiesz, bo mój ojciec wcześniej umarł. Ja miałem bardzo mało do czynienia z rodzicami. Raczej nie pamiętam. Mój ojciec na pewno nie tańczył. Nie pił alkoholu.
0: Czyli takim nie był typowym Grekiem?
1: No był naukowcem takim, wiesz, no, typowym naukowcem greckim. A mama, no mama była śpiewaczką operową, więc ciągle jeździła, wiesz. I dwa razy w roku spotykaliśmy się w czwórkę z rodziną na Wielkanoc i na Boże Narodzenie. To się widzieliśmy wszyscy razem, ale tak rzadko byliśmy razem. bo wiesz,

0: Wywiad rzeka.
1: Dzień dobry, nazywam się Remigiusz Grzegorz.

0: Bo mama jeździła na trasy koncertowe, albo ojciec. Ojciec znowu był szefem do nauki greckiego. Napisał książki dla nas, no, grecki, historia Grecji, literatura i tak dalej. Zresztą założył katedrę literatury nowogreckiej na Uniwersytecie Warszawskim. Więc ich nie było za bardzo.
1: A cykady na cykladach to dla twojej mamy Marek, tak? Napisał no, Jackowski.
0: Ja to Kora raczej, nie Marek. Marek pisał muzykę, tak. A cykady na cykladach wymyśliła Kora. Więc tutaj mamy dwie wersje. Kora mnie i mojej mamie mówiła, że to dla mamy. Natomiast Kamil twierdzi, że to on był z Korą na cykladach i to on to wymyślił. No i teraz nie wiem, no ja od Kory wiem, że to ona i dla mamy. A on mówi, że to nie dla żadnej...
1: A ty czasem mówiłeś, że u ciebie to powstało właśnie.
0: U mnie w domu nie.
1: Nie, w Grecji nie.
0: Nie, no nie. U mnie w domu w Grecji, tak. No Grecji. To tam w Grecji tak. Powstało właśnie na cykladach, na Naxos. No ale no, ja mówię swoją wersję. Piękna jest ta książka Tomka Lipińskiego, bo on właśnie na początku zaznacza, że mamy zupełnie inne pamięci. Patrząc na tą samą rzecz w historii, z tego samego miejsca ty i ja patrzymy na to samo i za 5 lat opowiadamy zupełnie co innego.
1: To są różne historie, Tomek Lipiński czy książka, która teraz wychodzi, ale powiedz mi, to są różne historie Manamu też tych początków? Teraz jak słuchasz czy czytasz o...
0: No czytam i jest mi, no, czasami jest mi troszkę przykro, że ludzie tak historię zmieniają, kiedy jeszcze inni, którzy znają tą historię i tworzyli tą historię, żyją.
1: Bo Manam to ty, przecież ta nazwa
0: no,
1: jest...
0: No Manam, Milo i Marek, M&M. Tylko, że zrobili M&M po amerykańsku, czyli Milo i Marek, albo Marek i Milo, M&M. Czyli Manam. Tam Jan Żabko-Potopowicz, taki buddyjski filozof, powstawiał literki i wyszło Manam. No, ale to pochodzi rzeczywiście od naszych dwóch imion. Tam próbowano zmieniać, bo M&M to się pisze po angielsku M apostrof A apostrof M, nie? A oni piszą M myślnik, a myśląc M i jest mam, że jakiś zespół mam. Nigdy nie było takiego zespołu w historii polskiej muzyki.
1: A w ogóle przyszłoby ci do głowy wtedy, kiedy zaczynaliście te pierwsze koncerty, choćby w piwnicy pod Baranami, czy w laboratorium u Grotowskiego, u Jerzego Grotowskiego, przyszłoby ci do głowy, że ten Manam stanie się taką ikoniczną grupą?
0: Przyszło mi do głowy i wtedy odszedłem. Przyszło mi to do głowy i na moje miejsce przyszedł John Porter i powstał Manam Elektryczny Prysznic.
1: A powiedz mi, bo właśnie zacząłem od tego, to jest bardzo ciekawe, zacząłem od tego, że byłeś u początku wielu bardzo ważnych grup, które, czy zakładałeś, prawda, też bardzo często, grup, które przeszły do historii muzyki, a mam takie poczucie, że ty stale chcesz zaczynać, bo jak już, właśnie przed chwilą to powiedziałeś, że w momencie, kiedy zdajesz sobie sprawę, że to będzie zespół ikoniczny, to odszedłeś.
0: Mnie nie chodziło o to, że ikoniczny, ale masz rację, tylko że chodziło mi bardziej o to, że Marek szedł bardzo ostro w... My mieliśmy grać akustycznego rocka i akustycznie mieliśmy grać. Ja grałem na buzuki, Marek na gitarze. Zauważyłem, że on jednak od czasu, kiedy Kora doszła, gdzieś tak po pół roku, po roku naszego grania, zauważyłem, że oni dążą do rock'n'rolla, po prostu chcą grać rocka. A ja nie chciałem grać rocka, bo jednocześnie grałem w zespole Ossian, gdzie się improwizowało. I miałem do wyboru. Mogłem grać w obu zespołach, tutaj rockowo, ale nie bardzo chciałem rockowo grać. Wolałem improwizować, więc zostałem w Ossianie, ale do końca życia się i z Markiem, i z Korą się przyjaźniliśmy.
1: A
0: oczywiście.
1: Pamiętasz te czasy, jak śpiewaliście Chryzantemy Złociste?
0: To Kora śpiewała, pamiętam.
1: Znaczy, tak, Kora, pamiętam, ale w sensie pamiętam. W tym składzie pierwszym.
0: Tak, w pierwszym składzie śpiewaliśmy Chryzantemy i jeszcze jakiś przebój przedwojenny, tylko nie pamiętam.
1: A
0: wtedy,
1: co to za pomysł był w ogóle? Żeby
0: no
1: się
0: to Marek miał takie pomysły. Marek, wiesz, Marek osiągnął to, co chciał osiągnąć. Marek Jackowski. I wiesz, ja podziwiałem jego upór w dążeniu do tego, ale też widziałem, ile mają problemów tam. Wiesz, no to są... Dla mnie nie to, że niedostępne, ja mogę się dostać na ten poziom. Znaczy nie chodzi mi, że wyższy czy niższy, ale na tą półkę mogę się dostać, tylko że nie bardzo chcę. Ostatnio poznałem troszkę od środka ten świat rock'n'rolla, popu polskiego. No to ja nie umiem tak po prostu, nie umiem. No, ja się nauczyłem, mieszkałem kilkanaście lat w Stanach i tam mnie mój szwagier czarnoskóry nauczył. Milo, o innych artystach mów albo dobrze, albo wcale. A ja wróciłem do

0: Polski nie usłyszałem o żadnym artyście dobrze. Cały czas nadają jedni i na drugich, a ja nie chcę być koło ludzi, którzy obgadują się nawzajem, dlatego że jak ja słucham, jak oni się obgadują, to coś na mnie też spływa i ktoś może nie pamiętać, czy to ja kogoś obgadywałem, a ja nie chcę obgadywać ludzi.
1: No ty jesteś dobry człowiek.
0: Staram się. Nie wiem, czy jestem, ale staram się być, oczywiście.
1: Tak, nie wchodzisz w konflikty.
0: W każdym razie rzeczywiście kupę zespołów pozakładałem. Ja lubię iść do przodu i w dalszym ciągu. I w tej chwili nie powiem jeszcze, jaki to zespół, ale mamy, chyba że ty powiesz, bo ty wiesz akurat. Ale jeszcze mało kto wie. Założyliśmy taki duet, z którym startujemy w sierpniu na festiwalu Singera. Więc następna
1: nowa rzecz. Z Adamem Strugiem.
0: A to, czyli wiesz. No. Zdradziliśmy wam tajemnicę, o której nikt nie wie jeszcze. Oprócz Remka i Fundacji Shalom. Ja wiem, że tyle porobiłem, ale no muszę iść do przodu, ale też staram się, jak to się mówi, że obcinać owoce z tego, co się osiągnęło, odcinać kupony.
1: Kupony odcinać, tak.
0: Bo ja uważam, że odcinanie kuponów jest bardzo uczciwe.
1: A pytają cię jeszcze dzieci, papa, when you will be rich, kiedy będziesz bogaty?
0: Już nie. Wiesz co, moja córka ma już 50 lat, więc myślę, że już zrozumiała,
1: że
0: to już nigdy nie będziemy bogaci. Chociaż nie, moje dzieci są w miarę zamożne. Nie, no ja nie będę bogaty, bo mnie to nie... Jak to powiedzieć? Nie mam potrzeby takiej.
1: Bo mnie właśnie zainteresowało to, że ty jesteś takim, nie wiem, taką etną, czy takim meteorytem na początku tych składów. I to mówimy o przecież... wielkich nazwiskach jak Jackowski, czy Wojtek Wagleski, czy Tomek Stańko, z którym na początku przecież też...
0: Dwie płyty nagraliśmy.
1: Nagraliście dwie płyty, a potem właśnie tak to wybuchasz i tak idziesz gdzieś, twoja energia idzie w inną stronę.
0: No to nie jest dobre tak naprawdę. Nie chciałbym, ja bym wolał się skupić, tak jak powiedziałeś, że przedstawiając mnie, że multiinstrumentalista, ja niespecjalnie przepadam za tym słowem.
1: No tak, ale jak cię przedstawić? Właśnie grasz na wszystkim. No muzyk, tak.
0: Albo instrument. Ale też kompozytor, bo komponuje to bardzo dużo. To z multiinstrumentalistą to jest tak, że multiinstrumentalista gra na wielu instrumentach, no bo mam łatwość opanowania instrumentu, ale utrwalić technikę, utrwalić, no, ćwiczyć na tym trzeba dużo. Więc multiinstrumentalista nie będzie nigdy, chyba, nie powinienem używać słowa nigdy, nie będzie... wirtuozem na żadnym instrumencie. Będzie wybitnym instrumentalistą, ale nigdy wirtuozem.
1: A ty się urodziłeś muzykiem, myślisz?
0: Tak.
1: Od tej mandolinki?
0: Nie, no, kurczę, to ty znasz, ojej. Skąd takie informacje? Rzeczywiście, no, ja chciałem grać od najmłodszych lat, tylko ja myślałem, że rzeczywiście, tak jak ty mówisz, że urodziłem się muzykiem, już myślałem, będąc w domu dziecka w Policach, to jest koło Szczecina.
1: Bo urodziłem się w Zgorzelcu.
0: To... Urodziłem się, na granicy polsko-niemieckiej, wolę tak mówić. Chciano mi dać obywatelstwo niemieckie, jak wybuchł stan wojenny i nie przyjąłem. Zbaczamy z tematu.
1: Nie, czy zawsze chciałeś być muzykiem i powiedziałeś, że właśnie
0: z tą mandoliną.
1: Z tym domem dziecka w Policach.
0: Tak, i mój tato przyjechał. I szliśmy na spacerku i to pamiętam tą scenę, że jakiś pan grał na mandolinie. Ja podszedłem i powiedziałem, że też chciałbym zagrać, a pan zapytał mnie, czy umiem. Powiedziałem, oczywiście. Dał mi i zaczęło brzęczeć to wszystko. Dopiero się zorientowałem, że to trzeba nastroić i tak dalej. Ale myślałem, że umiem grać. Wcale nie umiałem.
1: Do rozmowy z Milo Curtisem wrócimy za chwilę.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Milo Curtis, Remigiusz Grzela, wywiad rzeka. A powiedz mi, czy to tak naprawdę się wszystko w tym Ożarowie zaczęło dla ciebie, że wszedłeś?
2: Nie. Zaczęło się na przy Barbakanie. Ja byłem zawsze troszkę inny. Bo i w podstawówce, i w średniej, no taki czarniawy, kurczę. W podstawówce na religię nie chodził, kurczę, Żyd jakiś, czy co. Za to dostawałem troszkę. I no byłem odmieniec. I nagle patrzę, a idzie trzech kolesiów, hipisów właśnie. Ja już coś chyba wiedziałem o hipisach. Ja wtedy miałem ze 14 lat, czy 15. No i się przyłączyłem do nich. Jeden człowiek nie chciał, żebym się przyłączył, ale dwóch chciało. I poszliśmy na krzywe koło do Turka.
1: A tak się nie znali się zupełnie, to
2: nie,
1: towarzystwo było.
2: Tylko, że ja ich zaczepiłem, bo patrzę, inni ludzie. Nareszcie, kurczę, wszyscy szarzy naokoło. Ja się wybijałem niestety. A tu się okazało, że są też tacy inni, którzy się potrafią wybić. Pamiętam tych trzech ludzi. Turek, Baluba i Pies. Pies to Ryszard Terlecki. Turek to Marek Gasztecki, ambasador Polski w afrykańskich krajach. Terlecki jest posłem na Sejm, a Baluba mieszka gdzieś na Mazurach. Też wrócił do Polski. Wszyscy do Polski wracają z zagranicy. No spotkałem takich dziwnych ludzi i od razu przystąpiłem do nich. A później coraz więcej nas się robiło. Na początku było mało, ale coraz więcej. Powstał klub na rynku.
1: Czyli oni cię wciągnęli jakby, tak?
2: No ja się wciągnąłem do nich tak naprawdę. Tak. To nie oni mnie chcieli, to ja chciałem do nich. Tak to się zaczęło. No, w połowie lat 60. Ożarów był na samym początku lat 70. wydaje mi się. Czy na przełomie lat 60. i 70. To była taka komuna. Pierwsza w Polsce komuna hipisowska. Później powstało kilka. Powstała no, jakaś komuna na Esperanto. Tam Kamil Sipowicz na przykład przebywał. Bo ja w Ożarowie. No ale Kamil jest dużo młodszy i on później dołączył do tego ruchu hipisowskiego.
1: I ten Ożarów jak wspominasz?
2: Wspaniale, fantastycznie. W Ożarowie, mając 19 lat, zostałem mężczyzną. Więc jak mam wspominać? Inna sprawa, że ciągle nas pytano o wolną miłość i o takie rzeczy. No w Polsce akurat to się nie przebiło z Ameryki. Hipisi się przebili, ale wolna miłość, ubrania i tak dalej, to wszystko się przebiło, idee. Ale wolna
1: sex, drugs
2: nie.
1: And rock and roll to...
2: No to był... Drugs and rock and roll było. Ale seksu było mniej troszkę. Jednak Polska była bardziej pruderyjna, mimo że wiesz, że komunistyczna, to bardziej pruderyjna od liberalnego Zachodu.
1: Rozumiem, mniej więcej w tym czasie chyba grupa w składzie, tak? Czy to jest taki moment, kiedy
2: to był
1: też...
2: mój pierwszy zespół. No dzięki grupie w składzie powstał Badam. Tak naprawdę. Dzięki grupie w składzie zagrałem w Osjanie i tak dalej. Grupa w składzie to było w klubie Sigma na Uniwersytecie Warszawskim na przełomie lat 60. 70. Graliśmy muzykę, którą nazwaliśmy muzyką intuicyjną. Więc chodziło o to, żeby najpierw słuchać, a później grać. I oczywiście pełna improwizacja. Ja byłem, no niestety, ja chodziłem do szkoły muzycznej, do szkół muzycznych. Ale tam polegało to na tym, że ludzie poznają instrumenty publicznie, na scenie. I odkrywaliśmy różne dźwięki. No, działy się rzeczy niesamowite. Przez grupę w składzie przewinęli się nawet Tomasz Stańko zagrał z grupą w składzie wielokrotnie. Ale grał i Zbigniew Zajfert, grali najwybitniejsi jazzmeni tamtych czasów. Współpracowali z nami konceptualiści aktualni. To lata, początek lat 70. Teraz Zofia Kulik sprzedaje swoje prace w Nowym Jorku no, za minimum 150 tysięcy dolarów. Wszyscy porobili karierę, a ja tu siedzę, kurczę.
1: No, wspaniałą karierę zrobiłeś, bo właśnie byłeś tym motorem.

0: cały czas i właściwie cały czas realizujesz nową muzykę. Co
1: Ale ja wolę być motocyklem niż motorem.
0: Powiedz, jak pojawiła się Kora, to co pomyślałeś, co czułeś, jak ją pamiętasz z tego początku?
1: Cudownie. To była taka osobowość niesamowita, intelektualistka. Ukrywała to w sposób mówienia na przykład taki ostry, wiesz, często przekleństwa. Znaczy w tej chwili to jest odbierane jako normalne, wiesz, no, jak dziewczyny ze strajku kobiet przeklinają, to jest to normalne, prawda? Bo tak emocjonalnie mogą się
0: to
1: wyrazić.
0: To był sposób bycia, to
1: ona,
0: tak?
1: Ona tak się zachowywała. Była cudowna, kiedy trzeba było pomóc. Zawsze pomagała. Nigdy nie odmówiła pomocy. To było niesamowite. Nawet po rozstaniu się z Manamem i tak dalej, ona zawsze pomagała. Ja często potrzebowałem pomocy, więc wiem o tym, że pomagała. Fajnie było z Korą. Wiesz, ale wiadomo było, że...
0: Ale ten początek, jak Marek decyduje, tak? Bo rozumiem, no że Marek w jakimś sensie zdecydował o tym, żeby Kora zaczęła śpiewać w Manamie, i to trochę inny kierunek temu, prawda? Temu
1: no tak, to
0: tej
1: wiadomo
0: grupie.
1: Było. No musiało nadać, bo tutaj teksty i tak dalej. No to było między innymi powodem...
0: A ktoś wtedy tak śpiewał jak Kora?
1: Nikt. Powodem mojego odejścia. Mój kolega... Kiedyś mieszkałem na Piaskach, to był 75 rok i mój kolega, który ma antykwariat na Starym Mieście, był świadkiem, kiedy Marek namawiał Korę i on mi to opowiedział, bo ja zapomniałem o tym. I mówi, Marek, u mnie tam na Bronieskiego, mówi, Kora, będziesz artystką rock'n'rollową. Kora mówi, ale ja nie umiem śpiewać. Ty nie musisz umieć śpiewać, ty masz krzyczeć. I w ten sposób zaangażował ją do zespołu u mnie w domu. To mi przypomniał kolega, ja tego nie wiedziałem.
0: Była gotową artystką, tak? Od początku.
1: No, wiesz co, artystą to się rodzisz chyba, wiesz. No, i są tacy, którzy się uczą. Teraz na przykład tyle tych szkół jazzowych jest, wiesz, wychodzą młodzi jazzmeni, którzy technicznie grają lepiej niż Namysłowski, czy Ptaszyn Wróblewski, czy Michał Urbaniak, no ale nie bujają. Grają równiuteńko jak z metronomem.
0: Że kwestia osobowości.
1: Grają czystość. Właśnie, no rodzisz się z tym, albo masz to, albo nie masz to. No. Ja się czasami zastanawiałem, dlaczego nie zostałem robotnikiem, a zostałem, wiesz, dlaczego nie zostałem inżynierem, mimo że skończyłem technikum elektroniczne. Ale musiałem, wiedziałem, że będę muzykiem i dalej jestem, wiesz.
0: A to, co mówisz, że Kora pomagała, to o pieniądze chodziło także, czy...
1: I o pieniądze, i opiekę, i no, różne rzeczy. Mogę mówić o sobie tak naprawdę. Mogłem na nią liczyć zawsze.
0: Na pogrzeb nie poszedłeś.
1: Poszedłem, ale po pogrzebie. Wiesz co, ja nie chciałem brać udziału, dlatego że media przejmują. Znaczy, ja też jestem udziałem mediów, oczywiście i ty, ale przejmują pewne narracje. Wiesz, jak ja obejrzałem w TVN24 cały pogrzeb. Dlatego nie poszedłem na ten pogrzeb, bo ten pogrzeb był w telewizji transmitowany, wielka, wszyscy się pchali. No, wiem, że niektórzy przyjaciele Kory nie mogli się dostać, bo celebryci wszyscy naprzód i tak dalej. A prawdziwi przyjaciele Kory no, musieli na końcu iść tam, snuć się. Ja poszedłem sobie o godzinie 3 po południu, kiedy już tam nikogo nie było. Wziąłem klarnecik, zagrałem na klarnecie. Zapaliłem kadzidełko, świeczkę, pomodliłem się troszkę za Korę i poszedłem, sam byłem. Nie muszę w tłumie chodzić. Dawniej chodziliśmy rzeczywiście na demonstracje. Pamiętam, z Brygadą Kryzys graliśmy ostatni koncert. O, Brygada Kryzys jeszcze. Z Brygadą graliśmy i rozmawialiśmy. Znowu Tomek Lipiński się pojawi, no ale co zrobić? Byliśmy na demonstracjach 31 sierpnia z okazji pierwszej rocznicy stanu wojennego, powstania Solidarności, czyli 82 rok, i mieliśmy grać w remoncie. Graliśmy. Więc ja miałem kciuk, do tej pory mam tutaj widać rany. Kciuk miałem cały zabandażowany, połamany potem. Zomo, no, mnie skopali akurat i tutaj mam te guzy. A Tomek Lipiński, jego tak spałowali, że on nie mógł stać na scenie, musiał się trzymać mikrofonu. To był ostatni koncert Brygady Kryzys wtedy.
0: No właśnie mnie zastanawia, bo takie zdanie kiedyś powiedziałeś, że ja właściwie zawsze czułem się wolny. Za Bieruta, za PRL-u, tak. Za stanu wojennego.
1: I teraz.
0: I mimo, że mówisz o tych szykanach, jakie były, czy o tych pobiciach.
1: Mój ojciec mnie kiedyś nauczył, wiesz, jak cię uczy ktoś w wieku od

0: 4 do 14, 15 roku życia, 14, jak ci mówi, że słuchaj, nie powinieneś nikogo nienawidzieć. Swoim wrogom, ludziom, którzy ci zaszkodzili, najwyżej możesz współczuć. Pamiętaj o tym, że jest drugie prawo Newtona, bo nie chciał mówić o grzechu i no, ojciec był komunistą przecież. Każda akcja równa się reakcji, ale nie zawsze te reakcje w tym wypadku, kiedy ktoś ci zaszkodzi, może zapłacić znacznie drożej niż ty, niż tobie zaszkodził, więc możesz mu jedynie współczuć. I ja nigdy nie miałem takich, nie powinienem używać słowa nigdy ani zawsze, nie miałem takich uczuć, że jak ktoś mnie skrzywdził, czy ktoś mi wyrządził poważną szkodę, a zdarzało się to często, nie nosiłem nigdy w sobie urazy. Wiesz, ludzie się dziwili, że ja podaję rękę komuś, kto, o kim wiem, że na mnie nadawał, czy doprowadził do czegoś tam, wiesz.
1: Bo wiesz.
0: Ja potrafię, ja wiem o tym, ale potrafię podać rękę każdemu, swojemu największemu przeciwnikowi. Nie mam z tym problemu.
1: Ty mówisz, polityków nie ma w Polsce. Tak powiedziałeś kiedyś.
0: No bo nie, no, znaczy byli dwaj na początku, Paderewski i Dmowski. Jak czyta się teraz Dmowskiego pierwsze rozdziały myśli nowoczesnego Polaka, to myślisz, że to jakiś lewicowiec ostry pisał.
1: I nie widzisz potem polityków.
0: Ja mam wolność, po prostu wolność dla mnie to jest wolność, czy ja siedziałem w więzieniu, czy byłem na wyspach, czy wiesz, czy jestem w Warszawie. Wolnym, to, wolnym się jest tu, w głowie, wiesz, w mózgu, czy w sercu.
1: I zawsze byłeś?
0: Wydaje mi się, że tak. Mimo, że jak siedziałem, to oczywiście chciałem jak najszybciej wyjść. To wiadomo, ale teraz z perspektywy właśnie, jak patrzę z perspektywy tych dziesiątków lat swojego życia, to wydaje mi się, że byłem free. Jedyne, może, co mnie nie woliło, to kobiety.
1: A może ty jesteś ostatnim hipisem po prostu?
0: Kamil Sipowicz napisał o mnie w Playboyu, jak wróciłem do Polski, napisał: pierwszy hipis PRL-u, czciciel haszyszu i Dionizosa, który przeszedł na stronę Hefajstosa.
1: A kiedy przeszedłeś, z Dionizosa na Hefajstosa?
0: Jak wróciłem do Polski. Po prostu ja sobie zdałem sprawę, ja przyjechałem do Polski w 1995 roku, 1996 roku.
1: Po 11 latach.
0: No tak, 11 prawie, tak, po 11, bo potem jeszcze wróciłem do Stanów i uciekłem. Wróciłem do Polski i zobaczyłem, że przy Kalifornii, tam gdzie mieszkałem, to Polska jest wolnym krajem w dalszym ciągu. Ja się zorientowałem, jaka jest cenzura w Ameryce, że tam nie ma w ogóle wolności słowa. To, o co my walczyliśmy tu w Polsce, wiesz, w czasach Solidarności w stanie wojennym, to tam nie ma wolności słowa. Mimo, że cały czas się mówi w Ameryce o wolności słowa, to nie ma. Jest taka cenzura była. Przyjechałem do Polski, wow, sztuka na takim poziomie, jazz, kurczę, tam z jazzu się nie da wyżyć. Amerykańscy jazzmeni żyją z Europy. Przecież tam nie da się. No, tam Lady Gaga, czy jak one się tam nazywają, te panie, Madonna, to może sobie pożyć.
1: A kiedy Dionizosa odstawiłeś na bok?
0: Różnie to bywa, bo Dionizosa tak naprawdę nigdy nie odstawiłem, tylko odstawiłem alkohol, haszysz, znaczy haszysz, marihuanę. Jak przyjechałem do Polski, odstawiłem, później wracałem, odstawiałem, wiesz, no, te dragi i alkohol to są stymulanty jednak pewnego typu. Alkoholu nie używam już od nie wiadomo ilu, około 10, 11, nie pamiętam, nagle mi się przestało. Ja nie wierzę w przypadki, wiesz, wiem, że wszystko idzie tak jak idzie, dlatego nie postanawiam sobie na nowy rok, że w tym roku nie piję. A już następnego dnia piję, nie? No więc nie robię sobie tak.
1: Czy to się stało u ciebie?
0: U mnie się to staje. Przestało mi się pić alkohol, przestało mi się palić trawę, mimo że można kupić w aptece.
1: Czyli wróciłeś do Polski, jakby zmieniłeś też swoje życie.
0: Nagraliśmy płytę z Tomkiem Stańko, z zespołem Dona Cherry'ego, bo Don Cherry umarł. Ja przez rok prowadziłem rozmowy, wtedy Pampersi rządzili w telewizji, moi kumple. I z Kalifornii przez rok prowadziłem rozmowy, żeby przyjechać, bo grałem z Donem Cherrym tam w Kalifornii. Przyjedźcie, weźcie mnie, przecież to był twórca free jazzu, no, Don Cherry i Charlie Parker.
1: Dla ciebie to
0: oni stworzyli free jazz, no, stworzyli nowy gatunek muzyki. Weźcie nas. Rok prowadziłem z nimi rozmowy. Okazało się, że któryś tam koleś, wiesz, był zazdrosny. Matko, jak można być zazdrosnym o muzykę, o sztukę? O kobietę tak, ale o sztukę?
1: A Don Cherry to był dla ciebie Bóg w jakimś sensie, prawda?
0: No to mój guru.
1: Bo
0: to
1: też Don, dlatego ta płyta, potem tribut.
0: No Don Cherry dla mnie był tym, czym Jacek Ostaszewski dla Wojtka Wagleskiego. To dla mnie był akurat Don.
1: A gdybym zadał pytanie, skoro mówisz o

0: Szeski, czyli Osjan i wasz rozdział, to czym był Osjan dla hipisów?
1: No właśnie. Osjan twierdził, znaczy Marek Jackowski i Jacek Ostaszewski twierdzili, że nie są hipisami i nie są kapelą hipisowską. Natomiast Osjan, znaczy przede wszystkim grupa w składzie, a później Osjan. Grupa w składzie to była kapela hipisowska, czysto hipisowska, bo trzech hipisów w niej grało. A Osjan twierdzili, że nie byli zespołem hipisowskim, ale sami nie sami hipisi, ale przeważnie hipisi przychodzili na ich koncerty.
0: Ale się identyfikowali z Osjanem hipisi, prawda?
1: Tak, tak, tak, tak, tak, oczywiście. I to była hipisowska muzyka, ta Osjana. Grupa w składzie była no, chyba bardziej jeszcze. Byliśmy bardziej odważni z grupą w składzie niż z Osjanem, bo Osjan jednak grał już bardziej utarte. My nigdy nie wiedzieliśmy, co zagramy z grupą w składzie. Natomiast z Osjanem wiedzieliśmy mniej więcej, co zagramy. Mniej więcej.
2: Konja mia.

0: Milo Kurtis, Remigiusz Grzela, Wywiad Rzeka. Chętnie wracasz wspomnieniami do tamtych lat, do lat 60., 70.
1: Wiesz co, ja wierzę w to, co mówił Timothy Leary, kiedy badał w Harvardzie wpływy LSD. Wykrył, że wszystko w mózgu zostaje. Ja nie wspominam, po prostu no, dzieją się takie rzeczy, ale ja, ponieważ cały czas idę do przodu, to nie mam czasu tak, oglądać się za siebie za bardzo.
0: Ale tak jak patrzę na przykład, jak przygotowując się do tej rozmowy, patrzyłem na historię tych zespołów i twojego życia i tak sobie myślę, co to były za spotkania i za ludzie, na przykład wasza grupa Jasu, prawda?
1: Jasu, tak.
0: Gdzie
1: no to z Wojtkiem,
0: był Wagleski, tak. Grażyna Wagleska, gdzie była twoja siostra, tak. Elektra, prawda?
1: I ty? No dziewczyny już nie żyją, ani Grażynka nie żyje, ani Elektra nie żyje, a z Wojtkiem się dalej działamy.
0: Jakie były te spotkania wasze?
1: My byliśmy właściwie jak rodzina z Wagleskimi. On miał zespół w Sigmie, ja grałem z grupą w składzie. Wojtek czasami pogrywał z nami też. On miał zespół Nirvana, później zespół Zen i grał na gitarze elektrycznej taką muzykę pod hinduską, pod Baklaflina może. No nie pamiętam dokładnie. Ale grał też na tabli, na perkusyjnych. I kiedyś zaproponowałem mu, mam nawet zdjęcia z naszego koncertu z Grażynką, z Elektrą i jeszcze skrzypek jakiś grał. Gitarzysta grał jakiś. Moja rodzina też i rodzina mojej żony bardzo akceptowała Wojtka jako jedynego muzyka z Osjana. To tylko Wojtek był uznany.
0: Chociaż wyrzucił cię z pracy w 1986 roku.
1: No i za to jestem mu do tej pory wdzięczny.
0: Znowu.
1: Wiesz co, no, ja już nie piłem alkohol, nie celebrowałem Dionizosa, tylko już zacząłem przychodzić na próby, czyli
0: byłeś
1: w ciągu dnia.
0: Dionizosem już.
1: No właśnie, no. Tutaj chrześcijanie mają lepiej, bo chrześcijanie są synami Boga, prawda? Z mitologią grecką jest trochę gorzej. Bardzo mi to pomogło, bo nagle się zorientowałem, o kurczę, coś ze mną niedobrze. Kilka miesięcy potem, jak mnie zwolnił z zespołu, bo w 1986 roku jeszcze graliśmy w Jarocinie, i w 86 już wyjechałem do Stanów, kilka miesięcy po tym, jak mnie zwolnił z zespołu. Gdyby mnie nie zwolnił, prawdopodobnie bym został.
0: A czy te Stany cię uratowały w tym sensie? Jak ty tak nie na krawędzi wiadomo, wyjechałeś? No, tak na...
1: Nie wiadomo. Tomek Stańko twierdził, bo wiesz, wyszła książka, wydał ją Uniwersytet Wrocławski o hipisach. Uniwersytet Wrocławski i IPN. I okazało się, że jeden z muzyków, nie powiem,

0: już za jakiego zespołu, ale nie skąd. Jeden z muzyków na mnie donosił za pieniądze na bezpiekę. Ja dostałem stypendium do Danii, stypendium muzyczne roczne, do szkoły muzycznej. I on donosił na mnie, że on by pojechał. Dlatego, że grupę w składzie na przykład widziano, że on by pojechał na moje miejsce i dlatego donosił. Oczywiście nie wyjechał na moje miejsce, ale ja nie pojechałem. Na co Stańko mówi, no widzisz, kurczę, jakbyś ty pojechał, to z twoim talentem i z twoją głową, to intelektem, to ja bym za tobą teraz instrumenty nosił. A ja mówię, Tomciu, bo ja nie wierzę w przypadki, jak mówiłem już. Tomciu, a skąd wiesz, czy gdybym tam nie pojechał, to nie zachlałbym się, albo nie zanarkotyzowałbym się na śmierć w ciągu roku? Przecież tam jest Chrystiania, czyli największa komuna hipisowska, ponad 1000 ludzi mieszka obok.
1: Byłeś w tych wszystkich, w złotych czasach, w złotych grupach, w złotych składach. Masz żal, jak jesteś pomijany, jak się nie pamięta tego początku, jak się pisze na nowo historię.
0: Tak naprawdę to nie mam czego żałować, wiesz. Czasem rzeczywiście przykro, jak ktoś zmienia historię, a zmieniają ludzie historię pod siebie. No głupio mi, nawet nie tyle przykro, co głupio mi jest, bo żal mi jest tych ludzi, którzy to robią. No przecież oni za to zapłacą kiedyś. Za kłamstwa. No za kłamstwa się płaci. Mój ojciec mnie tego uczył. O, jeszcze raz ojca przywołam. Mówi, Milo, nie kłam. Ty jesteś leniem patentowanym. Kłamstwa trzeba pamiętać. A jak będziesz mówił prawdę, to najwyżej będziesz się powtarzał.
1: To jakie lekcje mama ci dawała, skoro do
0: mama
1: ojca
0: w ogóle mi lekcje dawała, na wszystko mi pozwalała.
1: Czy byłeś oczkiem w głowie mamy?
0: No i ja, mama artystka, wiesz, no i ja i moja siostra skrzypaczka.
1: Wybitna skrzypaczka, tak. A
0: jej syn 7. nominację do Grammy w tym roku dostał, wiesz, 7. czy 5. nie pamiętam już, ale bardzo dużo.
1: A powiedz mi, skoro te wątki rodzinne poruszyliśmy, rodzice, którzy przyjechali po tej drugiej fazie wojny domowej w Grecji, czyli tak, w 49 roku i mniej więcej 15 000 Greków wtedy, tak, tej emigracji, ale czy ty miałeś takie poczucie, że wszystko jest możliwe? No bo rzeczywiście ty zaistniałeś, Eleni, prawda, twoja przyjaciółka, Kostek Joriadis, była taka grupa, taka grupa greckich Polaków, czy Greków, którzy...
0: Greków polskich.
1: Greków polskich,
0: bo ja jestem polskim Grekiem, wiesz, ja tak się...
1: Ty się tak identyfikujesz.
0: No, po prostu jestem, mam 100% greckiej krwi.
1: Miałeś takie...
0: U Greków i u Żydów liczy się nie kraj, gdzie się urodziłeś, tylko krew, którą posiadasz. Jeśli u Greków, jeśli ojciec jest Grekiem, to ty jesteś Grekiem. U Żydów dawniej było tak, że tradycyjnie, matka, że jeśli matka jest Żydówką, no to jesteś Żydem i koniec. Więc my nie mamy z tym problemów, ani Grecy, ani Żydzi. Ja jestem Grekiem, ale polskim Grekiem. Mnie w tej chwili śni się po polsku. Właśnie to jest ważne.
1: Od kiedy? Zawsze?
0: Nie zawsze. W Stanach śniłem po angielsku. Ale ja ledwo pojadę do Grecji, to już po 2 dniach śnię po grecku. Wiesz, ja mówię po grecku tak jak po polsku. Jak Bagiel teraz. Jak byliśmy ostatnio na wakacjach u mnie, na Naxos. On się nie mógł nadziwić, wiesz. A ludzie pytali, skąd jestem. Czy nie, czy jestem z Polski, czy z Ameryki, tylko czy jestem z Aten, czy z Salonik. Bo akcent mam. Polski. Ale oni nie wiedzą, że to jest polski akcent. A słownictwo mam takie jak polskie. Zresztą Wojtek będzie występował na moim festiwalu.
1: Tak, bo właśnie w czerwcu festiwal, po raz szósty jest twój festiwal.
0: Muzyka Świata. Warszawa 2026. Ja specjalnie mówiłem ludziom, miałem kłopoty, bo mówią, za długa nazwa. Ale ja mówię World Music, wiesz, to jest, czyli muzyka świata, jeśli międzynarodowy jest festiwal, no to musi mieć jeszcze jakiś trzeci człon. A to był pierwszy festiwal muzyki świata, który odbył się w Warszawie. Nie było takich festiwali, zanim go nie zrobiłem. Później się pojawiły następne festiwale na wzór tego, no ale zrobiłem pierwszy i teraz robimy szósty i ja zapraszam zespoły z Turcji, no polskie oczywiście, z Turcji, z Tajlandii. WW zagra z pieśniarką tajlandzką. Turcja, Light in Babylon. No niesamowita mieszanka muzyki greckiej, tureckiej, żydowskiej i tak dalej. z Grecji, przyjeżdża Rosdaily. No to jest odjazd, bo Rosdaily

0: jest wśród Greków znacznie bardziej, bo to jest Irlandczyk z Krety. Mieszka już 50 lat na Krecie. Gra na lirze. Lira to jest taki pionowy instrument smyczkowy. Wirtuos. On nie jest instrumentalistą, on jest wirtuozem. I Milan, i mój zespół Milan Ensemble jest gospodarzem. Co roku gramy. I co roku zapraszamy kogoś z topu takiego młodzieżowego bardziej, topu jazzowego, brytyjskiego bardziej, no i amerykańskiego. I wystąpi z nami jemeńska trębaczka Yaz Ahmed, która na brytyjskiej scenie jazzowej, tej młodej scenie jazzowej, robi nieprawdopodobną karierę, genialna. A ponieważ ona jest z Jemenu, a my gramy z Milan Ensemble skalę, wiesz, śródziemnomorskie nazwijmy to, bo nie, skalę gramy śródziemnomorskie, rytmy gramy śródziemnomorskie, czyli nieparzyste, gramy muzykę skalową, więc nie powinno być najmniejszego problemu. Festiwal się odbędzie od 28 czerwca do 30. W zeszłym roku po raz pierwszy, jak zrobiliśmy to razem z miastem stołecznym Warszawa, pierwszy raz tam się zdarzyło, że na 2 tygodnie przed festiwalem nie było biletu. To nam się nie zdarzało, mimo że dostaliśmy większą salę.
1: Też myślę o tym, że to powiedziałem na początku, że miałeś taki duży wkład w muzykę, ale też myślę, że to, że nieustannie pokazujesz, jak potrzebujemy nie w Polsce jakiegoś monolitu, tylko jak potrzebujemy tego połączenia tych różnych, nie tylko etnicznych, ale kulturowych, prawda, wpływów. Powiedziałeś kiedyś takie zdanie, które mnie bardzo uderzyło, dlatego że jestem egocentrykiem, jestem za przyjmowaniem uchodźców i pomaganiem im.
0: Egoistą raczej.
1: Egoistą, no, tak.
0: Oczywiście, no, jak to powiedzieć? Zgadzam się z tym, co powiedziałem. Nie wycofuję się z tego. Dlatego, że wiesz, no, imigranci przynoszą, zawsze przynosili kulturę ze sobą. Swoją kulturę. I wiesz, my widzimy to, jak oni, bo w mediach się pokazuje, jak oni rozrabiają. Nie pokazuje się, ile wnoszą do społeczeństwa, tylko pokazuje się, ile rozrabiają. No zobacz, przecież my jesteśmy imigrantami. Wymieniłeś Kostka, Joriadisa, Eleni, mnie. No ale jest jeszcze Apostolis Antymios, Jorgos Skolias, jest masa Greków. Przecież my jesteśmy greckimi imigrantami, prawda? Ale wnieśliśmy do polskiej kultury sporo. I Polacy to akceptują. Eleni jest uwielbiana. Eleni gra, no co tydzień gra koncerty, wypełnione sale, w mediach jej nie ma. A jednak potrafi wypełnić salę.
1: A twoi rodzice jak długo czuli się uchodźcami?
0: No, byli całe życie uchodźcy.
1: Ale a poczuli, wiesz, się tu kiedyś jak w domu, czy czuli się tu jak w domu?
0: No wiesz, no, u nas było tak, że był taki toast noworoczny, kiedy chronus ty patrida. To znaczy, no i oby w przyszłym roku wrócić do Grecji. Zawsze chcieli wrócić już do Grecji.
1: Czy była w nich ta tęsknota?
0: Oj, była do końca życia, tak. Tylko że tato umarł bardzo wcześnie, po marcu 68. Po uniwersytecie. Tato został na uniwersytecie ze studentami. I skończyło się dobre życie.
1: Baba. A czy myślisz, że tato wtedy poczuł się w tym 68 roku zdradzony przez komunizm? Ten komunizm,
0: został
1: który wierzył?
0: Został wyrzucony z partii przede wszystkim. On wierzył, a oni nie potrzebowali wierzących, tylko potrzebowali działaczy.
1: I jakiego ojca pamiętasz z tego czasu?
0: Ja zawsze pamiętam ojca, ja myślę, że wyolbrzymiam sobie wizerunek ojca, ale no, wspaniałego człowieka, wiesz, który zmusił mnie do tego, że ja, kiedy miałem 4 lata, to już mieszkałem w domu dziecka na Rakowieckiej, zmusił mnie do tego, żebym wygłosił referat filozoficzny na temat jajka. Nie wiem, jaki referat.
1: Co powiedziałeś?
0: Właśnie nie wiem, co powiedziałem, ale wiem, że mój tato był szczęśliwy. Dał mi jajko, teraz powiedz filozofię jajka i powiedziałem.
1: A twoja mama była osobą spełnioną, szczęśliwą, jako artystka też?
0: Jako artystka nie za bardzo. Wiesz, my mieliśmy wtedy jednak, no były takie ksenofobiczne, dużo ludzi było ksenofobów. Mama też nie miała za łatwo, bo wiesz, no tu partia, wiesz, a artyści byli raczej antypartyjni. Tak jak ja byłem przecież ja byłem przeciwko swojemu ojcu i mamie. Ja działałem w podziemiu antykomunistycznym, a moi rodzice byli komunistami, więc wiesz, ale to normalne, że jesteś, w pewnym okresie się wyzwalasz, wiesz, z filozofii rodziców. Więc, ale dla mnie do tej pory, no, mój ojciec, miałem 2 autorytety, mojego ojca i człowieka, który mnie wszystkiego nauczył, Stanisława Cejrowskiego, z szefa Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Pojechałem do Grecji, bo on mi kazał jechać. Załatwił mi paszport i tak dalej. I dzięki temu widziałem swojego

0: do dziadka przez jakąś godzinę w swoim życiu.
1: Co czułeś, jak wjechałeś do Grecji po raz pierwszy?
0: No ja wiem. Nie pamiętam.
1: Ale myślałeś, że to jest dom, czy myślałeś, że to...
0: Nie, no, że wróciłem do domu, to prawda. Wiesz, no, nigdy nie uważałem Grecji za obcy kraj, no to jest moja ojczyzna. Wiesz, tak samo jak Polska, no, wiesz. Ja jestem, jak mnie nazwał taki dziennikarz Gazety Wyborczej kiedyś, że jestem polski patriota, grecki nacjonalista. Wiesz, bo tak naprawdę patrida i nacjon to jest to samo słowo, tylko jedno jest po grecku patriota, a drugie jest po łacińsku nacjonalista. W każdym razie kocham i Grecję, i Polskę. I jednakowo, i oba te kraje są moimi krajami. Zawsze byłem przeciwko granicom. Mamy Schengen, mamy Unię Europejską, czyli moje marzenie się spełniło. Teraz się trochę niszczy, bo Unia Europejska się zmienia. Bo na świecie się dzieją takie rzeczy, wiesz, niefajne. Muzyków to dotyka. Mnie to bardzo dotknęło, to co się dzieje, wiesz, w polityce. Muzycy rockowi oczywiście tak, powinni występować przeciwko systemowi i zawsze występowali. Ale z jakiej racji jazzmeni, czy wiesz, no, pan minister Gliński zabronił Borysa Godunowa granie w Teatrze Wielkim. Człowieku, przecież wtedy nie było Związku Radzieckiego, jak to pije. Wiesz, i doszło do absurdów totalnych, wiesz. Nie powinno się jednak sztuki mieszać z polityką, ale wygodnie politykom jest mieszać sztukę z polityką. Muzykom jest trochę głupiej, przynajmniej uczciwym muzykom.
1: Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: Milo Kurtis, Remigiusz Grzela, Wywiad Rzeka.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku. Wysychające rzeki, problemy z uprawami, pożary. Susza to już codzienność. W czterech porach roku sprawdzimy, jak zatrzymywać wodę w domu i ogrodzie, bo dziś każda kropla ma znaczenie. Powiemy też o rekordowym szczupaku z Jeziora Solińskiego i tajemniczych bebokach z Niekiszowca.
3: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
8: To co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
2: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
11: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
10: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
11: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
10: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
11: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
10: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
11: To działam.
9: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
12: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Niewielki ruch na naszych drogach, a warunki podróżowania wciąż dość dobre. Autostrada A2, odcinek węzeł Skierniewice, węzeł Grodzisk Mazowiecki. W pobliżu węzła Wiskitki, na jezdni w kierunku Warszawy na 419 kilometrze, przypomnę, doszło do zdarzenia 5 aut osobowych. W tym wypadku 3 osoby zostały ranne. Droga była przez kilka godzin.

0: zablokowana. Teraz mamy taką sytuację, że zablokowany jest już tylko jeden z pasów ruchu. Ruch odbywa się lewym pasem i korek, który miał około 10 km, skurczył się. Można powiedzieć, że autostrada A2 w stronę stolicy jest już bardziej przejezdna. Tym bardziej, że skończył się przed Wiskitkami. Był korek dochodzący do węzła Skierniewice. Tu również skończyły się kłopoty. Mogą być utrudnienia na 172 km autostrady A2 na jezdni w kierunku Poznania. Autostrada A4, odcinek węzeł Dębica Zachód, węzeł Tarnów Centrum w pobliżu miejscowości Nowa Jastrząbka, jezdnia w kierunku Krakowa. Tam na 515 km auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne, blokując jeden z pasów ruchu. Jedna osoba została ranna, a ruch odbywa się tylko lewym pasem. S7, dojazd do sygnalizacji świetnej w Czosnowie, korek, Krajowa 7 w Łomiankach, ruch mocno spowolniony od Łomianek po Warszawę, korek dla powracających do stolicy.
1: Minęła 22, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, przyleciał tam wczoraj. Były minister sprawiedliwości poinformował o tym w wywiadzie dla telewizji Republika. Zbigniew Ziobro od grudnia przebywał na Węgrzech, uzyskał tam azyl polityczny. Dzień po objęciu władzy w Budapeszcie przez nowego premiera poseł PiS opuścił ten kraj. Tematem zajął się Dagmara Kędzior.
2: Zbigniew Ziobro, pytany o to, w jaki sposób dostał się do Stanów Zjednoczonych, nie udzielił jasnej odpowiedzi. Stwierdził, że rząd i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek są, cytuję, zagubieni. Ale potem sprawę wyjaśniła sama telewizja Republika, która w oświadczeniu poinformowała, że były prokurator generalny został jej komentatorem politycznym. Co oznacza, że Zbigniew Ziobro mógł wjechać do USA na podstawie wizy dziennikarskiej dla pracownika stacji. Polski rząd zapowiedział, że w tej sytuacji będzie wnioskował o ekstradycję byłego ministra. Zbigniew Ziobro w tym kontekście stwierdził w telewizji, że nie obawia się niezawisłych sądów, a te, jego zdaniem, są właśnie w USA. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Prokuratura chce Zbigniewowi Ziobrze postawić zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. To ostatni wieczór na naukę i przypomnienie sobie materiału. Jutro egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Napisze go prawie 400 tysięcy uczniów. Egzamin składa się z dwóch części. W pierwszej zostanie sprawdzona umiejętność czytania ze zrozumieniem, w drugiej konstruowania dłuższej wypowiedzi.
3: I tutaj dokona wyboru pomiędzy tematem o charakterze twórczym, jakieś opowiadanie twórcze, oraz tematu o charakterze argumentacyjnym, czy jakaś rozprawka, czy przemówienie.
1: Mówił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. We wtorek egzamin ósmoklasisty z matematyki, w środę z języka obcego. Rośnie liczba problemów zdrowia psychicznego wśród polskich pracowników, a przez to jest coraz więcej zwolnień lekarskich i w rezultacie problemów z funkcjonowaniem firm. Tak wynika z raportu firmy rekrutacyjnej Antal. W ciągu ostatnich 7 lat liczba zwolnień w Polsce wzrosła ponad połowę.

0: odwagę się leczyć. I to jest bardzo dobry syndrom, który pozwala nam zaopiekować się sobą, zanim przejdziemy w stan chroniczny czy wymagający farmakoterapii.
1: Najczęściej pracownicy i menedżerowie skarżą się na objawy stresu i wypalenia zawodowego, chroniczne zmęczenie i brak energii, emocjonalny dystans wobec pracy i negatywne emocje z nią związane.
2: To są aktualności jedynki.
1: Rząd w Berlinie jest przeciwny pomysłowi Władimira Putina, by Gerhard Schröder był pośrednikiem w rozmowach Kremla z Kijowem. Prezydent Rosji wczoraj wymienił byłego kanclerza Niemiec jako akceptowalnego przez niego mediatora warunków zakończenia wojny z Ukrainą.
3: Biuro Gerharda Schrödera odmawia komentarza do słów Władimira Putina, który stwierdził, że jest gotowy na rozmowy o końcu wojny przeciw Ukrainie, ale tylko w Moskwie. Pytany, czy wyobraża sobie te rozmowy z Europejczykami, Putin odpowiedział, że spośród europejskich polityków preferuje Gerharda Schrödera. Z 82-letnim byłym kanclerzem łączy go osobista znajomość i biznesy, bo polityk SPD po zakończeniu politycznej kariery przyjął ofertę działania na rzecz rosyjskich koncernów. Oficjalnego stanowiska rządu Friedricha Merca na razie nie ma, ale z kręgów rządowych płyną sygnały o zdecydowanym sprzeciwie wobec ewentualnego angażowania kontrowersyjnego polityka do rozmów. Podstawowym warunkiem skutecznego mediatora musi być jego akceptacja przez Ukrainę, co w przypadku Schrödera trudno sobie wyobrazić, twierdzą polityczni komentatorzy w Niemczech. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Biegacze w miastach całego świata ścigali się dziś z wirtualnym samochodem pościgowym w ramach biegu Wings for Life. Wydarzenie charytatywne ma wspierać osoby, które biegać nie mogą z powodu problemów ze zdrowiem. Z uczestnikami biegu w Katowicach rozmawiał reporter Radia Katowice Artur Zubek.
4: To jest mój pierwszy bieg i biegam strasznie wolno, ale bieg charytatywny, więc myślę, że idealna opcja na to, żeby rozpocząć takie zapoznawanie się z tego typu imprezami.
5: Każdy tutaj może wziąć udział, każdy pobiegnie tyle, na ile ma na siłę. No, jest na pewno dobre przedsięwzięcie, także sam pożytek z tego jest po prostu, nie?
6: I zdrowie, uśmiech, pogoda chyba też dopisała.
5: Tak jest, no i oczywiście pomoc.
7: Jest zachęta o tym, żeby każdy wziął udział, tak każdego, czy to jest w jakiś sposób niepełnosprawny, może część tego biegu przejść, przejechać, czy na wózku, czy w jakikolwiek inny sposób. No, te pół godziny pierwszej jest, więc każdy może cokolwiek zrobić w tym biegu i sam też pomóc osobom niepełnosprawnym w jakiś sposób.
1: Pieniądze zebrane podczas biegu zostaną przekazane na projekty badawcze zajmujące się rdzeniem kręgowym. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy lokalnie przymrozki i przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 4 stopni na północnym zachodzie, około 8 w centrum, do 12-13 na południowym wschodzie.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: No kto, no wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
11: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, na których niestety zabraknie naszej reprezentacji. Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
12: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
11: Sekrety mundiali.
12: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
11: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
12: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
11: Andrzej Janisz
12: i Filip Jastrzębski.
11: Zapraszamy.
2: Autopromocja.

tu Fryderyka Chopina Stanisławem Leszczyńskim, że propozycję nagrania całego Chopina przyjął jeden z najciekawszych zjawisk pianistyczno-artystycznych ostatnich lat u nas, oczywiście Szymon Nering. To głośny zwycięzca liczącego się w świecie konkursu mistrzowskiego imienia Artura Rubinsteina w Tel Awiwie, ale przy tym finalista konkursu chopinowskiego sprzed 10 lat. Oprócz obu koncertów fortepianowych Chopina nagrał już płytę kameralną z dziełami mistrza Fryderyka, z Ryszardem Groblewskim i Marcinem Zdunikiem, a 2 lata temu nagrał pierwszą z tej właśnie serii dzieł wszystkich Chopina, pierwszą płytę, w zasadzie album otwierający to niewątpliwie wielkie muzyczne, ale i artystyczne wyzwanie. Artysta ma dzisiaj 30 lat, może przypomnę, jest wychowankiem profesora Stefana Wojtasa, a wpierw uczył się u pani profesor Olgi Łazarskiej w Krakowie. W latach 2017-19 studiował na Yale University u Borysa Bermana, a od 2020 był doktorantem w Bydgoskiej Akademii Muzycznej w klasie pani profesor Katarzyny Popowej-Zydroń. Na tej najnowszej płycie, którą mam dziś z sobą, Szymon Nering gra głównie te drobniejsze utwory, rzadko wykonywane. Jest tam m.in. kartka z albumu, kontradans gestur, jest cantabile bedur, są wariacje der Schweizerbub, ale jest też rondo a la mazur F-dur opus 5, jest także bolero opus 19 i scherzo E-dur opus 54. No to może zacznijmy od ronda, chociaż 2 lata wcześniej 14-letni Chopin skomponował wspomniane przed momentem wariacje na temat niemieckiej pieśni der Schweizerbub. Może jednak zacznijmy od tego utworu, najstarszego chciałoby się powiedzieć. Składa się z wirtuozowskiego wstępu oraz 4 prostych wariacji. Jest to utwór o charakterze salonowym. Jak głosi anegdota, Chopin napisał te wariacje na prośbę generałowej Sowińskiej, która zachwyciła się tą niemiecką melodią piosenki. To bodaj najwcześniejszy przykład obowiązującego wtedy wokół stylu Brian, jak to ujął profesor Tomaszewski, doskonały atrybut warszawskiego salonu czasów Królestwa Polskiego.

Witam Państwa, Adam Rozlach, dobry wieczór. To koncert chopinowski programu Pierwszego Polskiego Radia. Jakiś czas temu oznajmiłem tu Państwu za dyrektorem do spraw Festiwalu Chopin i Jego Europa oraz fonografii Narodowego Instytutu

Wszystko pięknie i naturalnie błyszczało. To były wariacje E-dur na temat niemieckiej piosenki Der Schweizer Bub, oczywiście Fryderyka Chopina. A teraz obiecane jeszcze wcześniej Rondo à la Mazur, F-dur op. 5. Uwielbiam tę kompozycję, którą ślicznie grali podczas konkursów chopinowskich w Brusliu, ale i w roku minionym Tianyao Liu. Błyskotliwie, świetną techniką gra też tę kompozycję Szymon Nering. To utwór 16-letniego Fryderyka, cudownie świeży i cudownie błyskotliwy. I może od razu posłuchajmy Bolera. To jest kompozycja z pierwszych lat paryskich Chopina. Jak czytamy w komentarzu dołączonym do płyty, niektórzy z sarkazmem określali je jako poloneza, że ciało próbuje nosić się po iberyjsku, ale dusza sarmacka. Słuchamy w obu tych kompozycjach błyskotliwie grającego Szymona Neringa.

Tak brzmią pełne temperamentu w zamyśle kompozytora, ale i wykonawcy Szymona Neringa, Bolero, a wcześniej Rondo a la Mazur, oczywiście Fryderyka Chopina. Słuchamy w programie pierwszym Polskiego Radia w koncercie chopinowskim najnowszych nagrań wybitnie utalentowanego polskiego pianisty Szymona Neringa, który teraz zagra nam Scherzo E-dur op. 54. A jeszcze dodam, że nagranie powstało wiosną 2024 i 2025 roku w sali koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie, a wydane zostało całkiem niedawno przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w białej serii. A jak chodzi o

Co Edur, to szczególnie urzeka mnie liryczny fragment. Pianista gra tak finezyjnie, a obok ciepła, pięknego legata zwraca też naszą uwagę frapującymi kontrapunktami, czyli czyni to, co w przypadku świetnej pianistyki, jaką niewątpliwie dysponuje Szymon Nering, staje się swoistą wisienką na torcie. A technika, ukazana w częściach skrajnych, a zwłaszcza w powtórzeniu, robi ogromne wrażenie. Scherzo Edur op. 54 gra Szymon Nering.

Brawo, brawissimo, chciałoby się powiedzieć. Szymon Nering ukazał nam Scherzo Edur op. 54 w najnowszym nagraniu wprost z białego albumu Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, wydanego właśnie w ramach serii nagrań dzieł wszystkich Chopina, a takie to zadanie dyrektor Stanisław Leszczyński postawił przed naszym pianistą. Wspaniałe wyzwanie, ale też i ogromna odpowiedzialność, jakiej Nering zapewne sprosta, nie mam wątpliwości. No to skoro technika i fantazja, finezja i smak, to posłuchajmy już na koniec kilku pojedynczych etiud. Konkretnie posłuchamy dwóch. Etiudy E-moll, piątej z opusu 25 oraz etiudy Gis-moll, szóstej z opusu 25, tej, która tak często grana była na ostatnim konkursie chopinowskim, bo etiudy te Szymon Nering gra po prostu olśniewająco. Tu cały czas dzieje się coś ciekawego. Tutaj mamy po prostu te etiudowe arcydzieła okraszone wspaniałymi muzycznymi walorami. Jest piękny, szeroki, szlachetny dźwięk do tego wszystkiego, a fortepian to po prostu koncertowy Steinway pożyczony z warszawskiej galerii tychże właśnie fortepianów. Od razu dodam, bo nagrania są znakomite, reżyserami nagrań byli Aleksandra Nagórko i Andrzej Sasin z CD Accord. Więc słuchamy w dwóch etiudach Szymona Neringa, a ja, Adam Rozlach, serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i już teraz zapraszam do głośników za tydzień. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Komunikat nadawcy.
2: Szanowni słuchacze, uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12 maja w godzinach od 9 do 19 program Pierwszy Polskiego Radia nie będzie odbierany na falach długich. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do słuchania Jedynki na falach ultrakrótkich w technologii DAB+, aplikacji mobilnej i na stronie jedynkapolskieradio.pl.
1: Komunikat nadawcy.
0: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci!

0: tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Radio Kierowców.
2: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A1 od rejonu Nowej Cerkwi po rejon Nowego. Spowolniony jest ruch dla jadących w stronę Grudziądza i Torunia. Autostrada A2, odcinek węzeł Skierniewice, węzeł Grodzisk Mazowiecki w rejonie węzła Wiskitki, na jezdni w kierunku Warszawy, około 419 km. Po zderzeniu 5 aut osobowych, 3 osoby zostały ranne. Najpierw cała jezdnia w stronę stolicy była zablokowana, od pewnego czasu zablokowany jest tylko jeden pas ruchu i korek, który był blisko kilkunastokilometrowy, w tej chwili jest już niewielki. Ruch w stronę stolicy po prostu udrożniono. Autostrada A4, odcinek węzeł Dębica Zachód, węzeł Tarnów Centrum. W pobliżu Nowej Jastrząbki, jezdnia w kierunku Krakowa, 515 km, tam auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne, blokując jeden z pasów ruchu. Jedna osoba w tym wypadku na A4 na 515 km została ranna. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 72 na odcinku Turek-Uniejów w pobliżu miejscowości Przykora na 39 km, gdzie po zderzeniu 2 aut osobowych 2 osoby były ranne, a droga była zablokowana. I nasza drogowa mapa pogody: w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, w drugiej połowie nocy na zachodzie oraz południu kraju wzrastające do umiarkowanego i dużego. Nad ranem miejscami na południowym zachodzie kraju i w Tatrach możliwe przelotne deszcze. Temperatura minimalna od 2 stopni na północnym wschodzie, 6 w centrum, do 11 na Górnym Śląsku.
3: Minęła 23, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Burmistrz Józefowa uspokaja turystów. Ogień nie uszkodził najważniejszych turystycznie obiektów i szlaków Puszczy Solskiej. Od wtorku pożar nieopodal Józefowa na Lubelszczyźnie strawił już kilkaset hektarów puszczy.
4: My mamy najpiękniejszą ścieżkę rowerową przez Puszczę Solską w województwie lubelskim. No i ta ścieżka rowerowa na szczęście nie ucierpiała. Nie ucierpiał ten single track, który rozpoczyna się w miejscowości Hamernia przy Czartowym Polu i kończy się w Józefowie.
3: Mówił w rozmowie z Polskim Radiem burmistrz Józefowa Roman Dziura. W rejonie Puszczy Solskiej trwa dogaszanie pożaru. Bierze w nim udział około 250 strażaków. W życie weszło rozporządzenie zakazujące wjazdu do Polski produktów zawierających resztki pestycydów. Są one zakazane w Europie, mówi wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromacka.
5: Chcemy, aby Polki i Polacy spożywali zdrową żywność, ale żywność wyprodukowaną według norm europejskich. My chcemy, żeby rolnicy, którzy w krajach trzecich produkują żywność, produkowali żywność na takich samych zasadach, jak produkują polscy rolnicy.
3: Polski rząd skierował skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, by zablokować umowę handlową wspólnoty z krajami Mercosur i powstrzymać napływ niespełniającej europejskich standardów żywności z Ameryki Południowej. Ponad 3,5 tysiąca uczniów w wieku od 7 do 18 lat zostanie przebadanych w ogólnopolskim programie profilaktycznym WOBASZ Dzieci. To pierwsza kompleksowa analiza zdrowia najmłodszych na tak szeroką skalę. Jej celem jest wykrycie czynników ryzyka chorób układu krążenia, takich jak nadciśnienie i otyłość oraz analiza stylu życia dzieci, tłumaczy koordynator badania profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
6: Badanie składa się z ankiety dla rodziców, w której są dane dotyczące dzieci, ich stanu zdrowotnego, stylu życia oraz badania antropometryczne, tak zwane, czyli pomiar masy ciała, wzrostu obwodu talii i badania krwi, które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, markery funkcji nerek i dodatkowo również jest pomiar ciśnienia tętniczego.
3: Program zacznie działać we wrześniu. Będzie realizowany przez Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie. W projekt zaangażowały się Ministerstwa Zdrowia, Edukacji oraz Sportu i Turystyki.
1: To są aktualności jedynki.

0: Na koniec powracamy do kraju z dobrą informacją dla słuchaczy planujących górskie wycieczki. Na szlakach w Beskidach panują bardzo dobre warunki. Wprawdzie w niektórych miejscach wciąż leży śnieg, ale w ciągu dnia możemy liczyć na dodatnią temperaturę i dużo słońca.
1: W zacienionych miejscach jeszcze się utrzymuje, zwłaszcza na bardziej górze. Należy wybrać coś ciepłego i być przygotowany na jakieś...
2: Mistrzostwo Hiszpanii. Od 77 minuty w barwach Dumy Katalonii grał Robert Lewandowski, a cały mecz na ławce rezerwowych spędził Wojciech Szczęsny. To 29. Mistrzostwo Hiszpanii w historii FC Barcelony. W piłkarskiej ekstraklasie Brukbet Termalika Nieciecza przegrał z Legią Warszawa 0-1. Trener Legii Marek Papszun podkreśla dużą wagę tego zwycięstwa.
3: To było dzisiaj najważniejsze, żeby wygrać, jakby zbliżyć się do tego celu numer jeden, czyli zapewnić sobie utrzymanie, ale też myśleć o jak najwyższej pozycji w tabeli. No i dokonaliśmy tego, pracowaliśmy to taką siłą woli, bo ta druga połowa była dla nas trudna. Jak wiemy, ten teren dla Legii Warszawa był bardzo nieprzyjazny, przełamaliśmy tą pasę.
2: W innych dzisiejszych meczach Piast Gliwice zremisował bezbramkowo z GKS-em Katowice, a Wisła Płock przegrała z Motorem Lublin 0-4. Liderem tabeli pozostaje Lech Poznań. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz pierwszy w historii zostali mistrzami Polski. W piątym meczu o złoty medal pokonali broniącą tytuł Bogdankę Luk Lublin 3-1 i wygrali całą finałową rywalizację 3-2. Dla Jakuba Popiwczaka, libero Aluronu, to już czwarte ligowe złoto. Poprzednie zdobywał w barwach Jastrzębskiego Węgla.
4: Jestem mega szczęśliwy, że jestem w tym miejscu z tymi ludźmi w tym klubie i po raz kolejny w życiu mogę świętować Mistrzostwo Polski. Wielu sportowców przez całe życie trenuje ciężko, poświęca się, żeby na koniec coś wygrywać i wielu z nich, większości z nich nie jest to dane. Ja się cieszę, że w swoim życiu już parę razy coś mi się udało wygrać i dzisiaj jest ten kolejny dzień.
2: Wcześniej po brąz sięgnął PGE Projekt Warszawa. Iga Świątek wygrała z Włoszką Elisabetą Cocheretto 6-1 i 6-0 i dzięki temu awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Jej kolejną rywalką będzie Japonka Naomi Osaka, której trenerem jest Tomasz Wiktorowski.
5: Pogoda.
0: Noc pogodna w większości regionów, miejscami przelotne opady deszczu, mogą im towarzyszyć burze. Temperatura minimalna od 4 stopni na północnym zachodzie do 13 na południowym wschodzie. Lokalnie możliwe przygruntowe przymrozki.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku. Wysychające rzeki, problemy z uprawami, pożary. Susza to już codzienność. W czterech porach roku sprawdzimy, jak zatrzymywać wodę w domu i ogrodzie, bo dziś każda kropla ma znaczenie. Powiemy też o rekordowym szczupaku z Jeziora Solińskiego i tajemniczych bebokach z Niekiszowca.
6: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Kulturalna jedynka.
1: Dobry wieczór Państwu, Magda Mikołajczuk, kłaniam się. Zabiorę dziś Państwa na przepiękną wystawę, wystawę połączoną z równie wspaniałą książką. To będzie ekspozycja ilustracji Elżbiety Wasiuczyńskiej do poematu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Kronika Olsztyńska. Oprócz tego Ewa Hajne opowie Państwu o tym, jak dwa teatry operowe stolicy, Teatr Wielki, Opera Narodowa, przedstawieniem Falstaff i Polska Opera Królewska, spektaklem The Fairy Queen, zauważyły 410. rocznicę śmierci Williama Szekspira. A po 23.35 Martyna Podolska zaprosi Państwa na spotkanie z Mariuszem Zaniewskim. Człowiekiem, który umie bawić, umie wzruszać jako aktor, jako autor sztuk i jako reżyser. Zapraszam Państwa.
0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Elżbieta Wasiuczyńska, czy raczej występująca w krótszej wersji imienia jako Ela Wasiuczyńska, to malarka, ilustratorka, która dotychczas tworzyła ilustracje dla dzieci, między innymi do cyklu książek o Panu Kuleczce autorstwa Wojciecha Widłaka. Tym razem po raz pierwszy stworzyła pracę do dorosłej książki, czyli do Kroniki Olsztyńskiej Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i także do kilku innych zielonych wierszy. Dlaczego zielonych? Bo zanurzonych w mazurskiej przyrodzie, tam gdzie Konstanty Ildefons Gałczyński mieszkał czy pomieszkiwał w słynnej leśniczówce Pranie. Ilustracje Elżbiety Wasiuczyńskiej pokazujące wodę, las, ptaki, leśne drogi pasują jak ulał do tych wspaniałych wierszy, dzięki którym mazurską przyrodę odczuwa się wszystkimi zmysłami. Wzrokiem, słuchem, węchem. W bibliotece na Koszykowej w Warszawie można teraz oglądać do końca maja właśnie ilustracje Elżbiety Wasiuczyńskiej do Kroniki Olsztyńskiej Gałczyńskiego i do paru innych wierszy.
2: Jeszcze tyle tu byłoby do pisania. Nie wystarczą tu żadne słowa o wiewiórkach, o bocianach, o łąkach sfałdowanych jak suknia balowa. I gdy człowiek wejdzie w las, to nie wie, czy ma lat 50 czy 9. Patrzy w las jak w śmieszny rysunek i przeciera oślepłe oczy. Dzwonek leśny poznaje, ćmę płoszy i na serce kładzie.

0: mech, jak opatrunek.
1: Elżbieta Wasiuczyńska, ilustracje do Kroniki Olsztyńskiej i innych zielonych utworów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. To jest pierwsza książka ilustratorska dla dorosłych w pani karierze?
2: Tak, rzeczywiście to jest dla tych troszeczkę starszych dzieci. Tak, proszę się czuć zaproszonym do lat 102, bo 99 to tak może nie wypada. To jest zresztą coś, co tak ze mną było już od lat, bo ta moja miłość do Warmii i Mazur tak liczy sobie lat mniej więcej 40, ale pierwsze obrazki powstały już jakieś, ja wiem, 7 lat temu. I dzięki temu, że zobaczyła je w necie Anna Puszcz, szefowa Oranżerii Kultury, w Izbarku Warmińskim, powstał pomysł książki.
1: Czyli zaraz, początek był taki, że najpierw powstały ilustracje inspirowane nie Gałczyńskim konkretnie, tylko po prostu Mazurami, tak?
2: Gałczyńskim. Ja mam szczęście bywać na plenerach ilustratorów i tak się złożyło, że niezależnie w tym samym roku na dwóch plenerach temat był albo moje ulubione strofy poetyckie, wybrałam Gałczyńskiego, albo 4,5 roku w poezji polskiej i wybrałam dla odmiany Gałczyńskiego. I tak właśnie z tych obrazków pierwszych to były korzenie, z których sobie wyrosło to drzewo.
1: Mamy tu wodę, mamy las, mamy pola ze startującymi ptakami, mamy zachód słońca, mamy drogę. Jaka jest największa trudność albo... Wnioskuję, może żadnej trudności nie ma w pani przypadku, w malowaniu przyrody.
2: To jest ten króliczek, którego zawsze wydaje mi się, że warto gonić. I te zjawiska świetlne, one cały czas są dla mnie niedosiężne. Ktoś mi mówi, ojejku, jak zdjęcie, to ja... To nie chodzi o to, że to zdjęcie ma być jakimś miernikiem talentu. No ono jest bardziej może jakimś tam znakiem rzemiosła opanowanego, ale to są absolutnie niedosiężne rzeczy. Znaczy ja wiem, że będę, mam nadzieję, do końca życia, do późnej starości próbowała złapać, nie wiem, światło, kolor prześwietlonych słońcem liści i zawsze to, co będę widziała w naturze, będzie doskonalsze, piękniejsze, przestrzenne i wielowymiarowe. Także to są takie przymiarki zakochanego człowieka. No.
1: Kiedy pani mówi o świetle i o prześwietleniu, to przypomina mi się fakt, że pani jest też autorką witraży. Tam też, prawda, światło gra ogromną rolę.
2: Tak, to w ogóle taka przygoda.
1: Gdzie są te witraże?
2: To one są w podkrakowskich Niepołomicach, w małej parafii, młodej w sensie takiej, pod Niepołomicami Matki Boskiej Różańcowej. I to jest w ogóle kościół zaaranżowany przez artystów i z bardzo surowy, czysty, pustawy jak na standardy naszego polskiego kościoła. Rzeźby z surowego drewna, bardzo mało ozdób i ja nawet troszkę miałam obawy, że tutaj nagle oto ja wchodzę cała na kolorowo z tymi światłami, ale no, ksiądz z takim bardzo dużym zaufaniem wobec artystów i też tematem nie są święci, co zwykle zdarza się w tych oknach kościelnych, tylko kwiaty Matki Boskiej, takie, które symbolicznie się z nią kojarzą. Także to absolutnie woda na mój młyn.
1: Czyli jest pani trochę jak Wyspiański, prawda, jeśli chodzi o witraże?
2: Boję się, że tutaj przez te szklany sufit biblioteki na Koszykowej jasny grom mnie zabije.
1: Chodzi mi o inspiracje witrażowe.
2: To jest absolutny mistrz. Ja rzeczywiście przed pracą chadzałam do kościoła franciszkanów w Krakowie, żeby się uczyć od najlepszego. I czasem przejeżdżając tramwajem do pracowni witraży, to myślałam tak, Stachu ratuj, bo ja rzeczywiście naprawdę uczyłam się na tym dopiero. Oczywiście pracowałam z fachowcami, natomiast oni oddawali mi te sprawy kolorystyczne, a ja rzeczywiście mało miałam doświadczenie. Troszkę uczyłam się, ale wydaje mi się, że nie ma wtopy. W każdym razie to ogromna frajda.
0: Dobrze jest nad jeziorem nawet porą deszczową. Leśniczy wieczorem lampę zapala naftową, po chwili we wszystkich pokojach naftowe lampy płoną, a cienie od rogów jelenich rozrastają się w nieskończoność.
3: Anna Puszcz, dyrektor Oranżerii Kultury Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim oraz

0: prezes Stowarzyszenia Kobiet Miej Marzenia.
1: To od pani zaczął się pomysł na tę wystawę, tak?
0: Myślę, że od Gałczyńskiego. On...
1: Tak, on jest winien.
0: Gdyby nie on, nie było tej wystawy. Gdyby nie Ela. No i potem to połączenie dróżek wyznaczonych przez Gałczyńskiego, przez Elę, które gdzieś dotarły do mnie.
1: Co takiego jest w malarstwie, w sztuce Eli Wasiuczyńskiej, że uznała pani, że ona i Gałczyński to będzie świetne małżeństwo?
0: Myślę, że w ogóle obraz i słowo to jest świetne małżeństwo. A bardzo często myślimy, że słowo i obraz jest tylko dla dzieci. A tak nie jest. I to połączenie natury, tego uwielbienia Gałczyńskiego przyrodą, który to, co teraz byśmy chcieli, ukaja, daje równowagę, on tego doświadczył właśnie w leśniczówce Praniu nad jeziorem Nickim.
1: To były lata 50. Po trudnych przeżyciach przyjechał do leśniczówki Pranie i wydaje się, że ta przyroda zadziałała na niego jak najlepszy balsam, najlepszy terapeuta.
0: Bez wątpienia tak można powiedzieć, teraz mamy kąpiele leśne, chodzimy.
1: Tak, bo teraz to nie jest spacer, tylko to jest kąpiel leśna.
0: Tulimy się do drzew. Myślę, że on nie tulił się do drzew, ale on był tą cząstką natury i ta natura mu dała wenę z powrotem, ale też zdrowie. No nie żył potem dłużej, ale to, co stworzył tam, pozostało na wieki.
1: Spójrzmy na jeden z obrazów, przy którym stoimy. Woda, refleksy, trochę jak u impresjonistów.
0: Tak. To, co ja uwielbiam u Eli, to jest światło i woda. Ja wiem, że dla wielu Ela to kuleczka.
1: Mówimy o przygodach pana Kuleczki. Dla pana dzieci Kuleczki, pełna kolorów, ostrych historia.
0: Tak, kontrastowych, podstawowych barw. W tych obrazach nie ma tej jaskrawości, ale jest niezwykły wigor. I nawet patrząc na zachodzący księżyc i patrząc się na smugi, które są na wodzie, ma się poczucie, jakbyśmy stali i patrzyli w naturze. I to jest właśnie te refleksy wodne. Niemniej, jak sobie popatrzymy, przejdźmy na przykład tam.
1: Dobrze, idziemy, czyli w stronę lasu idziemy. Zanurzamy się, kąpiel leśna.
0: Drogi, ta kąpiel leśna, dróżka, to na przykład widzimy tyle zieleni, tyle odcieni zieleni, że czasami się zastanawiamy, czy jak stojąc przed ścianą lasu, my jesteśmy w stanie to odróżnić. Ela to odróżnia i Ela nam pokazuje, że zielony, tak jak każdy inny kolor, ma, nie jest jednym zielonym. On ma tych tonacji do 20, a Ela jest mistrzynią też malowania kropel deszczu.
1: Krople deszczu to bardzo realistyczne.
0: Bardzo realistyczne. W zasadzie patrząc na nie można mieć wrażenie, że tak, albo stoimy przed oknem,
1: albo za oknem kwiaty, pelagoni, zieleń.
0: Tak, nawet są smugi palcami po oknie, ale drugie podejrzenie ktoś może powiedzieć, że to jest fotografia. A to jest obraz. Prostą farbą plakatową można stworzyć coś, co jest dziełem impresjonistycznym. Tak pięknie pokazującym wodę, jeżeli wodę w ogóle można pokazać.
2: Rano słońce, rano pogoda, idziemy do kąpieli. Sama radość, sama uroda. Jak tu się nie weselić? Sosny słychać dzięcioła stuk, a tutaj ryby brysk spod nóg. Ech, bracia, w pław i płynąć, pływać, aż tam, gdzie z drugiej strony wiatr roześmiany, wiatr przygrywa na sitowia strunach zielonych.
1: Agnieszka Dobrowolska, autorka bloga Mały Pokój z Książkami. Człowiek, który w Mazurach jest zakochany od dzieciństwa, który w Gałczyńskim jest też prawie od dzieciństwa zakochany i w jego spojrzeniu na przyrodę, i człowiek, który jest psychofanem ilustracji Eli Wasiuczyńskiej.
3: Wszystko się zgadza.
1: Jak ty odbierasz tę książkę i tę wystawę?
3: Książkę odbieram wspaniale, to znaczy jest to dla mnie są to piękne wiersze, które mi się tak bardzo, tak mocno kojarzą z jeziorami, na których lata całe żegluję. A ilustracje Eli tak znakomicie i oddają te krajobrazy i tą grę światła na wodzie i te zmieniające się kolory, że po prostu nie mogę sobie

0: wyobrazić lepszych ilustracji do Kroniki Olsztyńskiej.
1: A mazury to kolory jakie? Bo jest ich wiele, ale tak naprawdę jest ich niewiele.
0: Mazury to są przede wszystkim wszystkie odcienie niebieskości i zieleni, które się zmieniają tak wspaniale w zależności od tego, jak pada na nie światło. A to światło się zmienia w każdej minucie dosłownie i te drzewa na brzegu wyglądają zupełnie inaczej, 5 minut niż wyglądały 5 minut wcześniej. I to jest coś naprawdę wspaniałego. I ja pamiętam, że żeglując kiedyś dawno, pomyślałam sobie, że tylko Ela Wasiuczyńska byłaby to w stanie namalować i jestem bardzo szczęśliwa, że to zrobiła.
1: Wystawa ilustracji Elżbiety Wasiuczyńskiej do wierszy Konstantego Ildefonsa z cyklu Kronika Olsztyńska i do kilku innych zielonych wierszy jest czynna w Bibliotece na Koszykowej w Warszawie do końca maja. Natomiast oczywiście całe to dobro wizualno-poetyckie mają też Państwo w wydanej w zeszłym roku książce.

razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu. I znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

paść powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: teraz zaproszenie Ewy Hajne do teatru, jak zwykle o tej porze, tym razem do teatru operowego.
1: W dwóch teatrach operowych naszej stolicy, czyli w Wielkim i Polskiej Operze Królewskiej, w repertuarze zauważono 410. rocznicę śmierci genialnego angielskiego dramaturga Williama Szekspira. Dokładna data to 23 kwietnia 1616 roku. I tak na tej jednej z największych prestiżowych scen muzycznych jest od niedawna opera Falstaff, ostatnie dzieło Giuseppe Verdiego, i prapremiera odbyła się w Mediolanie w 1893 roku, a Polacy mogli ją zobaczyć we Lwowie w 1930. W librecie są elementy szekspirowskich kumoszek z Windsoru i Henryka IV. Ta opera Verdiego uważana jest za arcydzieło muzycznego humoru, a sam kompozytor nazwał ją komedią liryczną z przesłaniem, że wszystko na świecie jest żartem i ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. To opowieść o pewnym obleśnym typie, który chce uwieść dwie kobiety i zostaje w zabawny sposób ukarany. W Teatrze Wielkim wszystko

0: wszystko dzieje się w ciekawej scenografii Wisława Olko, a reżyserią zajął się Marek Weiss, znany twórca teatralny, i to jest jego 153. opera, a zaczynał jeszcze jako Marek Grzesiński w Teatrze Wielkim na początku lat 80. ubiegłego wieku, gdy dyrektorem był Robert Satanowski. Tu tworzył m.in. Borysa Godunowa, Straszny Dwór czy Fausta. Od wielu lat współpracuje z żoną Izadorą Weiss, znaną choreografką, która tym razem zachwyciła m.in. rozczulającym dziecięcym baletem w wykonaniu małych artystów z warszawskiej szkoły baletowej. Niestety Marek Weiss Falstaffem żegna się z operową publicznością w 50. roku pracy twórczej, a pamiętać musimy, że zawsze działał z szacunkiem dla tradycji i nie robiąc nic wbrew autorowi. Natomiast w Polskiej Operze Królewskiej, od kiedy jej dyrektorką jest Magdalena Kaczorowska, zauważa się tendencję uwspółcześniania na siłę historycznych arcydzieł, jakby zapominając, że Teatr Stanisławowski w Łazienkach to miejsce najwłaściwsze, by przenieść nas z widzów w czasy, kiedy one powstały. Opera Fairy Queen została napisana przez Henry'ego Parcella w 1692 roku. W librecie wykorzystano szekspirowski Sen nocy letniej. To jednak było za mało dla Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk, która wzbogaciła tę angielską operę z końca XVII wieku, dodając współczesne odniesienia w wykonaniu aktorów dramatycznych z Ewą Błaszczyk na czele. I tu dla wielu będzie pewnym dysonansem artystycznym opowieść o parze homoseksualistów, jednak przy bez zarzutu profesjonalnym wykonaniu.
1: Ewa Hajne zapraszała Państwa na dwa spektakle operowe w Warszawie, na Falstaffa w Teatrze Wielkim i na The Fairy Queen w Polskiej Operze Królewskiej. A za chwilę Martyna Podolska i Mariusz Zaniewski. Człowiek wielu talentów, aktor, autor sztuk, reżyser, który umie i rozbawić, i wzruszyć.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Już nie pisz więcej nic, bo kłamiesz pięknie tak, że chociaż o tym wiem,

0: Spotkanie z...
1: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Martyna Podolska, dobry wieczór. Rozpoczynamy spotkanie z... A ja uwielbiam takie spotkania, które dzieją się, wydarzają się po raz pierwszy. Chociaż oczywiście ja go znam ze sceny, z filmów, z seriali, ale nie znamy się jeszcze osobiście i to jest wielka przyjemność. Naprawdę wielka przyjemność. Mariusz Zaniewski w naszym studiu. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Na co dzień aktor, ale piszący, ale tworzący, ale też reżyserujący. No i podobno kocha sport i o tym wszystkim będzie nam dzisiaj opowiadał. Ale przede wszystkim o tym, jakim od przyszłej soboty będzie niedobrym mężem w spektaklu Ich Czworo Gabrieli Zapolskiej w Teatrze Komedia w Warszawie. Spektakl będzie miał swoją premierę właśnie w przyszłym, w tym już tygodniu. W reżyserii Marka Kality. Niedobry ten mąż?
2: Niedobry. Zdecydowanie tak. Nie można powiedzieć o nim, że jest dobry. Ale też można też użyć takiego eufemizmu jak pogubiony. Można też powiedzieć o tym, że ludzie czasami nie mają pojęcia, na co się porywają, kiedy decydują się wiązać z drugą osobą i tworzyć z nią rodzinę. To jest właśnie przypadek tego człowieka.
1: Zapracowany.
2: Zamyślony, skoncentrowany na sobie, skoncentrowany na swoich myślach, na tym, kim on jest i jaką on ma wartość dla świata, a nie zastanawiający się nad tym, czy przypadkiem osoba, z którą jest, nie potrzebuje jego uwagi, jego czułości, albo przynajmniej, żeby uznawał ją za partnera w swoim życiu, a nie tylko za swojego rodzaju służącą matkę i wielbicielkę.
1: Tym kimś jest ta żona.
2: Tym kimś jest ta żona, tak.
1: Grana przez Aleksandrę Popławską. I tym kimś wartym jeszcze uwagi w tej całej układance jest kochanek, który się pojawia i który jest takim chyba, ale dopiero później, impulsem do zmiany.
2: No właśnie.
1: Jak pan to czyta?
2: Ja to czytam przez współczesność, ale też nie można... W ogóle nie można odmówić Gabrieli Zapolskiej wnikliwości, która właściwie jest współczesną. To znaczy, że zamiast pracować nad relacją, kiedy widzimy, właściwie zamiast pracować na nią przez cały czas, a zwłaszcza kiedy widzimy pierwsze impulsy, że coś dzieje się nie tak, to czekamy na taki moment krytyczny, w którym właściwie potrzebujemy pretekstu do tego, żeby to zakończyć i to w najmniej przyjemny sposób możliwy. A to jest spektakl o niedojrzałych ludziach.
1: No właśnie, mamy 2026 rok, a to opowieść z 1907.
2: Tak.
1: I co, my się w ogóle nie zmieniamy?
2: Nie, to jest tak żywy materiał, jak to tylko możliwe. Mówię to trochę przez pryzmat też moich ostatnich 2 lat, kiedy dużo pracuję w komediach i farsach objazdowych, które przeważnie dotyczą sytuacji, w których ludzie znajdują się w niewłaściwych łóżkach z niewłaściwymi osobami, które nie są ich małżonkami na przykład. I widzę, że to też jest traktowane jako dobra zabawa. A tymczasem trochę cierpnie skóra, kiedy pomyślimy o tym, że właściwie tak już włączyliśmy to w nasze życie, że tak jakby związek dwojga ludzi nie miał prawa wytrzymać bez jakichś pęknięć i tak zwanych skoków w bok.
1: Oglądamy siebie, przeglądamy się w lustrze, ale potem nic z tym nie robimy.
2: Trochę tak, no. To znaczy tak jakby rozładowujemy to napięcie na miejscu, śmiejemy się albo płaczemy, albo wzruszamy się i to nam może nawet w jakiś sposób zastępuje działanie.
1: No,
2: a może jest impulsem, nie wiem.
1: Śmiech bywa kojący, ale też miejmy nadzieję, że ten śmiech, który pojawi się u publiczności na waszym przedstawieniu premierowym w Teatrze Komedia, będzie też leczący. Ja głęboko w to wierzę, że sztuka, zwłaszcza teatralna, ma takie terapeutyczne możliwości. Dobrze się bawicie? Bo wie pan, taka plotka jest, że jak dobrze się bawicie podczas prób, tworząc komedię czy farsę, no to już potem z publicznością bywa ciężko.
2: No tak.
1: A słyszałam, plotka głosi, że się dobrze bawicie. Bo zespół aktorski wspaniały, osobowości.
2: Zgadza się. Dobrze się bawimy, ale właściwie to jest tak, że dobrze się czujemy ze sobą. I to jest bardzo ważne. To są osobowości, ale nie są to egotycy. I akurat bardzo

0: Bardzo szczęśliwie się złożyło, że mamy taki zestaw ludzki. To jest naprawdę, nie powiem, że rzadkie, czy bardzo rzadkie, ale to jest bardzo cenne, bo to jest wspaniała praca. Cieszę się, że mogłem trafić do takiej grupy i że pracować z tak wspaniałymi ludźmi. I mówię to tak zupełnie, a to zupełnie bez żadnego filtra.
1: Wspomnieliśmy o Aleksandrze Popłaskiej, ale przecież tam i Renata Dancewicz, tak. I Kamil Szeptycki.
0: Tak, Asia Balasz.
1: Asia Balasz.
0: I dwie wspaniałe córeczki i dziewczynki.
1: Też nie bez znaczenia w tym tekście.
0: A nie, właśnie to o to chodzi, że Marek Kalita postanowił opowiedzieć tę historię chyba z najbardziej wstrząsającego punktu widzenia.
1: Czyli z perspektywy dziecka,
0: czyli
1: tak?
0: Z perspektywy dziecka, tak.
1: A, to ciekawe. I to się też odnosi do mojego kolejnego pytania, bo przecież no, my wszyscy z Zapolski, nie? I wszyscy czytaliśmy tę Zapolską i oglądaliśmy wielokrotnie Zapolską na różnych scenach teatralnych w naszym kraju. Czy są takie inscenizacje ich czworo, które pan oglądał, na których się pan wychował, czy to w teatrze telewizji, czy na krakowskich scenach? I czy pan powracał myślami chociażby do nich, tworząc postać męża?
0: Nie. Znaczy, ja pamiętam, oglądałem też taką całkiem niedawną realizację telewizyjną z Małgorzatą Kożuchowską, z Mariuszem Ostrowskim i to był wspaniale zrobiony spektakl i też wspaniałe kreacje, ale jakby wzór tego człowieka, ja mam wrażenie, że jakaś kopia zapasowa tego męża jest we mnie. Przywołuję ją trochę w tym momencie. To znaczy, wyobrażając sobie, jakby moje życie na przykład mogło się ułożyć, gdybym zdecydował się na jakby impulsywną decyzję o związku z kobietą, która podoba mi się fizycznie, ale z którą nie mam absolutnie żadnych połączeń, czy etycznych, czy intelektualnych. A mąż tak działa, bo on po prostu, jego myśl nie wykracza poza to, że kobieta jest atrakcyjna, więc się zwiążą, a on będzie dalej robił swoje. A ona będzie robiła cokolwiek tam kobiety robią, bo co kobiety robią, nie wiadomo. No one coś tam robią sobie w międzyczasie. Chyba chodzą na zakupy, albo plotkują, albo... Myślę, że to jest coś takiego, że jest ten podział na świat męski i świat żeński. I w wyobraźni tego człowieka to się specjalnie nie spotyka.
1: To ciekawe, wspomniał pan Małgorzatę Kożuchowską. Wczoraj u nas była Anna Augustynowicz, która też sięga po Zapolską, przygotowuje Moralność pani Dulskiej w Teatrze Narodowym. To wasze przedstawienie będzie grane w Teatrze Komedia. Nie wiadomo, czy będzie jeździło. Chyba nie.
0: Nie, podejrzewam, że nie. Może jakiś festiwal zobaczymy. Od czasu do czasu.
1: Tak, tego wam życzymy. Ale pan dużo rzeczywiście podróżuje na tej mapie kulturalnej, teatralnej Polski. O co chodzi w ogóle w teatrze? Bo tak się nie znamy, więc chciałabym się dowiedzieć, czym ten teatr jest.
0: To, ja myślę, że ten teatr jest moją drogą dojrzewania emocjonalnego, ludzkiego, rozumienia świata, pracy nad sobą. Usłyszałem kiedyś, że teatr to nie terapia, ale jakkolwiek to brzmi chwytliwie, to jednak to jest kawałek terapii, jeżeli umiejętnie to zastosować. Także jest to ciekawa podróż. Ja wielokrotnie chciałem zrezygnować z tego, myśląc, że, znaczy czując, że nie nadaje się do tego psychicznie. Ale coś we mnie mówiło, że jestem na dobrej drodze, tylko że muszę z tego umiejętnie skorzystać. Mam wrażenie, że to niedawno się zaczęło już. Ten proces umiejętnego korzystania z tej pracy się rozpoczął.
1: Chociaż to bywa bolące też.
0: Tak.
1: Kosztuje dużo?
0: A teraz głównie to jest wysiłek taki, jak wynikający właśnie z ilości godzin spędzonych na próbach, na wyjazdach.
1: No i też trzeba być na pstryknięcie, uśmiechniętym.
0: Tak. To jest bardzo ciekawe, że kiedy zaczynałem pracę w teatrze, to potrzebowałem 2 godzin przed wejściem na scenę, żeby przenieść się do tego świata. Teraz to jest czas przebiórki i wypicie ostatniego espresso, czyli mniej więcej jakieś 4 minuty. A to nie znaczy, że traktuję to lekko, to znaczy, że po prostu wchodzę w to szybciej. Nie potrzebuję rozbiegu, wiem już, z czym mam do czynienia. Cały mechanizm ludzki się zaadaptował już do tej pracy.
1: Co zrobić, jak świat płacze, coś się dzieje złego, a tu trzeba zagrać farsę?
0: No właśnie. Właśnie to jest prawda, ponieważ w tym momencie moje myśli bardzo pochylają się nad... znaczy właściwie jestem zaangażowany w to. Nawet wczoraj miałem taką, że tak zdradzę, taki intymny moment, rozmowę z reżyserem i obecnym dyrektorem Teatru Polskiego, Michałem Zadarą, na ten temat. On mówi, wrzucaj ty więcej na swój Instagram tych rzeczy, jak nie wiem, coś robisz fajnego, a nie tylko

0: te polityczne, społecznie zaangażowane kwestie, a rzeczywiście to jest rozdźwięk. No bo to właściwie to jest takie poletko, gdzie ja mogę odreagować trochę ten ból, który mam w związku z tym, co dzieje się obecnie na świecie. A przede wszystkim to, że większość ludzi i instytucji milczy i że wszystkie wartości takie oparte na etyce chrześcijańskiej są w tym momencie są ignorowane. Tak bym powiedział, że Zachód się kompromituje, traci taką legitymację bycia moralnym urzędnikiem światowym. Mówię tak bardzo ogólnie, ale myślę, że wiemy, o co chodzi.
1: Tak, ale też chyba doprecyzujmy, bo też Zachód kompromituje się, nie robiąc nic z tym, co robi Wschód. Konkretnie mówię tu o Rosji oczywiście.
0: A, to też.
1: No właśnie, Michał Zadara mówi, żeby pan tam wrzucał, żeby pan był, tak, obecny bardziej. A pan chce tego być bardziej obecny, bo...
0: Bardzo bym chciał te...
1: Ale na pana zasadach. Bo nie chce pan chyba, takie ja mam poczucie, być na tym świeczniku. Nie interesuje pana taki blichtr, tylko aktorstwo, sztuka, teatr, pisanie też, reżyserowanie może w przyszłości więcej. Tak by pan bardziej chciał, żeby tak było?
0: Tak, tylko że właśnie ilekroć skłaniam się ku temu, żeby coś napisać, bo napisałem niewiele i dość dawno temu, więc jakby to nie jest taka moja działalność, to nie jest moja twórczość. Ale ilekroć rzeczywiście już czuję, że coś chciałbym przelać na papier, to jednak zawsze jest zaangażowane i zawsze traktuję o czymś bardzo istotnym w świecie. Więc poprzednie rzeczy były o chciwości i o ignorancji i o traktowaniu zwierząt przez człowieka i o wyzyskiwaniu dzieci i krajów trzeciego świata i o tym, jak kapitalizm niszczy świat tak naprawdę. Więc chyba nie potrafiłbym napisać lekkiego, wakacyjnego tekstu ostatecznie. No właśnie to jest ciekawe, no, że w tym momencie pracuję w komediowych rzeczach, a to, co mnie zajmuje, to są rzeczy no, bardzo poważne i bardzo smutne, bardzo właściwie przerażające na przyszłość.
1: Ale pan też wyrasta z teatrów dramatycznych. Tak się rozpoczęła pana droga przecież.
0: Tak, tak. Wtedy nie znałem innego teatru. Wtedy, kiedy dostawałem propozycję fotografowania się do kolorowych czasopism z napisem nasi młodzi przystojni aktorzy, to plułem na to i robiłem rolę, nie wiem, Henryka w Ślubie w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu i jakby dla mnie to było najważniejsze. Ale to też się zmienia. No.
1: Bo to jest droga.
0: Tak. Chociaż nie wiem, czy to jest droga, którą ja wybieram, czy droga, która mnie wybiera.
1: Po prawej stronie teatr, a po lewej stronie film, serial? Próbuje pan swoich sił?
0: Nie próbuję swoich sił. No ja czasami się tam znajduję po prostu. Jak ktoś sobie przypomni, wyśle mnie na jakiś casting. Ostatnio zagrałem w bardzo ciekawej rzeczy, mianowicie pierwszy raz zagrałem w horrorze, tak zwanym slasherze. Jest to koprodukcja, nazywa się roboczo Blue Oyster, nie wiadomo czy zagrał tam William Baldwin, jeden z ferajny Baldwinów, ferajny aktorskiej. I ja gram tam takiego złola i miałem taką niesamowitą przygodę aktorską. Czekam na premierę tego slashera i zobaczymy jak krwawo i jak strasznie będzie na ekranie.
1: A co z tym sportem? No bo podobno pan jest takim sportowcem, że uwielbia pan sport, że to...
0: Tak.
1: Panu sprawia przyjemność.
0: Ja zostałem wyrzucony z liceum katolickiego w Szczecinie i później żadne liceum w Szczecinie nie chciało mnie przyjąć. I w końcu pan świętej pamięci dyrektor liceum imienia olimpijczyków polskich w Szczecinie, pan Klata, zdecydował się zlitować nade mną, ale wrzucił mnie do klasy sportowej i zacząłem biegać. No i tak w wieku 14 lat zacząłem sport, no tak powiedzmy semiprofesjonalnie. I od tamtej pory właściwie ciężko mi się przestać ruszać. Także no jest to też terapeutyczne i jest bardzo dobre dla głowy. Więc teraz trochę boksuję, trochę uprawiam kalistenikę i jeżdżę na rowerze i dużo się przemieszczam. W ogóle najbardziej lubię chodzić na własnych nogach, po pagórach, w przyrodzie.
1: I wszystko się zaczęło w Szczecinie.
0: Wszystko się zaczęło w Szczecinie. Ja się zacząłem w Szczecinie.
1: Ten teatr też się zaczął w Szczecinie?
0: Tak.
1: Ten pomysł na to, żeby być aktorem?
0: Tak, to też właśnie śmiesznie się składa, bo wczoraj moja klasa maturalna, wszystkich serdecznie pozdrawiam, ktokolwiek to kiedykolwiek usłyszy, miała spotkanie z okazji 30-lecia naszej matury. I była tam nasza wychowawczyni, pani Barbara Szybowska, i od niej to zaczęło się właściwie, bo zorganizowała

0: Jakiś taki, to nie był konkurs recytatorski, tylko to jakiś taki wariacki dzień z poezją. Ja tam przygotowałem fragment Kwiatów Polskich, Tuwima. I ona mnie wysłała do Iwony Mirońskiej-Gargas, która prowadziła wtedy w klubie garnizonowym takie zajęcia teatralne, taką grupę teatralną amatorską. No i potem już poszło. I pomyślałem sobie, że praca aktora jest lekka i że się wysypia i że ludzie go uwielbiają i że
1: no to się w ogóle pan nie mylił.
0: Dużo
1: prawda?
0: Czasu dla siebie, tak.
1: W ogóle się pan nie mylił. A to ciekawe, bo ja akurat pisałam maturę 15 lat temu z Kwiatów Polskich, więc widzi pan, nie ma przypadków. Nie. No dobrze, ale z tego Szczecina później pan powędrował w poszukiwaniu tej szkoły teatralnej.
0: Moim marzeniem był Kraków, tam zdawałem tylko i wyłącznie, ale moja ówczesna przyjaciółka, dziewczyna, studiowała na wrocławskich lalkach. I jak się nie dostałem do Krakowa za pierwszym razem...
1: To poszedł pan na lalki.
0: Za drugim razem poszedłem na lalki, tak.
1: I czemu pan nie chciał zostać lalkarzem? To nie dla pana? Nie ta forma?
0: Nie, forma jest wspaniała. To jest fantastyczny środek wyrazu. Ja miałem zupełnie inne plany życiowe. Robiłem zdjęcia i chciałem pójść na wydział operatorski. Skończyć wydział lalkarski we Wrocławiu i pójść na wydział operatorski. Składałem już materiały do tak zwanej kupy, ale przeszkodził mi w tym mój drogi przyjaciel Michał Sitarski, który wyniuchał, że w Krakowie jest drugi nabór organizowany dla kilku osób jeszcze, które miały być przyjęte na wydział aktorski. I tam się szczęście w nieszczęściu dostaliśmy we dwóch. I moje myśli o karierze operatorskiej poszły jakby na drugi tor, zostały odstawione. I zacząłem właściwie pracować już na to, żeby zostać aktorem dramatycznym.
1: A co ze zdjęciami w takim wypadku?
0: Ja bardzo łatwo w coś wchodzę i bardzo łatwo z tego wychodzę, nawet niezauważalnie.
1: Czyli już teraz nie? To nie jest pasja?
0: Nie, mój aparat przejęła moja żona, która robi bardzo dobre zdjęcia i... I tak pomyślałem sobie, okej, ona robi wspaniałe zdjęcia, niech właściwie już zabiera ten aparat i kontynuuje. Ale może kiedyś, może kiedyś.
1: I w tej relacji jest pan dobrym mężem.
0: W tej relacji, no...
1: To jest, tylko żarcik.
0: Ja wiem, ale czasami po prostu nie sposób być złym mężem, kiedy ma się tak wspaniałego człowieka obok.
1: Wiem, że nie za bardzo chyba chce pan powiedzieć o tym, co przed panem jeszcze, ale to nie jest ostatnia premiera tego sezonu dla pana, tylko jeszcze kolejne wyzwania.
0: To znaczy, to jest ostatnia premiera, ponieważ następne premiery będą już w przyszłym sezonie. W tym sezonie będą takie pokazy dla publiczności przedpremierowe. Ja współpracuję też z Teatrem Kamienica, gdzie przygotowujemy taką farsę, komedię omyłek, która się nazywa Na boku. I będziemy to pokazywać już w czerwcu. W połowie czerwca będą pierwsze pokazy dla publiczności. Próby generalne otwarte, zdaje się, z tego co wiem. A później jeszcze w wakacje będzie prawdopodobnie jakiś pokaz, ale nie wiem, czy on będzie wewnętrzny, czy i na jakich zasadach, komedii, którą robię z kolei z Arturem Barcisiem i z grupą wspaniałych aktorów przygotowujemy. Właściwie to będzie taki spektakl, który będzie jeździł głównie.
1: Po Polsce.
0: Po Polsce, tak.
1: I będzie pan spotykał się z różnorodną publicznością. Pisze pan coś tam w trakcie prób.
0: Tak, to jest zabawne, bo postać męża coś pisze. I dostałem taki kajecik. Marek Kalita powiedział, tutaj będziesz sobie pisał. Takie momenty są, gdzie on rzeczywiście jest zajęty pisaniem.
1: Tylko się przysłuchuje temu, co się dzieje w domu, ale nie bierze w tym udziału w ogóle.
0: On się wyłącza. On się wyłącza, bo to jest, on tam pisze swoje opus magnum. I coś mi przyszło do głowy i zacząłem, na razie mam listę postaci i tytuł spektaklu. Wiem, o czym będzie, więc zacząłem po prostu pisać, żeby nie udawać, że coś skrobię. No ale to jednak pisanie jest żmudnym procesem, więc jeżeli nawet się tego podejmę, to w domku już, w absolutnej ciszy i skupieniu.
1: Mariusz Zaniewski.
0: Mariusz Zaniewski.
1: Który nie chciał mówić o sobie. Powiedział tuż przed rozpoczęciem audycji, że myślał, że będziemy tylko rozmawiać o Zapolskiej i o ich czworo. Ale opowiada. I to wspaniale. Tak, i ten głos jak brzmi, no bo ten głos tak dobrze postawiony w ogóle.
0: Dziękuję bardzo. Znaczy to nie to, że ja nie chcę mówić o sobie, bo ja oczywiście uwielbiam paplać o sobie, ale kwestia jest taka, że zawsze mówię za dużo. I w swoim mniemaniu zawsze po prostu rozgaduję się ja.
1: Nie, jest okej, ale jeszcze o tym głosie w takim wypadku, bo ten głos też nie jest bez znaczenia, bo pracuje pan głosem.
0: Zdarza mi się, tak. W ogóle moim marzeniem było czytać audiobooki, ale okazało się, że jakoś nie mam do tego talentu. Po kilku próbach telefon przestał dzwonić.
1: Niesłusznie.

0: Wszystko przed panem.
1: Wszystko przede mną, prawda?
0: Tak. I tego się utrzymajmy. Mariusz Zaniewski. W spotkaniu zy. To była przyjemność?
1: Wzajemnie.
0: Pierwszy i nie ostatni raz?
1: Mam nadzieję. Mógł jeszcze więcej powiedzieć o sobie.
0: Ja, tak? Ja. Mariusz Zaniewski, Martyna Podolska. Bardzo państwu dziękujemy za dzisiaj. To było spotkanie zy w programie Pierwszym Polskiego Radia.
2: Jedynka. Polskie Radio. Lektury jedynki.
3: Przed nami 14 fragment powieści szpiegowskiej Roberta Michniewicza Fałszywa gra. Czyta Mariusz Bonaszewski.
4: Berlin, Tiergarten. Von Wedel umówił się na obiecany obiad z Hansem Beckmanem, ale wcześniej miał ważną sprawę do załatwienia. Zdecydował, że nawiąże dzisiaj kontakt z przedstawicielem siatki polskiego wywiadu, czyli zadzwoni pod numer telefonu otrzymany od Rzychonia. Uznał, że nie ma na co czekać wobec realnej perspektywy wyjazdu z Berlina na szkolenie. Wychodząc z siedziby Abwehry, czuł ulgę, iż rozmowa z Kraftem przebiegła bez problemów. Miał jednak świadomość, iż odkąd zdecydował się działać w wywiadzie, musi liczyć się z tym, że przyjdzie mu przeżyć wiele nerwowych momentów. Starając się upewnić, czy jego wizyta w Abwehrze nie spowodowała, że w ramach weryfikowania informacji ankiety personalnej został poddany obserwacji, odbył kolejną trasę uliczkami w rejonie Landwehrkanal aż do parku Tiergarten. W parku, praktycznie pustym o zimowej porze, łatwiej było sprawdzić, czy nie jest śledzony. Wynik okazał się negatywny. Po dłuższej wędrówce Karl uznał, że dopełnił obowiązku i nie musi się niepokoić. Przy wyjściu z parku trafił na budkę telefoniczną, z której postanowił skorzystać. Wybrał numer otrzymany w Paryżu. Po dwóch sygnałach odebrał mężczyzna. Halo, tu warsztat? Dzień dobry. Nazywam się Asbjörn. W słuchawce zapadła na moment cisza. Po kilku sekundach mężczyzna powiedział. Spodziewałem się, że pan się odezwie. Jestem ciekaw, czy zna pan Alto Duru. Oczywiście, że znam, ale wolę Gimaras. To też ciekawe miejsce. Jedno z sześciu odwiedzonych przeze mnie. Liczę, że porozmawiamy dłużej na ten temat. Z pewnością. Mamy przecież wspólne zainteresowania. Do widzenia. Dziękuję za telefon. Do widzenia. Von Wedel odwiesił słuchawkę. Niby zwykła rozmowa, ale cały czas miał w pamięci, że rozmawia z polskim szpiegiem. A ten kontakt oznaczał faktycznie nawiązanie współpracy wywiadowczej. Rozejrzał się po okolicy, ale oczywiście nic się nie zmieniło i wszystko było w porządku. W pobliżu nie zauważył nawet żadnego przechodnia. Wychodząc z budki, wrócił myślami do rozmowy. Najważniejsza była cyfra podana przez rozmówcę, czyli 6. A więc spotkanie mamy jutro o 6, pomyślał. O tej porze na dworcu będzie znaczny ruch, czyli łatwo będzie wmieszać się w tłum. Ale też trudniej przyjdzie dostrzec ewentualnego przeciwnika.
3: Mariusz Bonaszewski przeczytał 14 fragment powieści Roberta Michniewicza Fałszywa gra. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca. Jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.
6: Na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
5: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
6: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
5: Sekrety mundiali.
6: A odsłonią je państwu znakomici goście.
5: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
6: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
5: Andrzej Janisz
6: i Filip Jastrzębski.
5: Zapraszamy.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
7: ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne.

0: Później około 3 stopni, a najcieplej na południu i na zachodzie, miejscami nawet do 13. Noc jest na ogół pogodna, ale przed świtem więcej chmur zjawi się na zachodzie i na południu, ale tylko na krańcach południowo-zachodnich i w rejonie Tatr może przelotnie popadać deszcz. Teraz jeszcze morska prognoza pogody. Na Bałtyk południowy i południowo-wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Wschodnia część Bałtyku pozostaje w zasięgu wyżu 1026 hektopaskali znad Rosji. Płytki niż 1005 hektopaskali znad Szwecji pogłębia się i przemieszcza na wschód. Kolejny niż 1006 hektopaskali znad południowych Niemiec pogłębia się i przemieszcza na północny wschód. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk południowy. Wiatr zmienny 1 do 3, przechodzący na wschodni do północno-wschodniego 4 do 6 w skali Beauforta. Stan morza 1, później 2 do 3. Temperatura około 8 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, postępujące od południowego zachodu opady deszczu. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków południowych skręcający do wschodniego 3 do 5, na wschodzie w porywach 6, wzrastający na 5 do 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, temperatura 8 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr zmienny 1 do 3, przechodzący na wschodni do północno-wschodniego 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 1, później 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, w dzień opady deszczu. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zmienny 1 do 3, przechodzący na kierunki wschodnie i stopniowo wzrastający na 4 do 5. Stan morza 1 do 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr południowy do południowo-wschodniego 3 do 4, wzrastający na 4 do 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr północno-wschodni skręcający na północno-zachodni do zachodniego 5 do 7 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr wschodni skręcający na południowy do południowo-zachodniego 5 do 6, przejściowo wzrastający na 6 do 7 w skali Beauforta. I to była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku. Wysychające rzeki, problemy z uprawami, pożary. Susza to już codzienność. W czterech porach roku sprawdzimy, jak zatrzymywać wodę w domu i ogrodzie, bo dziś każda kropla ma znaczenie. Powiemy też o rekordowym szczupaku z Jeziora Solińskiego i tajemniczych bebokach z Niekiszowca.
2: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: The Killers w muzyce nocą z niedzieli na poniedziałek. Zbigniew Paras Witoldczyk, chciałem nazwać. Dlaczego?
1: Blisko, no właśnie,
0: dlaczego
1: to jest pytanie freudowskie, dokładnie.
0: Zbigniew Parafianowicz z Wirtualnej Polski jest naszym gościem. Powiedziałeś kilkanaście minut temu, że na przykład ciebie denerwuje, kiedy się mówi na wschodzie. No przecież to jest synonim Europy Wschodniej.
1: Tak, no ja sam często się łapię na tym, że sam tak mówię, prawda? To jest takie fajne uproszczenie, które pozwala wiele rzeczy zamknąć w jakąś taką klamrą i zgeneralizować zagadnienie. Ale tak jak też wspomniałem, już nawet w obrębie niewielkiej Białorusi funkcjonuje co najmniej w kilkanaście rzeczywistości, które są równoległe i na tyle złożone, że trzeba je analizować osobno. To samo dotyczy Ukrainy. Kiedyś Mikołaj Rjabczuk pisał o w Ukrainie podzielonej na wschód, zachód z jakimś tam centrum, ale jak się spojrzy na dzisiejszą Ukrainę, no to mówienie o tym, że Odessa do jakiegoś stopnia przypomina Kijów czy Lwów, jest nieporozumieniem. Każde, czy miasto Dniepr, dawny Dniepropietrowsk, albo Krzywy Róg, z którego pochodzi Załański, nie mówiąc już o Charkowie, które jest jakimś fenomenem na mapie ukraińskiej.
0: A to znaczy, jak w procesie mówisz, że z Dalekiego Wschodu uciekali ludzie i osadzili się w miastach środka i zachodu, tak? Czy o czym innym?
1: Nie wiem. No to jest też jakieś uproszczenie, jakaś legenda, która pozwala po prostu w łatwy sposób zamknąć to wszystko.
0: Dobra, dlaczego mówić, że nie można mówić o obecnej Odessie, że było jak kiedyś?
1: To nie chodzi o to, że była jak kiedyś. Odessa po prostu ma swoją własną, prywatną tożsamość. Sami mieszkańcy Odessy po prostu prędzej, jak była tragedia na Kulikowym Polu, czyli ten czas, kiedy spłonął dom związków wiosną 2014, kiedy separatyści próbowali Odessę odbić od Ukraińców i zbałamucić tak jak Donieck i Łuchańsk, przetworzyć na republikę separatystyczną, przekonując, że jest to zawsze rosyjskie, rosyjskojęzyczne miasto. Sami mieszkańcy Odessy tak nie uważali. Oni się uważają za Adesitów, za mieszkańców Odessy, którzy są jakoś specyficzni, no ale niekoniecznie takich, którzy chcą z Rosją pójść dalej.
0: Spotkałem kogoś z Odessy i tak właśnie mówił, a nie wiedziałem, o co chodzi w ogóle.
1: Absolutnie. No jest Adesitem, który ma własny sposób spędzania wolnego czasu, bardziej południowy, powolny, gdzieś tam oparty o tradycje winne ze szczepu szabo, który został tam przez Szwajcarów sprowadzony w pewnym

0: pewnym momencie w rejon Odessy. Mieli własne nawet grupy przestępcze bardzo specyficzne, które wywodziły się stamtąd. Jeden z największych targów w Europie, który wytworzył własne reguły gry kryminalnej. Także to jest, mają duży port, są otwarci na Morze Czarne, co powoduje w naturalny sposób budowanie też pewnej specyfiki miasta portowego. No ale to jest jeden z fenomenów, wielu fenomenów Ukrainy, bo czymś analogicznym w sensie pewnego rodzaju takich odkryć, zdejmowania kolejnych warstw miasta jest Charków, który jest bardzo żywy, jeśli chodzi o życie intelektualne, artystyczne, do którego sprowadził się na pewnym etapie życia ze Starobilska Serhii Żadan, który... Ale to nie jest kwestia tylko Żadana, który jest genialnym pisarzem i bardzo takim wrażliwym i dotykającym różnych czułych nut w ukraińskości, czy też człowieczeństwa jako takiego, bo uważam, że Arabeski to jest absolutnie noblowska proza. Najnowsze dzieło Żadana. Miasto, w którym ta warstwa kultury połączona z muzyką, ona funkcjonuje na zasadzie, nawet ciężko to, ja swego czasu porównywałem do Krakowa, takiego statusu Charkowa na Ukrainie, ale to jest coś więcej. To jest rzeczywiście, to jest jak magnes przyciągający do tego miejsca.
1: Także z 2 miliony to będą ludzi?
0: Chyba mniej. To w tej chwili to już w ogóle nawet pewnie poniżej miliona w związku z depopulacją wojenną. Natomiast przed wojną to było drugie największe miasto Ukrainy. Ale też miasto, które w 2014 roku nie uległo pokusie separatyzmu, który był sztucznie wywoływany przez Rosjan wówczas. Miasto, które się nie oderwało, które obroniło ratusz, obroniło się w składzie Ukrainy. Miasto, które nie jest watą, ale tak zwaną, czyli jest takie pogardliwe określenie w Kijowie czy we Lwowie na ludzi ze wschodu Ukrainy, mówi się o nich watnicy, czyli ludzie, którzy nie mają mózgów, tylko watę. I też mi to określenie się nie podoba, bo to jest też zamknięcie ogromnego problemu i wyrzutu sumienia, jakim jest dla państwa ukraińskiego niezadbanie o to, żeby ten wschód nie był właśnie niedofinansowanym zagłębiem depresji i biedy. Natomiast ja widzę bardzo wyraźnie w Charkowie i też w twórczości Żadana próbę zrozumienia tego fenomenu wschodu, który na przykład fenomenu Żduna, który oczekuje Rosjanina na przykład w Bachmucie czy w Kramatorsku. I w tym sensie jest to bardzo atrakcyjne. I no ale Charków już nie jest Kijowem. To jest zupełnie inne miasto. Nie mówiąc już o Lwowie, ale też idźmy dalej. Weźmy na przykład Czernichów, który jest na Bukowinie. Czerniowce, które są na Bukowinie. Czernichów też, to jest zupełnie inna historia, na północ od Kijowa. Ale weźmy Czerniowce, które są na Bukowinie. Też absolutnie z dużą mniejszością rumuńskojęzyczną, już z innym powietrzem, które zawiewa z południa. Mocno takie austro-węgierskie w zabudowie. To wszystko powoduje, że mówienie o jakimś wschodzie mitycznym jest nieuzasadnione. To jest wrzucenie do jednego wora wszystkiego i bez próby rozpoznania tych niuansów, nie mówiąc już o ich zrozumieniu, bo to jest już zupełnie inna historia, jest jeszcze bardziej trudne.
1: Słuchaj, to trudne pytanie ci zadam. Byłeś kilka razy w czasie wojny na Ukrainie, poznałeś wiele osób istotnych. Czy możesz mi powiedzieć, jak temat ukrywany, ale jakie straty ludzkie są po stronie ukraińskiej?
0: No oczywiście w tych oficjalnych komunikatach one są zaniżane. Tak amerykański Pentagon, Instytut Studiów nad Wojną szacuje, że co najmniej o połowę przez obydwie strony. To wydaje mi się, że w ogóle do tej pory na rynku medialnym, publicystycznym czy analitycznym prawdziwych danych czy zbliżonych do rzeczywistych nie ma i pewnie jeszcze długo nie będzie. Dopóki wojna nie zostanie zamrożona, konflikt nie zostanie zamrożony, te dane są nieprawdziwe z tego powodu, że najprawdopodobniej by demoralizowały po prostu ludzi, których się werbuje do wojny, czy busyfikuje, bo tu trudno mówić już o jakimś dobrowolnym zaciągu do wojska. W tej chwili mamy do czynienia z busyfikacją na Ukrainie, czyli łapaniem do busa tych, którzy się poukrywali przed wojskiem. Natomiast też w dużej mierze ten obraz ofiar na Ukrainie, na froncie, na tak zwanej zerówce, zerówka już nie jest zerówką, w sensie ta linia zero, zetknięcia, ponieważ żołnierze się nie widzą, walczą roboty, czyli drony, które zabijają często w oparciu o sztuczną inteligencję jakiś algorytm.

0: No ale jak 120 tysięcy? Czy więcej?
1: Łącznie z rannymi.
0: Nie. W ogóle, przepraszam, dla mnie to jest w ogóle jakieś kompletne nieporozumienie. Mówienie o ofiarach i w tym wkładanie... Mnie to dziwi.
1: Wiesz co, ofiara mnie nie dziwi, bo jeżeli... Ja na przykład też kiedyś pracowałem nad tematem osób, które są protezowane, tak się mówi, czyli zaopatrywane w sztuczne kończyny w związku z tym, że je utraciły na froncie. I widząc człowieka, który nie ma dwóch rąk i nogi, jednak mimo wszystko uważam, że to jest ofiara tej wojny, bo on już nigdy nie wróci do normalnego funkcjonowania w państwie, w gospodarce i tak dalej.
0: Dobra, to jaka oficjalna jest...
1: To są raczej liczby gdzieś tam w okolicy 30-40 tysięcy. To są dane radykalnie zaniżone oczywiście. To nie można tego traktować poważnie. Natomiast
0: też, a oni, że po wojnie zostaną podane?
1: Myślę, że tak. To jest, że tak samo jak Majdan był, kulisy Majdanu były odkrywane przez dziennikarzy, tak samo to jest bardzo żywotne społeczeństwo. Tu już w ogóle bez wątpienia od tego określenia możemy użyć. Także tak będzie.

Leka i Rydnym to ukraińska kandydatka do konkursu Eurowizji. Szczerze mówiąc, proszę nikomu nie mówić, ale nie znam polskiej kandydatki, więc nawet nie powiem nazwiska. Dziennikarz muzyczny kiedyś, naprawdę wstyd. Dobra, wracamy do rozmowy i chciałem cię spytać teraz o młode społeczeństwo Rosji. Powiedzmy, że ta wojna się skończy i będą mogli mówić, co chcą, w jakiś sposób się w nowej sytuacji ogarnąć. Czy, bo tu mówiłeś właśnie o tym, co zrobili Białorusini

0: Protasiewiczowi. I no jest chyba tak, że rosyjskie społeczeństwo to jest takie, które w masowej skali zrobiono to, prawda? Nie wiem, czy to porównanie ci odpowiada. W każdym razie to są ludzie złamani, przytrącony kręgosłup i tak dalej. Jak widzisz ich, nie wiem, relacje z, na przykład z Polakami, o których myślą to, co myślą. Czy jest szansa dla nich, żeby przywrócić im normalne myślenie?
1: Żeby przywrócić narodowi normalne myślenie, to ten naród musi być zdecydowany, żeby rozliczyć się ze swoją przeszłością, czego Rosjanie nigdy nie zrobili.
0: Zrobili za Jelcyna.
1: W niewielkim zakresie otworzyli archiwa na
0: krótki
1: czas. Nie
0: było to lubiane przez społeczeństwo.
1: Tak. I to w warunkach zapaści państwa, defaultu tego państwa, i traktują to do dziś jako wyrzut sumienia, że takie coś się wydarzyło. I tutaj to nie chodzi o samego Putina czy jego system zniewolenia, który stworzył, tylko po prostu sam mental Rosjan jako takich, którzy najwyraźniej nie dążą do tego, żeby rozliczyć gułag. Nawet zbrodnie, które sobie sami zadali, prawda? Czyli to jest... I tutaj przetrącenie przez Putina to jest jakiś tam epizod taki andropowowski, powiedzmy, w historii współczesnej Rosji. To jest życie z traumą gułagu więzienną, trwającą w zasadzie od dekad. I gdzieś tam kształtującą psychikę tę traumą przenoszoną z pokolenia na pokolenie. Pytasz o młodych Rosjan. Młodzi Rosjanie uczą się komunikować ze światem, czy też prowadzić tą dyskusję między sobą językiem ezopowym albo za pomocą bardzo specyficznego, cynicznego poczucia humoru, które jeśli miałbym do czegoś to porównać, oczywiście to też nie są twórcy młodzi, ale jakbym miał się odnieść to do zespołu Leningrad, który właśnie używa tego języka, powiedzmy.
0: A nie Leningrad, Cowboys.
1: Nie. To jest zespół Leningrad, który na przykład śpiewając o ZOŻ, czyli zdrowym stylu życia, drwi po prostu w tej piosence, że ZOŻ eta sowsiem pizdiosz, i śpiewa właśnie w ten sposób, jakby tworzy swój przekaz. I to nie jest tak, że młoda część narodu rosyjskiego, bo mówię, też uciekam od tego określenia społeczeństwo, bo społeczeństwo zakłada pewną podmiotowość, pewną decyzyjność po prostu ludzi, którzy tworzą daną grupę, ale ta część narodu młoda rosyjskiego, to nie jest banda tępych dzid, która nic nie rozumie, bo to przecież widać na Telegramie, w komentarzach pod tymi kanałami, które kwestionują styl prowadzenia wojny na Ukrainie, zazwyczaj z pozycji, że jest ona prowadzona nieumiejętnie i powinno być jeszcze więcej i jeszcze bardziej. Natomiast chodzi po prostu o to, że ta komunikacja ze światem, ona odbywa się właśnie tym językiem ezopowym, albo poprzez szyderstwo, albo poprzez cynizm jakiś taki bardzo głęboki, co też oczywiście będzie miało swoje konsekwencje dla przyszłości tego państwa. Myślenie każdego Rosjanina myśli jest skażone nieprzerobioną ideą imperialną, która nie została zdekonstruowana, tak jak została na przykład zdekonstruowana przez Zjednoczone Królestwo na pewnym etapie po wojnie. No ale tu też jakby te inne doświadczenia są brytyjskie czy rosyjskie, nieporównywalne absolutnie. Nawet Nawalny był zwolennikiem Rosji z Krymem w składzie jako integralną częścią Rosji.
0: To posłuchajmy z tego utworu z Rosji. No, nie uwierzą państwo, ale powiem, że jest dla mnie piękne.

0: walem i charyzma, jak ci podobało?
1: Rewelacja.
0: Rewelacja, nie? I naprawdę, kurczę, jak to powiedzieć? A z Rosji, no. Wiesz,
1: no,
0: o co mi chodzi.
1: Wiesz, jakby popkultura mimo wszystko wojna nie musi kwestionować sympatii, antypatii
0: ja
1: w obszarze popkultury.
0: Nie,
1: to
0: ja
1: była
0: nie...
1: taka dobra muzyczka pod cabrio i dobre, glamurne życie moskiewskie. Właśnie.
0: Ja nie... Glamurne życie. Ja nie w kontekście wojny, tylko w kontekście, że tej muzyki bardzo dobrej w Rosji no nie ma zbyt dużo. Jak na milion mieszkańców, powiedzmy. Natomiast chciałbym, żebyś powiedział, może trochę albo potwierdził, albo obalił taką tezę, że Białoruś to właściwie mały Związek Radziecki, mała Rosja.
1: Nie,
0: na
1: no to
0: przykład,
1: jest...
0: Na przykładzie z tą muzyką, prawda?
1: To jest teza nieprawdziwa, w sensie absolutnie. To jest... Oczywiście Putin dąży do tego, żeby Białoruś stała się absolutnie, była anektowana przez Federację Rosyjską i do pewnego stopnia w formalnym wymiarze to się stało. Białoruś jest po prostu formalnie okręgiem wojskowym Federacji Rosyjskiej. W wymiarze takim bezpieczniackim jest częścią Rosji. Jest zintegrowana z Rosją jednoznacznie. Natomiast w sensie społecznym, w sensie narodu, to nie. To, czego wyrazem było to, co wydarzyło się w latem 2020. To dążenie, te aspiracje i mental ludności białoruskiej, która wypowiedziała posłuszeństwo Łukaszence, ujawnienie takiego rysu Białorusi jako państwa bardziej bałtyckiego niż takiego Sowieta klasycznego. Oczywiście państwa obciążonego całą tą sowiecką tradycją uprawiania polityki, robienia biznesów. Natomiast wydaje mi się, że transformacja Białorusi jako państwa, powiedzmy, załóżmy sobie taki hipotetyczny political fiction scenariusz, że Białoruś zyskuje opcję wejścia do Unii Europejskiej kiedyś, to by była absolutnie szybka integracja tego państwa. Na zasadzie integracji Litwy, Łotwy i Estonii, bo to jest państwo mentalnie bardzo odległe po prostu od standardu rosyjskiego. Bardziej kameralne, niezależnie od tego, jak Mińsk jest monumentalnym miastem o szerokich ulicach, to mimo wszystko Białoruś jako całość taka nie jest. To jest państwo, w którym ma się sąsiadów, na przykład często, jak pisałem na przykład sylwetkę Tertela, czyli szefa KGB białoruskiego, to okazało się, że ileś osób, z którymi rozmawiałem moich znajomych czy analityków, mówi, a wiesz, bo to w zasadzie jest mój sąsiad, tam na wsi mam dacze koło niego. I to jest mniej więcej tego typu sytuacja. To nie jest społeczeństwo rublowek, zamkniętych osiedli, do których się dojeżdża na tak zwanych migałkach, wyodrębnionym pasem strzeżonym przez...
0: I ta skromność trochę większa?
1: Też. Mniej ostentacyjności. Pokory. Nawet w stosunku... Zawsze to też opowiadałem w swoim bliskim, jak zastanawiałem się nad tą różnicą mentalną między Białorusią a resztą Sowieta. To są ludzie, którzy zawsze zwolnią przed pomarańczowym światłem, a nie wcisną gaz. A, to jest mniej więcej taka różnica.
0: Super.
1: Zachowawczość i więcej spokoju. Paradoksalnie często więcej cech po prostu państw skandynawskich niż Sowieta.
0: Znowu wrócę właśnie do tego wschodu. Bo nam w szkole mówiono, uczyliśmy się o Związku Radzieckim. Mhm.

0: I nie było żadnego rozróżnienia. I ja tak za bardzo to, szczerze mówiąc, nie rozróżniałem w związku z tym, tak? A teraz to, co się wydarzyło w 2020 roku, jeśli ktoś pamięta wcześniejsze wybory, póki jeszcze nie było Łukaszenki, a to, co się zdarzyło też wraz z Majdanem, a potem z wybuchem pełnoskalowej, no to pokazało nam, że halo, halo, nie jesteśmy Rosjanami. Nie mylcie nas. Na przykład Polacy, bo to, co powiedziałeś właśnie, tak, mówiłeś, prawda, że ktoś tam nazywanie Ukraińca czy właśnie Białorusina ruskimi, nie? Albo Białorusina
1: Ukraińca. Ja sam tak mówiłem, jak chodziłem na targ. Do ruskich chodziłem na targ na początku lat 90. Jak otworzyły się granice i przedstawiciele narodów byłego ZSRR przyjeżdżali. To w naturalny sposób. No, wynieśliśmy to po prostu. My nie byliśmy Republiką Sowiecką. Byliśmy w innym kręgu zniewolenia. Nie bezpośrednio pod butem Kremla. Ale z drugiej strony nie nieśliśmy też całej tej tradycji imperialnej, która powodowała, że uzbecki płow był uniwersalnym daniem serwowanym w Moskwie, Kijowie czy w Rydze. Do dziś znajdziesz na Padole w Kijowie, na tej dzielnicy nad Dnieprem, doskonałe knajpy uzbeckie, w której po prostu płow jest dokładnie taki sam jak w Termes. No i to jest to dziedzictwo imperialne, w którym w gruzińskie wody mineralne są też jakby czymś powszechnym. To było państwo, w którym ludzie do roboty, tak jak my jeździliśmy PKS-ami na przykład, no to oni latali tymi Antonowami pomiędzy na przykład Mińskiem a Wilnem do roboty na uniwersytet czy do fabryki, traktując to jako PKS właśnie. I to jest... Znaczy, to oczywiście nie pozostaje bez śladów w byłym Sowiecie. Rosjanie mają swoje podejście do interpretowania tego, czym było to imperium. Na przykład język rosyjski i w ogóle tradycja taka, powiedzmy, plotkarska rosyjska jest pełna pogardliwych określeń pod adresem wszystkich narodów oprócz Rosjan z byłego ZSRR. Ktoś na przykład jest głupi jak Mołdawianin, ktoś dowiedział się o tym, jak wygląda kibel, bo jest z Gruzji, z Kaukazu, jest dzikusem. To jest pełna tradycja ośmieszania po prostu tych narodów, mówienia o Ukraińcy chachły. To wszystko ma podkreślić tę wyższość kulturową
0: tak,
1: Rosji.
0: Mimo, że części społeczeństwa tego kraju, przynajmniej za czasów Związku Radzieckiego. I jeszcze chciałem się spytać, jeśli chodzi o Białoruś, czy, bo nie spodziewa się, żeby to było w Rosji, a w każdym razie na dużą skalę, czy jeśli w szkołach dzieci są uczone kłamstwa, nieprawdy, to rodzice potajemnie mówią im, jak było naprawdę i jaka jest prawda?
1: Nie, z prostego powodu, dlatego że rodzice i Rosjanie raczej chełpią się.
0: Ale mówimy o Białorusi.
1: Po Białorusi, okej. Ta część aspirującej klasy średniej, która wypowiedziała posłuszeństwo Łukaszence w 2022 roku, tak, myślę, że to jest, że ona w tak zwanym kwartyrniku, czyli w mieszkaniu, gdzieś tam w kuchni, tak jak my w PRL-u prowadziliśmy te dyskusje w kuchni zazwyczaj, ta tradycja kwartyrnika, czyli plotkowania w domach, ona jest... Myślę, że Łukaszenka mógłby się zdziwić, gdyby usłyszał to, o czym mówią ludzie w swoich mieszkaniach, czy gdzieś tam właśnie na emigracji. Jednak to było autentyczne wypowiedzenie posłuszeństwa pewnej wizji państwa i wizji cywilizacyjnej, którą zaproponował Białorusinom Łukaszenka w 2020 roku. W przypadku Rosji, bo już zacząłem mówić, nie odpowiadać na pytanie twoje właściwie, w przypadku Rosji tak nie jest. Rosja jest projektem imperialnym, w którym ludzie żyją mapą i są dumni z tego, że niezależnie od ofiar, że Putin po prostu rozszerza granice Rosji kosztem Ukrainy czy kosztem innych państw.
0: Always the sun, eat the stranglers.

Always the Sun in the Stranglers. Teraz, drogi Zbyszku i drodzy słuchacze, mam niespodziankę. Wokalista nazywa się Chory Swieło, jest Rosjaninem i śpiewa o tym, no właściwie współczuje Ukrainie po wybuchu wojny. I taki utwór z wielką odwagą i no, z piękną postawą nagrał.

0: Chory Swielo i Ukraina. Proszę Państwa, to jest utwór Rosjanina i nie mieszkającego na emigracji, tylko mieszkającego w Rosji. Duże bohaterstwo, powiedziałbym. Zadam Ci takie pytanie. Czy wszystkim, o czym mówimy, być może jest taki jakiś temat, który chciałbyś poruszyć, a ja bym nie chciał, żebyś z taką jakąś ewentualną ochotą na coś, na jakiś temat wyszedł stąd.
1: Czy... Nie, no nie ma takiego tematu. Możemy ewentualnie porozmawiać o... Skoro dominantą twojego programu jest muzyka, to co mnie fascynuje w Rosji, to jest popularność szczególnie jednego gatunku muzycznego, który jest tam powszechny, czyli szansonu. Muzyki kryminalnej właśnie.
0: Oh yeah.
1: I muzyki o losach różnych autorytetów kryminalnych, worów w zakonie czy mafiozów, czy też o życiu w łagrze, o życiu w obozie, to jednak dużo mówi o narodzie. Jeśli no, jedną z w zasadzie najpopularniejszą rozgłośnią radiową w Rosji jest radio szanson właśnie, czyli puszczające... Bo to pojęcie szanson jest szersze trochę niż tylko muzyka kryminalna, bo również można tam zaliczyć jakąś taką, powiedzmy, w śpiewaninę przez takich, powiedzmy, post-Kabzonów takich.
0: Ale to jest szanson od francuskiego słowa szanson?
1: Tak. Znaczy to tak jak, nie wiem, w Polsce jest słowo apasz też z języka francuskiego, czyli chuligan, ktoś taki, kto, tak jak w piosence apaszem Stasiek był. I w szanson jako gatunek muzyczny to jest właśnie w dużej mierze pieśni opiewane, takie, które gloryfikują, normalizują życie po prostu w kryminale, posługiwanie się fienią. Często jest, na przykład Michał Kruk był taki wykonawcą, on nie żyje. On był bliskim przyjacielem wręcz osobiście w Saszki Siewiera. To jest taki jeden z rosyjskich gangusów, który chodził często w okularach przeciwsłonecznych. Powstała nawet legenda o tym, dlaczego je nosi, bo on miał dostać po prostu wady wzroku w związku z ilością lat, które odbębił.

0: więźniów w celi i w karcerach. No i ten Michaił Kruk w ogóle kiedyś został napadnięty przypadkowo przez jakichś przestępców, zabity, potem przyjaciele Saszki Siewiera się zemścili na tych, którzy go napadli, natomiast no, Kruk jest po prostu ikoną w Rosji, jeśli chodzi o tą muzykę opiewającą kryminał. Ma to też zasięg na Białoruś do pewnego stopnia, szczególnie na te takie sfery związane ze sztukami walki, bliskie MSW czy KGB, próba naśladownictwa tego właśnie murzykowszczyzny takiej rosyjskiej, ale to jest temat, który od bardzo dawna mnie fascynuje. Jakie to ma przełożenie na budowanie takiej świadomości, powiedzmy, w narodu, dużych grup społecznych. Czy to jest pokłosie życia po prostu w gułagu jako z pewną taką codziennością, którą wielu mieszkańców byłego Sojuza ma za sobą.
1: Myślałem, że mówisz metaforycznie, że gułag jako cała Rosja.
0: To jest po prostu pewnego rodzaju powszechne doświadczenie socjologiczne dużej grupy różnych narodów wręcz zamieszkujących były Sowiet, które może po prostu być przyczyną tego, że normalizuje się po prostu doświadczenie więzienne, kryminalne.
1: Aha, to w ogóle taki element wentyl bezpieczeństwa, można powiedzieć.
0: Tak.
1: Na przykład sobie wyobrażam teraz, że jak ta grupa, no nie tylko nawet tych kryminalistów przez Prigożyna uwolnionych na pole walki, ale po prostu zdemoralizowane.
0: Od życia.
1: Tak. Jak teraz będą wracać, to coś takiego, te szansony mogą być takim elementem odrobinę no, ich po prostu przyswajania ich.
0: Tak, w ogóle jeśli chodzi o kryminalistów, którzy funkcjonowali w grupie Wagnera, no to była świadoma polityka prowadzona przez Kreml, czyszczenia po prostu zony tak zwanej, czyli czyszczenia zwalniania miejsca na pryczy, bo ta zona jest zasadniczo przeludniona w Rosji i wypuszczenie do walki znacznej części przedstawicieli świata kryminalnego, jak to mówił Prigożyn, że po prostu mają być posłuszni, jeśli przeżyją jakiś okres, to będą wolni, zakazywał tylko współżycia z fauną i florą, jak to on powiedział na froncie, takie jest nagranie z Prigożynem w roli głównej. Natomiast no to, co poruszyłeś, czyli powrót ludzi świata kryminalnego, czy nawet żołnierzy zdemoralizowanych z wojny, którzy będą gdzieś tam próbowali się zaadoptować do życia normalnego, to będzie ogromne wyzwanie dla Rosji.
1: A powiedz mi a propos jeszcze właśnie frontu. Żołnierzy, którzy jeszcze póki co nie wracają, ale także sytuacji takich w życiu społecznym. Mówię o, nawet nie powiedziałbym fala, bo to więcej niż fala, po prostu sadystyczne traktowanie niektórych żołnierzy. I to samo się dzieje w Moskwie, czy w jakichś innych miejscach. No dużo, ta moralność ma zupełnie inne granice i też często jest brak jakiejś empatii, współczucia i tak dalej. Po prostu osoby zniszczone, gnojone i tak dalej jakoś muszą żyć. Czy to jest temat tych szansonów, czy z drugiej strony, czy...
0: Nie, to jest głównym tematem muzyki kryminalnej jest po prostu gloryfikowanie właśnie fieni, mówienia odpowiednim językiem.
1: Czyli nie ma tej nie, to jest jedna strona, tak?
0: To jest raczej pieśni o tym, jak piękna jest jesień w kryminale, albo zamknięto młodzieńca, który nie przyznał się prokuratorowi, przyklepano mu tam ileś lat, on dumnie po prostu niesie flagę kryminału na zonie. To tego typu raczej są te słowa. Czy na przykład w pieśń, która powstała po zabiciu Wieczysława Iwankowa, czyli Japończyka, jednego z liderów mafii sołącewskiej, gdzie się po prostu opiewa jego losy przez takie pokazanie tego, że on jedyne, czego potrzebuje, to tiszyn cichy, ale nie matrowskiej, czyli nie aresztu śledczego, matrowska jest tiszyna. Tego typu sytuacje. To jest opiewanie po prostu pewnego stylu życia, którym jest kryminał.
1: Zbigniew Parafianowicz był naszym gościem. Jeśli chcecie więcej jego, to zapraszam do Wirtualnej Polski. Dziękuję za ten końcowy akcent, bo...

0: Nie miałem pojęcia o tym. No i nie będzie piosenki o złu szansona, bo nie byłem przygotowany. Ale za to będzie piosenka pod tytułem Kocham Cię.
1: Tak na opak.
0: Na opak. Golden Life. Dziękuję bardzo. I kolejna godzina muzyki nocą. Kajetan i Andrzej Tłokoscy zaprezentują polskie piosenki w historii konkursu Eurowizji.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
3: Jest druga. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Trwa bardzo żmudny i bardzo czasochłonny etap walki z opanowanym już pożarem Puszczy Solskiej. Strażacy przeczesują setki hektarów spalonego terenu.